0: Kupuję to tobie na antenę, to by było słabe. Więc może niech jakaś kolejna osoba też się dzwoni, a ja się na odsłuch przyłączę.
1: Dobra, dzięki, trzymaj się. Cześć, cześć. Hej, hej, hej.
0: No, dzięki, cześć.
1: Tu mam jakieś dane. Nic z nich nie rozumiem. Ja nic nie rozumiem z tych wykresów. Tu mi kolega wkleił, ale nie potrafię tego zinterpretować. A propos inflacji w Polsce. No, była w Polsce kiedyś podobno hiperinflacja. Już. Mieliśmy chyba, z tego co pamiętam, wybaczcie jeśli się mylę, dwa razy hiperinflację. I było to raz po odzyskaniu niepodległości, a potem lata 80., 90. jakoś. I słyszałem, że to właśnie to, co robił Balcerowicz, to niektórzy uważają, że to była właśnie walka z inflacją. Bardzo wysoko. Cześć, panie Potrzeba.
2: A zapomniał panie, to panie, kurde, takie były, ten w ogóle, wiesz, panie, kurde, te jajka kosztowały 20 groszy, a teraz kosztują złote 50 i to jest dowód na siłę polskiej gospodarki i siłę polskiego rolnictwa.
1: No, swoją drogą strasznie zdzierają u nas markety, jak rolnik tam za kilogram czegoś dostaje 70 groszy, a potem to za 5 zł sprzedają. To trochę jest taka duża przebitka. Ja wiem, że ty zaraz powiesz, a chłodnie, a transport, a wszystko, a ja się nie dam przekonać, że to aż tyle muszą zdzierać. Zdzierają z nas po prostu. Tak samo będą z nas teraz zdzierać, jak rząd wprowadza to zerowy VAT na żywność, zobaczysz, że się ceny nie zmienią, że będzie dalej wszystko kosztowało tyle, ile kosztowało, bo przedsiębiorcy, bo sklepy, bo markety sobie doliczą większą prowizję. Tyle.
3: No to dlaczego jesteś, dlaczego nie masz Biedronki, tylko jesteś, nie wiem, tam jakimś górnikowcem.
1: Ty, a jakbyś tak jeszcze wiadro z głowy zdjął, to już by w ogóle super było.
3: To tutaj chyba nie ten mikrofon.
1: Tak, niektórzy brzmią, jak mają mikrofon za złoty 50, to tak brzmią właśnie. No zobaczymy, czy będzie dalej mikrofon za złoty 50. Halo? A teraz jest w ogóle mikrofon za 0 zł, bo nic nie słychać.
3: Sekunda. Okej, okay, dobra, teraz będzie coś. Dobrze.
1: No nie będzie dobrze, strasznie chujowo cię słychać, jak kogoś, kto nigdy radiowcem nie był, nie nadawał 10 różnych audycji, nie ma doświadczenia zupełnie z tym i ma mikrofon za złoty 50, dziwne.
3: Dobra, to czekaj, to się przerzucę na 10.
1: To spróbuj, bo strasznie przytłumiony jesteś, taki wiesz. Zanim się przepnę, to najpierw się wypnę, potem się napnę. O, tak to jest. Wódz jest na czacie nawet. Wódza to zawsze ładnie słychać.

0: No, w każdym razie, jak po tej tarczy, no zobaczymy jak teraz. Czuję, że lepiej.
1: No patrzcie, no. Go, jaki piesek francuski normalnie musi, wie, musicie wiecie, no normalnie idealne warunki akustyczne już tutaj sobie oblewiłem, swoje całe mieszkanie, tylko i wyłącznie po to, żeby ugłaskać was swoim aksamitnym głosem. Krawiec, chowa się kundu, bo naprawdę mam dla was bardzo dużo, wiele rzeczy do powiedzenia. Nie, żartuję, jak tylko sobie pomruczę.
0: To, to ty idź na infolinię, party line, jakoś tam seks telefon lepiej pracować, jak chcesz mruczeć do telefonu, panie Mruczek. Ale to, to se odsłuchaj potem samego siebie, zobaczysz jak brzmiałeś, taki przytłumiony, taki zgaszony, jak nie ty w ogóle, więc no. Teraz dobrze brzmisz, ładnie.
1: Nie no, słuchaj, no nie można być jedną nogą w ciąży, tak, tak przede wszystkim. Także, ta, także wiesz, także wydaje mi się, że nie chcę mi się aż tak bardzo starać, żeby tutaj sobie podłączać cały mój sound system. Człowieku, czy ty kiedykolwiek skręciłeś sobie jakikolwiek ziemniaka? Człowieku.
0: Ja mam tutaj to... lampowy mikrofon, ciepły, ciepłe media. A ty jaki masz? Ty pewnie masz byle jak.
1: Ja tam nie wiem, ale ja cię zawsze podejrzewałem, że ty jesteś taki trochę ciepły.
0: No, ja ciebie też, popatrz, to obaj siebie podejrzewaliśmy o to samo. To aż dziwne, że nic z tego nie wyszło, jak obaj się podejrzewali.
1: Nie, lepiej nie.
0: Nie, też nie. Co chciałeś powiedzieć?
1: Wiesz co, trochę mi wyszła ta myśl z głowy, tak jak sobie wspomniałem, naszą ostatnią noc, człowieku, absolutnie niesamowicie fantastyczną, ale nie o tym, wiesz co, bo tutaj sobie tutaj jakiś tam poszukujesz pozytywnych rzeczy. Stary, mieliśmy tę rozmowę parę milionów razy. Kiedy ostatnio narysowałeś coś takiego nie dla klienta, nie dla, nie wiem, jakiegoś tam, nie dla pieniędzy, tylko narysowałeś coś dla siebie? Kiedy to ostatnio było? Możesz się pomylić o rok albo dwa.
0: Masz zły humor i depresję i nic cię w życiu nie cieszy? Weź se kredki i se porysuj. Rada potrzeby, to jak z tymi z depresją, nie? Że idź i pobiegaj se trochę.
1: Wiesz co, nie do końca, bo wydaje mi się, że skoro jest to coś, jedyna rzecz, jaką potrafisz umieć, no to możesz coś z tego wyciągnąć.
0: Jaką potrafisz umieć, jedyna rzecz, jaką potrafisz umieć, jak ty to pięknie powiedziałeś.
1: Polecam.
0: No może faktycznie, no... Ja w sumie, to jest dobra rada twoja, bo ja sobie mogę wszystko, co fajne, to czego nie mam, narysować. Piękną partnerkę, Lamborghini, dom, willa z basenem, wszystko, co sobie mogę narysować. Przecież, nie? Więc jest to jakieś rozwiązanie. Takie, widzicie, potrzeba, o to mu chodzi tak mniej więcej. On tak lubi trollować właśnie. Tu mamy przykład trollingu.
1: No ale jakiego trollingu, stary? Kurde, inteligentnego. Masz pewne umiejętności i je masz. Bo wiem, bo zdarzało mi się nawet za nie zapłacić. Wiem, że je masz, tak? Tylko pytanie, kiedy tych umiejętności skorzystałeś tak sobie, tak sam dla fanu, żeby zrobić sobie coś dla siebie, coś nie na odpierdol, nie za pieniądze, nie dla klienta. Kiedy ostatni raz miałeś taką przyjemność, że faktycznie usiadłeś z tym jebanym ołówkiem nad jebanym blokiem kreskowym i co tam sobie narysowałeś? Kiedy miałeś ostatnio taką przyjemność? Ile lat?
0: Oj, dawno chyba. Znaczy, w sumie niekoniecznie, zależy jak na to popatrzeć. Nie no, jest to jakaś myśl, pewnie, że tak. No, czyli czerpać przyjemność ze swojego hobby. Tylko, że mi się tak już trochę mniej chce niż kiedyś też takie rzeczy robić. Wolę gadać chyba do ludzi w radio, do ludziów. To jest prostsze, przyjdziesz, coś popierdolisz. Zawsze, też się czasami nie spodoba, co prawda, ale... No.
1: Tak, ale wiesz, ale jak przyjdziesz sobie popierdolić, to bardziej masz taką koncepcję, że wiesz, że tutaj zaraz będą donaty, tutaj zaraz ktoś do ciebie zadzwoni, ktoś ci tutaj się zgłosi, ktoś z tobą pogada i tak dalej, i tak dalej. No ile w tym jest tak naprawdę ciebie?
0: Ale to pomówmy o tobie. Co ciebie w życiu cieszy?
1: Nic mnie tak nie cieszy jak seria z Pepeszy. Jako pacyfista jestem, moje hobby to jest pacyfikacja. A tak poważnie, cieszą mnie takie drobne rzeczy z używania moich umiejętności, moich rzeczy, w których się, nie wiem, wykształciłem, w których sobie coś tam się rozkręciłem, żeby sobie zbudować na przykład skrypt do wyłączenia wszystkich żarówek w moim mieszkaniu, kiedy już nie chce mi się chodzić po mieszkaniu i je wszystkie wyłączać. I to jest taka, wiesz, taka mała wartość dodana. Nikt skrypt? Mi za to nie zapłaci, nigdy nikomu tego nie udostępnię, sam sobie to napisałem i to jest pewne takie coś przyjemnego, coś, jakaś taka wartość dodana.
0: No popatrz, ja jako dzieciak zrobiłem sobie kiedyś taki system alarmowy, włożyłem taki rozkręcony joystick bez pałeczki tej, taki pod dywan, i w Amosie na Amidze napisałem skrypt, że jak się joystick wciśnie, to ma alarm się włączyć. Jak ktoś wchodził do pokoju, to się alarm włączył. Ale...
1: Ojciec ci chodził do wanny, czy co?
0: I potem jak ojciec wchodził do pokoju, to się włączał alarm.
1: Jestem wczesno ojcowy, kurwa. Słuchaj, stary, ty to naprawdę opatentuj, my to sprzedamy na lewacki rynek, tak żeby te wszystkie dzieci bite, gwałcone, żeby miały system wczesnego ostrzegania napisane na Atmosie.
0: No, na Amidze. No, ale jak ty napisałeś skrypt, to kupiłeś sobie jakieś specjalne takie włączniki i wyłączniki pierwnie, które można tam oprogramować jakoś, jakieś Wi-Fi, nie? Te bajery, szmery.
1: To znaczy nie, to są żarówki od Xiaomi, które są kompatybilne z Apple Home. I Apple Home udostępnia API, do którego mogę sobie tam swobodnie gadać, wobec czego tam, nie wiem, wiesz, z telefonu mogę sobie, idąc sobie do łóżka, wszystkie zgasić.
0: I co, i chodzisz teraz tak po domu i zgaś światło, wyświetl informacje na temat tutaj kanał tego, jaka pogoda, zmniejsz temperaturę, zakręć gaz, rosół gotowy, tak chodzisz i gadasz tak sam do siebie, jak świr jakiś, jakiś patafian.
1: Ale wiesz co, nie potrzebowałem smart home'u, żeby gadać do siebie, to się zaczęło dużo wcześniej. To się zaczęło chwilę po tym, jak rozpoczął się kanibalizm, ale o tym nie będę wam opowiadał.
0: A ciekawe, ile osób tutaj jest, które gadają same do siebie z nami. A ja się przyznaję, że czasami se gadam sam ze sobą. No co, coś złego? Czasami trzeba z kimś inteligentnym pogadać.
1: Ja to tak mam z kotem, nie? Że wiesz, że mam coś takiego, że wiesz, że kot, jak wołam go, wiesz, tak po imieniu, nie? Kot, i on nie reaguje, to mam takie drugie imię, które zawsze działa. Kotot.
0: Kotot?
1: Kotot.
0: Dziś o kotach czytałem, że otyłość u kotów, takich dzikich, które żyją w naturze, to jest bardzo duży problem z tego powodu, że taki otyły kot nie potrafi sobie wylizać tyłka sam, czyli po prostu się myć i ma śmierdzącą pupę i jest przez to bardzo źle traktowany w stadzie. Jak to można odnieść do nas?
1: Wiesz co, no przede wszystkim nie jesteśmy kotami.
0: Ale też jak masz brudną dupę i pójdziesz gdzieś, to też jesteś źle traktowany w stadzie.
1: Wiesz co, nie wiem jak ty, ale ja z brudną dupą nie wychodzę na zewnątrz.
0: Zostawmy ten temat.
1: No właśnie, tak skoro mówimy o brudnej dupie, gdzie jest ten, gdzie jest Wigilia z działeczki?
0: No, opublikuję.
1: Ale tak serio? A tak, dobra, daj jakiś tam sam sobie deadline. Tak, żeby nie było.
0: No, w ten weekend się zajmę tym, chociaż mam teraz inne ważne sprawy w sumie. Nie, trochę, też przyznaję, że mi trochę przyszła ochota, bo po prostu kiepsko to wyszło trochę, nie? I tyle, no więc się nie palę tak bardzo. No zobaczycie zresztą, że to nie jest żaden cud. Więc wiesz, no, ludzie czekają, ja rozumiem, tu obiecałem, ale to mnie trochę zniechęca, to, że to po prostu... W ogóle się kiepsko czułem po tej Wigilii. Raz, że po tym jak poszedłem, sroka potem gdzieś się przechodził i potem się wywalił, że było to spowodowane trochę może przez wódkę, którą przyniosłem. Co prawda mówiłem mu, zabierałem mu, ale wiesz, to no, nie upilnujesz dorosłego człowieka jak chce. Ale przyniosłem, to ja. Dwa, że to towarzystwo mnie trochę tam zaczęło, wiesz, wykorzystywać po prostu, które tam było, że było mniej osób niż chciałem i w ogóle, no tak wiesz, zawiedziony jestem, nie, trochę. No ale też specjalnie o tym też nie myślę za dużo.
1: No ale mimo wszystko jakieś tam doświadczenie na plus, jakieś tam, nie wiem, unique content na pewno będzie, na pewno będzie na plus, tym bardziej, że wiesz, tam się ludzie tam gdzieś tam zgłosili, wrzucili ten jakieś donaty. Nie, żebym tutaj występował w ich imieniu, ale coś tam sobie od nich usłyszałem.
0: Wrzut sumienia, jak to ostatnio mówimy tutaj, zadzwonił. No, spoko, ja rozumiem, ludzie zapłacili i mają prawo dostać to, za co zapłacili. Rozumiem. No. Nie, w sumie racja, tak jest, no.
1: Tutaj Furiat widzę, pisze, mój ojciec czasem gada do siebie. Wczoraj u Gabriela był bardzo piękny battle stream, w którym był jakiś taki typek, który cały czas wszystkim przerywał, nie? Cały czas coś tam sobie wrzucał i tak dalej i w pewnym momencie stwierdził: ej, ale ja to mówiłem do siebie, a wy mnie słyszycie? Naprawdę, polecam wczorajszy stream Szabla, bo kurwa, to było naprawdę takie jebane pato. Tak, naprawdę złoto.
0: O, myślę, że jakieś substancje mogły tam być czynne. No i tak to jest. No. U nas też tak się zdarzają różne takie sytuacje. No ale ogólnie wiesz, dużo rzeczy się tutaj też wydarza. Ktoś z radia odchodzi, ktoś inne jakieś sprawy. Wiesz, to też człowieka trochę podłamuje, nie?
1: No ale czemu o tym myśleć? Tak, w tym momencie chcesz, nie wiem, jakiś taki pozytywny vibe. Tak, więc może coś narysuj sam dla siebie.
0: Po prostu w pewnym momencie ciężko o pozytywny vibe, wiesz? Wyobraź sobie, że druga wojna światowa, w okopie gdzieś tam biegniesz, ura, dostałeś tam odłamkiem, flaki ci wypadają, przychodzi koleś i mówi: ale człowieku, wyluzuj, wiesz, trochę, wiesz, dobre, pozytywnego myślenia, man.
1: A oglądałeś Pianistę?
0: Tak.
1: No, to chyba wiesz, do czego moja myśl teraz przejdzie, nie?
0: Nie wiem, że się cieszył, że dostał słoik ogórków, znalazł?
1: Czy to, że w finalnej scenie był sobie nawet w stanie tam sobie tam, żeby nikogo nie zaalarmować, zobaczył pianino i tak trochę tak, wiesz, tak sobie pomerdał palcami nad tym pianinem, tylko i wyłącznie po to, żeby sobie tak się wrócić do samego siebie i nie patrzeć na to wszystko, co jest wokół. Bo to wszystko wokół jest chujowe, jest zbombardowane. I to nawet nie do końca istnieje. Tylko tak sobie zrobić coś fajnego, przyjemnego samego dla siebie.
0: Czasami
1: ja
0: robię.
1: Cię tutaj nie będę uczył.
0: Czasami robię coś przyjemnego dla siebie.
1: Ale masturbacja sam, się
0: sam ze sobą. Aha, to niewiele i więcej przyjemności mam w życiu. Żartuję. Jakieś tam są, no to też nie jest tak, że jakiś mam tu, wiesz, depresję, będę zaraz się tu wieszał, skakał z okna, czy coś, tylko ogólnie, no każdy...
1: Ech, kurwa, miałem nadzieję, że cię wychuśtam.
0: Każdy człowiek od czasu do czasu musi mieć, to jest naturalna rzecz, że mamy spadek nastroju, że jakąś depresję, wręcz coś takiego nienaturalnego byłoby być cały czas takim wesołkowatym i ze wszystkiego się śmiać. To tak się zachowuje debil, nie?
1: No, czy się tak słuchając ciebie w ostatnich miesiącach, to tak, wiesz co, może porównanie do debila nie jest takie... Znaczy, nie chcę ci obrazić.
0: No dziękuję, bardzo miłe.
1: Jakby to powiedzieć, żeby ciebie nie urazić? Czasami może i być tak, że przeżywasz swój... O, wiem, dobre słowo, kryzys twórczy.
0: No, to już ładniej brzmi.
1: Jezus, kurwa, ledwo wyrnąłem, ja pierdolę.
0: Zaczęło się od debila, a skończyło na kryzysie twórczym. To nie jest tak źle, no. Bo ty, krawiec, wiesz, no, nie chcę mówić, że debil, bo to może zbyt mocne. No, ale spoko. Nie, no, wiesz, ogólnie to tak ciężko zrozumieć sytemu głodnego czasami. Sytemu głodnego, no. Syty głodnego nie zrozumie, o. I wiesz, ktoś, kto ma akurat fajną sytuację w życiu, no skała dzwonił tu, praca, nowa praca, radosny i tak dalej, tobie też się jakoś tam w życiu układa. Od kiedy no, odszedłeś z nocnego radia, zaczęło ci się w życiu układać. Więc zadowolony dzwoni tutaj, no.
1: Nie, no, akurat zaczęło mi się układać dużo wcześniej, ale wiesz, to jest raczej takie nie wiem, takie spostrzeżenie, że sam sobie wybierasz to, że jesteś w punkcie, w którym jesteś. Bo to się nie zaczęło przedwczoraj.
0: No, to uwielbiam takie mądrości. No człowieku, sam se zapracowałeś, wiesz, sam się złapałeś w własną pułapkę, man, wiesz. Jesteś, zaraz będzie mi tu Schopenhauera cytował, świat jest moim wyobrażeniem i w ogóle, no to owszem, w sumie dużo w tym prawdy jest, no ale to, co to zmienia? Niełatwo się zmienić samemu w ogóle, tak jakoś. A im starsi jesteśmy, tym ciężej pewnie się zmienić trochę.
1: A wiesz co, jak kiedyś mi wyjedziesz z szacunkiem do siwej głowy wobec ciebie, to przyrzekam, że kurde przyjadę do ciebie i ci tak na kurwie poryju, że się nie pozbierasz.
0: A nie wiem, czemu tak cię irytuje szacunek dla osób starszych, który zawsze gdzieś tam był, wiesz, w cywilizacji naszej na przykład i w różnych innych. I wiesz, no i tak jest tak normalna sprawa, że jest szacunek dla starszych jakiś nadplanowy taki i nie wynikający z niczego, po prostu z tego, że są starsi. Tak z grubsza, bo można mówić, że więcej przeżyli, że już swoje przeżyli, że wiesz, coś w życiu tam zrobili pewnie no, dla innych, czy bronili kraju, czy coś, tak wiesz, i że taki szacunek, wyrozumiałość też taka trochę, że to jest osoba starsza, którą wszystko tam już boli, już trochę zniechęcona życiem, już trzeba mu trochę wybaczyć, to mi się wydaje takie normalne bardzo, a tobie nie. Patologia.
1: No, nie, dlatego, że jak sobie, jak tam wcześniej wspominałeś o Elżbiecie Jaworowicz, jak ci wrzuciłem, tak, to akurat wrzuciłeś sobie taką katarynkę, że jednak, kurde, nie, tutaj jest jakaś taka geriatria wśród tych osób, i one są już trochę odklejone i tak dalej. Ja pamiętam, mieliśmy kiedyś bardzo fajne starcie i powiedziałeś wówczas wtedy, że jak jest taka babka, jakaś stara babka, która cię w markecie tak cię tym wózkiem będzie powoli popychała. No to jest bardzo duża różnica pomiędzy babką, która nie wiem, nie ma pełnej kontroli nad rękami, która nie do końca jest w stanie sobie zabrać tych zakupów. Okej, spoko, ja tej babce nawet pomogę zanieść te zakupy do jej domu. Ale z drugiej strony i dużo, dużo częściej będzie taka babka, która sobie stwierdzi, że to jest jej, wiesz, prawo i będzie to wykorzystywać i będzie cię tak celowo napierdalać tym wózkiem tylko i wyłącznie po to, żeby wykorzystać ciebie, żeby zrobić tobie w głowie jakiś tam szacunek dla siwej głowy i tego szacunku do siwej głowy absolutnie w swoim sercu nie mam. Każdy człowiek, którego poznaję, którego kiedykolwiek poznałem, on zaczyna z pewnego poziomu zerowego. I tak jak kiedyś tam Blekota, tam parę tygodni temu dzwonił, co mi się bardzo spodobało, że to akurat na tej audycji mnie nie było, że on tam zadzwonił i powiedział, że on się tak, nie wiem, tak był sceptycznie do mnie nastawiony, zadzwonił, pogadaliśmy sobie tam gdzieś o drewnie, o jakichś tam pierdołach, nie? I to był ten punkt zerowy. Oczywiście, spoko. Każdy, z którym rozmawiam, od tego punktu zaczynamy. A ten szacunek bardzo łatwo sobie podbić, bardzo łatwo go sobie stracić. Więc jeżeli ktoś jest siwy i jest w stanie sobie ten szacunek w swojej głowie stracić, no to sorry, stary, no ale niestety tak działa życie.
0: Trochę o inne sprawy. Sorry, ci przerwę, ale to chodzi trochę o inne rzeczy. Czy na przykład przypierdoliłbyś, wiesz, w ryja jakiejś starszej osobie? No pewnie nie, prawda? Byś miał opory. No, tak, nie, no jakiegoś takiego dziadka, takiego srokę byś kopnął w głowę, tak? I cieszył się, że wygrałeś, czy co? No raczej chyba nie,
1: nie,
0: no.
1: Nie, to nie dla zwycięstwa. Jeżeli bym mi próbował kraść portfel, to bym mu przyjebał. Tak.
0: Ja nie wiem, raczej miałbym opory, nie biłbym starszego człowieka. Strasznie bym się potem źle ze sobą czuł, jaka by to nie była sytuacja. I wiesz, i trochę może być podobna sytuacja. Starsi ludzie są często tacy już trochę niedołężni umysłowo też, albo są niewyedukowani, bo to inne pokolenie. I wiesz, dla nas takiego człowieka zaorać przy wszystkich, tam ośmieszyć, nagadać mu, żeby mu poszło w pięty, nie jest wielką często sztuką, nie? Przegadać kogoś takiego. I to też jest tak, jak to wykorzystywanie tej swojej przewagi fizycznej, no jakiegoś dziadka uderzyć, no daj spokój, to przecież to jesteś wtedy żałosny, jak takie coś zrobisz. Major, trochę.
1: No ale ja to powiedziałem, tak? Ostatni jeżeli stroka by mi próbował ukraść portfel, to bym mu przejewał.
0: Ja bym miał mocne opory, mam taki jakiś mechanizm, że starszych osób też się czasami złoszczę, też mnie denerwują, irytują swoim zachowaniem, jasne, ale jakieś takie zakodowane, nie wiem, może wychowanie czy coś, że tak zakodowany jakiś taki, wiesz, może to jest, słuchaj, nie wiem, może u zwierząt też coś takiego jest, nie, że zwierzęta na przykład starszych osobników, to starsze

0: warto jest w ogóle komukolwiek pomagać, zobaczysz kogoś na ulicy, że macha ci, że samochód mu się zepsuł, nie pomagać, bo zawsze cię, pewnie cię oszuka, wykorzysta, a jak to bandyci są, to zawsze się zdarzą takie sytuacje, ale to nie przekreśla tutaj jakiejś konieczności, żeby się zachowywać jak człowiek, nie? Bardziej.
1: Znaczy, wiesz, no, jak ktoś zamacha, albo nie wiem, jak ktoś się tam zacznie trząść na przystanku. Takie rzeczy mi się zdarzały i udzielałem parę razy pierwszej pomocy i parę razy mi się udało wzywać pogotowie do takich osób. Tak, jak najbardziej, tak? Bo to jest, wiesz, taka rzecz, której nie jesteś w stanie ściemnić, a nawet jeżeli ściemniasz, to nie masz tutaj żadnej wartości dodanej. Tutaj bardziej mówię o osobach, które zdają sobie sprawę z tego, że istnieje taki szacunek do siwej głowy i które będą bardzo bezczelnie to wykorzystywać.
0: Siłą rzeczy troszkę mogą to wykorzystywać, w sensie, że korzystają z tego przywileju swojego. Wiesz, na przykład denerwuje mnie, jak ktoś do starszej osoby, wiesz, się odzywa, jakiś bardzo młody człowiek, tak lekceważąco, to nawet jakoś tak nienaturalnie źle wygląda, nie? Parszywie, że jakiś dzieciak, wiesz, do babci czy do staruszka, Słuchaj, no jak tutaj, wiesz, miałem jakieś tam spotkanie tam, dopiłem trochę tam w takim tu miejscu i koleżka jeden, taki rówieśnik mój, nie, zwrócił uwagę młodziakowi, żeby mimo, że wiesz, że pirania jest jaki jest, że jest żulem, to jednak do starszej osoby się nie odzywasz tak, wiesz, ty poleć mi tam coś, mi tam weź, nie, tylko trochę inaczej do starszej osoby się i bardzo mi się to spodobało, bardzo dobrze zwrócił uwagę, wiesz, kształcił po prostu młodego człowieka. Wpajał mu pewne zasady, chyba jednak wartościowe. Ale spoko, możemy się różnić tutaj. Wiadomo, że nie wszyscy musimy tak samo podchodzić do tego, nie? Ty masz swoje jakieś podejście. Ja wierzę, że też byś raczej nie uderzył jakiegoś dziadka, czy coś, tak się odgrażasz tutaj bardziej. Chyba byś...
1: Znaczy się ten dziadek, jeżeli miałbym go jemnąć w ryj, to naprawdę musiałby się bardzo, ale to bardzo o to postarać. Ale... Tę samą zasadę bym zastosował do, nie wiem, 25-latka, który by do mnie dymił.
0: No, a ja trochę inaczej traktuję. No.
1: No i pięknie się tutaj różnimy, moi drodzy.
0: A co, dzisiaj w imprezowym już nastroju? Pan potrzeba?
1: No, tak pół na pół, bo jutro będzie bardziej imprezowa, ale to osobna historia.
0: A takie pytanie, no chyba nie popełnię fupę, jak zapytam, czy się szykuje jakieś nadawanie z twojej strony w internecie, coś będzie jeszcze, czy sobie dałeś siana?
1: Tak, będzie, są w tej chwili przygotowane 3 scenariusze na Kult, na Cyberpunka i na Dune, także będę sobie powoli zbierał minionków do tego. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Bardzo chciałbym w końcu jednak zrealizować tego Cyberpunka 2020. Sam kiedyś tam wspominałeś, że chciałbyś mnie w Cyberpunku usłyszeć, więc nie wiem, może ciebie zaproszę. Nie wiem, czy nie będę tego żałował, ale...
0: A kto by jeszcze był? Tak zapytam.
1: Wiesz co, nie wiem, bo to jest coś, z czego miałem się otworzyć za parę dni do przodu, także jeszcze nie wiem.
0: Jakby była taka ekipa, z którą przyjemnie by mi się grało, to w sumie chętnie bym pograł, jakbyś zaprosił.
1: Okej, jest, wódz się zgłosił, okej, dwa to już jest tłum.
0: O, super, z wódzem to ja ślepo idę, jak w dym.
1: Ej, dobra, słuchajcie, dwie osoby w RPG-u to już jest coś. Także robimy Cyberpunka. Duna będzie szła osobnym schematem, my się jakoś tam dogadamy, ale tak, jedziemy w Cyberpunka. Słuchajcie, jedziemy w Cyberpunka z Krawcem i z wódzem.
0: Jeszcze może jakaś płeć piękna by się przydała. Chociaż

0: płcią piękną, to często bywa tak, że się wciela w męskie charaktery, zauważyłem. To częste zjawisko i to wtedy psuje trochę efekt. Ja uważam, że kobiety powinny odgrywać kobiety. A ty grałeś kiedyś kobietą w jakiś system RPG? Mi się zdarzyło chyba kiedyś.
1: Tak. To, ilekroć mogę. Od paru lat mam taką fazę, że wiesz co, mój ulubiona postać to jest w Warhammerze 4 Helga Steinherz. Nie pytaj o nazwisko, bo niestety tak wyglądała nasza historia rodzinna. A taka wiesz, taka Helga Kurdupel, nie, z młotem w dłoni, która wiesz, taka wiesz, zawsze co mnie cyce poprawi, nie? Taka wiesz, taka to tamto, krasnoludzica.
0: Krasnoludzica, no tak. Krasnoludki słyną z urody pięknej. No, ten meszek, ten wąsik. Ale jakbym takie coś powiedział, to długo bym nie pożył chyba, jakbym tak się śmiał. Kiedyś, pamiętam, była taka sesja, ja chciałem tak kumplom zaimponować. Była drużyna, był statek, byliśmy na statku jakimś, gdzieś podróżowaliśmy. Był z nami jakiś taki krasnolud, zabójca w ogóle, nie? Zabójca jakiś troli, którego się wszyscy bali. A ja chciałem tak zaimponować kumplom, że... I się spytałem tego krasnoluda, wy karły podobno widzicie w mrokach, bo tak chciałem, wiesz, natomiast krasnolud, no to wiesz, to, bo tak się mówi, no dwarf, ale dwarf, no to jest karzeł, nie, można przetłumaczyć, no karzeł, to krasnolud to jest takie bardzo polskie, to, że my tak mówimy krasnoludy. Ale właściwie to była jeszcze próba przetłumaczenia Tolkiena tak, że były w Tolkienie krzaty przez bez S. No, a ja powiedziałem karły, bo też tak się mówi. No i to był koniec mojej przygody. Szybko bardzo. Do domu też. Wracałem ze spuszczonym nosem i podręcznikiem pod ręką i kostkami w kieszeni. No. Swoją drogą krasnoludy widzą w ciemnościach chyba, nie? Też.
1: Tak. Mają by default, przynajmniej w Warhammerze. Widzenie w ciemności. Tak, Cyberpunk mam, bo tak, bo te trzy rzeczy, o których mówiłem, czyli Kult Divona i Cyberpunk, to są trzy scenariusze autorskie, które mam w 100% przygotowane na ten moment. Okej, dobra, dwie osoby to już jest tłum, być może jeszcze ktoś się zgłosi, jeżeli ktoś dotrwał do tego punktu, to niech się może gdzieś, nie wiem, w komentarzu czy coś, czy piszcie na kontakt @pulakowski.pl, ale tak, to będzie, kurde, i to tak będzie pięknie pasowało do tego scenariusza, bo się wszyscy moi kochani spotkamy w kopalni.
0: W kopalni? W cyberpunku?
1: Tak, w cyberpunku. Się spotkamy w kopalni.
0: Ale ciekawe miejsce, kopalnia. To tak jak w grach komputerowych magazyny opuszczone. To najciekawsza miejscowa kopalnia. W kopalni można tyle rzeczy robić. Można sobie na przykład usiąść i tłuc kamieniem o kamień. Tyle. Fajnie.
1: I o to właśnie chodzi. Nie wiem, czy przesłuchałeś pierwszy kult.
0: Tak,
1: od początku tak, od deski do deski?
0: Od deski do deski nie, tych wszystkich odcinków nie chyba.
1: No to żyj gruz, cyganie.
0: No będę żar w tej twojej kopalni, to co tam, do roboty jest innego. Dla mnie cyberpunk to bardziej jakieś tam miasta, knajpy, korporacje, ale spoko, mogą też być podziemia, będzie takie AD&D, cyber AD&D. No, a jakby się... Zaglądajcie na kanał Pula Kości i dawajcie suba, bo pewnie coś tam fajnego właśnie będzie, na przykład ja. Ale... No, i co jeszcze? A jakby się na przykład za dużo osób zgłosiło, to może takie epizodyczne role byś wprowadził, że ktoś się łączy na trochę, żeby przez chwilę pobyć sobie jakimś barmanem w knajpie i wie, co ma, o co chodzi mniej więcej. Tak wiesz, że zatrudniasz jakby kogoś, żeby chwilę podgrywał ci NPC-a na przykład, nie? Nie myślałeś o takim
1: tak,
0: czymś?
1: To jest mój plan na 2032 rok.
0: Potrzeba, zawsze tak starannie układa plany, ja go znam od tej strony, tak, on to naprawdę wprowadzi w 2032 roku. Jeszcze musi to przemyśleć bardzo poważnie, przeanalizować, sprawdzić wszystkie za i przeciw. No. A nie tak, co nagle to po diable, nie?
1: No okej, okay, ale tutaj widzę. Tak, dwie osoby to już jest coś, co do czego mógłbym zrobić. Mógłbym to spróbować nagrać. Będziemy się, nie wiem, jakoś popali gdzieś w okolicach lutego pewnie.
0: A ja ci poprowadzę, potrzeba teraz na antenie, najkrótszą przygodę, w jaką kiedykolwiek grałeś. Idziesz i nie żyjesz. Koniec. Fajna przygoda?
1: Ja bym chciał się najpierw ten zesrać, bo chciałbym jednak umrzeć z pustym jelitem.
0: Ale przecież cię nie wieszam. Ale to w przypadku wieszania zwieracz odmawia posłuszeństwa. Dlatego się zakłada gumowe majty. Ludzie mi nie dowierzają, że się gumowe majty skazańcom zakłada, ale się zakłada. Bo jakby to wyglądało, wyobraź sobie, że Amerykanie tam wieszają Sadama i taka brązowa kropa nagle na majtach. Jak u Bartosza Walaszka by się klimat zrobił trochę, blok ekipa, nie? Przypomina mi się taki fragment, to chyba był Kapitan Bomba, taki pan Kleks tam się gościnnie pojawił i tak leży i dogorywa, bo jakimś tam laserem dostał z dzidy laserowej czy coś. Mówi, Adasiu, teraz poznasz mój największy sekret. Dlaczego mówią na mnie pan Kleks? Taka scenka.
1: A co ty się nie zesrałeś? Ty się zesrałeś!
0: Tylko po twarożku. O, już. Brawo, to trzeba się mnie pozbyć z tego radia. A nie, to potrzeba właśnie się... Sam się pozbył z tego radia w końcu. Groził, o, to trzeba się mnie pozbyć. I się pozbył, w końcu się wyprowadził. Widzicie, jest lepszy niż major Suchodolski, który od 10 lat obiecuje, a potrzeba od razu. Powiedział, że mu się nie chce i poszedł. No, i nie ma kto radia naprawić. Widzicie, właśnie o potrzebo, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Ale ja myślę, że Bajti też da radę, chociaż niektórzy są sceptyczni, bo nie umie nadawać na YouTubie, wrzuca dwie audycje, wrzucił te same, zapowiedź dał, nadawał ze streama na żywo. I tak mam trochę wątpliwości, czy mu się to uda może. Zobaczymy.
1: A tam nie wiem. Może ja tam nie wiem.
0: Zaskoczy.
1: Wiem, że potrzebujesz strasznicznego, miałeś parę miesięcy, żeby to ogarnąć. Nie ogarnąłeś tego, okej, okay, spoko, pojawił się problem. Ten jest problem aktywny, więc no, być może sobie znajdziesz kogoś tam innego. Żeby nie było, nie? Że tutaj krawcowi nie pomagam. Też krawiec.
0: Spoko, nie wiem, dla mojego dobra. Żebym się właśnie za to cię tak cenię, że właśnie tak robisz. Dla mojego dobra mi nie pomożesz. Właśnie za to go, słuchajcie, szanuję. Powiedział mi wprost od razu, ja mu napisałem, powiedział, krawiec spierdalaj, nie chce mi się, mam to w dupie, ja go za to bardzo szanuję. Nie, no nie napisał tak, trochę inaczej. Ale...
1: No, tak było. Tak było. Nie spyślam.
0: A dodam jeszcze, że jakby chciał, to on by z palcem w nosie to naprawił, tylko by zerknął i od patrzenia samego by się naprawiło. No. Ale to ja myślę, że mam taki plan, żeby Etamowi to dać do naprawienia. Etam ma takie programy różne śmieszne, programiki. To można tam grać. Stary,
1: to jest najlepszy pomysł, na który teraz padłeś, bo Etam, on nie byłby w stanie czegokolwiek popsuć.
0: Jak to? Czemu nie byłby w stanie popsuć?
1: No, bo by nie wiedział, co robi.
0: Nie wiem, skopiowałby wszystko z serwera, wgrał do Worda, zapisał w Excelu, pozmieniał tam różne rzeczy, tam jedynki na zera i może by się naprawiło. To trzeba, czasami trzeba tak pięścią kopnąć, walnąć i zaczyna działać. Ja kiedyś robiłem takie psikusy, na przykład jak w pracy byłem, to sobie ciężko to wytłumaczyć. Wiecie, jak jest maska na Photoshopie, że malujecie i odkrywacie jakiś obrazek na przykład, nie? Bo malujecie tam czarnym. To ja przygotowałem sobie projekt strony internetowej, przychodzi szef, a ja mówię, szef popatrzy, jak ja szybko pracuję i tam i się pojawia tak na ekranie ten, jakbym, wiesz, malował ten projekt strony, nie? A szef, oj, tak trzymać, bardzo dobrze, dobre tempo, nie? Się śmialiśmy. Albo kiedyś zrobiłem taką animację, że niby był ekran, ale tak jakby ten, gasło na chwilę. I to była taka animacja, że na chwilę zgaśnie, ale potem się zapala. A ja waliłem tak ręką w monitor, że naprawiam tak, łup, łup i wracał obraz. Takie psikusy grafików. Śmieszne.
1: Grafików, czemu wy, kurwa, jeszcze na planecie żyjecie?
0: No, jak wiadomo, programista i grafik to trochę jak pies i kot właśnie, no. Czyli to ja jestem pies, by wynikało, no, dobra.
1: No, chyba nie do końca.
0: Czemu nie do końca pies? A kto? Szczur wodny?
1: No, raczej. Kto bez kogo sobie poradzi? To jest takie podstawowe pytanie.
0: Kto bez kogo sobie poradzi?
1: O?
0: No jakoś sobie radzę bez ciebie. Jest jak jest, ale co? Ale no, właśnie se nie radzę, wynikałoby z tego, bo nie działa. I piszą mi ludzie 5 razy dziennie, co się stało z radiem? Dlaczego radio nie działa? Jak słuchało 10 osób na krzyż tego radia, to nagle mam 3 razy więcej wiadomości dziennie. Co się stało aktualnie z radiem? Dlaczego na chwilę dzisiejszą radio nie odpowiada?
2: Czy to jest to są ci heavy usersi, tak? Ci ludzie, którzy będą sobie włączali te wszystkie audycje nawet na autopilocie tylko po to, żeby sobie gdzieś tam wrzucić i będą ich sobie słuchali i tak po prostu.
0: A może, słuchajcie, potrzeba tam zrobił jakiś taki skrypt autodestrukcji, że to po prostu się, takie planet obsolescence, że to się
1: nie
0: musiało
1: powiem,
0: zepsuć.
1: Nie powiem, przeszło mi to przez myśl.
0: A ja kiedyś tak
1: przeszło
0: zrobiłem klientowi.
1: Przeszło, ale nie wdrożyłem tego.
0: Ale widzisz, ale przeszło. No, ja kiedyś tak klientowi zrobiłem, wiesz, było we Flashu stronka i jakby mi nie zapłacił, to tam jedną zmienną odczytywaną z zewnętrznego TXT-ka gdzieś tam na serwerze, bym zmienił tylko i przestała działać cała strona, nie?
1: No, takie sposoby. Been there, done that. Także całkowicie rozumiem.
0: No, trzeba się zabezpieczyć. Tak. No i tak to jest, widzicie, na tym świecie.
1: Anyway, wracając do głównego wątku, weź coś, kurwa, narysuj dla siebie. Nawet nie musisz tego wrzucać na YouTube'a, nigdzie nie musisz. Narysuj coś sam dla siebie. Zrób coś sam dla siebie. Fajnego.
0: Najpierw to muszę pokończyć moje już tutaj zawalone deadline'y, wiesz, ważniejsze są sprawy, nie dla siebie tam. No ale masz rację, że potem to warto się zdecydowanie, warto się nad tym zastanowić. A ja coś tam, robię coś tam dla siebie od czasu do czasu. No. Też nie jest tak, że nie robię.
1: No kiedy ostatnio tak narysowałeś coś, tak? Tak, wiesz, tak od początku do końca, nie? To jest zajebiste, nie? I tak sobie, wiesz, rzutasz, patrzysz, nie? To jest okej. Okay. To jest coś wartego pochwalenia się. To jest moje dzieło.
0: Robię różne modele 3D. Czasami robię, bo się ćwiczę, nie?
1: I... Okej. Okay. To daj jakiś przykład. Dawaj, kurwa, na YouTube. Dawaj na OBS-a.
0: No co, mam jakieś krzesło pokazywać, stół, majtki, no? Spodnie, no? Bo takie rzeczy robię. Na przykład robię spodnie dla postaci, się uczę robić, jak robić spodnie. No, nudne.
1: No dawaj.
0: Może przygotuję coś takiego i pokażę. Teraz nie będę tu plików otwierał, szukał, udostępniał ekranu.
1: To może być naprawdę bardzo jakościowy content, bardzo unikalna audycja. Żeby pokazać coś, co nie wiem, coś, co sprawiło ci przyjemność w pracy. Coś, czego nie zrobiłeś dla pieniędzy, tylko coś, co zrobiłeś sam dla siebie.
0: To ty pokaż swoje jakieś rzeczy, co w wolnych chwilach robisz. Jak tam zhakowałeś te maile Dworczyka, czy teraz jak wykradłeś te dane z polskiego wojska, czy jakieś tam takie rzeczy pokaż, co robisz.
1: Aż mi słuchawka z ucha wyleciała.
0: Sorry, miałem nie poruszać tych tematów, miałem nie mówić, że to twoja sprawka. Ale to i tak nie słucha nikt tego radia. No, aż potrzeba, widzicie, za nie mówił. No fakt, trochę zdradziłem sytuację, że cała ta te zhakowane skrzynki posłów, to wszystko, to on jakby miałem nie mówić, no ale cóż.
1: Ja akurat nie mam nic z tym wspólnego, nie ja.
0: Tak, potwierdzam, to tak kłamałem, to nie potrzeba, to kto inny.
1: Tak nie było. No. Tak wcale nie było.
0: Słuchajcie, a tu Arnold Schwarzenegger chce się połączyć. Połączymy, nie? Arniego. Arni zawsze na propsie. Hello, Arnold. I uciekł jakiś nieśmiały Arnold. Wpadł i znikł. W dżungli się schował. No cóż, a chyba, że jest. Nie uczestniczy. Aha, dobra, potrzeba, to co, wietrzymy antenkę, nie?
1: No to wietrzymy.
0: No to tam zdrowia, szczęścia, pomyślności i całe te... No.
1: Ja, tak, i na razie cicho, trzymajcie się, cześć.
0: Cześć. Call to me again, Arnold! Come here now! Może jeszcze zadzwoni. Fajne były filmy z Arnim. Nadal uważam, że Komando to jeden z lepszych filmów kina akcji wszechczasów. To jest naprawdę dobry film, Komando. Tak samo Rambo 1 na przykład, nie? No, dziś ludzie dopiero jakby zaczynają mówić, że to było dobre kino, nie? Takie Rambo 1. A kiedyś, no to jak można chwalić film o jakimś tam gościu, żołnierzu, nie? Byłym. No, ale dzisiaj ludzie docenili już tak. Może patrzą trochę z perspektywy czasu, pod kątem też tego, co dzisiaj się robi, i znajdują w tym wartościowe kino. No, to taka tragiczna historia. Hello?
3: Hello?
0: Hello?
3: No, cześć. No, Aleksis z tej strony. Jak się masz?
0: Aleksis?
3: Aleksis, tak.
0: Aleksis. No, masz trochę, przepraszam, że tak powiem, trochę może nieładnie, ale masz głos jak transwestyta troszkę.
3: No, odgadłeś. Jestem byłym chłopakiem, ale już po dłuższym czasie, po zmianie płci.
0: Aha. Też można, czemu nie? No, czasami można przedsięwziąć jakieś działania, żeby się lepiej czuć we własnym ciele, prawda?
3: Tak. Bardzo cieszę się, że masz takie podejście. Bardzo mi się to podoba u ciebie.
0: No, nie, właściwie to chciałem tak sobie zażartować z tym głosem, bo po prostu głos jest taki, jakby to dzwonił jakiś słuchacz dowcipniś i sobie modulował, ale może mi się wydaje. No, a powiedz coś o sobie.
3: No, zajmuję się stylistyką, także pracuję w Londynie i jestem z zawodu stylistą, fryzjerką.
0: No, to ciekawe. W Polsce strasznie drogo teraz zastrzyżenie. Ja się dowiedziałem dzisiaj, że męskie strzyżenie 100 zł. To jak ja ostatnio raz szedłem do fryzjera, to 20 zł się płaciło. A kobiety nawet 500 zł. To fajnie, ktoś zarabia 2,5 koła i musi 500 zł na fryzjera wydać. No, a ty to pewnie, dużo bierzesz, nie? Ty pewnie dużo bierzesz, bo są różne takie usługi. I są fryzjerzy, którzy są no tacy styliści, nie? Robią jakieś tam cuda niewidy. No to pewnie to kosztuje. To musi kosztować.
3: No, w naszym salonie to raczej nie jest tanio. Tym bardziej, że oferujemy dodatkowe usługi, takie jak masaż. Także to nie jest tylko stricte obcinanie włosów.
0: Może też depilacja, takie rzeczy, nie?
3: Tak, depilacja niteczką, delikatna, także trymujemy brwi, zajmujemy się trymowaniem rzęs, także szeroka oferta.
0: No, mężczyzna też sobie może tak brwi trochę wydepilować. Ja mam na przykład takie dosyć pokaźne te brwi. Dobrze, że brunetem nie jestem, bo bym jak pacan wyglądał z takimi wielkimi brwiami czarnymi. No, ale mam takie solidne brwi. Kiedyś mi dziewczyna wytegowała właśnie niteczką, to ślicznie wyglądałem, od razu ładniej, kurczę. I co, to mężczyzna nie może ładnie wyglądać?
3: Oczywiście, my zapraszamy też mężczyzn. Nie wiem, czy wiesz, depilacja brwi i modelowanie brwi dosyć mocno zmienia też charakter twarzy. Niektóre osoby, które mają bardzo specyficzne, bujne brwi, wyglądają groźnie, a po takiej fajnej depilacji mężczyzna wygląda o wiele łagodniej. Dla kobiety to też na pewno też jest pewien taki urok.
0: No, pewnie, że tak. Też, a właśnie, u nas tu w Polsce to zupełnie jest to jakoś chyba źle widziane, nie? Że facet będzie się... A jeszcze, żeby facet się malował na przykład, czy przypudrował trochę, no bo malowanie to już taki trochę hardcore faktycznie, ale przypudrować się lekko. Są na przykład jakieś pudry w płynie, nie? Nawet sam się czasami zastanawiam, bo czasami mi się tak jakieś zaczerwienienia porobią, wyglądam jak pacan, to bym sobie przypudrował jakimś pudrem w płynie czy coś i bym ładnie wyglądał już. Kobitki, przecież kobitki też czasami mają jakieś przebarwienia czy coś i to, że często panie widzimy takie ładne jak z Photoshopa, to tylko zasługa makijażu właśnie ładnie zrobionego, nie?
3: No, dokładnie. Uważam, że mężczyźni się nie powinni wstydzić tego, że chodzą i chcą trochę lepiej wyglądać. Wydaje mi się, że w Polsce jeszcze trochę trzeba poczekać, żeby to było na porządku dziennym. Ale idzie ku lepszemu. Coraz więcej mężczyzn faktycznie chodzi do salonu i zaczyna dbać o siebie.
0: No, i chyba dobry trend. Dobry trend. Wszystko zależy, do czego się przyzwyczajimy i w jakiej kulturze dorastamy, a tak naprawdę gdybyśmy może byli bardziej szczerzy sami ze sobą, to byśmy aż tak bardzo się tam nie obruszali na różne rzeczy, które po prostu pojawia się jakiś taki dysonans w ludziach, czegoś nie znają, coś jest nowe, albo taka niechęć do inności po prostu, taka zwierzęca trochę, nie? Że jak ktoś się różni, żyje trochę inaczej, to zaraz mu trzeba go tam wyśmiać, wyszydzić. Nie wiem, są lepsze powody, żeby z kogoś łacha drzeć, czy szydzić, albo go nie poważać, niż to, czy tam się przypudrował, czy nie przypudrował, nie?
3: No. No dokładnie. Uważam, że bardzo warto dbać o aparycję, szczególnie zwracam się tutaj do mężczyzn. No na przykład, wiesz, ty masz bardzo fajny głos, bardzo taki seksowny, ale no jak się spotykasz z kobietą, to też chciałbyś w miarę, wiesz, mieć fajną aparycję, dobrze wyglądać, żeby zrobić na niej dobre wrażenie.
0: No, pewnie, że tak.
3: Ja zawsze chętnie zapraszam swoich wszystkich znajomych, mówię tutaj o mężczyznach, żeby przyszli do salonu i zawsze im obiecuję, że faktycznie po wyjściu z salonu będą wyglądali o wiele, wiele ładniej, ciekawiej. Na pewno będą z siebie zadowoleni, to trochę im doda też takiej pewności siebie, kiedy spotykałem się z partnerką, czy z jakąś nową kobietą, którą zapoznali, więc zapraszam, naprawdę.
0: No, jak cię widzą, tak cię piszą. I niestety, niestety żyjemy w takim świecie, gdzie się ocenia bardzo dużo rzeczy po okładce. Ładnych ludzi się... W ogóle dziś kiedyś chyba czytałem, że ładni ludzie mają o wiele łatwiej w życiu. Wszyscy ich, wiesz, lubią... Każdy się do nich śmieje, każdy lubi z nimi być, jakoś tak, wiesz, z tymi ładnymi. Brzydki człowiek ma ciężko w życiu czasami, nie? Ale też można właśnie zadbać o siebie i jak wam się wydaje, że jesteście brzydcy, to możecie się fajnie jakoś zrobić i zaraz w ogóle jaka zmiana, nie? I nagle ktoś ładnie wygląda. No,
3: no wiesz, ja bym chciała zaznaczyć, że brzydota czy piękność to jest trochę coś takiego, co tkwi w naszym umyśle, wiesz? I tak naprawdę musimy zmienić myślenie o sobie i zacząć po prostu od zmiany to, jak się czujemy, jak się widzimy. I to nie jest tak, że brzydka osoba która czuje się brzydką, jest tak naprawdę brzydka. Ona dla wielu osób może wydawać się atrakcyjna, ale to musi zacząć od siebie, żeby, wiesz, myśleć o sobie jako o osobie atrakcyjnej. To jest coś takiego, że jak myślisz o sobie pozytywnie i uważasz się za osobę atrakcyjną, całe otoczenie się wokół ciebie zmienia. To jak magnes przyciąga ludzi, wiesz, to jest bardzo ważne.
0: No, no. Czasem jakaś może niewielce urodziwa dziewczyna nagle się uśmiechnie i wygląda już dwa razy ładnie, nie? Po prostu jest jakaś taka energia fajna, pozytywna i samo to, że ona się śmieje, że wiesz, jakoś tak sprawia, że dużo atrakcyjniej po prostu wygląda, nie? No, zmiana fryzury, jaką fryzura ma, jak fryzura potrafi zmieniać wygląd całej postaci. Ja to mówię tak z perspektywy grafika projektanta trochę, nie? Że włoski, które się dobierze, ta fryzura potrafi zupełnie charakter postaci zmienić, chyba bardziej nawet niż ciuchy często, nie?
3: Często jest też tak u nas, dziewczyn, że wiesz, my czujemy się trochę inaczej i chcemy coś nowego zrobić, zaszaleć, zmieniamy kolor włosów, styl, fryzurę. To wszystko jest po to, żeby dodać nam takiej, żebyśmy się poczuły bardziej atrakcyjne, wiesz? I mi się wydaje, że mężczyźni też mogą coś takiego robić. To nie jest nic gorszącego, że mężczyzna chce zadbać o siebie i się poczuć, wiesz, bardziej przystojnym, bardziej atrakcyjnym.
0: No, pewnie, pewnie.
3: Ja wiem, że to może być trochę taki temat, w którym niezbyt dobrze się czujesz, ale uważam, że warto o tym rozmawiać, wiesz.
0: Nie, bardzo dobry temat. I bardzo ciekawy morał, jakieś wnioski, że przede wszystkim trzeba się dobrze czuć we własnym ciele, samemu ze sobą, podobać się sobie, być, bo jak tego nie ma, to zaczynają się jakieś problemy z głową czasami może, nie? Że, no bo to jest ciągła jakaś awaria wtedy u człowieka. Ciągle jakiś błąd w głowie wyskakuje, nie? Coś by się chciało, ale nie można. Coś by się tego, ale się wstydzi. Coś chciałoby, ale nie, a jednak nie. Wiesz, a ktoś, kto się dobrze czuje sam ze sobą, w swoim ciele, no to jest bardziej otwarty na ludzi, na nowe doświadczenia, na życie ogólnie, nie? To może ja muszę się zrobić nabóstwo, to może mi się poprawi.
3: Bardzo pięknie mówisz, bardzo pięknie mówisz. To są piękne słowa. Mam nadzieję, że wiele ludzi posłucha tego, co mówisz, weźmie sobie to głęboko do serca.
0: No, zdecydowanie warto, bo to są chyba takie elementarne rzeczy, od których się zaczyna, nie?
3: Tak, tak. No, bardzo miło się z tobą rozmawia. Jesteś bardzo sympatycznym prowadzącym. Może będę dzwoniła do ciebie częściej, jeżeli pozwolisz.
0: Będzie mi bardzo przyjemnie i bardzo fajny telefon. Dzięki.
3: Ale wiesz, cała przyjemność po mojej stronie, naprawdę. Ciao. No, pozdrawiam wszystkich. Całuski, papa.
0: Cześć, papatki, hej.

widzicie, jaki niespodziewany telefon. Fajnie, fajnie. No. No. I Alexis, tak? Dobrze zapamiętałem? Ja nie wiem, czemu tu mam coś innego wpisanego. Kurczę, muszę sobie tu uaktualnić zaraz. No, to widzicie. Coś się dzieje. Wiatru nie ma, w dupę wieje. A wy słuchacie nocnego radia, luźne gadki. Słuchają ojcowie, słuchają matki, a przede wszystkim słuchają różne gagatki. Jedna z ostatnich może enklaw takich miejsc, gdzie można pogadać jak człowiek z człowiekiem. I o wszystkim.

0: to jak będziecie się teraz odnosić może do takich wypowiedzi, do takich dzwoniących, to też może coś powie o was. Na przykład Juicy tu pisze: stara, nie potrafiłaś się dobrze czuć tym, kim się urodziłaś, więc nie mów nam, jak mamy żyć. Ale nikt nikomu nie mówi, jak żyć. To co najwyżej są jakieś rady dotyczące wyglądu. To, i to wszystko. I jakiś taki raczej pozytywny przekaz tutaj był, nie? To jak ksiądz mówiący młodej parze, jak tworzyć szczęśliwą rodzinę. Nikt nikomu, Juicy, tutaj nic nie, wiesz, nie wtrynia siłą. No cześć, jam ci to.
1: No cześć. Powiem ci, że zaskakujący telefon i bardzo mnie on ucieszył. Czego dobrze. Chyba się nie spodziewałaś.
0: No nie wiem. To wiesz, to twoja sprawa, jak to odbierzesz i sprawa każdego, jak będzie podchodził do ludzi, którzy...
1: No to
0: którzy...
1: porozmawiam jak człowiek z człowiekiem. Słuchaj, ja sobie tak, wiesz, jako też grafik, nie? Nie boję się tego słowa. Mogę powiedzieć, że mody się zmieniały przez wiele lat. Kiedy się gdzieś tam sięgniemy do Sumeru, mamy do czynienia z ludźmi, którzy są praktycznie no goli, nie? To znaczy są łysi. Tak są przedstawiani na wizerunkach. Potem przechodzimy na przykład do Babilonu, nie? Albo do Asyrii. Tam faceci są brodaci, nie? Ale te ich włosy są odpowiednio ułożone, są odpowiednie pukle. Mamy nawiązania na przykład takie biblijne, na przykład do Samsona, gdzie miał te 7 pukli, nie? Tak odpowiednio ułożonych, nie? To nie była damska fryzura, ale jednocześnie włosy były długie. Potem możemy przechodzić do na przykład, ja wiem, dajmy na to Grecji, kiedy faceci byli jak przedstawiani jako takie dzikie, półnagie istoty, ale z brodą zarośnięci. I dochodzimy do Rzymu, kiedy widzimy jeszcze Rzymian w miarę takich pół na pół, ale jednocześnie już tak na rzymsko ogolonych i tak dalej. No, na przykład z takiego słynnego Greka jak Aleksander Wielki śmiano się, że był ogolony dosłownie gładko, kiedy wszyscy inni byli brodaci. I tak dalej, nie? Także co ty sądzisz na ten temat?
0: Ja sądzę, że sobie spieprzyłem kapuśniak, bo za duży ogień miałem i cała woda mi wykipiała.
1: Wow.
0: I została taka jakaś galareta. Zastanawiam się, czy można by to zalać wodą jeszcze i czy to tak nie zadziała jak koncentrat teraz trochę.
1: Nie wiem, spróbuję faktycznie dolać wody, może coś z tego wyjdzie i dowal jakiś pieprzu, soli czy papryki, żeby zabić na smak. Nie?
0: No tak się nastawiłem na ten kapuśniak. Specjalnie nawet się zabrałem za gotowanie tak na noc trochę, żeby mieć ten kapuśniak, bo mnie naszło i widzicie, to przez was wszystko. Tak jeszcze coś tam bulgocze na dnie. Może się taki koncentrat z tego zrobił, może to zaleje, zobaczymy, no, ale słabo to widzę, już za mało tego zostało.
1: No Boże, ale dobra, wracając do tematu, bo normalnie, wiesz, po prostu wiesz, dygresja za dygresją i mówi, że to ja dygresja. Jestem, drugie moje imię, to jest dygresja. Także co o tym sądzisz, nie? Bo faktycznie mody się zmieniały.
0: No tak, no. I co kraj, to obyczaj też. Różne są kanony mody. Są takie miejsca, gdzie bardzo takie grubsze panie są uważane za, wiesz, są atrakcyjne dla mężczyzn jakiegoś tam powodu.
1: Tak,
0: kraje
1: tak, są nawet
0: afrykańskie na przykład.
1: Tak, tak. Są do dzisiaj chyba takie kultury, kiedy tak zwaną pannę młodą się
0: tuczy.
1: Tuczy, nie? Tak, tak.
0: Nie, no to jest, wiesz,
1: ale jednocześnie, słuchaj, z punktu widzenia takiego faceta, który jest młodym gościem i mówi, o, ona jest taka piękna, wiotka, słodka, taka chudziutka, wiesz, wszystko ma naj, bo jest nastolatką najczęściej. I nagle po prostu widzisz tą kobitkę w stanie, którą będziesz ją widzieć za na przykład 40 lat, nie? I czy nadal będziesz ją kochać, nie? No, to jest ciekawe.
0: Sorry, ale muszę wrócić na chwilę do kapuśniaku. Sorry, ja ci to. Piszecie tutaj, że zawsze możesz przerobić na bigos, albo to jedz takie, jakie jest. No nie da się, bo to jest dopiero wywar. Ja tam jeszcze nie wygotowałem warzyw. Ja dopiero bulion robiłem, ale chciałem właśnie tak długo gotować. Tym razem no i gówno, no i se nie zjem. Dobrze, że przynajmniej wyżarłem trochę tego mięcha wcześniej, bo byłyby nieodżałowane straty, no. Tyle mięsiwa, tyle jedzenia.
1: Ja pierdziu, zostańmy. Dobrze, że po prostu nie żyjesz gdzieś w lesie albo w jakiejś jaskini, bo inaczej po prostu byłby z tym problem, nie? Ale wiesz.
0: Albo na działce. Wiesz, jak na działce to sobie raczej tam u sroki zupy chyba nie ugotujesz, bo ci pójdą dwie butle z gazem od razu na tą zupę. Na cały albo, miesiąc.
1: Słuchaj, zawsze możesz dorzucić jakichś warzyw, jakichś owoców, które gdzieś tam na tej działce były wyhodowane, nie? I zrobić z tego, kurde, zwykłą jakąś, wiesz, jarzyniówkę. I nie będziesz mówił wtedy, że jest to kapuśniak, nie?
0: No zobaczymy, nie? Co z tego wyjdzie. Postaram się jakoś zregenerować jeszcze tą zupę. Czuję, że jak ją rozwodnię, to coś tam może jeszcze z tego będzie. Zobaczymy.
1: No, i zobacz, i teraz patrząc na ten, wracając do tematu, nie? Na temat generalnie mężczyzn i kobiet.
2: Ojciec dyrektor, 3 złote.
1: India,
2: na kostkę rosolowa po utracie milionu.
1: Zobacz, jaki to jest rozległy kraj. Ile milionów ludzi, ile tych kast i tak dalej. Są tak zwani ludzie, którzy chodzą całkiem nago i ludzie proszą o błogosławieństwo, bo to są tacy mnisi. Oni dosłownie schodzą nago, nie? Czyli generalnie prawdopodobnie nie dbają ani specjalnie poza higieną, czyli musisz się wymyć. Nie dbają to, czy rosną mi włosy, czy nie. A są na przykład kasty tak zwanych eunuchów, którzy wyglądają dosłownie, nie? To są tacy kobiety, faceci, nie? Oni wyglądają też jak transwestyci, nie? I oni są nawet takie regiony w Indiach, kiedy prosi się tych transwestytów o to, żeby na takie, są jakby taką kwintesencją, czy też wcieleniem bóstwa, które jest hermafrodyczne i czy to jest facet normalnie wyglądający jak kobieta i on błogosławi po prostu parę błoną, nie? Ciekawe jestem, czy ludzie w Europie by byli w stanie coś takiego znieść, nie? Ja przypuszczam, że to nawet w krajach bardzo mocno, powiedzmy, że tolerancyjnych, to by nie przeszło, nie?
0: A właśnie, przypomniałeś mi to. Myślę, że Polakom czasem pewne rzeczy koło nosa przychodzą, nie zauważają ich, ale aż nawet dla mnie trochę to szokiem było. Oglądałem sobie ostatnio o tych słynnych Eternals od Marvela i wyobraźcie sobie... ale to pewnie wiesz, do jakiej sceny zmierzam. Pewnie coś ci świta, nie? Jak jeden z bohaterów głównych z tej drużyny tych Eternalsów, co pomagają tu ludziom od wieków, oni tam się rozpierzchli, każdy se tam udawał człowieka, zamieszkał sobie gdzieś i pewien taki czarnoskóry, grubszy z tych Eternalsów, to on sobie mieszkał z gejem i adoptowali sobie dziecko i jak ci Eternalsi musieli tam wrócić do gry, zbierali się znowu, to on się żegnał z tym swoim mężczyzną i tak się namiętnie pocałowali na do widzenia. Ja tak patrzę, What? O co chodzi? I to był trochę szok. Szok dla mnie. Innym razem... to już zaraz to skomentujesz, bo to też mnie ciekawi, jak ty to odebrałeś. Druga rzecz. Sylwester Marzeń TVP. Zapraszają jakoś tam zespół, fajny tu, zagraniczny zespół i zaprosili takich, gdzie oni tam śpiewają właśnie o stosunkach, o lizaniu tego i owego. Ja przypuszczam, że oni do końca nie wiedzieli, że to tak będzie wyglądało. I śmieszny widok, bo te starsze panie tam się cieszą. Fajnie, to zabawa. A tam śpiewają po angielsku tam o lizaniu cipki czy coś.
1: Tak, tak. To wyobraź sobie, że akurat ten temat poruszył dziki trener na swoim kanale i tam właśnie... Nie pamiętam już zespołu, który to był i tak dalej, bo widocznie z reguły jak chcę wiedzieć, o czym jest piosenka, a mój angielski lub nawet nie angielski jest jakiś do końca nie idealny, no to sobie wyrzucam na jakieś tam, wiesz, tłumaczenia i no i czytam, o co chodzi, nie? No i takie, wiesz... wychodzą jaja. Natomiast faktycznie film dałoby się obejrzeć, ale ta scena, uwaga, Eternalsi pochodzą z tak zwanej gdzieś Olimpii, tak? Czyli czegoś, co jest nawet zwyczajnie zerżnięte z greckiej mitologii, czyli jest Atena,
0: Ikaris, znaczy oni się trochę mają przerobione te imiona, bo nie jest Atena, tylko tak. Tena, nie jest Ikarus, tylko Ikaris, no i tak dalej.
1: I słuchaj, i teraz uwaga, z Hefajstosa, czy Fejstosa, czy jakoś tam, tego czarnego, robią kurwa pedała.
0: Albo mówiąc trochę ładniej homoseksualisty, no.
1: Tak, tymczasem oryginał, czyli Hefajstos, grecki jest mężem, uwaga, Wenus, czyli kurde, bogini miłości. A więc nie jest gejem. A tutaj tak na siłę po prostu wcisnęli ten temat. Ja mówię, ja pierdziule, już po prostu wiesz, już nie mają co robić chyba z tematem i wciskają wszędzie ten temat. I mnie to zaczyna po prostu,
0: no właśnie, tak jak mówię, wszędzie.
1: Próbują cię zmusić do miłości czegoś, czego nie akceptujesz, a na pewno nie pokochasz, nie?
0: Znaczy to, wiesz, no to tam można mówić tu za siebie ewentualnie, no, że ty tak, może tak, nie akceptujesz, oczywiście, bo ja akurat akceptuję, nie mam jakiegoś wielkiego, nawet nie mam wielkiego problemu z tym, że w tych Eternalsach się pojawiła ta scena. Owszem, może na siłę, może i trochę bez sensu, ale jest to, ale ty mówisz, że wszędzie to wtryniają, a to, wiesz, skoro to jest pierwsze, przynajmniej w Cinematic Marvel Universe, pierwszy taki gejowski incydent, że tak to nazwę, to chyba nie tak dużo, nie? Ile już tych filmów wyszło? Z kilkadziesiąt.
1: Deadpool był pierwszy z seksem analnym, przestań.
0: Ale Deadpool od niedawna jest w MCU, wcześniej nie był.
1: No tak, no prawda, jest, znaczy w MCU, może nie w MCU, chodzi akurat o Marvela, nie, ale no wypyszelił troszeczkę wcześniej ten temat niż tutaj Eternalsi, bo Eternalsi są młodym filmem, niedawno powstałym, nie, ale faktycznie ja twierdzę, że to był temat bardzo mocno wciśnięty na siłę, tak jak mówię, z Hefajstosa zrobili geja, kiedy jego żoną oryginalnie była bogini miłości, nie? A więc kobieta. Ale wiesz, pamiętajmy jedno, że jeśli chodzi o głównego boga Grecji, to był to bóg Zeus i on był, uwaga, biseksualny, nie?
0: No proszę.
1: No tak.
0: No, to nie wiedziałem, nawet to ciekawe, że Zeus był.
1: No, na przykład masz Jowisza, tak? Czyli jest, Jowisz jest dosłownie Zeusem tak naprawdę na naszym układzie słonecznym, planetą. I on ma kilka księżyców. Główne cztery to jest Io, Kalisto, Ganymedes i jeszcze jakiś. Nieważne, nie pamiętam. Ale Ganymedes jest facetem. I każdy wie, że to jest ten gość, który wpuszcza do nieba, czyli na Olimp. A oni są z Olimpii, tak? Więc...
0: No, że tak są i nie są, no ale nie będziemy tu może tak wszystkiego
1: zdradzać. No tak, tak, tak. To ja nie mówię ja nie mówię o filmie, tylko mówię o...
0: O komiksie?
1: Greckiej mitologii.
0: Aha, aha, teraz o greckiej. No tak, myślałem, że o Eternalsach.
1: Tak, tak. Także tam są tak zwani kochanki i kochankowie Zeusa. Nie wiadomo, że kochanki i kochankowie Zeusa. Jest ich sporo. Między innymi, wiesz, nawiązanie jest do tak zwanego poczęcia z dziewicy i tak dalej. Ale pamiętajmy, że Zeus się pojawiał wśród na przykład swoich kochanych jako byk, jako łabędź, zoofilia ewidentnie, nie? Także tam jest sporo takich rzeczy i to jest główny bóg, nie? Z którego wszystko wychodzi.
0: Ja chciałbym tutaj tylko coś jakby naprostować. Osoba trans... Znaczy... Osoba, na którą się mówi, że to jest transwestyta, to jest, z tego co ja wiem, ktoś, kto się upodabnia, przebiera się, ma sposób bycia kobiety, czyli zakłada sobie, powiedzmy, sukienkę, perukę, takie rzeczy. Osoba transpłciowa to z kolei ktoś, kto sobie przerabia płeć, więc to dwie różne jakby sprawy też. Dwie różne sprawy, nie? Więc
1: tak, tak, to jest nowoczesna
0: rzecz. I też ja myślę, że... Alexis, nie musimy teraz koniecznie tutaj pod tym kątem tylko widzieć. Może człowieka można zobaczyć, a niekoniecznie się teraz przy każdej okazji wypytywać. A ma to masz, a tamto nie masz, a sobie obcięłeś, a ty jesteś ty, czy ty jesteś on, czy ona. Bez sensu, bo to jest takie nawet niegrzeczne trochę. Ja staram się być nowoczesny i o takich rzeczach nie chciałbym za dużo gadać. Widzicie, pogadałem sobie tu o fryzurach bardziej i przyjemnie, i fajnie. Lepiej niż... na każdego patrzeć tylko tak od tej jednej strony, nie? I się takimi rzeczami ciekawić. Zresztą, skoro sami oczekujemy, powiedzmy, no mówię teraz o osobach heteroseksualnych, że no, nie chcemy się narzucać ze swoimi rzeczami komuś, nie chcemy, żeby ktoś nam się narzucał z tymi bardziej intymnymi, to czemu tak kogoś przepytywać od razu i traktować jak zwierzę w zoo trochę, nie? O to mi chodzi, tak
1: no,
0: nieładnie.
1: No dokładnie. Ja właśnie nie jestem właściwie zwolennikiem takiego traktowania i kiedy ludzie mówią, słuchaj, bo tutaj jesteś taki i taki, nie? A tu przypominasz, ktoś mi ostatnio powiedział, że przypominasz jednocześnie Bosaka i Kaczyńskiego. Kurwa, nie wiem za co miałbym komuś, jak to się mówi, potrzeba, ja powiedział, przypierdolić, nie? Ale generalnie jak Bosak pasuje do Kaczyńskiego? No, ten jest młody, piękny i bardziej kumaty, a tamten jest... No, przepraszam.
0: Czy Bosak jest jakoś przystojny? Szczególnie nie wydaje mi się,
1: ale
0: nie jestem...
1: W stosunku do Kaczyńskiego?
0: W stosunku do Kaczyńskiego to każdy jest przystojny, umówmy się.
1: No dokładnie.
0: Nie jestem też znawcą męskiej urody, ale tak zawsze widać mniej więcej, że ktoś jest jakiś taki kartoflak.
1: Słuchaj, ja jestem znawcą na tyle z męskiej urody, żeby wiedzieć, że na przykład taki Daniel Craig będzie dla mnie ciachem, nawet gdybym był po prostu, wiesz, gejem, nie? Albo jakiś tam po prostu, wiesz, gość, który grał po prostu... rolę na przykład tego, co gwałci matkę smoków, nie? No dla mnie to są ciacha, nie? Nawet jeśli nie odczuwam w stosunku do nich jakichkolwiek po prostu konotacji homoseksualnych, gdyż to nie jest moim celem na tym świecie. Ale generalnie chciałbym jeszcze tak nawiązać do tej kwestii, bo mówimy o tych kanonach mody, bo to był bardzo ciekawy telefon, żeby mężczyźni o siebie dbali. Ja uważam, że mężczyźni powinni o siebie dbać. Ale istnieje coś takiego jak granica między zadbaniem o siebie, a tak zwanym metroseksualnym
0: drwalem. Metroseksualny drwal. To jest, to, ja to jest proponuję dobre. Taki to wzorzec. Metroseksualny drwal.
1: Dokładnie. Pamiętasz metrę seksualnego Dorwala z Monty Pythona, nie? Jak on wyglądał? Jak on wyglądał? Może opisz. Opisz.
0: Znaczy,
1: opisz jego.
0: Nie wiem, to mówisz o piosence, że tam drwale śpiewają jakąś piosenkę. Drwali i nagle jeden zaczyna śpiewać, że bardzo chciałby być dziewczynką i w jakąś sukienkę się przebiera.
1: Nie. Słuchaj. Chórek, który stał z tyłu, to wyglądał bardzo męsko, bo to był chórek kanadyjskiej konnej w czerwonych kubraczkach i w takich szerokich rondach i generalnie he's a lumberjack, he's okay. Ale gość, który stał przed nimi, miał tak, takie spodnie na szelkach, zwykłą koszulę drwala, tak, taką typowo roboczą i taką typową uszatkę, nie, po prostu. Więc wyglądał jak zwykły robol z kurde, z tak zwanego kraju wschodniego, gdzieś tam z Rosji i tak dalej. I to było faktycznie śmieszne, bo nagle chłopaki po prostu skonstatowali, że zaczynają śpiewać coś, czego nawet im do głowy nie przyszło, nie? No. I teraz pytanie. Co to znaczy metroseksualny facet, a zniewieściały facet, nie?
0: No, wiemy, co znaczy jedno i drugie mniej więcej.
1: Ojej, ale wiesz co? Ostatnio czytałem taki rodzaj stary, nie wiem, co to znaczy, wiesz, bo ty chodziłeś kiedyś sobie z mieczem, wiesz, walczyłeś, robiłeś różne, wiesz, tam ćwiczenia w tej kwestii, tak jak ja i większość normalnych facetów. I facet pisze, że kupił sobie nóż za $23. Jaki to jest nóż? On mówi, to jest czarny nóż. I ten nóż jest straszny. On po prostu, jakby zobaczył taki nóż w rękach kogoś, to by nie wiedział, co zrobić, nie? I oni, coś takiego, wiesz, taka rodzaj takiej formy powiedzenia, że ty, mężczyzna, to powinieneś srać na widok faceta z nożem, nie? Taka lewacka pierdoła. A teraz jednocześnie patrzę normalnych ludzi, którzy nawet gejów, którzy nie wyglądają jak geje, jak zniewieściali ludzie, którzy wyglądają normalnie. I to jest spoko. Gdzie jest ta granica?
0: Nie wiem, ja ci powiem, że mi ten temat jakby tak... Czy wiesz, to jest coś, co może dawniej budziło większe kontrowersje u mnie, chętnie bym rozmawiał, a teraz staram się w ogóle... jakoś tak trochę omijać nawet te tematy. Nie wiem, znudziły mi się, spowszedniało to. Może uważam, że powinniśmy po prostu przejść jakby do porządku dziennego z takimi rzeczami i nie, wiesz, za bardzo się tym nie ekscytować, nie gadać.
1: Że zgadza się. Taki, tylko,
0: te nowaki. Słuchaj, też chciałbym tutaj skorzystać, bo zaraz znów zaczniesz. Daj mi tu jeszcze jedną rzecz. Ron Swanson się pyta o audycję Jacka. Co z audycją Jacka? No niestety Jacek już nie nadaje w nocnym radio, zrezygnował. A to, co ostatnio było, no to Bytetter się pomylił i użył starego opisu tam z audycji na żywo jackowej, nie? Więc stąd była pomyłka. Tak naprawdę to był Bytetter. Chciałem jeszcze za donaty bardzo podziękować Akubateri. Pozbądź się demonów, zmontuj działkową audycję, bądź pro. Yes, sir. Dzięki bardzo. Major też. Ostatni gasi światła u potrzeby. No to tak a propos tych skryptów potrzeby do wyłączania świateł. I ojciec dyrektor też się dorzucił na kostkę rosołową po utracie bulionu. Dziękuję serdecznie za wsparcie. No, kontynuuj, ja ci to, bo chciałeś jeszcze coś powiedzieć ciekawego.
1: No nie wiem, jeśli zaciekawiło cię, że Zeus był biseksualnym i tak dalej bóstwem, no to jest to fakt. Natomiast Atena była, tak jak mówiłem kiedyś wcześniej, nazywana boginią dziewicą, chociaż była znana z wielu romansów. Natomiast z bogini Diana była boginią dziewicą, nazywana, ale była faktycznie dziewicą w kwestii seksualnej. No, także spoko. I dla mnie istotną rzeczą jest nie to, czy człowiek wygląda tak, jak wygląda, tylko czy my, no właśnie, z czego się cieszymy w ogóle? No właśnie, cieszymy się czasem, że po prostu wyjdzie taki gość i mówi, że buszuje po barach, wiesz, i zamienia się w kobietę, nie, jakiego mamusia. No i kurwa, większość robi po prostu wielkie oczy i zaczynamy się z tego śmiać, nie?
0: Znaczy, kto się śmieje, on się śmieje, no to jego sprawa.
1: No, ty się śmiejesz.
0: Ja też się czasami Pajtona trochę śmieję.
1: Oglądałeś mój to, przestań być hipokrytą, Krawcze, proszę cię.
0: Z Monty Pythona się śmieje, ale staram się na przykład nie śmiać z kogoś, żeby mu przykrości nie zrobić, jeśli uważam, że nie zasłużył na to jakoś szczególnie i że... Nie chciałbym się śmiać z kogoś. Wiesz, mogę tu się w radio trochę pośmiać na takiej zasadzie, że ze wszystkich się śmiejemy, ale no, powiem ci, że nawet jakbym wolałbym się chyba napić piwa w knajpie z jakimiś metroseksualnymi...

0: Zgadza się.
1: Wiesz,
0: Widziałem taką.
1: są gorsze wady, przywary, niż to, że ktoś na przykład się lubi ubierać jakoś w sukienkę, facet, nie? Można być złodziejem, gwałcicielem, zakłamanym chujem jakimś. To są gorsze rzeczy, a to mnie tam nie rusza. A to, co tam se ktoś robi ze swoim ciałem, z kimś innym, to zupełnie się nie wtrącam, bo to jego tam osobista sprawa. I też mnie tak to jakoś nie interesuje. Nie wiem, dzisiaj, kiedyś bym pewnie inaczej trochę do tego podchodził, nie? Ale dzisiaj zobaczyłbym, jak na ławce dwóch facetów się całuje, to bym mnie to chyba nie ruszyłoby w ogóle, wiesz? Tak bym przeszedł se dalej i chyba bym do tego podszedł tak, jakbym zobaczył mężczyznę i kobietę całujących się. Po prostu całują się, to się całują i co mnie to obchodzi? Może nie warto tak zawsze wścibiać nosa w nie swoje sprawy też, nie? I się interesować cudzym życiem zawsze tylko.
0: No wiesz, wszystko zależy od tego, jaka kultura nie panuje i jakie przyzwolenie na takie rzeczy, nie? Bo za dawnych czasów, no jeszcze za Rzymu, nie? Zanim chrześcijaństwo w ogóle miało jakiekolwiek, cokolwiek do gadania, nie? To takich tak zwanych całujących się facetów było w cholerę, nie? Nawet Juliusz Cezar był przecież biseksualny. I tylko żołnierze śmiali się z niego, że daje się po prostu ruchać. Znaczy, i gdyby on był ruchany, żeby on ruchał swojego kochanka, to by było wszystko w porządku, nie? Ale kiedy on był ruchany przez jakiegoś tam króla Galów, no to był śmiech,
1: To
0: nie?
1: co on
0: Co
1: był?
0: ty?
1: To on był ciągle ruchany, bo jego i piraci jacyś porwali i go ruchali,
0: Znaczy jego,
1: i
0: nie,
1: u
0: jego
1: Galów,
0: porwali tam.
1: to ciągle go ktoś tam porywał i ruchał. To biedny człowiek trochę.
0: Nie, to wiesz, to nie tak. Tam było coś innego. Tam, jeśli piraci go porwali, to powiedział, że zapłaci okup za swoje życie. Oni powiedzieli, okej, no ale jeśli oni zapłacą ten okup, nawet iluś tam krotnie większy, to on wróci ich ukrzyżuje, nie? No i tak się stało, nie? Czyli ten rzekomo ciota i biseksualny gość, który miał też żonę generalnie, taka jest prawda, no wrócił i faktycznie ich ukrzyżował, nie? Także tutaj nie ma po prostu, wiesz, to, że ktoś jest, ma inne preferencje, nie znaczy, że nie może być zwykłym skurwielem, nie? To tak nie ma, nie? Tak samo możemy powiedzieć o innych ludziach, którzy byli na przykład homoseksualistami, takich jak Armstrong i był między innymi nazistą i pomagał Adolfowi Hitlerowi, nie? No póki nie nastała noc długich noży i SA zostało wybite. Także to nie jest kwestia tego, czy ktoś ma jakieś, jak to się mówi, seksualne aberracje, czy nie. Tak?
1: Aleksander Wielki też chyba był biseksualny, z tego co
0: Tak,
1: pamiętam.
0: tak, tak, tak. On podobnoż właśnie załamał się po tym, jak już prawie podbył Indię i jego kochanek, chociaż podobnoż bardziej rozpaczał po swoim koniu, Bucefale, który mu zdechł, niestety. No, tak, właśnie. Czyli zobacz, jak to jest, że jednocześnie kochasz zwierzęta bardziej niż ludzi. Możesz podbić, kurwa, pół świata, zajebać tylu ludzi, a jednocześnie po prostu, wiesz, rozpaczać za swoim zwierzakiem. To jest słabe, nie? To jest słabe. Tak mi się wydaje.
1: I zeszły nam te tematy tutaj na płciowość, na
0: Depresję,
1: seksualność,
0: depresję.
1: a nawet na miesiączki. Przypominam, że miesiączka na Facebooku stała się tematem tylko dla dorosłych od 18 lat. Bardzo mądra decyzja, wspaniale, brawo Facebook. Ja też
0: No
1: uważam,
0: to
1: że nie
0: przecież
1: powinno się
0: tak.
1: mówić o takich. Nie ma żadnego problemu, jak pokazujemy, jak jeden człowiek na ringu wbija drugiego w ziemię i go tam ciosami młotkowymi mu rozwala łeb i krew sika i zakrwawiony cały ring, to jest też to jest dobre dla dzieci. To nie jest od 18 lat i dobrze, ale takie rzeczy jak miesiączka, w katolickim kraju o takich rzeczach mówić, to
0: Ja
1: nie
0: mi się wydaje,
1: można.
0: że to nie jest kwestia katolickiego kraju, bo to robią Żydzi i przypuszczam, że Facebook, jeśli coś takiego banuje,

0: to jest to coś nienormalnego, bo u nich wiek tak zwany dorosły to wiek 12 lat i kobieta i mężczyzna, wiesz. A moja była miała na przykład miesiączkę w wieku lat 10, więc sorry, ale Facebook chyba przepierdolił sprawę, nie? Jest bardziej purytański niż większość katolików i nawet Żydzi sami.
1: Taki mi się jakiś żart, no być może, taki mi się jakiś żart przypomniał, trochę nieładny, seksistowski może trochę albo coś, ale że nie ufam kobietom, bo nie ufam niczemu, co krwawi kilka dni w miesiącu ciągle i nie umiera. To jakoś tak, taki żart.
0: Nie, nie.
1: Wiesz, to słaby.
0: Wiesz, co? Co by się stało, gdyby Ziemia obracała się 23 razy szybciej? Hmm? To by kobiety krew zalało. No, to ty. Ale generalnie nie wiesz co, nie generalnie żarty seksistowskie oczywiście śmieszą w tak zwanym wąskim kręgu, nie? Ale na pewno nie opowiadałbym tego. Chociaż stand-uperzy się nie pieprzą, nie? Ja widzę, że oni generalnie robią sobie z tego bekę i świetnie tam zarabiają i myślę, że nie przesadzajmy, bo jak to powiedział Mel Brooks, słynny żydowski reżyser i aktor, że tak zwana poprawność polityczna zabija komedię. Dlatego cieszymy. No. Z czego się cieszymy? To było takie audycja luźnych gadek. Z czego my się cieszymy? Ja myślę, że z samych siebie się cieszymy.
1: Jak jesteśmy wolni, na pewno się cieszymy. A niewola no, to zawsze jest smuteczek. To... Jaka by nie była ta niewola, nie? To jest smuteczek.
0: Właśnie tym akcentem chciałbym zakończyć naszą dyskusję i przechodzę na odsłuch. Trzymajcie
1: się. Dobra, no ty też, trzymaj się. Albo jak to jest, że Ziemia jest okrągła, a ludzie się pierdolą po kątach? Jak to jest możliwe? Żarcik taki. Sprawdziłem, a propos żarcików, sprawdziłem ostatnio ale mi tu pytania zadajecie o osoby, których już nie ma, różne takie pytania. Ja też nie zawsze wiem, nie? A czasami też mi się nie chce może gadać. Co chciałem powiedzieć? A, sprawdziłem na przykład, okazało się, że Tadeusz Drozda, najśmieszniejszy polski satyryk, ma swój kanał na YouTube. Jakie ma zasięgi? No, 400 odsłon, 300. No, jakoś tak słabo w internecie czuje się pan Tadzio. Też tak odsłuchałem sobie, no, zabawne, naprawdę. Aż zajadów dostałem. Czy naprawiłem bulion? No nie mam kiedy. Siedzę tu z wami, gadam, nie? Na razie wyłączyłem gaz, potem postaram się, jak skończę audycję, postaram się rozcieńczyć jeszcze, uratować tą zupę. Czuję, że to się taki koncentrat zrobił, taka galareta i ja ją rozcieńczę i to się da zjeść spokojnie. Ale mam nauczkę, no nie zostawiać. Ja ciągle, a to patelnię spalę, a to coś, jakiś garnek. Niszczę urządzenia różne, kuchenne. Regularnie. Zapominam po prostu. Zakręcony człowiek jest. Cześć, wódzu. Trzymaj się. No. Z tym cyberpunkiem tam, pamiętaj. Co, Gosia, myślisz, że w ten sposób się uda uratować ten bulion? Najwyżej zrobię replay. W sumie to ile tam? 3 udka z kurczaka, 2 skrzydełka i kawałek boczku, nie? I część z tego zeżarłem, to dramatu nie ma, no trudno. Ale czuję, że uratuję jeszcze tą zupę. Dobrze, że mi się tak nie spaliła, nie wykipiała, jak już wszystko pododawałem, nie? Kapustę, warzywa, to jeszcze zostało wszystko. Jedzcie kapuchę kiszoną, bardzo zdrowa jest. W ogóle wszelkie kiszonki, przetwory, to są zdrowe. No wiecie, nawet nie wiedziałem, dowiedziałem się dopiero stosunkowo niedawno, że zupę jak się podgrzewa regularnie, żeby się zagotowała i chwilę tak się niech się pogotuje i wyłączyć, to ona się dzięki temu nie psuje. Bo się te różne tam bakterie, nie wiem, gnilne czy coś tam się po prostu niszczą. I to jest taki też sposób na to, żeby ta zupa wytrzymała długo, nie? Niekoniecznie trzeba mrozić, trzeba po prostu ją zagotować. Tak co dwa dni, nie? To się nie zepsuje. Albo tam codziennie. Bigos bym sobie zrobił też. Muszę coś pogotować, kurczę. Może się podzielę ze Sroką, wpadnę tam do niego. Może jutro na chwilę wdepnę. No, szkoda mi go, biedny taki, nie? Kurde, i taki obolały teraz mówi, że trochę się boi wychodzić w ogóle, bo go i tam boli, się źle czuje. No, tak to jest, widzicie. Miał biedak dostęp do internetu, posłuchałby sobie nas, ale nie ma już, bo tam nie płacił za... wziął ten pieprzony abonament Mix, nie? On myślał, że to jest tak jak z telefonem na kartę, że jak sobie nie doładujesz, no to masz niedoładowane, nie? Po prostu i tyle. A to jest abonament taki pół na pół, że to trzeba płacić. Trzeba doładować miesięcznie za ileś tam. No i on, biedaczek, myślał, że ten telefon za ponad tysiaka to mu tak dali w prezencie, no, z dobrej woli, no. Biedaczek. Ciekawe, ilu Polaków nie kuma takich rzeczy tak do końca, nie? Że coś mu tam dają, on się cieszy. O, to dla mnie, to fajnie, będę miał telefon nowy. A potem się dowiadują. O, to trzeba spłacać. To ciekawe. Gosia pisze, że o ile garnek się nie przypalił, to coś może z tego będzie. No, też się nie przypalił, nie ma tam czarnego. Może się da uratować. A Sroka ograniczył alko, czy żadnych wniosków? Pyta Tomu. No Tomu, gdybyś lepiej znał Srokę, gdybyś może uważniej trochę śledził te nagranka, które już były, to wiedziałbyś, że Sroka tak nie pije dużo. No i on faktycznie nie pije dużo. On wódki to praktycznie unika raczej, to sporadycznie, raz tam okazyjnie, raz na jakiś czas się napije. Piwko czasem tak, ale on nie pije dużo. Ja go nie widziałem pijanego za bardzo, nie, tutaj. Lekko może tam podchmielony, on się pilnuje. No, wtedy jak się spotkaliśmy, to przesadziliśmy trochę, no bo to wiecie, tam gadamy, śmiejemy się, pijemy, no to przegiął trochę, nie? No i mam moralniaka, bo kurczę, jednocześnie przyjść na imprezę, co, bezalkoholową. No. Kapuśniaczek zawsze na propsie, no. Pewnie, że tak. Chyba jedna z moich ulubionych zup. Zresztą wszystkie zupy to są moje ulubione. Tak naprawdę, panie Fertku. Właśnie, ciągle czytam takie rzeczy, które osłabiają moją wiarę w ludzkość, nie? I to jest ten problem. Na przykład w Katowicach zrobiono, uwaga, betonowe fortepiany, które miały być niezniszczalne, miały sobie stać te betonowe fortepiany, żeby każdy mógł sobie siąść na ławeczce, pograć na takim niezniszczalnym betonowym fortepianie. No i wiecie co, trzy dni już zdewastowane, nie? Strasznie nienawidzę czegoś takiego. To odbiera w ogóle jakąś wiarę w człowieka trochę, nie? Że wszystko co fajne ktoś zrobi, teraz przyjdzie ktoś i to zniszczy. Tak z czystej... Tak bezinteresownie po prostu, nawet bez powodu przyjdzie, zniszczy, rozwali. To jeszcze fortepian. Jeszcze bym zrozumiał, wyrwać jakiś słupek. Nie wiem co, ale fortepian to jest instrument. To się nie godzi niszczyć coś takiego. Jeszcze nasrać tam do środka, nie? No pięknie, super. No. Ale jak się jako wzorce dla młodych przedstawia słowika, różnych troglodytów bełkoczących coś i co drugi to miał przygody z prawem? No, kufa, wiesz, kufa, no, ja nie jestem jakiś frajer, tylko jestem git i każdy się pozuje, że tu kultura więzienna, grypsował w ogóle. Zna wszystkich na dzielnicy. I takie są wzorce. No i młodym to się podoba. Nie wiem, jak ja byłem młody, to nie było w ogóle jakiejś takiej fascynacji bandziorami. Nie wiem, jeden chciał tam zostać malarzem, drugi policjantem, trzeci, no może się zdarzył raz na jakiś czas ktoś, kto tam powiedział, że chce być Alfonsem, bo też taki chłopak był w szkole. Na lekcji się nauczyciel pytał wszystkich, kim chcą być, to powiedział, że chce być Alfonsem. No, tak dla śmiechu może, ale nie było tak, że kurczę, taka fascynacja, nie? To... bandziorami. No i potem przychodzą i niszczą fortepian, bo fortepian jest dla pedała, nie? Trzeba zniszczyć. Pedalski fortepian. Tak więc szkoda trochę. Wiecie co? Wnioski są takie, że Polacy nie dorośli po prostu do pewnych rzeczy, żeby im jakiś zrobić właśnie fajny fortepian, gdzieś na rynku postawić do grania coś, bo wszystko zaraz będzie zniszczone, zdewastowane i ktoś jeszcze to obsra i będzie się śmiał. No to słabo to świadczy o nas trochę. Mówię tutaj my jako naród. Ja rozumiem, jak się rozpierdala gitarę na koncercie, to jest okej. No tak, ale to jest prywatna gitara i jest to element show i pewna konwencja taka rockowa, nie? Więc można to wybaczyć, ale też mi się to nie podoba jakoś szczególnie. Nie jara mnie to, znaczy, wiesz, niszczenie w ogóle przedmiotów ładnych to jest takie barbarzyństwo trochę. Ładny przedmiot powinno się szanować, cenić. Zwłaszcza takie rzeczy jak instrument, nie wiem, na przykład jakieś farby, wiesz, instrument, jakaś ładna rzeźba, no nie wiem. Wyznacznikiem chyba rozwiniętej cywilizacji jest to, że jak im postawisz fortepian do grania, to nie nasrają tam, nie kopną tego, nie oplują, tylko na przykład ktoś usiądzie i będzie grał, nie? Więc program Fortepian Plus pisze Tomu i się śmieje. No tak, no tak. No ale taki mamy klimat, jak to powiedziała pewna posłanka, kiedy zalała powódź ludzi. Czytam tutaj, że na Jasnej Górze ostatnio się odbyła 14. patriotyczna pielgrzymka kibiców. No i padały tam, były tam takie przyśpiewki właśnie, że na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści. Wiecie co? Gdyby taka piosenka była śpiewana gdzie indziej, to już by to tak źle nie wyglądało. Po prostu ja nie lubię takiego... To po prostu do siebie nie pasuje. Jak jedziesz na tą pielgrzymkę, jak jedziesz się modlić, to się nie zachowuj jak jakiś nienawistnik, jak bydło, nie? Nie życz komuś śmierci. Jedziesz tam, żeby raczej zaczerpnąć jakiejś dobrej energii, nastawić się może lepiej, tak jak Pan Jezus mówił, nie? Może bardziej coś do człowiek do człowieka, a nie żeby komuś złorzeczyć, życzyć śmierci. Wiecie, po prostu pewne rzeczy do siebie tak jakoś nie pasują, nie? I widać w tym jakiś taki fałsz, nie? Że no to ma być duchowość taka właśnie, że tu śpiewasz piosenki, tu się modlisz do obrazka, a tu życzysz komuś śmierci. To ma sens jakiś? No według mnie nie. Siedzę z wami, jeszcze siedzę.

Dobra. Ach, Juicy Juice pisze, no ale niech się jakaś kobieta wypowie, hej babeczki, a was kręcą prości brutale? Czy macie podobne podejście do krawca? Stary, to jest bez sensu to, co piszesz, bo nie ma, nie wszystkie kobiety są takie same, no jedną kręci bardziej to, drugą co innego, no tak samo jak facetów różne typy kobiet kręcą, nie? Co to jest za pytanie w ogóle, no? W ogóle się nie rozumiemy, nadajemy na innych gęstościach trochę, nie? Jakby. Poza tym, tak naprawdę, to wiesz, chyba szukanie sobie partnera to nie jest taka powierzchowna, to nie sprowadza się do takiej powierzchowności, że o, kobieta widzi, że jakiś brutal i biegnie już tam, bo ona chce brutala, nie? No kurwa mać, no ja nie jestem ekspertem od związków, nie mam wielkiego doświadczenia, ale chyba tu chodzi o różne inne jeszcze rzeczy, o dopasowanie się jakoś, o bratnią duszę, nie? O to, czy z kimś ci się fajnie po prostu przebywa, nie? Rozmawia na różne tematy. Że ktoś ma takie różne cechy, co tobie zależy na nich, że powiedzmy kobieta chce mężczyznę, który byłby powiedzmy zaradny, opiekuńczy, inna szuka jakiegoś, który lubi przygody, inna chce jakiegoś takiego intelektualistę, informatyka, geeka, bo jej się podobają takie geeki i też lubi jakieś tam komputery, gry. No nie wiem, no ludzie są tak różni i takie wiesz, czy wolicie brutala, czy zniewieściałego, to jest jakieś wiesz, totalne spłycenie tematu, według mnie. I tyle, no.

Lubię do zupy dodawać śmietanę, zauważyłem, więc chyba polecę o tej 5 rano do tej biedry po tą śmietanę. Zupka, trzeba trochę śmietany dodać, ale słyszałem, że dobrze tą śmietanę sobie dolewać już na talerzu, bo jak dodamy do zupy, to ona może skwaśnieć szybciej, ta zupa. Więc taki tips, widzicie? Trochę się już orientuję tutaj w gotowaniu. W sumie to potrafiłbym ugotować całkiem sporo już potraw. Niektórzy faceci to zupełnie nie potrafią, nie? Przypalą wodę, jak mają zagotować i jak mają sobie kanapki zrobić, to cierpią i tak nie wychodzi im. Są też tacy faceci. Ale mówi się, że no, kobiety gotują częściej, na pewno. Częściej pracują w gastronomii, częściej w domu się zajmują gotowaniem, ale mówi się, że to faceci są ostatecznie lepszymi kucharzami. Co mnie nie do końca przekonuje, tak. Ktoś to sprawdzał naprawdę, czy to komuś tak się wydaje? Też pytanie. I może być tak, że po prostu faceci są chętniej zatrudniani na jakieś takie bardziej prestiżowe stanowiska związane z kucharzeniem, na przykład na jakiegoś szefa kuchni, nie? Po prostu to chętniej, bo jest jakieś takie przekonanie, że facet się lepiej tu sprawdzi jako szef kuchni, bo powiedzmy potrafi podjąć lepiej męską decyzję niż kobieta. Wiadomo jak to jest, kobieta częściej będzie miała problem z tą twardą męską decyzją, ale też nie zawsze może być facet, który ma z tym problem. Na przykład może ja. No więc i dlatego się bierze ich na szefów kuchni i dlatego potem ktoś wysnuł z tego wniosek, że faceci są lepszymi kucharzami, bo wszyscy szefowie kuchni to faceci. A tu może chodzić o inne cechy po prostu, nie? Na przykład takie dyrektorowanie. Śmietanę do kapuśniaku, a tak, a daje się też troszeczkę śmietanki, tak. Kapuśniak zmienia wtedy trochę konsystencję na taką fajniejszą, ciekawszą, według mnie. Można, to się nie gryzie ze sobą, kapuśniak i odrobina śmietanki. Tak, patrzyłem dzisiaj w przepisach nawet. No, a pomidorówka bez śmietanki to już to w ogóle zbrodnia.

0: żołnierze fałszowali certyfikaty covidowe. Żandarmeria wojskowa zatrzymała kilka osób. No, ciekawe, ciekawe. Tak, ale ja tutaj rozumiem trochę żołnierzy, bo żołnierze to jest jedna z tych grup, które są bardzo mocno przymuszane. Może się nie zmusza tak bezpośrednio, nie? Ale robi się taki nacisk, tak się powiedzmy zamyka różne tam drogi rozwoju i tak dalej. Ogranicza się karierę, nie? Żeby się ostatecznie zaszczepił, wymusza się na różne sposoby. No więc ci żołnierze jakoś tam się też bronią, no więc... No. Zresztą fałszowanie różnych rzeczy, a także nawet i korupcja. Tu się zgadzam akurat z Michałem, z Klodem, że w czasach wielkiego kryzysu, zamordyzmu, takiej władzy, jaką mamy teraz, to akurat ma swoje plusy. Mamy jeszcze jakąś szansę, możemy sobie pewne rzeczy załatwić jeszcze na lewo. Więc... No, takie szczęście w nieszczęściu trochę, nie? Życie w ogóle w kraju, gdzie kwitnie korupcja, to nie jest za dobre, ale... Ale ma to swoje też plusy w pewnych sytuacjach. Co tu jeszcze mi wpadło w oko? No właśnie, to o czym wcześniej mówiłem. Górno, nie wiem gdzie to jest, Górno. Ciekawe, czy jest Dolno. Dwudziestosiedmioletni kierowca samochodu był tak pijany, że zabrakło skali na alkomacie. Ciekawe, jaka jest maksymalna ilość promili na alkomacie. No. W ogóle ktoś tam też... Co to był? Jakiś kierowca autobusu z 3 promilami? No nie wiem, programy typu Samochodoza, kanały typu Samochodoza, czy Stop Ham pokazują, że Polacy parkują gdzie im wygodnie, to na pewno, jeżdżą po chodnikach. Nie jest niczym niezwykłym samochód, który sobie jedzie po chodniku, bo chciał sobie gdzieś przejechać, nie? Więc jest taki brak pomyślunku trochę i przejmowania się innymi. Przecież może jakieś dziecko wyskoczyć zza murka, możesz nie zauważyć, bo jest małe to dziecko, ale nie, ja muszę przejechać, ja tu jeżdżę i zawsze to samo tłumaczenie, a ja tu zawsze jeżdżę i co? I to, że ty tu jeździsz zawsze, to ma sprawiać, że ci wolno, bo ty tu jeździsz zawsze. Takie głupie tłumaczenie, nie? O, to Misiu zrobił gulasz z dziczyzny. Dobre rzeczy, dobre rzeczy. Przypuszczam, że w Polsce dziczyzna to już jest taki luksus, jak wołowina to jest luksus. Baraniny nigdzie nie dostaniesz, wołowinę ciężko dostać czasem. Chociaż teraz widzę, że akurat nawet w Biedronce można też kupić mięso wołowe, mielone. Muszę jakieś mięso, cholera, porobić, coś pogotować. Zrobię sobie na zaś. Pomrożę, porobię. Na pewno muszę sobie trochę poogarniać dookoła siebie, bo żyję w syfie trochę. Myślę, że oprócz tej rady, żeby się dobrze czuć we własnym ciele, żeby do tego jakoś doprowadzić, bo wtedy lepiej nam się w życiu układa, no to też ogarnąć dookoła siebie, nie? I tu ewidentnie cwany gapa jestem. Podobnie jak ogarnianie wokół siebie, to też Etam, który jest z nami, może też być trochę tutaj no, na bakier.
1: To prawda. Cześć. Dzwonię, żeby przetestować, czy dam radę mówić. No, pewnie się domyślasz, że tak trochę we własnym ciele się dziwnie teraz czuję. Już 10 dni choruję, dosyć mocno, także powiem tak. Fajnie by było, gdyby te szczepionki, o których wspominałeś, rzeczywiście działały, nie robiły więcej szkody niż tego, bo... Ostatnie te 10 dni, które właśnie tutaj jestem taki osłabiony totalnie. Po prostu jak gdybym wiedział, że to tak będzie, to bym się zaszczepił, nie? Powiem szczerze, bo to nie jest przyjemne choróbsko.
0: Tak?
1: Znaczy ja nie wiem tak naprawdę, czy je mam, tak? Znaczy ja zakładam, bo ja się oczywiście na testy żadne nie dałem wysłać.
0: A masz smak? A masz smak i węch? Czy utraciłeś?
1: Powiem nawet więcej, że nie tylko mam smak i węch, ale smak mi się tak wyostrzył z tego względu, że nic nie jem. po prostu wszystko wywołuje u mnie odruch zwrotny od 10 dni, łącznie z herbatą, bo nawet herbatę udało mi się zwrócić, więc mam wyostrzony nawet, bym powiedział, smak.
0: No to chyba, chyba nie jest COVID w takim razie, chyba że ty przechodzisz jakoś specyficznie bardzo, no ale wiem, że większość przypadków to właśnie ludzie tracą smak, węch przy tym COVIDzie, nie?
1: No ja u mnie się zaczęło od podejrzenia zapalenia oskrzeli. No tak, to dokładnie tak samo jak w zeszłym roku, przed trzema królami popadłem, czyli to no tak 9 dni temu mniej więcej, takie dziwne pobolewanie oskrzeli, jakieś tak zwane złogi, i to tak uderzyłem od razu antybiotykiem, bo miałem zapas. Nie powinno się tego robić. Chris mnie ochrzanił. Chris Biegunka, wiesz, który ochrzanił, bo mówi, że to trzeba było ziołami, a nie antybiotyki. No, tam miał rację trochę, bo do niego dzwoniłem akurat. Jeszcze wtedy nie czułem się tak bardzo źle, chociaż miałem 40 stopni gorączki. A przynajmniej tak mi się wydaje, bo oczywiście termometr zgubiłem. Mierzyłem, że tak powiem, potętnie, czyli na oko. No i dostałem dwie serie antybiotyków. Kończę drugą właściwie tą serię antybiotyków, żeby się tam nie zrobiły jakieś stany zapalne. Jakieś paracetamole biorę. Jem więcej tabletek niż jedzenia, tak szczerze mówiąc, bo jak mówię, no niestety, no straszny to jest właśnie ten taki brak apetytu, a wręcz wstręt do jedzenia. Także jak Chris pokazywał, jak tam gotuje swoje szwajcarskie dania, to po prostu no, nie mogłem się patrzeć na ekran. Zwyczajnie, nie? Ale jeśli mówię, no jeśli to jest to, bo chcę sobie zrobić ten test, tylko jest jeden problem z tymi testami na tego całego, jak ja to nazywam, CoID. Jest taki problem, że jak ci zleca twój lekarz domowy taki test, to od razu zaznaczam, zanim jeszcze go wykonasz, wpisuje cię na izolację. I to jest ogromny problem, bo wyobraź sobie teraz, że dzwoni do ciebie od razu sanepid. Jeszcze nawet nie wiedzą, czy jesteś tym zarażony, czy nie. Musisz udać się na test, a ja właśnie chciałem tego uniknąć, ponieważ już ładnych parę dni siedziałem w domu i nie chciałem nigdzie wychodzić, tak? Jeżeli mam się poważnie do samego siebie podchodzić, a jestem bardzo osłabiony, to po co będę wychodził na taką pogodę? Szczególnie mamy taką ciekawą zimę, że jest 8 czy 10 stopni, gdzie się najłatwiej jeszcze jakiejś dodatkowej infekcji nałapać, nie?
0: No. No, też tutaj coś tu pisaliście, że no właśnie to mięso, że ciężko, no tak, może w środzie, chociaż wydaje mi się, że chyba nie ma tak, że pójdziecie do każdego mięsnego i tam dziczyzna jest. Ja nie pamiętam.
1: Nie, no, nie ma.
0: No, nie ma, no to bo KGB pisze, że nie ma żadnego problemu z jakimkolwiek mięsem w Polsce. No, to idź do mięsnego, do jakiegokolwiek mięsnego, czy nawet we Wrocławiu i zobacz, czy będziesz miał tam baraninkę na przykład, albo dziczyznę jakąś. Nie będzie. W 90% sklepów nie będzie po prostu. Czy jak se zamówisz, gdzieś tam ci prześlą przez internet, nie wiem, to wiadomo, że wszystko można dzisiaj przez internet, albo gdzieś tam, no, wysyłkowo, ale tak to nie ma, no. Pytałem się w mięsnym, dlaczego nie ma wołowiny nigdy u pani, albo nie schodzi, bo ludzie nie kupują, to nie bierzemy i już.
1: Znaczy to jest podstawowy problem z dziczyzną, ponieważ ona jest na przykład dostępna tutaj koło mnie niedaleko w markecie. Jest lodówka z dziczyzną, taka stojąca, wielka.
0: Znaczy jest ona jednak.
1: Tak, jest zamrożona. Przy czym wyobraź sobie, że ceny zaczynają się od 100-150 zł za kilogram, tak? No po prostu no nie będzie handlowiec tego sprzedawał z tego względu, że no, na przykład ten kumbr sarni, który ja tam kiedyś sobie wziąłem, to on kosztuje 156 zł, nie? No to kto ci będzie takie coś brał do sklepu? Wiadomo, że to nie zejdzie, bo ludzi na to nie stać. Nie?
0: No i będzie w plecy, tak. Z tego samego powodu, jak pytałem o pasztet ze śliwką, to pani mi wytłumaczyła, że nie bierze już tego pasztetu, bo bo zostaje, bo on się szybciej psuje ze względu na tą śliwkę i nie kupują. No tak dzisiaj patrzą sklepikarze, to też jest efekt tej biedy, tej naszej polskiej właśnie tego wybiedzania wszystkiego, nie? Że każdy przedsiębiorca tak się trzęsie i patrzy, żeby mu tutaj się coś nie zmarnowało, bo ma na styk wszystko, nie? Powiedzmy.
1: No, tak niestety jest. No, popatrz na biedronkowe, te takie produkty podstawowe, jakieś takie, nie wiem, właśnie typu paszczet, mortadela, czy tam jakieś tańsze parówki, tak? To i tak podrożało ostatnio. Znaczy ostatnio to nigdzie nie wychodzę, ale przez 10 dni, ale podejrzewam, że to doznam szoku teraz, jeśli chodzi o ceny. Jak wrócę do obiegu, że tak powiem, biedronkowego, i się okaże, że na przykład mój podstawowy pasztet za złoty 99 kosztuje 4 teraz, nie?
0: Tak, tak się zmieniły ceny, to nie byłoby nic niezwykłego. Rzeczy, które kosztowały 10 zł, kosztują 14. Rzeczy, które kosztowały 5, czasami 10. A podatek cukrowy, różne inne, to wszystko cały czas sprawia, że z dnia na dzień wszystko drożeje strasznie. Patrzę ostatnio, wiesz, jakaś konserwa 10 zł, nie? Wow. To jakieś szaleństwo, bo za 10 zł to mogę sobie kupić jakieś danie już jakiegoś, wiesz, jakiś w budce, czy jakiegoś hot doga, czy hamburgera i to masz jakiś posiłek ciepły, zrobiony, przygotowany już przez kogoś, a tu konserwa za 10 zł, jakaś lepsza. No super, nie?
1: No tak. No tak jak ja mam teraz słoików na znoszone, bo mój tato narobił mi słoików wek takich, żeby synku coś jadł. Ja mówię, ojciec, ja nie mogę patrzeć na jedzenie. Ja po prostu tak wiesz, słoiki zawykowane z tym tłuszczem takim w środku. Po prostu od samego widoku robi mi się niedobrze, ale kurczę, no fajnie by było zjeść, no bo to rosół na takie przeziębienia, wiadomo, właśnie jakieś zawykowane mięso sobie podgrzać, coś, ale no co zrobić, jak nie możesz, tak? No nie możesz, po prostu nie wchodzi. Chociaż teraz, jak mówiłeś coś o tym jedzeniu tamtego kebaba, co ci zlikwidowali, zacząłem sobie robić takie ćwiczenie w głowie, próbowałem wyświetlić coś, co mnie nie obrzydzi. I wiesz, co wpadłem w końcu na taką pozycję? Burger Junior, Whopper Junior nie McDonalda, Boże, jak to się nazywa? Burger Kinga, o, z Burger Kinga. Jutro chyba poproszę córę, żeby mi przyniosła tak ze 3 takie burgery, bo muszę czymś po prostu zasilić swoje, że tak powiem, wymęczone ciało, wygnębione, bo naprawdę, kurczę, ja stracę na wadze tyle, że no już nikomu krzywdy nie zrobię. Po prostu
0: zawsze można samemu sobie zrobić burgera i nawet dobre czasami wychodzą, tylko trzeba kupić dobre wkłady, nie? Odpowiednie trafić. Bułeczkę pszenną, też taką właśnie mięciutką, jak są w tych różnych Max Ratchach, Burger Kingach i innych KFC-tach. No i tam powkładać trochę sałatki, ogórka sobie ładnie, tego kawałek serka, żeby się roztopił. No i masz świetnego, robiłem sobie ostatnio takie burgerki. No i wcale nie były takie dużo gorsze niż te z sieciówek.
1: Powiem ci szczerze, że nie mam siły, nie? Po prostu no jestem taki oklepnięty. Dlatego mówię, no jeśli to jest efekt COVID-u, zresztą mówię, no test sobie chcę kupić jutro w aptece, znaczy seno, wysłać córę, tak, bo obiecałem mojemu lekarzowi, który dwa razy tam konsultację miałem, że nie będę wychodził z domu przez 10 dni. Zresztą ostatnia rzecz, którą miałbym robić, bo mi odrzuca zwyczajnie myśl, że miałbym na dwór wyjść, ale chcę właśnie, żeby kupiła mi test, nawet jestem tutaj z moją znajomą apteką dogadany, że tam mieli mi odłożyć. I zobaczę taki indywidualny test właśnie, który sobie zrobię sam po prostu. Nie takim patykiem długaśnym, co oni robią, że to do nosa wkładają, bo ja nie wiem, co zrobię, bo mi coś takiego zrobili w nos mój z krzywą przegrodą, ale taki, gdzie to nie trzeba tak głęboko, gdzie sobie tam delikatnie pomarzesz. One są podobno całkiem wiarygodne. No i zobaczę po prostu przez ciekawość, czy to jest ten COVID, czy to nie jest ten COVID. Ale mówię, no podejrzewam, że może być, bo pierwszy raz w życiu tyle dni, co ja śpię, sobie wyobraź, że ja 24 godziny spałem w pierwszy dzień choroby, kiedy gorączka mnie wzięła, 24 godziny, a codziennie śpię 16 w tej chwili, 16 godzin. Czuwam tak mniej więcej, no tak. Dzisiaj się obudziłem o 4, nie? Do tej pory jakoś mi się udało nie spać.
0: No to coś jest nie tak. Ewidentnie. No, to trzymam kciuki tutaj, trzymamy kciuki za ciebie tam. Przykro, że cierpisz. No, ale... No, faktycznie są takie testy, gdzie można to w miarę sprawnie, gładko i bezboleśnie sobie zrobić. Nie trzeba gdzieś tam wtykać do mózgu samego tego wadzika. Więc, no, jakieś nawet w Biedronce można kupić, czy w jakimś...
1: No właśnie, chcę uniknąć tutaj biedronkowych jakichś testów, tym bardziej, że one leżą tak rzucone koło kas. Nie jest to drogie, 30 parę złotych kosztuje i się przekonam po prostu, czy to jest to. Tylko właśnie problem w tym, że nie wiem, co z tym dalej zrobić, bo no co, będę to zgłaszał, to też sanepid zacznie się odzywać do mnie.
0: Ty, ale no, ty tam tak sam, sam nie wychodź, ty poproś może Karolinę, żeby ci, wiesz, bo jak jesteś, jak masz tego COVID-a, to nie chodź i nie zarażaj innych, nie?
1: Nie, no dlatego ja mówię, że ja obiecałem lekarzowi, że będę siedział, no siedzę dzisiaj, to jest, no nie, dziewiąty dzień, tak, dziewiąty dzień, jak siedzę w domu. No jestem też taki strasznie, wiesz, zgnuśniały, bo tak człowiek tyle dni siedzi w domu i to dosłownie albo śpię, albo siedzę na kanapie po prostu. Nawet nie mam specjalnie siły, żeby po domu chodzić. Snuje się, no, tak mogę powiedzieć. A słyszałem relacje też tej z psiarzy właśnie jednego pana, że no, bardzo podobne objawy miał, tak, po prostu. To jeszcze tam parę tygodni temu, czy nawet dawniej. Właśnie tak to wygląda mniej więcej. No, no jest straszne osłabienie organizmu i to takie właśnie, plus te właśnie niemożność jedzenia, to już jest w ogóle... No, zwyczajnie powinno się po chłopsku w jakiegoś mięcha
2: dziś
1: sobie wrzucić coś,
2: detoks,
1: żeby ten organizm po prostu no, odreagował, tak? Ale no, nie da się, no nie da się, po prostu nie możesz patrzeć na żarcie i koniec.
0: No, są takie rzeczy, które by, dzięki którym by ci wrócił apetyt, ale to nie zachęcam, bo nie wolno. To jest, wiesz, karalne, jakbym cię zachęcał.
1: No, znaczy powiem ci, że ja myślałem o marihuanie, bo sobie, znaczy przede wszystkim myślałem o mantadynie. O Boże, jaki jest opór lekarzy, a dzwoniłem nie do jednego, tylko do kilku, bo mam trochę znajomych tych lekarzy, żeby tą amantadynę wypisać, nawet na 100%.
0: Nie chcą, się uparli, nie będzie tu szuri, nie będzie żadnego leczenia się amantadyną, nie wolno.
1: Najlepszy jest mój konował, bo on tak, bo on nie chce wystawić, ale jak usłyszał, że mam możliwość, to powiedział, żebym ją brał, bo ona nie zaszkodzi. Znaczy zdaję sobie sprawę po prostu, że to nie zaszkodzi w żaden sposób. Bo to jest w ogóle lek antywirusowy. On działa na grypę typu A tradycyjnie. On był tani, czyli kosztował około tam 10 zł. W tej chwili kosztuje 70 już. Kochany, jak to, co mi zapisali do brania, to ja, kurde, straciłem, kurczę, chyba z 200 na te leki. Jakie leki się drogie zrobiły, ja nie wiem. A nie mam tego tak aż bardzo dużo. Właściwie to dwa antybiotyki, syrop i no, to APAP, tak? No to wszystko.
0: Zaraz kichnę. Zdążyłem wyciszyć. Słuchajcie, bardzo wiele rzeczy będzie drożało tylko dlatego, że gaz jest taki drogi. Gazu się używa w przetwórstwie po prostu. Przy chłodzeniu żywności, przy przetwarzaniu. Gaz, kurczę, jest, no strasznie ma dużo zastosowań, nie? Przy wytwarzaniu przeróżnych rzeczy, więc logiczne, że jak komuś podrożał gaz o 800%, to sobie to zrekompensuje, doliczy do towarów. Przepraszam się, rozkichałem. Chyba mnie zaraziłeś w ogóle przez ten mikrofon, przez radio.
1: No właśnie. Właśnie taka ciekawostka, znaczy, może tak powiem, to co przechodzę ostatnie 10 dni, to jest jakby połączenie wszystkich możliwych rodzajów przeziębień naraz, czyli jakiś tam ból gardła, jakiś tam ból w oskrzelach, jakiś tam ból zatok z takim permanentnym bólem głowy na tym łuku nad oczami, no po prostu wszystkie możliwe te, ale co ciekawe, kataru prawie nie mam. Co jest u mnie dziwne, bo ja zawsze chorując dostaję, tak, ja to nazywam super katarem, czyli taki katarek, który po prostu totalnie ci nos zapycha i musisz przez usta oddychać, nie? No. Taka ciekawostka.
0: Chyba ogólnie, skoro mówisz, że masz krzywą przegrodę, to masz często zapchany nos właśnie. Ja tak no. mam często zapchany nos.
1: Przez tą przegrodę. Zgadza się. No, będę się powolutku starał jakoś tam do żarcia wrócić. No, tam parę osób do mnie pisało, czemu ja nic nie nadaję, bo taki miałem okres wrzucania filmików na przełomie roku, ale no, mówię, no, nie jestem w stanie po prostu się spiąć, żeby cokolwiek pogadać do mikrofonu, bo no, po prostu nie czuję się na siłach. Za to ile ja oglądałem się na YouTubie, o matko, takich popierdółek, bo już od samego słuchania o tym COVID-zie w kółko i o tych różnych tam pomysłach, to człowiek się jeszcze gorzej czuje. Ale jakiś Jasiu Fasoli sobie pooglądałem, takie stare jakieś tam sobie rzeczy powyszukiwałem. No teraz mi potrzeba, jak rozmawialiście o grze, to teraz sobie chwilę wrzuciłem gameplay z cyber, jak to się nazywało, Cyberpunk, tak? 2077, sobie na chwilę gameplaya włożył. Takie głupoty staram się oglądać, żeby po prostu odwrócić uwagę od tych wszystkich dolegliwości, nie?
0: No, tak. Myślę, że wszyscy sobie włączamy jakieś pierdółki. I to jest, to niestety jest takie uzależnienie się od bodźców i ciągle sobie potem coś przełączasz i włączasz sobie coś innego i stajesz się takim trochę ćpunem YouTube'a jakiegoś, nie? No, niestety. A tu też właśnie, słuchajcie, to nie jest wzrost cen czy podwyżka cen, to jest aktualizowanie cen, tak teraz się mówi, aktualizowanie. Na przykład jak PKP Intercity teraz wam dowali więcej za bilety, to oni nie podwyższają cen, oni aktualizują.
1: No tak. Znaczy wiesz, no, w sumie to ja się nie dziwię, że ceny rosną, jak się tak pieniądze rozdaje. Dla mnie problemem osobiście jest to, że nie rozdają nic dla mnie, no bo w sumie jeśli wszyscy dostają i rosną ceny, no to jeżeli ktoś nie dostaje i rosną ceny, to ten ktoś jest stratny, tak? Więc ja tam...
0: KGB Rut pisze, że do chłodzenia żywności się nie stosuje tego gazu. Wiem, że chodzi ci o freon, ale właśnie się dowiedziałem dzisiaj, że gaz ziemny też się stosuje przy tworzeniu po prostu mrożonek i w jakimś procesie było to nazwane jakiś transport, chłodnie, coś takiego. No, jakoś się używa tego gazu, żeby ostatecznie tworzyć właśnie przetwory rybne mrożone. Nie znam dokładnie szczegółów, ale tak wyczytałem, więc powtarzam to, co dzisiaj wyczytałem w artykule na portalu.
1: No. To Misiu, jak ja bym spał jeszcze dłużej, to ja bym w ogóle nie wstawał. Bo ja praktycznie no, chodzę 25 minut dziennie po domu. Tak mi się strasznie nie chce po prostu wszystkiego. No, dziwne to jest uczucie, mówiąc szczerze, a nawet powiem więcej, że jak idę, to tak jakby głowa szła osobno, a nogi szły osobno. Takie uczucie dziwne. No naprawdę jest to takie pierwsze w życiu przeziębienie przechodzę po prostu. Z takimi objawami, jakby mówię, normalnie głowa osobno, nogi osobno. Jakbym się unosił. Nie wiem. Może błędnik po prostu przestał działać właściwie od tego leżenia. Nie przesadzajmy 16 godzin na dobę, które pewnie dzisiaj też, jak tak późno się położę jak teraz, to pewnie jutro o 16 wstanę jakbyś mniej więcej.
0: No, tutaj różne rady. No, także jak etam masz COVID-a, to pamiętaj, czosnek, cebula, no, się lecz się właśnie, chleba z czosnkiem se zjedz, ci przejdzie COVID, pamiętaj.
1: Nie mogę chleba zjeść, nie mogę patrzeć na chleb. Ja dzisiaj, znaczy to jest takie trochę dziwne, ale tak sobie zacząłem liczyć, że przez ostatnie 9 dni ja zjadłem może z 4000 kalorii. Nie przez jeden dzień, ale przez 9 dni. Może tego było z tego. Dzisiaj córa mi przyniosła takie dla dzieci takie, co się odkręca fiolkę i tam jest taki mus jabłkowy czy coś. Udało mi się bez obrzydzenia to wysączyć, plus dwie pomarańcze, które obrałem sobie, ale nic poza tym. W ogóle nie piłem dzisiaj cały dzień. Teraz dopiero sobie trochę wody z cukrem zrobiłem. Nawet nie herbatę, bo wczoraj herbaty po prostu no, nie zdążyłem do toalety zwyczajnie. Czyli po prostu nie wyrobiłem tego slalomu, który muszę zrobić, żeby ten, no po prostu zwróciłem herbatę, no taka jest prawda. Tak kiepsko, kurczę.
0: No dobra, ale tam to trzymaj się.
1: Dobra.
0: Tam zdrowiej.
1: No, dałem radę coś powiedzieć.
0: Informuj nas, jak tam, czy zdrowiejesz, czy już lepiej jest.
1: No mam nadzieję, że to jakoś tam minie. Bardziej lekarka dzisiaj moja emerytowana powiedziała, że no już tyle dni to raczej nawet odstawić już całkiem leki. No ale ja jednak czuję, że muszę je brać po prostu. Nie? Dobra, o, trzymaj się, hej.
0: No cześć. No nieciekawie trochę... Kurczę. Czytam wiadomości i brakuje mi dobrych wiadomości. Nie jest niby jakiś tutaj portal z dobrymi samymi wiadomościami. Tylko pytanie, czy to ma sens? Chłonąć tylko dobre wiadomości. To takie trochę czarowanie świata, nie? To nie zmieni zupełnie niczego. I co? Lepiej zatkać sobie uszy, oczy, nie widzieć zła, nie słyszeć zła i wszystko jest git. Stopy procentowe znów w górę. Naprawdę współczuję ludziom, którzy wzięli kredyty na jakieś mieszkanie. No, ciągle ja mam jakiś tam mały kredycik, nie? Który sobie tam powolutku spłacam. To ciągle przychodzą mi teraz powiadomienia na telefon, że wzrost stóp procentowych, wzrost odsetek, wzrost tego, wzrost tamtego. Tak co chwilę. No, ryzyko wojny w Europie coraz większe. Piszą tu, że największe od 30 lat. Obyśmy nie musieli doświadczać okropieństw wojny. Wszyscy jak tu jesteśmy. Nie ma nic gorszego. Jak jest wojna, to fajnie na filmach wygląda, nie? Ale chyba to nie jest... Wiecie, no, gwałty, rabunek, wszystko tracisz, nie? Chowasz się gdzieś w brudzie, w syfie. Samo, nie wiem, doświadczenie czegoś takiego jak rana postrzałowa, myślę, jest straszną rzeczą. Jak ci nogę urwie albo co. No, to taka jest wojenka. Wojenko. Cześć, Janko Muzykant. Halo? Nie słyszę cię. Nic nie słychać. Coś masz źle ustawione. Zmień sobie sterownik dźwięku w Skype'ie. Janko Muzykant pewnie chce komuś naurągać Etama tutaj zwyzywać, kogoś może jeszcze. Od razu mówię, że jak będzie takie coś, to wyłączam od razu. Nie zamierzam tutaj wysłuchiwać jakichś pretensji do ludzi. No, z tego niestety jest znany Janko Muzykant, że tam dowala kogoś tam, nie lubi, dzwoni i mu tam dopierdala, nie? No to nie mam ochoty dzisiaj na takie coś akurat. To możecie powiedzieć, że cenzura u Krawca.

0: Nowoczesne produkcje korzystają już ze sprężonego powietrza głównie, a w przetwórstwie i chłodnictwie stosuje się amoniak. Stosowanie gazu ziemnego jest nieopłacalne już od dawna. No KGB akurat zna branżę, myślę, nieźle, więc chyba wie co mówi. Coś mi się głos zmienił. No, może na portalu napisali bzdurki, nie? No tutaj, skoro mamy człowieka, który się orientuje, to warto jemu zaufać też. Też tam pisało, że było tam napisane, że do czyszczenia linii produkcyjnych używa się gazu. Ale może to też to jest jakiś przeżytek, nie? Może ktoś czerpał informacje na podstawie tego jakichś starych metod, już nieaktualnych po prostu i stąd. Czy teraz się słyszymy? Halo? No, chyba nadal nic. Nie wiem, napisz na czacie, czy chociaż ty mnie słyszysz, to ci powiem w tym momencie, że jest taki profil na Skype'ie, Echo się nazywa, Echo. Tam można zadzwonić i się nagrać, albo sobie uruchomić jakiś programik do testowania dźwięku, takie różne sposoby, żeby tam nie dzwonić 10 razy do radia i cisza, nie? Warto sobie przetestować. Czy teraz się słyszymy? Do 3 razy sztuka.
1: Słyszysz?
0: No teraz cię słyszę.
1: No ja testowałem za pierwszym razem, tylko no, muszę mieć słaby zasięg tutaj, bo ja cały czas w drodze jestem. Ja tylko tak na szybko, bo jak zwykle ja zapracowany. Tak odnośnie tego, co powiedziałeś ostatnio tam, że wiadomości złe, coś tam. A może zrób sobie taki mały na próbę, nie? Przez jakiś czas. Może pierdol te wszystkie wiadomości, skup się na swoim życiu. Spróbuj, nie wiem, chociaż coś malutkiego zmienić, albo ogarnąć tam, cały czas mówisz, masz zaległości. Stary pierdol, to wiesz, jak się dobrze żyje, jak nie masz... Ja tutaj nie interesują mnie duńskie wiadomości, jak siedzę w Danii. Nie interesują mnie polskie, skupiłem się na życiu swoim. Rozumiesz? Na resztę mam wyjebane. Jedyne, co słucham, to te, kurwa, tam radyjka małe tutaj, tam te audycje. Reszta, stary, ko chuja mi latają te wiadomości. I mówię ci, i to już od długiego czasu, to już trwa lata. I mówię ci, że człowiekowi znacznie lepiej się żyje, nie? Więc taki mały tip, nie? Zrobisz jak chcesz, ale wydaje mi się, że warto spróbować. Nic cię to nie kosztuje, a może się coś zmienić w twoim życiu. Chociaż troszkę.
0: Może to jest jakiś rodzaj uzależnienia po prostu takiego, że oglądasz te serwisy, znaczy czytasz te wiadomości, wiesz, jakieś takie uzależnienie, bo ja czuję, że mnie ciągnie, chcę wiedzieć, co się w kraju dzieje, nie? I tak i patrzę, śledzę. I to jest takie, pałowanie się faktycznie, bo przyłapuję się na tym, że czytam te wiadomości i czerpię jakąś taką gorzką satysfakcję. O, jaki zjebany kraj. O, znowu dali dupy. I znowu. Takie, wiesz, takie guilty pleasure, można powiedzieć. Nie wiem, jak to nazwać. No,
1: a to no nie i jest potem zdrowe. Ty nasiąkasz i potem z ciebie się to ulewa, jak w tym kraju jest. Wiesz, o co chodzi. Mówię ci, daj sobie siana, chociaż nie wiem, tydzień spróbuj. I tak na próbę, nie? Pierdol te wiadomości, stary. Nie interesuje cię i chuj. Skup się na swoim życiu. I zobacz, czy nie będzie ci lepiej, nie?
0: Jest takie powiedzenie, wiesz, stary, że jak polityką się nie interesujesz, to polityka się tobą w końcu zainteresuje.
1: Znam, każdy to zna, tak? No ale czy to zmienia, czy się coś interesujesz tą polityką, robisz coś w tym kierunku, żeby to zmieniać? Nie, to jest tylko takie czytanie dla czytania, bo nie działasz nic, żeby zmienić w tej polityce, rozumiesz? Co innego, jakbyś to czytał, przyswajał i próbowałbyś coś zmienić, zadziałać w tej polityce, ale nie robisz tego. Więc to jest tak wchłanianie tych informacji dla wchłaniania. Psuje ci to tylko, kurwa, wiesz, no jakby to powiedzieć, no samopoczucie, po prostu. Więc takie polityką się nie interesujesz, to ona się zainteresuje tobą. No i tak się nie interesujesz, to, że poczytasz wiadomości, to interesujesz się w jakiś sposób? No nie, bo nic nie robisz, tak? Więc...
0: No, masz dużo racji, stary, no tak jest, jak mówisz, warto by było sobie zrobić taki odwyk, detoks, no od wielu rzeczy, od cukru, tylko wiesz, wiedzieć, co należy zrobić, to jedno, a zrobić to, znaleźć w sobie siłę, chęć i tak dalej i się tego trzymać, to zupełnie inna sprawa. No spróbuję, myślę, że to jest dobry kierunek, chociaż trochę też ciężko, bo wiesz, w radiu To są takie tematy, wiesz, no mówi się o tym, co się dzieje dookoła. Od zawsze tak prowadzę, że mówię trochę, komentuję tutaj rzeczywistość naszą. Może część osób się przyzwyczaiła, że się tutaj dowiaduje o pewnych rzeczach, co tam w Polsce. Więc taka trochę praca też, tak zawodowo. Poza tym nawet nie wiem, czy mnie tak miażdżą, czy mnie tak wprowadzają w taki stan
2: teraz tego nie wiesz,
0: te newsy.
2: Stary, tak teraz nie wiesz, bo nie masz tego porównania, rozumiesz? No. Spróbuj sobie ten tydzień bez tego, nie? Wtedy będziesz miał to porównanie, czy to cię miażdżyło, czy nie. Sam zobaczysz, teraz tego nie wiesz, bo jesteś cały czas w tym cugu, rozumiesz, o co chodzi?
0: Jasne, kumam. Nie, jest to zdecydowanie dobra rada, tak.
2: I taki jasne. Mały tip też, jak chcesz coś, bo to najczęściej człowiek się boi, jak chcesz coś zmienić, to myślenie, tak jak miałem kiedyś tam lata temu, miałem okres taki, że dużo jarałem, tak? I tak myślałem, o wiesz, ziółka, przestać jarać. I po latach zdałem sobie sprawę, że najstraszniejsze to było stare myślenie o tym, żeby ja się bałem tego, że co będzie, jak przestanę, wiesz, bo jak człowiek tak jara dużo, to potem coś dobrego

0: dzwonisz z całkiem trzeźwymi spostrzeżeniami, radami, więc spoko.
1: Szczerze, kusiło mnie ten, kusiło mnie, że jak lew ze Szczecina był, to kusiło mnie, żeby tam, ale mówię, nie będę rozpierdalał.
0: No i widzisz, i bardzo dobrze, i powstrzymałeś się, i po co to, akurat nie, może niekoniecznie dzisiaj. No, a tak to, widzisz, możemy sobie pogadać jakoś normalnie, nie?
1: No z chęcią bym, wiesz, pogadał dłużej, ale serio, im szybciej się ogarnę, tym szybciej jestem na chacie, nie? A wiesz, nie mam tak za bardzo czasu. I to tak zawsze jest, jak gdzieś zadzwonię i się zaczynam rozgadywać i potem w plecy jestem, nie? Więc tylko taki mały tip, zrobisz jak uważasz, nie? A jak będziesz chciał coś zrobić, serio, nie pałuj się myśleniem, jak to będzie, jak będę to robił. Stary, zawsze to myślenie jest straszniejsze niż faktycznie robienie tego. I mówię ci to... A przynajmniej, no dobra, ja nie mogę mówić za wszystkich, ale przechodziłem przez to, próbowałem zmienić różne rzeczy w swoim życiu, myślenie o nich naprawdę mnie przerażało nieraz, a potem jak to robiłem, to kurwa, jak ja byłem głupi, stary, trzeba było zacząć od razu. Myślisz o tym, to wiesz, strach bierze górę, a strach jest stratą czasu, zapamiętaj.
0: Dobra, zapamiętam.
1: No, dobra, to ja nie zawieram więcej czasu, trzymaj się tam, majster, i do następnego, nie?
0: No, nara, nara, cześć. No, tak to jest. To akurat trafił. Jak mamy jakiś problem taki, właśnie chcemy z czegoś tam zrezygnować, od czegoś się odzwyczaić, to myślenie uporczywe o tym wzmacnia w nas ból po utracie, nie? Po prostu się nakręcamy sami, wzmacniamy ten nasz dyskomfort się wzmacnia, bo po prostu napędzamy to, nie? Więc jak chcemy z czegoś zrezygnować, to najlepiej jest o tym nie myśleć, wyrzucić to z głowy, nie nakręcać się. No pewnie, że tak. Kurczę, czkawki dostałem, kicham, smarkam, czkam, pierdzę. No, świetny radiowiec, no, po prostu. Dobra, zróbmy przerwę muzyczną. Może w tym czasie luknę na ten kapuśniak. Co z nim?

No właśnie, chyba się uda uratować jednak. Wspaniała wiadomość. Na pewno czekaliście na to. Fajnie śpiewają te ruskie. Ja nie rosyjska, tylko Ukraina.

budujmy jakąś słowiańską unię. Może się do Rady Menesa odezwę. On chyba zbiera armię Słowian. Tak pisał ostatnio, jak tu wpadł na chwilę. Ludzie, popatrzcie, jak się ludzie nakręcili przez ostatnie lata, nie? Na bycie Słowianami. Chcą być Słowianami. I to jest postrzegane jako coś takiego, co jest bardzo w kontrze do tego współczesnego, zdegenerowanego świata. Ta słowiańskość jawi się jako takie życie w harmonii w ogóle, nie? Życie w harmonii, szczęśliwe, dostatnie, wspaniałe, piękne, kolorowe życie, cudowne, taki Eden. No, i to ma być taka kontra. Czy ja wiem? Ciężko nam dzisiaj dojść do tego, jak właściwie żyli ci Słowianie, bo mało po nich zostało zapisków, notatek, bo raczej nie archiwizowali. Część może rzeczy jeszcze została zniszczona przez Kościół, z zawiści czystej zniszczył, bo to pogaństwo. Czyli taka mentalność jak u muzułmanów, nie? Że gdzieś tam wysadzą u tych muzułmanów fanatyków, nie? Którzy jak talibowie, którzy wysadzili tam posągi Buddy, bo to szataństwo jakieś, no to po takim kapuśniaczku to niezła motoryka będzie. No, będę zaiwaniał. Też do tych różnych takich rasistowskich powiedzonek polskich to jeszcze zaiwanił, nie? Zaiwanił, oszwabił, ocyganił. Zaiwanił. A w sumie chciałbym sobie żyć jako taki Słowianin, który chodzi gdzieś na polowanie, żyje sobie w kurnej chacie. Absolutnie nie mogłoby mi wtedy nie brakować Facebooka, telewizora, znaczy i tak mi nie brakuje, ale tak mówię przykładowo, nie? Różnych dobrodziejstw, które znamy, mogłoby nie brakować, bo byśmy w ogóle tego nie znali. Tak samo jak teraz nam nie brakuje przenośnego teleportera zupełnie. I nie brakuje nam cyberoczu zupełnie. I nie brakuje nam robotów w domu, które robią za nas różne rzeczy. Chociaż już niektórzy mają jakieś tam roboty. Ktoś ma odkurzacz robota, ktoś ma zabawkę robota, ktoś ma drona, nie? Już tak roboty wkraczają stopniowo, powoli. A ja bym wolał chyba takie życie właśnie jako Słowianin, gdzieś sobie tam być jakimś wojem na przykład, albo szamanem. No, może do momentu, ażby nie napadli na wioskę jacyś złole. Złole. No, las też może być niebezpieczny. Idziesz sobie, spacerujesz, a tu cię niedźwiedź nagle napadnie. No, i to nie ma żartów. A taki niedźwiedź, wiecie, jak popierdala? Ciężko jest zwiać przed niedźwiedziem. On jak się rozpędzi, to po prostu pędzi i to jeszcze, wiecie, wy się tu zatrzymacie na jakimś drzewku, na jakiejś gałązce, a niedźwiedź to staranuje po prostu, nie? Teraz jakiś myśliweczek, kochaneczek, staranował go jeleń. I przebił mu rogiem oczodu, miał dwie operacje, człowiek w ogóle, nie? Sroka też miał w ogóle dwie operacje, bo na początku mu coś źle poskładali ten obojczyk. Dlatego tak mi go szkoda, no jedna operacja, druga. Go to the forest, pisze Łukasz. Go to the forest, man. Tak. To jest w sumie dobre hasło, wrócić trochę do przyrody, nie? Wrócić trochę do takiego życia w harmonii z naturą, z przyrodą, to dobry plan, myślę. No, a taki jeleń, to też, no, jak cię weźmie na te swoje rogi, no, takiego myśliweczka staranował, i facet w szpitalu, no już raczej niezdolny do czegokolwiek, nie, żeby tam walczyć, uciekać, no ma myślę siłę. Tak samo dzik. Dzik znałem kiedyś, znaczy tam moi rodzice znali jakiegoś tam myśliwego, coś tam opowiadał różne historie, to opowiadał, jak go wziął dzik na szablę,
No taki dzik to też jest potęga, słuchajcie. To jest kawał zwierza, rozpędza się i ma te kły, ma te szable, na które może wam wbić po prostu w nogę, w jaja, w brzuch. I zwierzę to nie jest tak, że wbije i zostawi i pójdzie, nie? Już wygrał, to zostawi. Tylko nie, on tam jeszcze was pogryzie, zdepcze, będzie tymi kłami miotał na lewo, na prawo, rozszarpywał tą ranę. Tak walczy zwierzę, nie? Pies też jak chwyci za nogę, za rękę, to zaczyna szarpać, zaczyna się miotać. Zwierzę jak już walczy, to walczy. Więc taki dzik to... No i taki dzik to myślę wytrzymały jest też. Strzelisz do niego, on jeszcze będzie szarżował, nie? Tomu pisze, przed niedźwiedziem trzeba uciekać z górki, bo ma krótsze przednie łapy. A, widzisz, to zacznie się turlać, wtedy przewróci się, zacznie się turlać i taka puchata wielka kula cię zgniecie. To też tak może być. Na drzewo też słabo uciekać przed niedźwiedziem, bo on się zatrzyma przy tym drzewie, będzie się patrzył, tam warczał, sapał, ale i zacznie się wspinać nagle na to drzewo i całkiem sprawnie mu to będzie wychodziło, nie? A ty co, przeskoczysz sobie z drzewa na drzewo? Co, będziesz kopał, laczkiem okładał tego misia w głowę? No to jak zaczniesz go tam próbować, będziesz próbował go tam kopać, to on cię majtnie łapą i cię zrzuci z tego drzewa, no prędzej. Zresztą nie sądzę, żeby takie kopnięcie niedźwiedzia w głowę miało efekt inny niż wkurwienie tego niedźwiedzia jeszcze bardziej. Nie sądzę, żeby nagle spadł z drzewa i uciekł, nie? W Zjawie jest najlepsza scena właśnie walki człowieka z niedźwiedziem. Świetnie zrobiona, komputerowo niby, ale niedźwiedź jest bardzo realistyczny. Fenomenalnie zrobiony. No i masakruje tego biednego Leonardo DiCaprio tam grał, tak?

Najlepiej się swajdać i udawać padlinę. Proponuję Tomu, który pewnie czytał. Był jakiś taki wierszyk o Leszku i Mieszku, czy jakoś tak, co jak znaleźli, byli świetni bracia, ale jak znaleźli orzeszek, to dzielili na pół. W ogóle wspaniali bracia, żyli w zgodzie, ale napadł ich niedźwiedź i właśnie jeden zwiał z tych braci, zostawił tego brata. No tamtemu się cudem udało, bo niedźwiedź Litwin mięs nieświeżych nie je, a śmierdziało to mięso strasznie. No, można zgadnąć, dlaczego śmierdziało to mięsko, nie? No i morał był z tego, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Pamiętam, takiej opowiastki nas uczyli w szkole kiedyś.

A wiecie, co to za zwierzę Rancor? Rancor? Z Gwiezdnych Wojen. Przypomniało mi się, że w tym serialu właśnie nowym Book of Boba Fett, no to Boba Fett dostaje od dżabów tam, od chatów, sorry, nie od dżabów, tylko od chatów, od tych takich żabowatych, w końcu prezent w postaci takiego młodego Rancora. To jest ten, co walczył z nim Luke, jak go tam zrzucili do lochu, nie? I walczył z Rancorem. To jest taki wielki bydlak, nie? Z zębiskami w ogóle. I tam fajnie to zabawnie zrobili, bo się nagle dowiadujemy, że te Rancory, to one są tak naprawdę bardzo czułe i bardzo mają bogate, są bardzo bogate w uczucia różne, są bardzo uczuciowe, wrażliwe, potrafią się bardzo przywiązywać do swojego pana. Fajnie to zrobili, nie? Takie ciekawostki. Najgorzej to spotkać lochę z małymi, nie? Albo niedźwiedzia z małymi, bo zwierzę odruchowo wyczuje zagrożenie, nie? Jest duża szansa, że po prostu to potraktuje od razu jako zagrożenie, że ktoś tam nastaje na życie maluchów i zaatakuje, no. Więc trzeba uważać. Ciekawe, czy tutaj w okolicznych lasach jakieś zwierzaki. Jest ich dużo. Ale... Rakuny. No, Tomu pisze, że no właśnie tak, w Stanach jest dużo tych rakunów. Oglądałem swego czasu kanał. Jakaś pani to była Anna. Ona taki miała kanał, gdzie od lat nagrywa swoje różne przygody z kotami dzikimi, które tam w końcu przygarnęła, bo mają taką leśniczówkę i tam właśnie bardzo dużo rakunów przychodzi. I to jest taki świat, w którym te koty dzikie żyją razem z tymi rakunami. No nie przepadają za sobą, trzymają dystans, ale no właśnie jak było dokarmianie, to przychodzą i te rakuny. Rakun to jest shop pracz, tak? Po prostu. Po naszemu. Fajne są rakunki, tylko takie nieufne. One to są dzikie jednak, przepraszam, zwierzęta. To są jednak dzikie zwierzęta. No i takie dzikie zwierzę to ciężko oswoić. W ogóle zwierzę domowe potrafi zdziczeć nagle. To jest ciekawa cecha zwierząt, nie? Kot, który wam zniknie z domu, gdzieś wypadnie, tak jak mi kiedyś Kostek, on już potem może was nie poznawać w ogóle. Ten nowy świat zupełnie dla niego, konieczność dostosowania się powoduje, że jemu się mózg jakby przeformatowuje. On coś mu się zmienia w głowie, nie? Takiemu kotu. Gosia pisze, że przychodził koło nas niedźwiedź i miał na nas wywalone, nie zwracał uwagi, mimo że byliśmy blisko, szukał jedzenia. No, czasami niektórzy mają te szopy jako zwierzęta domowe. Nie wiem, czy chciałbym mieć szopa. On ma takie dziwne zwyczaje, no, że wszystko musi myć, chlapać. Wszystko maca tymi rączkami. On ma bardzo delikatne te rączki i wszystko nimi sprawdza, wszystko nimi maca, nie? No i taki młody szop to jest niemożliwy. On biega, łapie wszystko, przewraca, chce się bawić cały czas. No ciężko zapanować, to jest żywioł, nie? Więc ciężkie trochę zwierzę do trzymania w domu. Ale chyba czyste są, nie? Właśnie, bo skoro mają takie w ogóle przyzwyczajenie, że jedzenie sobie myją, stąd się właśnie wzięło to shop pracz, bo on tak jakby prał sobie to jedzenie, nie? Jak znajdzie jakąś, jak mu dasz miskę z wodą i jakieś przysmaki, to on wszystko będzie sobie obmywał w tej wodzie. Pokojowy kot raczej nie poradzi sobie na wolności. No, może być ciężko, ale właśnie jego obroną jest to, że on dziczeje, nie? I on nawet instynktownie się rzuci potem na jakąś mysz, na co, ale ciężko mu jest, ciężko.
No, dlatego tego kostka tak intensywnie szukałem. Codziennie gdzieś tam łaziłem, szukałem. Myślę, że on mnie słyszał. No, w rezultacie się potwierdziło, że był tu cały czas blisko, bo go znalazłem przejechanego przez samochód, nie? Też taka szydera losu, że przejechała go najprawdopodobniej samochodem taka starsza pani, która dokarmiała koty inne. To po prostu mojego przejechała z kolei, nie? Bo to ona mi jakby dała znać, nie? Ona go znalazła, więc myślę, że to ona go przejechała niechcący. No. Zwierzęta w ogóle tracą orientację zupełnie, jeśli coś się porusza zbyt szybko, jeśli na przykład samochód, nie? Jeśli coś się porusza tak, że nie są do tego przyzwyczajone w przyrodzie, to one głupieją. Ale człowiek też tak ma, człowiek też potrafi czasami zdębieć, znieruchomieć, jak coś go spotka bardzo niespodziewanego. Mózg po prostu przetwarza informacje, nie może do niczego dojść, nie? Jakaś niespotykana sytuacja i nieruchomiejemy, no, taka jest prawda.

Tomisiu z kolei pisze o swoim chomiku, który w jakiś szał wpadł, pogryzł wszystkich domowników, potem zwiał, a miał w tej klatce życie jak w Madrycie. Ale to piszesz serio, Tomisiu? No nie wiem, tak ciężko sobie wyobrazić, że może to nie było, może ta klatka to... Może to był bardzo mądry chomik i zrozumiał, że są lepsze rzeczy niż ta klatka, nie? Ja bym już teraz nie mógł żadnego chomika, żadnej myszy, żadnego szczura trzymać w klatce. Jeśli nie mógłbym go wypuszczać gdzieś tam, nie? Nie chciałbym tak trzymać zwierzaka w jakiejś klatce. Ostatnio zmarł Antoni Gucwiński, jak jesteśmy tak przy zwierzętach. Jeden z bardziej znanych popularyzatorów takiej tematyki właśnie zwierzęcej. Słynny program z kamerą wśród zwierząt, nie? Wiele lat był nadawany. No, znane postacie. I tu się mogę pochwalić, że byłem kiedyś u nich w mieszkaniu, w tym wrocławskim zoo, bo oni mieli, nie wiem jak później, ale był czas, że mieli po prostu swoje mieszkanie tam na terenie zoo. I mój stary po prostu, on wszystkich znał, nie? No to też znał i Gucwińskich, no to tam kiedyś przyszliśmy, pamiętam. No, fajni ludzie. No i odchodzą, jeden po drugim. Pytanie, czy rotacja jakaś jest, czy będziemy mieli następców. Ciężko raczej właśnie. Umrze jeden fajny, dobry reżyser i na jego miejsce co najwyżej się pojawi trzech robiących jakieś kogle-mogle, nie? Tak to niestety wygląda. Ciężko o nowe talenty, o nowe charaktery, o nowe przebojowe postacie, które jakoś ruszą do przodu temat

Dobra, powoli będziemy kończyli. Czwarta godzina wybiła. Może jakiś jeszcze, jak ktoś ma ochotę bardzo zadzwonić, to ostatni telefon. Zapraszam.

Świnki morskie, chomiki, to w ogóle nie wiem, czy to są takie super zwierzątka jakieś, bo takie, to takie głupiutkie, mało co robi. Szczury natomiast są bardzo już ciekawsze trochę. Szczur jest bardzo inteligentny. Szczególnie jak na takie małe zwierzątko. Szczur potrafi też zaskoczyć. Trzymacie sobie szczurka w jakimś takim, no, akwarium, no, w takim szklanym pojemniku, on sobie tam ma wiórki, coś. I taki szczurek potrafi wyskoczyć na metr do góry i złapać w locie ćmę, na przykład, nie? Ale i tak najlepszy jest kot. Zawsze. Zawsze i wszędzie kot najlepszy będzie. I czy materiał z Wigilii będzie w sobotę czy w niedzielę? No, ale nie męcz mnie, Tomu. Czemu mnie tak teraz tutaj do muru przyciskasz? Będzie... Postaram się, no, wrzucić szybko.

trzeba jednak, jak się ma takie świnki morskie, chomiki, szczurki, trzeba jednak trochę, szczur to może mniej, ale te, wiem, że kiedyś mi zdechła świnka, jak byłem mały właśnie, bo okazało się, że była źle karmiona, czy coś takiego chyba. Czy się na coś rozchorowała, już nie pamiętam. Miałem i papugi, i świnki, znaczy to bardziej zawsze tata gromadził jakieś zwierzęta przeróżne. Kilka psów było, koty, chomiki, świnki morskie, papug ile różnych. Gdzieś tam było obcowanie z tymi zwierzakami. Tomisiu miał też żółwia o imieniu Maxwell. No, żółw niby też takie mało efektowne zwierzę by się wydawało, ale wiem, że kiedyś kolega z klasy, jeszcze z podstawówki, na przykład jak mu zdech żółw, to przyszedł taki do szkoły zapłakany w ogóle. Można się przywiązać, jak się okazuje, do żółwia też. Może to po prostu trochę trzeba złapać ten żółwiowy klimacik, nie? I się trochę dogadać z tym żółwiem, w jakiś sposób znaleźć w nim fajne rzeczy, to się cieszyć z tego, że on sobie tam wyciąga tą głowę z tej skorupy, chwyci coś, wciągnie tam jakąś truskawę. Taki żółw to potrafi chapnąć też, nie? Są różne żółwie, niektóre są takie bojowe jakby bardziej, mają w ogóle taki zaostrzony jeszcze dziób, który jak nam wbiją, to w ogóle przebiją rękę. Trzeba uważać. No, kiedyś ktoś pokazywał, jaką siłę ma taki żółw, że jak on się w coś wgryzie, to przebija tym swoim przebijakiem. No, a taki żółw to potrafi. Może jest powolny, ale jak się już rozpędzi...

Przepraszam, że się śmieję, ale tak trochę jakoś zabawnie to zabrzmiało z tym żółwiem, że po prostu usechł żółw biedny. No, szkoda, szkoda. Ludzie powinni się bardziej przejmować tymi zwierzątkami. Zdać sobie sprawę, że to zwierzę tak samo czuje, kurczę, jak my, wiele rzeczy. Strach, głód, ból. No. Przyroda jest brutalna. Czasami jest taki żółw, na przykład, który ma odgryzioną łapkę, nie? Znajdują takiego żółwia nieszczęsnego gdzieś. Ktoś go tam zaatakował, jakiś pies odgryzł czy coś. Nie zdążył się schować. No. Także natura nie jest ponura, ale też nie jest specjalnie się nie przejmuje istotami. Beznamiętna jest. Najlepszy żółw to jaszczurowaty albo sępi. O właśnie, to ten sępi chyba jest z tym takim dziobem zaostrzonym, nie? Kot Rumun. Może, absolutnie nie wolno dręczyć, męczyć. A są tacy ludzie, którzy czerpią jakąś satysfakcję z dręczenia zwierząt. To bym też kroił i solił. Nie, autentycznie, jakbym mógł kogoś zlikwidować, kto dręczy zwierzęta bezkarnie, to bym to zrobił bez najmniejszego oporu, wyrzutów sumienia. Tak myślę. Ale może taka osoba, może istnieje jakieś prawo karmy i taka osoba w następnym wcieleniu będzie takim właśnie zwierzakiem, którego ktoś męczy. A już szczytem wszystkiego, kiedyś miałem kumpla, który się cieszył, chwalił, że kota wziął za ogon i machał nim. I cieszył się. Nie wiedział, może za głupi był, nie zdawał sobie sprawy, że dla zwierzaka to jest straszliwy ból, takie ciągnięcie za ogon, a już wywijanie kotem. Bo to jest przecież przyczepione do kręgosłupa ten ogon, nie? To musi być straszny ból. No. I tak dręczyć zwierzaka? Dajcie spokój. Albo takie popularne straszenie kota, nie? Jeszcze rozumiem dawanie jakichś wyzwań kotu, że jakaś tam niewidzialna ściana, dużo jest takich filmów na YouTubie. Jakąś folię przylepią, kot się tam zastanawia, jak przez to przejść, czy jakieś tam zagadki, łamigłówki. No to jest fajne w miarę, kota może jakoś nawet to rozwija. Jest to dla niego coś ciekawego, jakaś zabawa, coś się dzieje. Ale straszenie kota, cieszenie się, że on się boi ogórka czy coś, no boi się ogórka, bo ma gdzieś zakodowane, że to może być wąż czy coś w tym stylu i odskakuje, boi się. Albo jakieś krzyczenie nagłe, żeby kota wystraszyć, to też jest totalna głupota, bo zwierzęta mają, takie jak koty czy psy, mają bardzo czuły słuch i to ciekawe, czy byście odebrali to jako żart, gdyby siedzicie sobie, jak ktoś by się wam nagle do ucha wydarł, jak tylko najgłośniej potrafi i się śmiał, że to takie śmieszne, nie? Człowiek to potrafi być naprawdę beznadziejny czasami, więc nie toleruję raczej takiego sobie dowcipkowania. Kota trzeba szanować i traktować go porządnie. A nie jak zabawkę, nie? Że można go tam w coś wkręcić, wystraszyć, coś mu podrzucić, śmierdzącego coś dać. No dajcie spokój. No. I się cieszy człowiek. Testowałem ten trik z ogórkiem i nie działa na nasze koty. No tak, niektóre właśnie się nie boją, nie? Ale to może być w ogóle nawet nie jakieś skojarzenie z wężem zakodowane, nie? Jakaś taka pamięć dziwna, nie wiem, genetyczna czy coś takiego. Tylko to może być po prostu reakcja na niespodziewaną sytuację, że kot widzi coś, co go zaskakuje i reaguje po kociemu, odskakuje, jest ostrożny, nie?
po prostu niespodziewana sytuacja. No, odwraca się i widzi coś zielonego, coś, no i tak, to zaskoczenie po prostu zwykłe, nie? I są może takie koty, które są nie są takie delikatne, że coś zobaczą, to od razu nie ma takiego. Tak jak człowiek, nie? No, jednego człowieka też łatwiej czymś przestraszyć, zrobisz to zaraz tam będzie skakał, piszczał, a drugi nie.

też niektórzy kupują sobie zwierzęta, potem są nimi rozczarowani w jakiś sposób. Człowiek potrafi psa zostawić w lesie przywiązanego smyczą do drzewa. Może liczył, że to będzie pies na przykład bojowy, a on jest taki miły, przyjacielski. I pan dresiarz zostawia, nie? Tam u sroki też się krząta jakiś kotek, ale tam dbają o niego. Widziałem, że miał tam w miskach różne rzeczy, tak więc zadbany kotek. Ale bardzo nieufny, próbowałem się z nim jakby zakumplować, ale ciężko, ciężko. Taki dziki chyba kot bardzo. Bo zazwyczaj nie mam problemu z kotami, nie? Nawet dzikiego kota potrafię jakoś tam zachęcić, żeby podszedł ostrożnie, a tutaj bardzo taki nieufny. No, może jeszcze się uda.

0: No, Marcin jest bezduszny trochę, bo rzuca kamieniami w dachowce, bo mu srają na posesji. Na posesji. Na mojej prezydenckiej posesji, w moim domku drewnianym, srają mi.
1: No.
0: Krzysztof Kononowicz też nie dbał o swoje psy, zwierzęta. Nie dokarmiali, nie leczyli, nie dbali. W ogóle miał takiego pomysła, żeby tam... Chyba nawet trzymał tego swojego pierwszego psa. Jak się nazywał ten pierwszy pies Kononowicza, co mu zabrali go? To jakiś tam drut na szyję. No, tak często myśli chłop. Chłop raczej dba o takie zwierzęta jak krówka, jak świnka. Te zwierzęta, które bardziej o nie trzeba dbać, żeby to się opłacało, bo to się opłaca dbać o nie, nie? No bo jak... No, trzeba tego konia myć, trzeba, nie można go zaniedbać za bardzo. Krówka też, no musi być wymyta w miarę, żeby to wszystko tam, wiecie, żeby się nie rozchorowała, nie dawała skisłego mleka czy coś. A taki pies, no to co? No, może być parszywy, schorowany, nie? Coraz mniej rzeczy rozumiem na tym świecie, to znaczy czuję się coraz bardziej niekompatybilny z tym światem. Na przykład zupełnie nie rozumiem, jak można tak traktować zwierzę, nie? Trzymać gdzieś tam na łańcuchu przy budzie. A miałem i mam jakichś tam znajomych, którzy tak robią po prostu na przykład. I nie przemówisz, nie? No ale to leży co, że pies, no co? To przecież to pies tylko. No to jest jakaś istota inna, nie wiem, przywiązać inną istotę gdzieś łańcuchem, dajcie spokój. Ale bardzo się ucieszyłem, jak koledze się zerwał podczas jego nieobecności taki pies i mu, znaczy nie, źle mówię, nie ucieszyłem się, bo pies pozagryzał mu wszystkie kury tam i w ogóle zrobił straszliwą demolkę, bo po prostu... uwolnił się i zwariował od tego, nie? Po prostu pies, który jest trzymany cały czas na łańcuchu i nagle się uwolni, to dla niego to jest, nie wiem, jak dla was polecieć w kosmos może, nie? Ja nie szanuję ludzi, którzy źle traktują zwierzęta. Dla mnie to są podludzie trochę. I chętnie bym ich pobił, jakbym miał taką okazję. Żeby zobaczyli, jak to jest, jak ktoś cię źle traktuje. I cię na przykład kopie, albo cię bierze za łeb i o ścianę na przykład, a potem bym sznurkiem przywiązał takiego i go tam jeszcze trochę przekopał, ganiał koło drzewa, tak żeby sobie poczuł, jak to jest fajnie. Rozebrał, zostawił gdzieś na zimnie z miską przewróconą do góry nogami, bez wody. Bardzo chętnie bym to zrobił. Taką lekcję dał. Czy lubię papuszki? Nie szczególnie chyba jakoś jestem fanem papużek. Znaczy, piękne ptaki, cudowne. Taka ara afrykańska to jest przepiękny po prostu ptak. Niebieski na górze, żółty na dole, no kolory fantastyczne, nie? I wielki w ogóle, taka ara to jest wielka. Jakieś dwa gatunki Ary były, afrykańska i jakaś mniejsza, ara mniejsza, już nie pamiętam. Ale ja te ptaki wszystkie widziałem na żywo, nie? Bo jak mówiłem, starszy się interesował, właśnie chyba najbardziej się papugami interesował. To była jego taka pasja, właśnie ptaki, papugi. Bardzo go to kręciło. No, jak mówię, coraz mniej rzeczy rozumiem na tym świecie, to zachowania ludzi, jakby sposób myślenia, priorytety, kto jakie ma, co jest dla kogo ważne, tak coraz mniej się czuję kompatybilny z tym światem, może czas po prostu przenieść się w inną gęstość chyba, doświadczyć jakiegoś życia w innym wcieleniu na innej zupełnie planecie i czegoś się nauczyć innego może, bo tutaj nie sądzę, żeby coś mnie kręciło jakoś, żeby czegoś się tu nauczyć. Znaczy, do przerobienia na pewno jest dużo rzeczy, ale po prostu się źle czuję, nie? Że to jest ten problem. Yoga pyta, czy o łowiku. Ja nie wiem, co to za zwierzę. Łowik. To jakieś zwierzę? Łowik? Bo pyta się tu Yoga, czy o łowiku już była rozmowa. Łowik. Nie wiem. Pamiętajmy, że zwierzę to zwierzę i jak jest nażarte, jak jest nie nażarte, to morduje z zimną krwią, byle napchać bebech. No może nie do końca, Marcinie, wiesz, w ten sposób powinniśmy na to patrzeć. No zwierzę też nie bardzo ma wybór jakiś, nie? Ty sobie możesz iść do sklepu, możesz poprosić kogoś, żeby ci dał i tak dalej, ktoś cię może poczęstować. Dużo masz możliwości. Możesz do opieki pójść, ci dadzą, nakarmią cię. Dużo masz możliwości. Zwierzę ma tylko jedną opcję często. Zjeść inne zwierzę. Co my też robimy. My sobie nie napychamy bebechu. Wiesz, tak piszesz, że zwierzę to tylko zwierzę, napchać bebech. Jeśli by nastała jakaś apokalipsa, to też byśmy się zezwierzęcili szybko. I też wielu z nas by tutaj gdzieś tam latało z kijem, kogoś w łeb waliło. Jak jest głód, to ludzie do kanibalizmu się posuwają często. Tak było przy oblężeniu Stalingradu. Tak było wśród tych członków jakiejś tam drużyny sportowej, co się rozbili gdzieś w Andach chyba.
2: Prezes pewnej partii. 3 złote. Ludzie kochający koty nie mogą być złymi ludźmi.
0: Zgoda, pełna zgoda. Pewnie, że tak. No, prezes wie, co mówi. No, wielki fan kotów. O, jeśli by wskazać jakąś dobrą cechę Kaczyńskiego, jedną, każdy musi mieć przynajmniej jedną, no to może właśnie miłość do zwierząt, bo on też jakoś pomaga charytatywnie, schroniska, wiecie, tego typu sprawy, no lubi zwierzęta, lubi koty. I akurat to śmianie się z Kaczyńskiego, że o, ma kota, z kotem żyje, no, nie wiem, czy jest jakiś powód do śmiania się, no to ze mnie też się możecie śmiać, też żyję sam. Co prawda teraz już bez kota, no ale... Z wielu ludzi się możecie śmiać, no. I pytanie, czy to jest... jakaś negatywna cecha, że ktoś, nie wiem, lubi zwierzęta. To akurat jedna z nielicznych dobrych cech tego człowieka, myślę. Że lubi zwierzęta i akurat z tego się śmiać. Ale to jest tak, że jak ktoś już jest taki znienawidzony ogólnie, to się szuka każdej możliwości, żeby mu tam dowalić i ja to rozumiem. Właśnie. Tak jak Gosia pisze, Marcinie, może poszukaj sobie filmików na YouTube różnych, które, wiesz, masz nagrania różnych sytuacji, gdzie zwierzęta okazują sobie naprawdę wielką miłość, dbają o siebie, ratują się, starają się ratować jedno drugie. Zaskakują nas zwierzęta po prostu swoimi zachowaniami, często takimi bardzo ludzkimi, nie? Przy okazji, naukowcy odkryli teraz, że delfiny mają łechtaczkę. Ciekawe, taką jak ludzka kobieta. Łechtaczkę mają. No, nie, zwierzęta naprawdę. Tylko zwierzęta muszą mieć w miarę przyzwoite warunki do tego, żeby okazać tam wdzięczność, wdzięczność, przywiązanie. Żeby tak się pokazać od lepszej strony, no człowiek też raczej, nie? Człowiek, który żyje w jakiejś biedzie, w jakimś kryzysie jest, ma problem, nie ma gdzie mieszkać, też nie będzie się zachowywał jakoś super, nie? Będzie smutny, będzie może agresywny. Trzeba brać pod uwagę okoliczności, środowisko, w jakim żyje zwierzę. To, że zwierzę ma tych neuronów mniej, to nie znaczy od razu, że nie należy go traktować jako innej istoty czującej, myślącej. Na tej samej zasadzie możemy wybrać sobie tutaj najgłupszych z nas teraz i ich odczłowieczyć, uznać, że to nie są ludzie.
2: Yoga. 20 zł. Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka.
0: Jebać PiS. Jebać PiS. Jebać PiS. Jebać PiS. Cała Polska śpiewa z nami. Jebać PiS, jebać PiS. Z nami siła, z nami wiara. A PiSowcy wypierdalać. Słuchajcie, może jak ja tak tutaj mówię, że PiSowcy wypierdalać, to może ktoś sobie to wziął do serca i nie wiem, może z tego powodu Jacek zniknął, nie wiem. Ale no, cóż, może nawet wśród PiSowców, nie wierzę w to, że tam mogą być jacyś spoko ludzie wśród fanów PiSu. Ciężko mi w to uwierzyć. Albo może nie wiedzą, co czynią. Albo może po prostu... Nie wiem, ja już nie chcę obrażać.
3: Co ty się, krawiec, tak czepiasz tego PiSu ciągle? Może już wystarczy?
0: Nie, ja w pełni zrozumiem tych, którzy powiedzą: krawiec, już nie gadaj o tym PiSie, bo nudne. To spoko, to spoko. Ale jak ktoś serio uważa, że partia, która ma aferę za aferą, marnotrawi pieniądze, jest niegospodarna, zamordystyczna, popsuła nam relacje ze wszystkimi, prawdopodobnie z Unii nas w końcu wypierdolą, bo Unia przyblokowała kilkadziesiąt miliardów pieniędzy dla Polski, nie wypłaca do budżetu ze względu na aferę z Turowem, z sędziami. Po prostu okazuje się, że Polska ma 50 milionów do zapłacenia, których nie zapłaciła. Nie zapłacimy i co nam zrobicie? PiS po prostu gra w ten sposób, że chce Unię jak najbardziej wkurzyć, żeby Unia zaczęła od nas czegoś oczekiwać, nas karać, i wtedy PiS powie: o, tego chcecie, Polacy? Czy tego chcecie, Polacy? Wyjdzie Kaczyński i powie: ale nam dowalają, precz z nimi. I Polacy się zgodzą. I to jest ich strategia, taka bardzo prosta zawsze. W przypadku PiSu jest chytra, jest prosta, ale chytra w sumie strategia, nie? Chytra, prosta, taka, wiecie, siekierą ciosana strategia. Tu odwrócić uwagę, tu zacząć gadać o czymś innym. To samo, co Putin robi. Polska za PiSu idzie zawsze w takim kierunku właśnie Rosja, nie? Nie Zachód, nie wartości typu demokracja, równość, tolerancja, wolność gospodarcza, obyczajowa, tylko zamordyzm. To my jesteśmy dla państwa, a nie państwo dla nas, czyli znowu model wschodni. Po prostu pod każdym względem PiS, nie wiem, czy robią to świadomie, czy nieświadomie, ale zbliżają nas, lepią nas tak, żebyśmy coraz bardziej byli tacy ruscy. Tacy właśnie biedni, w czapach, gdzieś tam siedzimy. No, w Rosji akurat gaz to jest bardzo tani. Tam można grzać gazem. Ale żebyśmy byli tacy biedni, w kufajkach siedzieli, tu marzli. Mówili: daj, dobry pan, daj dziadzia Stiopa. No. A dziadzia Stiopa wyjdzie i nas zastrzeli, bo dziadzia Stiopa niekompetentnych nie poważaje. No, to też się nie zgadza, bo u nas właśnie niekompetentnych to poważaje. No. Trochę się zgadza, trochę się nie zgadza. No. A bym chciał, żeby tak jak u komunistów może zrobić, żeby tu wszystkich takich, którzy gdzieś tam zdefraudowali, ukradli, zmarnotrawili, oszukali i tak dalej, żeby ich ścinać im łby po prostu. Jeden po drugim, tak żeby jak gruchy latały te łby. gilotynkę jakoś postawić. No, komuniści tak często robią, nie? No, Stalin to zabijał na potęgę wszystkich dookoła. Krzywo się popatrzył, to już nas tam ścinali łeb. No, i tak można by na pewien czas tak zrobić. I by było wesolutko. Wesolutko. Nie wiem, jakaś bestia we mnie się rodzi. Chyba jeszcze kogoś zabije kiedyś chyba. Coś czuję. Po prostu nie wytrzymie. Na przykład, nie wiem, spotkam jakiegoś posła, wkurzy mnie i coś zrobię, czego będę potem żałował. Ale oby nie. Tomu pisze, żeby już lepiej o tych łechtaczkach delfinów. No ale co za temat, no nie wiem. Może te delfiny, które niby ratują ludzi przed utonięciem, to tak naprawdę tak gwałcą tych ludzi i tak się do nich przytulają i się ocierają czy coś. A człowiek myśli, o, ratuje mnie. A delfin tam się ociera po prostu. Są też nagrania, jak zwierzęta zagryzają swoje młode albo pastwią się nad swoją ofiarą. No wiesz, są przypadki na Ukrainie, jak był wielki głodomor, to też matka, która miała dwójkę dzieci, musiała jedno zjeść, żeby drugie przeżyło. Znaczy przerobić na jedzenie. Kanibalizm. Więc u ludzi też są takie przypadki. Poza tym u zwierząt to różnie jest. Różne gatunki mają różne jakby przywiązanie do swoich młodych, nie? Inaczej, niektóre, jedne ssaki inaczej, drugie ssaki inaczej, inaczej ryby, inaczej owady, no różnie to w tym świecie zwierząt jest. Są takie zwierzęta, które rzucają swoje młode na pastwę, jakby drapieżnika, żeby siebie uratować. Są takie zwierzęta, które potrafią wykorzystywać seksualnie swoje młode, no to jest tak w przyrodzie. Krawiec, przeczytaj tytuł dzisiejszej audycji. No, z czego się cieszysz? Sam sobie możesz przeczytać. A co, kolega nie potrafi czytać? O, to współczuję, to trzeba się nauczyć. To dzisiaj umiejętność czytania i pisania to jest, ja bym powiedział, tak, no, to taki standard. Analfabetyzm to już nie te czasy. Naprawdę, trzeba się nauczyć. Ja bym proponował się tak spiąć i się nauczyć czytać. Można wtedy, to jest przydatne, można wtedy samemu sobie coś przeczytać. Nie trzeba prosić, nie? Putin ma Polskę za terytorium kontrolowane. Ostatnio to powiedział. Czemu tu się dziwisz? Nie dziwię się, znaczy w ogóle ja zakładam, że bardzo duża część naszych rządzących to są ludzie, którzy działają w interesie właśnie Rosji, czy w interesie Niemiec, czy w interesie Stanów. A tak naprawdę na Polsce im nie zależy. To są zdrajcy. Wiecie co? Dajcie mi... Nie, już tak się żegnam. Coraz piąta będzie. Do sklepu biedne. Biedne. Do sklepu biedne. Jakaś freudowskie przejęzyczenie. Biedne. Do biedy Ronki. Ja upieram się, że to nie jest przypadek, że słowo bieda jest w nazwie Biedronka. Ktoś to fajnie wymyślił. Takie podświadome skojarzenie. Sklep dla biednych, czyli dla mnie. To idę. To lecę.

Dziękuweczka za udział, za donaty wspaniałe w ogóle. I pamiętajcie, w niedzielę o 21:00 audycja o morsowaniu z Anią z Trójmiasta, co piecze ciasta. A później spróbujemy dla was coś o filmach nagrać jeszcze. Bo Ania się interesuje też filmami i myślę, że będę miał świetną taką współprowadzącą. No dobra, mogę wam zdradzić, że po prostu będzie takie coś. To nie są żadne tam plany, tylko się szykujemy, nie? Ale na początek audycja o morsowaniu. A o czym będzie spoiler, to się jeszcze dowiecie. My już wiemy, ale jeszcze może podtrzymam was chwilę w niepewności.

Janko tu też pisze, że jest fanem królików. Też fajne zwierzątka. Króliki takie głupiutkie trochę są, nie? Ale za to fajne, puszyste. Skaczą sobie, kicają. No, dlatego się nie biorę za morsowanie, bo się kurczy, no. Ostatnio w ogóle z takiej zimnicy przyszedłem do domu i kurde patrzę, gdzie on jest, z lupą można szukać, tak się dziwnie jakoś porobiło. Kapuśniak na śniadanko, no właśnie. No to siemanko, idę jeść śniadanko, kapuśniaczkiem się uraczę, a potem się rozkraczę.

Miałem wejść na chwilę z moralitetem, ale już mi przeszło. Właśnie. Miałem opierniczyć wszystkich, ale się ugryzłem w język, bo zaraz ktoś się znowu pogniewa, obrazi, zniechęci. A co miałem powiedzieć? No, jakieś takie rady, żeby sobie ogarnąć technikalia, żeby nie trzeszczeć, kable sobie dobre kupić, poskracać ewentualnie. Nie, nic nie skracać, nic nie majdrować, bo jak się majdruje, to właśnie potem tak jest, że tu nie styka, samemu się nigdy nie... No, dzisiaj nie trzeszczałeś etamie, ale ostatnio trzeszczysz. A tak się mówi czasami, że baba trzeszczy, nie? Na przykład baba trzeszczy. Ale ogólnie tak, ostatnio sobie włączam. Byte Eater jakieś przestery, raz go słychać, raz podwójnie go słychać, raz coś szumi, wiatraki chodzą... Potem kto inny, etam właśnie jakieś przestery, coś tam zmywa, trzeszczy, zasięgi się gubią. U Błażeja dzisiaj, no bardzo interesująco mówił, świetna audycja, bo i dużo ciekawej wiedzy i opinii. I potem była fajna rozmowa, Leniuch etam i Błażej. Rozmawiali sobie, trzej redaktorzy nasi tutaj, no ale cały czas było słychać lekki pogłos, chociaż

0: Cześć, Krawcze. Słuchaj, faktycznie jest jakaś dziwna sytuacja. Nie wiem, czego to dotyczy. Czy to chodzi o ten miks, cały program? Bo my, jak rozmawialiśmy ze sobą na Skype'ie, to idealnie było. Po prostu idealna jakość dźwięku. A ja dlatego zadzwoniłem, bo to było nie do zniesienia, co szło w eter. I pytanie, czy tu chodzi o jakieś przesyłanie między miksem a... Czy masz może pojęcie, co by tu poprawić? Czy to chodzi o między miksem a gdzieś serwerem radiowym, czy o co? Bo jak z chłopakami rozmawiałem, było naprawdę super fajnie, a na radiu był dramat. Tu trzeba coś podpowiedzieć, bo podejrzewam, że sam ten, jak to się nazywa, sam Błażej chyba już nie ogarnie tego tak łatwo.
1: Przede wszystkim trochę nas bieda tutaj, ciśnie wszystkich po trochu. Czy Błażeja może mniej, ale niektórzy z nas tutaj po prostu nie mogą sobie pozwolić na nowy sprzęt, a stary się rozlatuje i stąd się biorą często problemy. Ja zawsze idę najprostszą drogą, trzymam się od lat tego samego, mam kartę dźwiękową zintegrowaną, Realtek'a, prosty mikser, który też sporo daje i jakoś to wszystko działa. Na laptopach jest ogólnie problem, ponieważ urządzenie Mix Stereo tam słabo czasami działa. I często nie ma wejścia line in do komputera, tylko jest zwykłe mikrofonowe, które nie spełnia do końca swojego zadania. Nie podłączysz już sobie na przykład miksera. Z urządzeniami, ze sterownikami jest też problem. Okazuje się, że nie jest to takie proste do ogarnięcia. Ale ja też się dzisiaj skupiam trochę na... Chciałem takie luźne gadki zrobić ogólnie o nadawaniu, podrzucić trochę swoich spostrzeżeń. Być może się z niektórymi nie zgodzicie, być może się zgodzicie, ale wyłapuję ciągle takie jakieś podstawowe błędy, a myślę, że trzeba by się trochę ogarnąć i podwyższyć poziom, żeby... No wiecie, konkurencja nam depcze po piętach i... Na przykład dzisiaj sobie słucham i Błażej w pewnym momencie to słuchałem sobie, ja się śmiałem, bo brzmiało to jak pornol. Takie ciągłe do mikrofonu. No to no, tak się nie nadaje w radio, prawda? To nie jest CB radio. No w CB radio nawet tak się chyba nie gada, no ale no wiecie, albo na przykład powtarzanie, opowiadanie po raz 150 tej samej anegdotki jakiejś, nie? Albo nieumiejętność zakończenia zdania. Robię kropkę, no i jeszcze coś dodam tak, jak powiedziałem, prawda? To teraz ty powiedz. No, mów właśnie teraz, bo ja już skończyłem, że tak powiem. A druga osoba próbuje się wstrzelić i zaczyna zdanie, co chwilę próbuje się wstrzelić, ale a tamten jeszcze chciał dodać mega ważną rzecz. No i tak jak powiedziałem właśnie, no. No to trzeba umieć zakończyć zdanie, postawić kropkę i dać drugiej osobie już się powiedzieć, już nie wchodząc potem jej w słowo, żeby dodać jakąś bzdurę, typu no... Nie, już nawet ciężko mi o jakiś przykład, no bo tak nie potrafię, ale niektórzy to tak nagminnie nie potrafią skończyć i... No...
0: Tak, no miałem ten problem, próbowałem się tak wbić w zdanie, jak właśnie przed chwilą zademonstrowałem, jak ty mówiłeś. Jest ciężko wyczaić ten moment, kiedy ktoś już skończył. A też trzeba pamiętać o tym, że jak się już skończy, to żeby nie zaczynać od nowa.
1: Żeby nie robić takiego podsumowania jeszcze potem, albo nie dodawać czegoś, co nic nie wnosi, ale jeszcze coś nam się chciało powiedzieć. No że tak powiem. No widzisz, i teraz właśnie ty chciałeś coś powiedzieć, a ja jeszcze sobie dodałem, że tak powiem. O to mi chodzi. To było zupełnie niepotrzebne, prawda? Trzeba uszanować już, że my kończymy coś mówić, a i druga osoba już coś mówi, to my już nie dodajemy jakieś tam od siebie jeszcze jakiegoś do powiedzenia, nie?
0: Właśnie to jest fajne, że ty masz takie skille i podpowiadasz, bo no też nabrałeś tego, nie wiem, czy ty się tego gdzieś uczyłeś, czy nabrałeś tego z lat doświadczenia, nadajesz już lata. No i to jest dla takich, że tak powiem, raczkujących jak ja, czy tam Błażej, bardzo cenne informacje. No.
1: Nie wiem, czy cenne informacje, to nie jest też za bardzo wiedza, to jest najzwyczajniejsze w świecie...

0: taka świadomość, że jesteśmy w radio, wykonujemy jakąś pracę, jesteśmy tu dla słuchaczy, po drugiej stronie jest słuchacz i to wszystko. Ja zawsze staram się mieć na względzie to, że to jest radio, a nie mój jakiś prywatny radiowęzeł, nie? Chociaż my tutaj i tak luzujemy, nie spinamy łydy, no nocne radio jest bardzo luźne, nie robimy afery, że coś szumi, że ktoś ma, że komuś brakuje troszkę jeszcze wprawy czy coś. Absolutnie, tylko myślę, że zawsze przychodzi taki czas, no jeśli ktoś na przykład po roku nadawania dalej grzebie w kabelkach, robi jakieś eksperymenty, nic mu tam nie działa, tutaj no, niekoniecznie pije do Etama, chociaż on ma takie ciągoty eksperymentatorskie i testerskie, ale no, Etam zrobił z tego jeszcze jakąś tam swoją markę, tak? Przyzwyczailiśmy się do tego, ale jak wszyscy nagle zaczniemy tutaj eksperymentować i testować sobie sami coś dla siebie, no to się zrobi kiepsko. Etam akurat jest takim no majsterkowiczem, on sobie kupuje jakieś tam tanie urządzenia, jakichś takich marek typu Easy, czy tam jakiś, nie wiem, jakieś tam Turbo Max, no i on tam sobie testuje, dobra, to jest jego jakiś tam trademark, tak samo jak ja zrobiłem sobie też jakiegoś tam trademarka z wygłupiania się i spajacowania, co nie znaczy, że wszyscy na przykład jakbyśmy nie zaczęli się wygłupiać i pajacować, to wiesz, czy to by się nie zebrało zdziło wszystko, nie?
1: Dokładnie. Etam zapowiada, że to o nim i że to nie jest jego ostatnie słowo, także...
0: Ale ogólnie fajna audycja, ciekawa. Bardzo się też... Słuchacze ogólnie lubią takie afterowe audycje luźne, gdzie są luźne rozmowy. Przypuszczam, że wielu woli nawet takie luźne rozmowy nie... takie, wiesz, nieprofesjonalne właśnie, z błędami, niż jakąś taką sztuczność i silenie się na udawanie kogoś, jakiegoś...
1: Profesjonalisty.
0: No, dzisiaj ja jestem z kolei, brakuje mi tutaj słów. Kolejna fajna umiejętność to jest nauczenie się mówić zwięźle, nie? I robić jakąś wymianę. To też wymaga jakiejś umiejętności, bo trzeba sobie przed samą wypowiedzią ułożyć jakąś, no ułożyć po prostu w głowie tą wypowiedź, a nie układać ją w trakcie mówienia, nie? No ale wszyscy tu pracujemy nad sobą, ja się staram mniej jąkać, staram się bardziej, teraz na przykład chciałbym postawić bardziej na merytoryczne jakieś audycje, bo już troszeczkę za dużo nadaję takich luźno-gadkowych i to się robi takie słabe, też chciałbym coś ponadawać konkretnego, nie? Wiesz, o komiksach, o filmach znowu, o książkach, o grach, a nie tak, no i co tam u was, no i jak tam, nie?
1: Nie, ja jestem za jak najbardziej i nawet mówiłem ostatnio, jak grałeś, że chętnie bym zobaczył w tej audycji nocnej graszki. Jak na przykład zamiast grać zrobił podobną fajną audycję, jak pracujesz, bo podejrzewam, że praca tak artysty, nie wiem, czy to można to nazwać, tam grafika, może być też ciekawa dla ludzi, niekoniecznie tylko oglądanie, jak idziesz i strzelasz do czegoś.
0: No, to jest fajny pomysł i też to mi chodzi po głowie, żeby robić na żywo jakiś projekt. Problem jest trochę z tym, że nie każdy klient może sobie życzyć, aby jego projekt był realizowany, wiesz, z publiką, nie? Bo to są trochę rzeczy takie intymne, wiesz, logo dla kogoś. Też teraz popełniam sporo błędów, na przykład co chwilę mówię wiesz, rozumiesz.
1: Wiem, rozumiem. To co ja dzisiaj, ja dzisiaj też się zapętliłem z jednym, już nawet nie pamiętam co to było, ale już się sam na tym łapałem, że 10 raz mówię dokładnie to samo, ten sam jakiś taki przerywnik. Ja nie wiem, ciężko jest. Tobie, nie chcę powiedzieć, że tobie jest łatwiej, bo dłużej nadajesz, ale zazdroszczę i mam nadzieję, że sam kiedyś dojdę do tego, że nie będę myślał o publice, która tego słucha i dzięki temu będzie łatwiej. I łatwiej jest gadać na przykład w trójkę, tak jak dzisiaj było, jak rozmawialiśmy teraz z Etamem i z Błażejem, bo nie myślisz wtedy o ludziach, którzy słuchają i nie ma stresu i łatwiej się mówi, łatwiej się klei te myśli.
0: Tak, dokładnie.
1: Dobra. Widzisz, ten błąd popełniłem, o którym mówiłeś.
0: Ale to nie zawsze jest błąd, ponieważ naturalną rzeczą jest też, że robisz czasami pauzy sobie, nie? I ktoś może w tą pauzę starać się wstrzelić, a ty po prostu sobie zapauzowałeś, no bo trudno, żeby mówić ciurkiem. Ktoś, kto ma większą wprawę, to potrafi mówić tak ciurkiem i te pauzy zminimalizować, czyli robić je takie bardzo krótkie, tylko żeby się czuło, że jest pauza, ale na tyle krótkie, aby nikt ci się nie wstrzelił.
1: Mm-hmm. No, taka praca nad tym. Etam tutaj wysunął ciekawą propozycję. Przejdźmy do metod krótkofalowców. Jak skończymy, to mówić over. Wyobrażasz sobie taką audycję over?
0: No. Na pewno jest ciężej, jak są trzy osoby już na sieci, na linii. W eterze, na łączach, no bo wtedy trzeba faktycznie trochę takiej dyscypliny, nie? I cierpliwości też. Mi na przykład brakuje cierpliwości. Bardzo się czasami męczę, jak ktoś ma tendencję do długiego mówienia, tak jak Blacha. Blacha mówi bardzo barwnie i często ciekawie, no ale on zawsze musi zrobić wstęp, musi rozwinąć, potem zakończyć, jakiś morał i pytanie jeszcze zada na koniec, ale to też nie zawsze jest dobre, ponieważ ktoś, kto ma się potem ustosunkować, to już nie wie, co było na początku, nie? Albo się nazbiera tyle, że już trzeba sobie listę całą zrobić. Chociaż zapisywanie sobie tego, co ktoś powiedział i na co chcemy odpowiedzieć, też nie jest głupim pomysłem zrobić sobie na szybko jakieś notatki. Bardzo często mam otwartego WordPada sobie gdzieś tutaj w tle i szybko na klawiszach. Też, kurczę, taki szacunek do słuchacza się objawia w najmniejszych rzeczach. Na przykład jak strzelamy zapalniczką, też jaram szlugi przy nadawaniu, ale nauczyłem się takiego nawyku, że oddalam rękę maksymalnie od mikrofonu, tak? Nie pstrykam tutaj do samego mikrofonu, tylko oddalam maksymalnie rękę. Mikrofon delikutaśnie to ściąga, ale no, nie jest to uciążliwe dla słuchacza, bo trzeba się wczuć trochę po prostu w tego słuchacza, że jemu może nie odpowiadać jakieś pstrykanie, chrząkanie. Też Błażej dzisiaj sporo chrząkał na początku. Wygląda na to, że on ma tak, jak nadaje z kimś, to ma o wiele więcej tej dyscypliny radiowej i lepiej mu idzie, a jak nadaje sam, to zaczyna właśnie mruczeć, szepta do mikrofonu, tak, że nic nie słychać, zapalniczką strzela, gdzieś tam wyjdzie po bułki sobie, nie?
1: Tak.
0: Trzeba też patrzeć na wskaźnik natężenia dźwięku sobie w programie do nadawania. Właśnie popatrzyłem i zobaczyłem, że mi dochodzi do czerwonej tego. Chyba przesterem nadaje.
1: Tak się rozentuzjazmowałeś?
0: Nie, po prostu jakiś ten. Cwany gapa jestem dzisiaj. Cwany gapa.
1: Tak, ale muszę przyznać, to chrząkanie i ten kaszel taki do. To w sumie nikt tu chyba tego nie robi, nie ma tego błędu, z wyjątkiem Błażeja, o tym mówiłem jeszcze później, bo był taki moment, że ja zadzwoniłem, bo nie byliśmy na antenie w ogóle, za drugim razem rozłączyło i jakoś chłopaki sobie dobrze gadali, to i ja tam zadzwoniłem do nich powiedzieć, że sorry chłopaki, ale nas nie ma na antenie, no i w międzyczasie też mu powiedziałem, chyba właśnie wtedy, o tym kaszleniu, bo jak się słucha na słuchawkach, to naprawdę takie kaszlnięcie, czy takie chrząknięcie, jak zrobił 2 czy 3 razy, to wali po bębenkach strasznie i to bardzo zniechęca. To aż strach słuchać później.
0: No. Dobry nawyk jest też, jak jesteśmy sobie teraz tutaj, jak jest nas tylko dwóch, to warto się nauczyć czegoś takiego, że odczekujemy sobie po prostu chwilę, aż tak, wiesz, jedną sekundę, zanim ktoś skończy mówić, bo wtedy mamy gwarancję, że ktoś już skończył, a nie była to pauza. Nie wiem, czemu mi się tutaj... A, dobrze, się świeci. Niedobrze jest też gadać o technikaliach za długo na antenie, bo wielu słuchaczy to naprawdę zupełnie nie interesuje, że ja sobie tu włączyłem i czekam i ładuje mi się, a ja tu wezmę i ten kabel trochę przekręcę, to może, bo mam taki program, nie wiem, czy znacie taki program, tu sobie właśnie zainstalowałem i mam. No, a ktoś by sobie chciał posłuchać coś o podróżach, czy tam o komputerach, czy o polityce, a tu, bo ja tu mam taki program, nie? chyba że ktoś ma audycję na taki temat konkretnie o technikaliach, ale to wtedy niech zrobi całą o technikaliach, a niech nie przerywa na przykład ciekawego tematu rozmowami o tym, co on sobie tam zainstalował i co mu nie styka, nie? No bo to wtedy znowu się robi słabo. Nie sądzisz?
1: Dokładnie. W sumie dałeś mi teraz dobry pomysł na audycję. Może zrobię podcast z wypadu na Molagę, bo miałbym o czym opowiadać w zasadzie.
0: O, super.
1: To zapisuję. Moment.
0: Także dużo jest. Nie jest też dobrym zwyczajem wydawać różne dziwne dźwięki do mikrofonu, jakieś onomatopeje. Dźwięki, które mogą irytować, na przykład jakieś jak tam się zdziwisz coś, to wiesz, tam bo to ktoś tak słucha i go uszy bolą, nie? Trzeba mieć w miarę nad tym głosem zapanować, a nie jakieś tam, wiesz, chrząkać, miauczeć, nie wiem, tam piszczeć.
1: W 100% się z tobą zgadzam, Krawcze. Słuchaj, ja cię zostawię. Będę się zbierał. Już za dużo dzisiaj gadam przed raz z Etamem, później do chłopaków. Zadzwoniłem teraz do ciebie. Wystarczy leniucha na dziś. Do miłego wieczorku. Tobie i słuchaczom.
0: No trzymaj się, cześć. To był profesor Leniuch. Nie wiem, to nie ma tak dużo takich wskazówek. Po prostu to takie zwykłe rzeczy, proste. Nad tym się można samemu zastanowić. Mamy wolną chwilę. W ogóle jest też tak, że inaczej pracuje nasz głos, kiedy stoimy, inaczej kiedy siedzimy, a inaczej kiedy leżymy. To są jakby trzy różne opcje, nie? I pewnie zauważyliście, że wiele osób, które podkładają głosy za różne postacie do filmów albo nagrywają w studio jakąś piosenkę, to oni bardzo często stoją, nie? Najczęściej stoją, nie siedzą sobie na krzesełku, bo wtedy no, cała ta przepona inaczej pracuje, zmienia nam się głos. Ja się zaraz położę i zobaczycie, że zaraz mi się głos na taki mniej przyjemny zmieni, niestety, to jest ten minus. Taki dziwny głos. A spróbuję wstać. Zobaczymy, czy zmieni mi się głos. Nie wiem, czy jest różnica teraz wielka. Wydaje mi się, że trochę jest. Trochę jest. Moje słuchawki akurat nie są... Ja mam zresztą zawsze lekki odsłuch na słuchawkach, stąd słyszę, kiedy jestem za głośno. Ludziom często się bardzo ciężko przyzwyczaić do tego, że słyszą samych siebie w słuchawkach. No, zdaje się, że jakoś inaczej. W ogóle więcej można tym głosem zdziałać, kiedy stoimy. Tak zauważyłem. Jeśli miałbym teraz na przykład śpiewać do was, czy mówić jakiś wiersz i tym głosem trochę popracować, raz go zmodulować trochę, raz wyżej, raz niżej, to o wiele łatwiej jest, jeśli stoimy. Więc jeśli macie do nagrania coś takiego fajnego, ważnego, jakiegoś tam dżingla czy coś, to polecam robić to na stojaka. Bez skojarzeń tutaj sprośnych. A tak normalnie nadawać można spokojnie sobie oczywiście na siedząco. Chociaż znam jednego kapitana, który swego czasu nadawał sobie na stojąco. To ciekawe było. No, zauważyłem, że w tej chwili jakby więcej mogę z tego głosu wydobyć, nie? I chyba jest delikatnie taki bardziej radiowy, przyjemniejszy, jak sobie stoję. No ale to może być złudne. Na pewno większa różnica będzie, kiedy się położę. To wtedy głos się zmienia na taki dziwny jakiś i nie podoba mi się tempr tego głosu. Coś tam jest wszystko pościskane wtedy, prawda? I no ciężej. Ale sobie może usiądę, bo już się zmęczyłem tym staniem. Bardzo fajny pomysł, żeby ponagrywać coś z warsztatu, to znaczy przy pracy, to jest też takie dopingujące, ponieważ ostatnio mi się strasznie ciężko jakoś pracuje, jakiś taki wypalony jestem pod wieloma względami. Zastanawiam się w ogóle, szukam jakichś nowych pomysłów, nowych rozwiązań tutaj. Tak, coś zrywa. Czy to było takie zerwanie kilkusekundowe? Bo zauważyłem, że nie wiem, czy coś nam się tutaj z serwerem nie chrzani, ponieważ te takie zrywy, nawet chciałem o to zapytać, ponieważ u wszystkich nadających, o, aż 10 sekund, nie wiem, w ogóle może zerwać, ponieważ... ponieważ jakiś mam dzisiaj niestabilny internet. W trakcie audycji Błażeja nawet się internet zebździł na chwilę. No, tu kolejny taki błąd, który popełniłem, to czkanie, nie? Takie, że jak czujemy, że chcemy sobie odbeknąć czy czknąć, to można to zrobić na dwa sposoby. Można trochę sobie to przystopować i skończyć zdanie i sobie czknąć albo odbeknąć delikutaśnie na boczku i zacząć znowu mówić, albo można tak mówić do was i tak sobie po prostu nie przerywać i sobie tak, prawda, tu odkrząknąć, tu odbeknąć. No też różnie to może brzmieć u niektórych. W ogóle pewne błędy popełniane u niektórych będą bardziej irytujące, a u innych mniej, nie? To zależy, nie wiem do końca od czego, może od sposobu mówienia, od głosu, od warunków głosowych, różnie to jest. Można w tym samym czasie pierdnąć i też nie będzie słychać. Tutaj fachowej rady udzielił słuchacz na czacie. Warto też sobie po prostu tak na pamięć się nauczyć, jaki poziom podkładu, jaki poziom głośności podkładu jest optymalny. Ja już to mam wyczajone jakoś i przypuszczam, że mój podkład jest bardzo delikatnie słyszalny w tej chwili. Właściwie podkład powinien być naprawdę delikatny, bo... No, chyba że nadajemy jakąś audycję bardzo dynamiczną i mówimy głośno i no tak sobie trochę, prawda, świrujemy pawiana na antenie, no to wtedy można trochę głośniej, ale tak warto też dobrać odpowiednio te podkłady, żeby one nie były zbyt nachalne, żeby się nie przebijały za bardzo. To wszystko są takie niby detale, ale jak się to zbierze do kupy, no to jest dużo różnych takich niuansów, jak to się mówi. Nie wiem, czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy mają problemy techniczne ciągłe i coś im tam trzeszczy, przerywa, rozłącza. No jakiś tablet sobie na przykład kupić najtańszy i z Androida jakiegoś nadawać, nie? No to wtedy jest troszkę niestety problem ze Skype'em. Życie pokazuje też, że niestety ci, którzy za dużo kombinują, to często przekombinowują. No bo można sobie faktycznie zrobić na dwa komputery, ten jest do Skype'a, tu mamy ten przesyła do tego, dwa miksery, prawda, i tak dalej, no i wtedy się robi taka kasza, że raz to działa, raz nie działa i niby mamy bardzo wszystko profesjonalnie, a tak naprawdę są ciągle jakieś problemy. Muszę się potrzeby zapytać o to przerywanie. Bo wychodzi na to, że ogólnie w radio mamy tak, że... A napiszcie, czy często są takie przerwy, że nadającego słychać i nagle jest kilka sekund ciszy i dopiero i on potem wraca? Czy to często się zdarza w nocnym radio, czy sporadycznie? Czy jak to jest? Raczej nie pisze słuchacz tutaj. No może jeśli to jest sporadyczne, no to nie ma się co przejmować, no to trudno, z czegoś to tam sobie wynika, nie wiadomo z czego, no ale tu aż 10 sekund było około. Senpai pierwszy raz słyszy. Raz na godzinę. No właśnie, jak VPN się zatnie. Nadawanie przez VPN-a, to kurczę, to mi się w głowie nie mieści. Przecież przez te VPN-y to jakoś tak wszystko wolno działa, nie? Tak mi się wydaje. Chyba że ETAM ma jakiegoś dobrego tego VPN-a, a może te różne problemy to są właśnie przez tego typu kombinacje. Czy jest w ogóle sens nadawać przez VPN-a? Czy to jest w jakimś konkretnym celu? Nie wiem, żeby rząd światowy nas tutaj nie namierzył? Czy policja? Czy po co? Trasowanie cebulowe. No proszę. Ja nie wiem, o co chodzi. A teraz spróbuję się położyć. Mam, gdyby ktoś chciał się przyłączyć do rozmowy i pogadać ze mną chwilę, to będę słyszał. Dobrze, że Leniuch właśnie zadzwonił, bo był mały teścik. Skype jest totalnie do bani. Mało tego, że strasznie obciąża komputer, że są z nim jakieś różne inne problemy z połączeniem się, chce konto weryfikować, jakieś kody wysyła na maila, raz działa, raz nie działa. To jeszcze raz w nim działa mix stereo, raz nie. Czasem włączę, żeby były te dźwięki, właśnie raz włączyłem, żeby były wszystkie dźwięki i żeby było słychać, kiedy ktoś zadzwoni, żebym wstał sobie z wyrka. Mam tutaj wyrko zaraz przy komputerze, więc to nie jest problem. I nie było słychać. Ludzie dzwonili i ja nie słyszałem. Czyli tak po prostu Skype jest bardzo kapryśny, jak taka rozkapryszona kobieta. Raz mu się chce, raz mu się nie chce, raz sam nie wie, czego chce i... A raz w ogóle jest leniwy jak świnia i mało co robi, a cały komputer nam zajmuje i nie wiem, chyba kopie bitcoiny Microsoftowi. Bo nie wiem co może sprawić, że cały komputer się dławi, bo Skype coś robi. Jeszcze bym zrozumiał jakąś, że w trakcie aktualizacji, ale nie wiem, może on skanuje komputer i szuka sobie czegoś. Może Bilu nam szuka czegoś na komputerze, nie wiem. Sprawdza co mamy. Także, no ja raczej też nie mam jakichś wielkich problemów ze Skype'em, ale zdarzają się, no ale u niektórych to notorycznie. Przypuszczam, że może się to brać z tego, że niektórzy z was mają po prostu starego tego Skype'a i stąd się biorą jakieś problemy, nie. No. Skype ma zabezpieczenie. No, też tak myślę, że jednak dosyć ważne są kable. Czasami takie rzeczy, różne urządzenia, kable, podzespoły są zaskakująco ważne właśnie przy nadawaniu, przy funkcjonowaniu komputera, przykładowo zasilacz w komputerze, tak? Wydawałoby się, że taka mało istotna rzecz, tylko dostarcza prąd, nie? Ale to ma wpływ na cały komputer. Jak macie byle jaki zasilacz, to cała maszyna będzie kapryśna. Więc warto kupić obudowę od razu z dobrym zasilaczem. Ja ten błąd kiedyś popełniłem i już teraz na szczęście mam dobry zasilacz. Już nie oszczędzałem, kupiłem dobry. I powiem wam, że jakby maszyna bardziej bezawaryjna się zrobiła. Nie wiem, no ale to ciężko stwierdzić, ponieważ to mogło mieć też... Dużo problemów się skończyło, kiedy wymieniłem dysk. Okazuje się, że też, że dysk może być już po prostu tak zaśmiecony, tak już tyle mieć bad sektorów różnych, że wszystko się chrzani. Niby działa, a tak, chcę wyrenderować animację... Animacja się potrafi wyrenderować z błędami, wiecie, że ja nie wiedziałem, z czego to się bierze, czy to kodeki, czy to co. A to się okazuje, że to po prostu błędy na dysku, nie? Renderowanie filmów w ogóle bardzo obciąża komputer i bardzo mieli dysk, pamięć i dużo zabiera, to jest bardzo wymagające, trzeba mieć naprawdę dobry sprzęt i no taki sprawny, żeby renderować filmy, bo inaczej to się robi horror. Zaczynają się dziwne rzeczy dziać w ogóle z komputerem, bo jak on jest tak żyłowany, w ogóle wydawałoby się, że wszystko w tej cyfrowej epoce będzie działało nagle albo działa, albo nie działa, no bo to jest albo zero, albo jedynka. Albo działa, albo nie działa. A tu się okazuje, że to jak w analogu, tak? Tu trzeszczy, tu szumi, tu u jednego działa, a u drugiego to samo nie działa. No i to takie właśnie złudzenie, że Trzeba też przy tym renderowaniu filmów przypisać dużo tej wirtualnej pamięci. Trzeba pamiętać, żeby mieć dużo miejsca na dysku, bo też ktoś może sobie pomyśleć, a co tam ważne, żeby zostało tam ileś tam kilkaset megabajtów i już, i to wystarczy. No właśnie nie. Windows ma straszne zapotrzebowanie, szczególnie jak mamy mało tego RAMu, no to wtedy nam rośnie zapotrzebowanie na pamięć wirtualną, na dysku, i ten dysk mieli i robi sobie jakieś pliki tymczasowe. No, ale nawet duża ilość RAMu niewiele wam da, no bo jeśli obrabiacie jakieś ogromne obrazy, jeśli te filmy renderujecie, to tak czy owak się ta pamięć zapełni, więc... Ja mam na przykład mało RAMu, ciągle odkładam jakąś tam modernizację komputera i często muszę resetować. Myślę też, żeby sobie zrobić jakiś taki zestaw dźwięków. Fajne, żeby zamiast tego... Żeby były jakieś fajne dźwięki, nie? Jakieś z gry czy coś, żeby to lepiej brzmiało. I udostępnić takie zestawy właśnie. Witam cię, Etamie.
2: No, przez Singapur, proszę bardzo, jak fajnie, jak dobra jakość jest. Ja właśnie zauważyłem, taka porada dla korzystających na komputerze ze Skype'a, że najlepiej, żeby było właśnie połączenie VPN Japonia lub USA. Nie wiem dlaczego, ale wtedy najmniej jest problemów ze Skype'em. Teraz akurat przez Singapur się połączyłem, bo rozmawiam z komórki, natomiast myślę, że jest okej, tak, jakościowo nie jest jakiś przester, jakieś szumy, nic nie mam w tej chwili.
0: Tak, dobrze cię słychać. Mam nadzieję, że na antenie też, no ale chyba tak. Ogólnie jakoś mnie jakoś problemy oszczędzają. Teraz mi się trochę zmieni głos, ponieważ się położyłem, korzystając z okazji, że jest tutaj kompan do rozmowy, to się legnę na wyrku. A ty nadajesz czasem, leżąc sobie na wyrku, czy na siedząco zawsze?
2: Raczej siedzę, tak, bo mam tutaj dopasowaną kanapę do swoich pośladków, dobrze już wysiedzianą. Także to jest dobra pozycja taka, żeby sobie oprzeć się i taka kozetka terapeutyczna, bo wiedział bardziej. No, także dzisiaj żeśmy tutaj troszeczkę z profesorem poszumieli, a właściwie ja poszumiałem, bo on miał perfekcyjną jakość dźwięku, ale to też właśnie zwróciłem uwagę i to też tak mogę ze swojej strony podpowiedzieć, że wszelkie urządzenia, jak są podłączone do zasilacza, tak jak właśnie między innymi tablet czy komórka, to niestety ten zasilacz powoduje jakieś zakłócenia wewnątrz tego urządzenia i stąd też się biorą często takie szumy, raczej buczenie. I to u mnie właśnie występowało dzisiaj, mimo że miałem daleko te wszystkie zasilacze, ale go podładowywałem. No w tej chwili jest bez zasilacza, także nie ma tego efektu. I mikrofon jest oryginalny z telefonu, więc nie mam żadnych swoich magicznych słuchawek poprzerabianych. Natomiast no, jeżeli byłby do prądu podłączony, podejrzewam, że mielibyśmy tutaj takie właśnie lekkie pobukiwanie sobie fazy z gniazdka.
0: Niestety wygląda na to, że problemy, które były ze strony Błażeja, ponieważ ciebie i profesora było cały czas słychać z takim pogłosem, wiesz?
2: Tak, znaczy ja na początku myślałem, że to był mój problem tutaj, bo odsłuchiwałem sobie, jest player na stronie i ja często otwieram, bo teraz widziałem tutaj, że jest czat doklejony do playera, to mi się akurat podoba, fajnie, bo nie trzeba dwóch zakładek otwierać. Natomiast no, jeżeli się zapomni właśnie o tym, że jesteśmy na Skype'ie i się zapomni o tym, że ten player jest nawet wyciszony, to zauważyłem, że właśnie jest taki efekt gdzieś tam na tym mikserze w komputerze, że one się mimo wszystko te dźwięki jakoś nakładają w środku, nawet jeśli jest na zero ściszony, także trzeba ten player całkowicie wyłączyć, żeby nie było tego efektu. No ale mówię, no u mnie akurat to nie występowało, pozamykałem wszystko, także najprawdopodobniej tak to coś tam u Błażeja w środku w komputerze się miksuje, bo to mi wygląda na jakiś błąd sterownika, bo czasami jest takie tutaj przerywanie, tu wszyscy mówią, że przerywanie. U mnie to brzmiało, ja byłem akurat na spacerze, ale u mnie to brzmiało tak jakby w tle było słychać biegnącego konia, takie potupywanie, coś takie patataj, patataj, patataj i ten dźwięk upadał jak gdyby równo z tymi tupnięciami. Taki efekt był po prostu.
0: Ale czy dobrze cię zrozumiałem? Ty przedstawiasz to jako jakieś takie odkrycie, że nie uruchamiać playera jak nadaje się?
2: Nie, jeżeli ktoś dzwoni do radia po prostu Skype'em, to żeby miał zamkniętą zakładkę playera całkowicie, ponieważ już mi raz czy dwa się tak zdarzyło, że mimo że ściszyłem ten player do zera na stronie internetowej, to mimo to mikser gdzieś tam w komputerze miksował to tak, żeby było mnie podwójnie słychać. Nie?
0: Aha, w ten sposób, czyli nie wystarczy przyciszyć, ani nawet go pewnie wyłączyć.
2: Nie. Zamknąć się nakładkę całkiem trzeba.
0: To znaczy, przypuszczam, że jak się go całkiem przystopuje, to jest trochę inaczej niż przyciszanie go. I całkowite wyłączenie to by zniwelowało ten problem. Ale może się też mylę. Może
2: ciekawostka, że ten sam problem nie występuje, kiedy korzysta się z zewnętrznego jakiegoś odtwarzacza radia, na przykład z AIMP-a. Nie ma wtedy tego problemu, wystarczy ściszyć, tak? I nie ma tego. Natomiast na stronie internetowej coś jest na rzeczy, bo na stronie internetowej, jak jest player, to już tu kilka razy zwróciłem uwagę, że podwaja dźwięk po prostu.
0: Tak, dzisiaj trochę pomarudziłem na ciebie, ale tak, wiesz, dla równowagi mogę też stwierdzić fakt, że no, też się wyrobiłeś, myślę, i dużo lepiej nadajesz niż na początku, wiesz?
2: No, trzeba coś znaleźć, jakiego, wiesz, taką swoją konwencję, jak się już człowiek troszkę wyrobi, a mam dużo pomysłów, tylko wiesz, jak to jest z czasem, nie? Że to są rzeczy, które by wymagały czasu po prostu, żeby dużo poświęcić na po prostu jakieś takie bardziej tematyczne rzeczy, bo luźne gadki są fajne o tyle, że można cały czas improwizować, tak? I nawet tą przysłowiową marchewkę, jak ja dzisiaj ścierałem, dałem radę ścierać i mówić do mikrofonu nadal. Natomiast no, już jakbym coś mógł powiedzieć takiego konkretnego, no to niestety już wymaga przygotowania, jak sam wiesz. No, tak właśnie było przecież, jak żeśmy rozmawiali na temat Star Treka, czy tam nawet na temat Amigi, tak. Nie wszystko się pamięta, także trzeba te notatki porobić, a to już jest troszeczkę inna para kaloszy, inna kategoria w ogóle takiej audycji. No ale polecam ciągle, żeby tutaj się dużo osób nagrało, gdy się w kilku zdeklarowało na czacie, popróbować jeszcze to sami o sobie. Ja też taką audycję nagram, 15-minutowego podcasta, mam nadzieję, w najbliższym czasie, bo na razie mamy dwóch tutaj śmiałków, a to trochę mało.
0: No, zachęcamy, nagrywajcie. Jest specjalna audycja, w której można najzwyczajniej w świecie opowiedzieć trochę o sobie. No, nie każdy lubi, ja na pewno nigdy czegoś takiego nie nagram, bo się nie czuję w tym dobrze, ale was zachęcam, na pewno jest wiele osób, którym to odpowiada. A czy ty miałbyś jakieś na przykład wskazówki dla świeżych nadających, albo no po prostu dla innych, jakieś takie, wiesz, coś, co sam wyłapałeś z czasem, coś, czego sam się nauczyłeś, jakieś tipsy?
2: Znaczy, pierwsza rzecz to zamiast kupować 10 mikrofonów, tak jak ja, to bym kupił jeden, po prostu, a dobry. Najprościej taki za około 100 zł można kupić mikrofon, chyba USB by był najlepszy, bo jednak te wszystkie analogowe wtyczki, zawsze gdzieś po drodze jest jakiś głośnik, jakieś źródło energii, które wprowadza szumy. No ten mój mikrofon, poza tym, że czasami trzeszczy niestety, a to jest wina tego, że tutaj kable sobie poskracałem i zwyczajnie te moje luty nie są najlepsze, no to sprawdza się, natomiast no, dużo lepiej by było rzeczywiście mieć cyfrowy, no w tej chwili rozmawiam z cyfrowego, bo jest to, co jest wbudowane w komórkę, tak, czyli bezpośrednio na płycie głównej. Jest zupełnie inna jakość dźwięku na pewno niż kiedy idzie przez kabel analogowy i trafia do karty, także nie ma tego pasma szumu, tak. Można to zredukować w Windowsie na przykład, jest taka opcja, tam żeby troszeczkę sobie ściszyć w sterowniku, tak by próg wejścia ustawić, no ale to już wymaga trochę pobawienia się, tak? Metodą prób i błędów, żeby dotrzeć do tego momentu. Na przykład nie polecam stosowania dopalacza, który jest w systemie operacyjnym, tam jest coś takiego jak wzmocnienie dźwięku, to się chyba nazywa, jeżeli dobrze pamiętam, to jest podbicie tych decybeli, jak gdyby sztuczne podbicie na karcie. No tego nie polecam, natomiast polecam sterownik PIS, który się nazywa, czyli tam pokój. Jeżeli ktoś chce poeksperymentować sobie z ustawieniami takiego equalizera na karcie muzycznej, to bardzo fajne efekty można uzyskać. Chociaż też niekoniecznie, ja przez tego zrezygnowałem, bo no, jest to sztuka dla sztuki tylko i wyłącznie. Jednak taka prosta, jak najprostsza mechanika tego wszystkiego, żeby nie było za dużo tych kabli, poskracać te kable, albo mówię, kupić mikrofon USB za 100 zł, raz za dobrze.
0: Tu jest zdecydowanie przewaga takiej prawdziwej karty dźwiękowej, nie takiej zintegrowanej jak ja mam, to, że te lepsze karty, znaczy lepsze, no każda karta taka już konkretniejsza do komputera ma właśnie możliwość dostrojenia tego dźwięku, trochę podkręcenia go ładnie, zwiększenia niskich tonów, wysokich. No ja akurat mogę to na mikserze zrobić, to jest z kolei bardzo fajna funkcja miksera, nie tylko to, że możemy sobie trochę podgłośnić gałką szybko głos, jeśli zamierzamy na przykład mówić cicho cały czas do mikrofonu, to sobie wtedy możemy podkręcić, a jak mówimy głośno, to lekko przyciszamy, żeby nie mieć tych przesterów, no ale możemy sobie też właśnie niskie tony podkręcić, niskie tony obniżyć, czy tam wysokie, zawsze się gubię, nie wiem, które są które. No ale w każdym razie dostroić te niskie i wysokie tony, no i to też sporo daje, więc może nie jest głupia inwestycja kupić nawet ten najprostszy mikserek dla większego komfortu swojego i słuchaczy, to można, nie wiem, tam za 300 zł już pewnie kupić jakiś, no to jakiś tam wydatek,
2: znaczy, takie próg wejścia to jest mniej więcej 150-200 zł w tej chwili na mikser USB, taki najprostszy do dwóch, trzech źródeł, tak? Także tutaj to też jest dobre rozwiązanie, no bo można sobie na przykład podkład muzyczny puścić z płyty na przykład, czy tabletu zewnętrznego, czy jakiegoś tam innego urządzenia i mieć to po prostu pod kilkoma urządzeniami, nie no, zwyczajnie. No ja takiego miksera absolutnie nie mam w tej chwili, natomiast rozglądają się za tak zwanym sumatorem. To jest inna wersja tej możliwości, po prostu, żeby mieć urządzenie, które sumuje sygnały i podaje na line in, tylko trzeba to na line in mieć, nie? Bo ja akurat mam tylko mikrofonowe wejście w swoim komputerze, właśnie jest ta sytuacja, co mówiłeś o laptopie, nie?
0: A co cię na przykład, jest coś, co cię irytuje u innych nadających? Jakieś ich zachowanie, czy sposób, w jaki prowadzą audycję? Tutaj śmiało, dzisiaj jest taka audycja, że sobie tutaj
2: wyrzucamy. Ja jedynie co miałem, że tak powiem, uwagi, to odnośnie audycji akurat Claude'a tutaj, bo ewidentnie mi po prostu w przypadku audycji Claude'a przeszkadzają telefony. To znaczy on po prostu za dużo tych telefonów odbiera, już teraz to się poprawiło, bo odbiera dopiero po jakimś czasie, natomiast to tylko taka właściwie jedyna moja uwaga tutaj odnośnie audycji. Ja generalnie lubię sobie posłuchać, każdy ma taki jakiś swój styl, tak, generalnie wszyscy raczej ćwiczą na razie, są bardziej takimi praktykantami, no i w zasadzie nie mam żadnych uwag do tego. Wiadomo, że tam są takie tam drobne błędy i ja sam je wyłapuję. Dzisiaj profesor właśnie się przyłapał na jednym słówku, co chwilę powtarza. Ja też zapomniałem, jakie to było słowo, ale się nagrało, to sobie przypomnimy. Natomiast ja też często mówię jakieś słowo, które bardzo często mi wchodzi. Na przykład u Jacka Blachy wyłapałem słowo tak, że on jest taki pan tak, bardzo często.
0: Pan tak.
2: Także no, ja też mam takie słowa i dopiero jak sobie odsłucham, bo ja często odsłuchuję siebie, mimo że mnie to irytuje, w ogóle znaczy należy do tych osób, które nie lubią słuchać samego siebie, ale się nauczyłem to robić, bo jak odsłucham sobie raz, drugi, trzeci, to widzę po prostu, gdzie popełniłem błędy. Nie to, żebym tam się na siłę tego uczył, bo nie, ale po prostu już następny raz mimo wszystko jakoś mimowolnie zwracam uwagę na to, żeby tych słów nie powtarzać. No ale u mnie jest ciągle jeszcze ten problem techniczny. No, w tej chwili tak jakby było jak teraz, to by było dobrze, nie? Ale niestety zapomnę się, gdzieś mi tutaj pies usiądzie na kablu, gdzieś coś przesunę, albo się przejdę i mi się mikrofon przesunie, no i to na razie wszystko jest jeszcze niedopracowane bardzo. Ale idę w dobrym kierunku, bo mam pewien cel i ten cel powoli osiągnę.
0: W twoim przypadku to wydaje mi się, że no bo tak, zrobiłeś, też opracowałeś jakby swój sposób na to wszystko, swój styl, który tak w dużym uproszczeniu polega na tym, że wykonujesz różne takie codzienne czynności, proste rzeczy i to dokumentujesz i to komentujesz, tylko właśnie tu też można jakiś, to też może jakoś wyewoluować, żeby na przykład przy okazji tego nagrywania prostych czynności codziennych dodawać coś więcej, nie? Żeby za każdym razem to było wzbogacone o jakieś ciekawe przemyślenia, o jakieś opinie, wiesz, żeby po prostu nie było to takie suche tarcie chrzanu i zmywanie garów, tylko żeby, no myślę, że ci się to udaje, no ale czasem można wpaść w pułapkę i po prostu zrobić takie nagranie, że nie będzie wiele więcej niż to zmywanie garów, nie?
2: No tak, właśnie woda tutaj przeszkadza, chociaż staram się z mikrofonem chodzić, ale nie zawsze się to uda, jak masz garki w rękach i ci majta się kabelek, nie? Także tutaj by się przydały bezprzewodowe słuchawki w ogóle. To jest kolejne sprzęty, kolejne wydatki. Naprawdę mam tego koło siebie. No, szkoda, że nie możesz tego zobaczyć, ale mam taki fotel koło siebie, o który sobie łokieć opieram i na tym fotelu zamiast siadać, to jest strata kabli i różnych urządzeń rozmaitych do budowy przygotowany, między innymi hologram tutaj mam do zbudowania przygotowany. Projektor taki własnej konstrukcji, no kupę różnych takich dupereli. No i ten nieszczęsny komputer, który tutaj chcę w końcu poskładać i sobie pogameplayować trochę, popróbować tej sztuki gameplayu, bo mówiąc szczerze, tak jak sobie oglądam te gameplaye, to bardzo mi się to spodobało, tylko nie wiem, czy będę miał tyle samo zaparcia, bo nie jestem giercpanem takim typowym. Nie mam jakoś specjalnie do tego zacięcia.
0: Nie wiem też do końca, jak słuchacze odbierają rzeczy typu wspominanie o innych nadających. U ciebie trochę to mi czasami przeszkadza, że za dużo, wiesz, bo tu krawiec to, krawiec tamto, a potrzeba to, a jak Jacek, to wiecie, bo Jacek. Wiesz, przychodzi ktoś nowy i on tutaj nie kojarzy, kto jest kto i może go to irytować, że ciągle jest wspominanie o innych i może mu się to kojarzyć z takim kółkiem wzajemnej adoracji trochę, nie?
2: No, czy wiesz, to i tak będzie pewnie kojarzone. Na to muszę zwrócić uwagę, bo szczerze mówiąc, nawet nie zwróciłem specjalnie na to uwagę. Jakoś tak mimochodem wychodzi. Może to dlatego, że ja nauczyłem się takiego luźnego charakteru wypowiedzi już w tej chwili. Właśnie dzięki temu, że tutaj gadam od pewnego czasu, bo ja zawsze lubię mieć przed sobą widownię, to znaczy ludzi, których widzę, tak, o których mówię. Natomiast tutaj to jest takie bardziej bezosobowe, nie? Że po prostu nie widzę tych osób, nie widzę twarzy przede wszystkim. Ja po prostu lubię mówić, nie mam do tego, nie wiem jak u innych to jest, nie? Właśnie to jest ciekawe nawet dla mnie, jak inni tutaj mają na radiu. Natomiast ja na przykład lubię przemawiać do tłumu, tak krótko mówiąc. Czyli na przykład mam przed sobą grupę 30 rodziców i jestem na zebraniu, jestem całkowicie swobodny wtedy. Wręcz się czuję w swoim żywiole.
0: A nie słychać po tobie w ogóle żadnej takiej tremy, czy jakiegoś, wiesz, zakłopotania, że ty mówisz w ogóle, nie? Słychać właśnie luz duży. I myślę, że twoją dobrą cechą jest spokój też, że dobrze się słucha właśnie kogoś, kto mówi w sposób bardzo taki spokojny. Tak jak ty, ale z drugiej strony są inni nadający i przypuszczam, że spora ilość słuchaczy na przykład lubi, jak ja sobie powariuję na antenie, a jakbyś ty zaczął nagle wariować i świrować, to niekoniecznie by na przykład to się sprawdziło i byłoby to strawne dla słuchaczy. To wiesz, nie mówię, że tak by na pewno było, ale chyba tak jest trochę, nie? Że każdy nadający przyzwyczaił słuchaczy do pewnego stylu i jak ja bym nagle zmienił styl, albo ty zmieniłbyś, to byłoby to takie inwazyjne dla ludzi, bo coś by im nie grało, nie? Że to jest jakieś sztuczne, że nagle, wiesz, coś tu nie gra. Nie sądzisz?
2: No powiem ci, że dzisiaj wybuchnąłem kwiecistą ilością inwektyw podczas rozmowy z administracją, co się niestety też nagrało. Potem zadzwoniłem i przeprosiłem tą panią za swój wybuch. Natomiast no to było w takim stylu, no nie wiem, czy ja to w ogóle będę umieszczę i czy to w ogóle jest warte umieszczenia, ten fragment szczególnie dzisiaj właśnie, ale jak się chwaliłem tutaj na antenie, dzisiaj poznałem kolejne rodzaje różnych maszyn i dźwięków wydobywających się z pięter pod i nad i po prostu już nie wytrzymałem, kiedy zaczęły mi po prostu dźwiękiem wysokiej częstotliwości rezonować wszystkie naczynia na barku. Także ja mam swoje granice.
0: I może jest właśnie tak, że jak ty zaczniesz się denerwować, czy być agresywny, czy kogoś beszczać przez telefon, chyba coś takiego czułem trochę, wiesz, że po prostu to nie pasowało do ciebie, bo po prostu przyzwyczaiłeś ludzi do tego swojego spokoju, spokojnego sposobu mówienia i nagle, wiesz, agresywny etam, czy etam rozkrzyczany może nie to może nie pasować po prostu, nie? Do ciebie tak jakby.
2: No właśnie, tylko to jest, ja taki nie jestem naprawdę, żebyś tutaj wszyscy nie myśleli, że ja taki jestem. Ja rzucam przedmiotami o podłogę, jak się zdenerwuję. Ja na przykład, jeżeli mi myszka na przykład się zepsuje i nie mogę z niej zrobić, potrafię ją rozwalić o ściany. To jest autentyk. Ja po prostu mam takie coś w sobie, że potrafię w ciągu, muszę rozładować to takie napięcie czasami. I trafia się czasami sytuacja, że jakieś cenne urządzenie wyląduje na podłodze i to tak dosłownie, że się na miazgę roztrzaska, nie? No wiem, że to do mnie nie pasuje, ale generalnie taki jestem. No, a dzięki temu mogę swobodnie przynajmniej mówić tak spokojnie, sprawiać takie wrażenie.
0: Trzeba będzie jakiś znaleźć chyba złoty środek między tymi luźno-gadkowymi audycjami, które stały się być może jakimś tam znakiem rozpoznawczym nocnego radia, a audycjami takimi quality, jak to się mówi, nie? Czy jak zwał, tak zwał, no tymi jakościowymi, tymi przygotowanymi bardziej, no ale zawsze ta pokusa w nas będzie, bo jak sobie tak teraz ja tu leżę na wyrku, nic się nie przygotowywałem, nic, żadnej pracy nie muszę w to wkładać, tylko sobie leżę i gadam, to jest też przyjemność dla mnie, no i w człowieku zawsze jest ta chęć, żeby sobie trochę dogodzić, żeby się zabawić na antenie, samemu sobie mieć z tego jakąś frajdę, a nie poświęcać czas i się napracować, nie? Tym bardziej, że często nie mamy z tego żadnego takiego... żadnych korzyści i nagrody. Przykładem może być na przykład Potrzeba, który no, potrafi jakiegoś gościa zaprosić, przygotować się do audycji, a potem nie ma... Wiesz, jest fajna audycja, taka właśnie bardziej konkretna, dobrze poprowadzona, a nie będzie miał ani jednego komentarza na przykład, nie? A ja se wejdę i tu siema... siemata, cześć, trzymaj się Barry White'a, i jakąś dramę jeszcze, o jakiejś dramie się wypowiem, ale mnie wkurwił, tu słuchajcie, potrzeszczę se i komentarze i ruch i wszyscy tam, o ale jaja tu weź, ale a to dobre, jak pajacowałeś, to się uśmiałem. No i wiesz, i to wtedy ten drugi czuje się taki trochę zniechęcony, nie? Bo ja tu się napracowałem, włożyłem jakąś pracę, a przyszedł se pajac, poświrował i wszyscy poszli do niego, nie? Albo do Etama, który skrobał akurat marchew, nie? I albo sobie pięty skrobał.
2: No właśnie tak jest. To jest normalne, że takie mniej ambitne audycje będą więcej miały oglądalności. Znaczy ambitne, to jest kwestia gustu, tak? Natomiast niektórzy lubią na przykład nie wysłuchać mojej audycji. Tam ktoś mi kiedyś napisał, bo tak spokojnie mówię i to nie, to nie jest kwestia tego, co ja mówię spokojnie, tylko to jest kwestia podkładu, ponieważ ja używam podkładu, który ma was zahipnotyzować, krótko mówiąc. Także tego będzie się tak słuchało dobrze, a szczególnie na sen. Zresztą podobny trik stosował Tomek podczas substancji, w swojej audycji substancja, tam też właśnie był taki podkład lasu, akurat to nie była muzyka, tylko dźwięki lasu, takie jakieś, no, natura po prostu, nie? Także od tego też wiele zależy. Chociaż kiedyś możemy zrobić tutaj próbę taką, zobaczymy, czy uda mi się was zahipnotyzować. Autohipnozę możemy przeprowadzić kiedyś taką eksperymentalną, jeśli bardzo byście chcieli, metodą Sigwy na przykład.
0: Ale to jest świetny pomysł, stary, naprawdę. Wiesz, tak mi się wydaje, że kiedyś nawet eksperymentowałem, słuchaliśmy sobie z kumplem, jeszcze byłem takim chłopaczkiem, jakąś tam książkę dorwaliśmy o hipnozie, czy jakaś tam kaseta była, kaseta. I słuchaliśmy tej kasety, próbowaliśmy tam się właśnie zahipnotyzować i można by w radio faktycznie spróbować takiego eksperymentu z hipnozą.
2: No, dokładnie, znaczy taką autohipnozą bardziej, bo to trzeba się skupić samemu w sobie, tak? To nie ten hipnotyzer tutaj działa, tylko działa tak zwany przydźwięk, który jest emitowany w trakcie. No, ale też dużo zależy od głosu i zależy też od skupienia. Myślałem też kiedyś, tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł na kompresję, która jest w radiu, żeby zrobić na przykład taki DOS-a generowanego w czasie rzeczywistym z komputera. DOS-iera.
0: Wybacz, Kuba, ale to ja w ogóle nie słyszałem, że ty dzwonisz i to jakaś telepatia chyba tu zadziałała, bo wstałem z wyra i patrzę, a tu właśnie Kuba dzwoni. Cześć, Kuba.
3: Hej, hej. Tak, papu Smelfie. Dzisiaj takie wykłady doktora Krawca. Mówię, podłączę się na minutę. Ale dobre rady. Dobre rady, bardzo fajne.
0: Brzmisz jak Freddy Krueger jakiś, wiesz? Troszeczkę taki masz jakiś...
3: Ale wie, czy jak?
0: Nie, teraz już chyba lepiej jest. No właśnie, czyli już kolejna wskazówka, że mimo, że mam wszystkie dźwięki włączone, to słychać tylko, kiedy ktoś pierwszy raz dzwoni, a jak ktoś chce się dołączyć do rozmowy, to Skype już nie powiadamia dźwiękiem, więc dupa i kamieni kupa trochę.
3: Jasne.
0: Więc no, fajnie co, mówisz, o że papa smer, tak?
3: Że ludzie wolą słuchać takich pierdoletów, tych luźnych gaci czy gatek. Macie rację, obaj, zupełnie się zgodzę. Bo, no powiem wam, jako doświadczony wywiadowca z rozmowami, wywiadami, no nie ma co konkurować z Talk FM-em, czy z tym, co się dzieje gdzieś tam w tej powierzchni. Mówię, no tym złotym jajkiem, które wy macie, to są właśnie te luźne gadki, w których jest ten fun, ta naturalność. I to jest cała sztuka. Żeby właśnie, no, tu brzmię banalnie, no, każdy powinien być sobą, ale tak naprawdę niewielu z nas stać na to, żeby być sobą, nie? Etap jest taki finał. Ty robisz swoje, profesjonalista.
0: Mam pytanie, dzwonisz z komórki teraz, sorry ci przerwę, ale wiesz, po prostu się pogarsza trochę jakość głosu i czasem brzmisz jak szatan, tak wiesz, tak taki podwójny, zmodulowany głos, jak z piekła.
3: Nie, nic nie zrobiłem, zadzwonię jeszcze raz, okej?
0: No to spróbuj jeszcze raz. A ty, Etamie, jesteś jeszcze?
2: Tak, jestem, tylko właśnie starałem się wsłuchać, co Kuba mówił, bo to u mnie też takie bulgotanie było, podwodne taki trochę dźwięk, jak ja to mówię.
0: Tak, taki właśnie bulgot trochę. A teraz jak nas słychać? Jak cię słychać?
3: No ja nie wiem, jak mnie słychać. Was bardzo dobrze.
0: Jakie pytanie, jak cię słychać?
3: Ja słyszę się dobrze, a nie?
0: Chyba się polepszyło teraz.
3: Chyba trochę lepiej? Okej. Okay. Nie, no mówiłem o tych gaciach luźnych, że to wasza taka marka i no i się nie ma co dziwić, bo no, takich audycji nigdzie nie znajdziecie, nawet w całej Ameryce. Słuchajcie.
0: Znowu szatan. Tak się włączy.
3: Spontanicznych, naturalnych. No a mówię, no wywiady są fajne, tyle że no ciężko konkurować z tym, co już jest, nie? Włączysz YouTube i znajdziesz najlepszy wywiad z najciekawszą osobą, o jakiej sobie wymarzysz, nie? I ani ja takiego gościa, ani ty, ani potrzeba nie będziemy w stanie nigdy zaprosić. I mówię, no ten content już jest, nie? Ale tak jak mówisz, że jakby te gadki jeszcze podciągnąć o pół poziomu wyżej, to naprawdę fajna rzecz, nie? Bo ta naturalność, ludzie tęsknią za prawdziwym człowiekiem, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Dlatego nawet ja mówię, no czasami Atama, czasami często słucham Atama i ciebie, jak pieprzysz te swoje filozofie, bo to też jest ciekawy motyw, te kind of wybiegi w kierunku Boga, wiary, niewiary, jakieś tam frustracje w kierunku, nie wiem, narodowym, narodowo-polskim, też są bardzo ciekawe. Te takie, te właśnie, w których sobie te flaki trochę tak na zewnątrz wyjmujesz i no i fajnie, robi się fajne ciśnienie chwilami, bardzo miło się.
0: Teraz no znów się trochę pogorszyła jakość.
3: Okej, okay, tak. Ja się rozłączę i coś Lucyfer. Tutaj sobie poprawić. Nic nie zmieniałem, nie wiem, może łączę jest do dupy dzisiaj czy coś. Trudno powiedzieć. Okej, okay. Nara, hej.
0: No hej. To ja sobie no, tu będę patrzył.
2: Wyraźnie Skype tutaj obniża pasmo. W ogóle w telefonie, to taka porada moja, pojawił się na Androida, pojawił się Skype Mini. Wersja mini Skype'a, nie wiem na ile ona jest autoryzowana przez samego Skype'a, natomiast jeszcze nie próbowałem tego, natomiast jest wersja mini, która jest o wiele lżejsza od tego oryginalnego Skype'a. Mam tutaj akurat najnowszą wersję, w tej chwili zainstalowaną pełną, natomiast tam trzeba sobie pogrzebać w tych ustawieniach, bo tam są różne jakości nadawania i proponuję to ustawić tą najwyższą, jeśli ktoś właśnie dzwoni z Androida, to żeby ustawić na high.
0: O, ciekawe, że można ustawiać jakość, bo w tym stacjonarnym, normalnym Skype'ie, no to jest, on sam wszystko dostosowuje sobie, jak mu się tam podoba, do jakości łącza, po prostu stara się dopasować głos, a tam mówisz, można ustawić, no to fajnie. No, jeśli nie jest to Skype autoryzowany, to radziłbym też uważać, ponieważ są takie różne dziwne Skype'y, jakiś tam ruski Skype, coś, i to bym uważał na takie rzeczy, bo wam się przy okazji 10 trojanów tam zainstaluje. W ogóle, no, ale kurczę, piracki soft jest, bywa strasznie zdradliwy. Może wam... Jak macie jakiś piracki soft, to popatrzcie sobie, czy on wam przypadkiem nie zabiera na przykład 25% procesora, nie? Tak, o.
2: Tak, dokładnie. Poza tym w Androidzie, jeśli chodzi o w ogóle oprogramowanie, to takie te społecznościowe i tak dalej, zwróćcie uwagę,

0: czy pretensje. No i była tutaj panika, że tutaj dziewczyny zostały napadnięte. Ja wzywałem wręcz policję. Okazało się, że któryś z messengerów przypisał zupełnie inny numer telefonu do kontaktu. Nie wiadomo, skąd to się wzięło. Potem zadzwoniłem się na ten numer telefonu, się skontaktowałem z tym numerem, który tam się rzeczywiście wpisał, żeby się upewnić, ale naprawdę przeżyliśmy tutaj chwilę grozy.
1: No nieźle. No to faktycznie się można wystraszyć. Ty sobie dzwonisz do córy, a tam odbiera jakiś ten grubas i barytonem tam czego? Czy coś, nie?
0: Tak, dosłownie była taka sytuacja i powiem, że jeszcze w tle było słychać jakby pociąg jadący. To już w ogóle było dosyć takie horrorkowate przeżycie. Ja zadzwoniłem na policję, bo tutaj moja kobieta wpadła w panikę. Ja zadzwoniłem na policję, ale po prostu mówię, jeszcze niech pan poczeka, ja sprawdzę coś. Patrzę, kurde, jest zupełnie inny numer telefonu. Mówię, jakim cudem to się okazało. Potem sobie przypomniałem, że prawdopodobnie, kiedy jej kontakt skype'owy, czy nie skype'owy, tylko facebookowy, kiedyś rejestrowałem, użyłem do tego jednorazowej karty jeszcze za czasów, kiedy tej karty można było bez rejestracji sobie aktywować, bo miałem kilkanaście starterów i sobie zarejestrowałem po prostu i wyrzuciłem ten starter. Tak, żeby zachować minimum anonimowości, że tak powiem. I być może gdzieś ten Facebook po prostu przechowywał tą informację i dorzucił sobie jakiś stary numer, a ten numer już po prostu przypadł komuś innemu. A być może po prostu gdzieś zbieżność nazw konta i przypisał zwyczajnie do skrzynki kontaktowej w telefonie, bo dosłownie był po prostu drugi numer przyklejony do kontaktu do córy.
1: Wygląda na to, że padła strona nocnego radia. Dawno się to nie zdarzało. No. Nie działa strona nocnego radia na nazwie.
0: Tak. Wewnętrzny zakład.
1: No, być może są prowadzone prace techniczne. Jest już trochę późno i właśnie jak coś się dzieje, to często w nocy coś tam poprawiają, zmieniają, aktualizują, no i ciekawe, czy w ogóle stream powinien działać, ponieważ stream mamy na innym grześkowym serwerze, więc to powinno działać. Zobaczymy, czy w ogóle
0: czat działa.
1: Napiszcie na czacie, czy w ogóle nas słychać, czy nas słyszycie. Stream śmiga. No, przypuszczalnie nowi się nie dołączą, ci, którzy nie mają gdzieś tam zapisanego tego adresu naszego serwera stream, bo się okienko nie otworzy. Słychać. No dobra, dzięki za info. Dobrze, że chociaż nas słychać. No, ale nikt nowy się raczej tutaj nie przyłączy teraz do słuchania. No cóż, hip-hopu kurz.
0: No, w ogóle najlepiej jest słuchać radiów internetowych przez zewnętrzny player, bo przede wszystkim daje to możliwość pewnej modulacji, bo to, co na przykład było słychać u Kuby, jak dzwonił, czyli te takie artefakty, my słyszeliśmy to, co mamy w grafice, tak? Te artefakty, myśmy słyszeli, to właśnie można sobie troszeczkę wymodulować w takim programie z odsłuchu MP3, który ma właśnie możliwość odsłuchu radia, także polecam, bo equalizer to jest bardzo fajna sprawa w tym przypadku.
1: Leniuch się pojawił, witam.
2: Tak. Tylko chciałem dodać, że słychać, ale strona nie działa od dobrych paru minut już. I coś jeszcze chciałem dodać i zapomniałem. Tak się przejąłem bardzo, że zapomniałem. Może sobie przypomnę. Kontynuujcie, przepraszam.
1: Ja chciałem dodać, że mi skarpetki śmierdzą.
0: Krytykowaliśmy Unię Europejską, także może.
1: Muszę zmienić chyba.
0: Wiesz, że ja mam ten sam problem.
1: Ze skarpetkami?
0: Tak, a masz czasami tak, to tak słuchacze może się tutaj odniosą do tego, że jak jedna skarpetka już jest noszona przez kilka dni, to ja zakładam czasami drugą na nią i mam w ten sposób podwójne skarpetki. Ocieplone i odświeżone. Zdarza się to komuś?
1: Szczerze mówiąc, nie. Szczerze mówiąc, jesteś w tym osamotniony. A wkładasz sobie tak jak kiepski w te skarpety jeszcze dresy?
0: Nie, natomiast w przypadku niektórych butów, w których mam dziury, wkładam sobie nogę do woreczka foliowego, śniadaniowego. To mi się zdarza.
1: Zemsta Kloda tutaj skomentował. Senpai, że nam tu padło. No, wiemy, kto odpowiada. Wiemy, że to akurat teraz, jak ja wszedłem na antenę, to przestała strona działać, tak? Przypadek.

0: sens.
1: Oczywiście, że przypadek. Nie są złośliwe ataki.
0: Oczywiście, oczywiście przypadek. Wszystko jest przypadkiem, że akurat ja wchodzę i strona przestaje działać. No to wiemy, że pewne kręgi, którym nadepnęliśmy na odcisk, kręgi foliarskie, bo tu już tak się teraz trochę zrobiło, że takie niby antyfoliarskie się radio robi. No i foliarze szczekają, jazgoczą i kwiczą jak świnie. No...
1: A, też miała być zemsta, no i nie wiem, czy to się nie dzieje. Nocne radio, już 10 minuta strony nie ma.
2: Pytanie brzmi,
1: ja bym zrobił z tego lekką haję dla śmiechu.
0: Ja poważnie mówię.
2: Czy foliarz jest ten, co się owija w folię i jest dominowany? Tutaj nie wiem, właśnie ten foliarz, to mi w ogóle nic nie mówi.
0: Folie zakładają, ale to nie jest głupie zakładać folię, bo jak ktoś was z pistoletu mikrofalowego będzie chciał strzelić, to właśnie folia tu może pomóc. Nie, no to chodzi o to...
2: Ale to
0: no,
2: chodzi o folię aluminiową.
0: Tak, nie, no, ale to mówi się też folia celofanowa. Nie, no to chodzi o celofan, nie?
2: Czyli to, co na głowę się zakłada.
0: No, na głowę, żeby cię nie promieniowali.
2: Ja widziałem takiego foliarza, właśnie widziałem obwiniętego całego folii, po prostu tak, że miał ręce po prostu przy sobie i stała nad nim pani w takim czarnym, obcisłym stroju, go dominowała. Myślałem, że to jest foliarz. No, dobra, okej, już się wyjaśnił.
0: To jest jakiś foliarz BDSM, jakiś sadomaso foliarz.
2: No to teraz już rozumiem, czemu widziałem tutaj furiata kiedyś z głową w tym w takim foliowym woreczku. Znaczy, wiesz, o co chodzi, o tym seberku.
0: Co, już działa, czy nie działa? Nie działa, to proszę bardzo. Ja tyle pieniędzy płacę i co?
1: Nie działa.
0: Kurwa?
1: Nie działa jeszcze. Nie działa, tylko tak przeczytałem specyfikację, od czego wywala błąd 500 i się zastanawiam teraz, bo tak, streaming idzie w ogóle na inny serwer, więc to odpada, a są cztery parametry: chwilowego przekroczenia timeoutu lub parametrów bezpieczeństwa, błędne uprawnienia dla plików, no to odpada i tak samo błędny wpis w pliku hard access. Kurczę, najbardziej pasuje do tego chwilowe przekroczenie parametrów bezpieczeństwa usługi. Czyżby?
0: Czyż... No, ładnie. No, ale widzę, że FTP...
2: Teraz zobaczymy.
0: Działa, chyba. Przez FTP wchodzę na konto.
2: Teraz zobaczymy trasowanie cebulowe.
1: Poczekaj, krawiec, ja spróbuję wejść na FTP. To sobie nie zapracaj głowy.
0: Nie, ja już tu wszedłem i działa FTP. Przez FTP działa. Dziwne rzeczy, a www
1: tak,
0: nie działa.
1: FTP działa, serwer www nie działa. FTP śmiga ładnie.
0: No to...
2: Jak
0: to jest zemsta foliarzy, jak to jeden ze słuchaczy dzisiaj piękny wymyślił taki tytuł, zemsta foliarzy, to ja potrzebą ich poszczuję. To macie przerąbane. Jak słyszycie, to już po was. Będziecie mi tu psuć.
2: Nie, no w środę to tak myślę, że tutaj nikt o tej godzinie nie bawił się.
1: Senpai wrzucił informację, ale co to jest za informacja, że w związku z pracami technicznymi mogą wystąpić problemy z działaniem stron, poczty, FTP, SSH, rozpoczęcie prac 15-16, no to teraz między 23 a 5, praca dla klientów do 3 godzin, przerwa. Skąd ty to masz, Senpai?
0: No pewnie ze strony nazwy, ale to zaskakująco długo, nie? Tak robią przerwy od 23
1: 5 godzin, człowieku, to co?
0: No, 6. Szkoda, że nie na 2 dni se przerwę zrobią. No, od wtorku do czwartku nie będzie działało, dziękujemy, do widzenia.
1: Takie, pamiętacie, był taki, tak na początku było, może nie kojarzycie, ale tak jak pierwsze strony gdzieś wrzucałem tam jeszcze do internetu na jakieś hostingi, czy w ogóle podpinało się pod jakieś tamte domeny jeszcze na prv.pl, jak to było modne w cudzysłowie, to tak potrafiło wywalić gdzieś neta i tam strona nie działa 3 dni i co nam pan zrobisz?
2: No to ja miałem lepiej, bo ja miałem ten swój serwer na SDI, to było pewne, mówię, pół godziny naprawiali, jak jakiś był problem z połączeniem.
1: Na nazwie.pl nie widzę żadnego komunikatu. Dziwne.
2: Może odłączyli właśnie przez te marsze polskie od internetu.
0: Czyli Senpai to jest opłacony troll. A tak sobie dzisiaj w ogóle przeglądałem różne takie foliarskie stronki, tam o Keshe poczytałem trochę komentarze i wiecie, że oni każdego, kto poddaje coś w wątpliwość, kto czegoś nie rozumie, kto się z czymś tam nie zgadza, to zawsze jest opłacony i nasłany troll. Naprawdę, to za każdym razem, to jakaś taka mania się zrobiła, żeby każdego posądzać o to, że jest nasłany, opłacony. Straszne to jest w ogóle taka mania prześladowcza i paranoja wieczna. I nie wiem, czy to tak naprawdę ci ludzie w to wierzą, że każdy, kto nie jest z naszej bajki, kto tu w coś nie wierzy, to jest nasłany, nie, opłacony.
1: Czy zabieg czysto marketingowy.
0: Czy zabieg taki właśnie, żeby kogoś tam, wiesz, żeby nie musieć z kimś dyskutować, przekonywać, czy dowody jakieś dawać. Jak wiemy, dowody to się skacze. Tylko zawsze opłacony troll, dziękuję, do widzenia, nie mamy o czym rozmawiać i spokój, nie?
1: I na dzień dobry umniejszasz rolę takiej osoby. Wszystkie argumenty, jakie miała, sprowadzasz do parteru i po rozmowie, nie? Pytanie, masakra. Jak długo można?
0: Masakra, bo nie wiem, czy ci ludzie nie widzą, że to jest takie grubymi nićmi szyte, infantylne, słabe. I że nadużywają tego przede wszystkim, bo rozumiem, gdyby to było na specjalną okazję, jak już się z kimś... jak już jesteśmy w krytycznej sytuacji przyparci do muru, no to można by używać raz na jakiś czas, ale tak ciągle ty nasłany się robi sekta po prostu, nie? Z tego.
1: Trudno nie nazwać tego sektą w sumie.
0: No nawet jeden ze słuchaczy dzisiaj się do mnie odezwał na priwa i podbudował trochę, bo mówi, że też go już męczą te foliarskie klimaty, że jest z nocnym radiem tu z nami i naszą stronę trzyma i że tak trzymać. To takie jest fajne było, miłe.
1: Powiedziałbym nawrócony.
0: No nie wiem, czy nawrócony, może zawsze go to jakoś tam męczyło. No niestety, wszystko się jakoś tam grupuje, krystalizuje i chyba się zrobi faktycznie trochę tak, że Nocne Radio będzie bardzo znienawidzone przez wszystkich tych ezoteryków, spiskowców, poszukiwaczy tajemnic i różnych tam cudaków, czaramarników, jako takie opłacone właśnie, trole z Moskwy, nie wiem, NWO, coś, będą nas ciągle o coś posądzać i wylądujemy na jakichś czarnych listach. No przecież Klot powiedział, że się nawet zastanawia, czy nie zrobić takiej czarnej listy mediów i tam by dał Nocne Radio. Złe media.
2: Myślę, że w takim razie taki jakiś program dla równowagi trzeba zrobić. To ja jeszcze proponowałem, żeby jakieś katolickie dobre programy zrobić. Czy ja nie umiem tak, ale coś na przykład, jakiś czytajnik, na przykład przypowieść z Biblii. Coś takiego fajnego, tak, co by przyciągnęło również tych słuchaczy, którzy są religijni po prostu.
1: No widzisz, ty możesz czytać fragmenty Biblii, ja będę czytał fragmenty Koranu i będzie dobrze.
2: A nie, no to się ze sobą gryzie akurat.
1: Ale jak gryzie? Przecież to jest to samo, nie, tylko w innym wydaniu.
2: Nie, zostańmy przy pierwszej wersji, że katolicy, żeby były dobrze.
0: Ale wiecie co, cholernie ciężko jest zrobić takie medium, które byłoby dla wszystkich, bo my już tutaj jakoś się do tego przyzwyczailiśmy. Słuchacze Nocnego Radia z czasem się przyzwyczaili, że u nas tak jest i jakoś tam zaakceptowali to, ale nowi, wszyscy, którzy przyjdą, będzie to dla nich nie do pomyślenia, że tu jest właśnie miejsce i dla lewaka, i dla prawaka, i dla wierzącego, i dla niewierzącego, bo będą zawsze z góry wszyscy nowi oczekiwać, że tu jest że jesteśmy po jakiejś tam stronie, nie? Niestety.
1: A to jest... Przepraszam.
0: Nie, śmiało.
1: A to jest właśnie najlepsza rzecz tego radia, że jest otwarte na każdą stronę, że wychodzi otworem do każdego i można taki mindfuck złapać, jak tutaj z jednej strony jest lewak, z drugiej tylko prawacy, tutaj wolny rynek, na co tutaj jedni religijni, po czym ty się krawiec włączasz i jedziesz jak po bandzie. I to jest bardzo fajne, tylko trzeba wiedzieć, jak się włączy i usłyszy głos, to się wiadomo, czego się spodziewać wtedy.
0: No, może nie dla wszystkich może to fajne jest, bo jednak... Wielu ludzi lubi utwierdzać się w swoich opiniach i być w takim towarzystwie, wiesz, wśród swoich, nie? I tak odbiera rolę mediów, że to niekoniecznie jest poszukiwanie jakiejś tam prawdy, czy dyskusja, czy spieranie się, tylko właśnie bycie w towarzystwie, w którym się rozmawia o tym, co nas interesuje, utwierdzanie się w tym, że to, w co ja wierzę, jest dobre, dowiadywanie się nowych rzeczy z tej dziedziny, która mnie interesuje, z tej opcji, która mnie interesuje. Nie dla wszystkich to może być takie atrakcyjne, że u nas jest taka wolność i że... No, niby taka wolność, a Marcina Skildare permanentnie cenzurowano, zamykano mu usta i no, tak się dowiedziałem od konkurencji też ostatnio, że tu jest...
1: ale to są wściekłe ataki na nocne radio i...
0: Tak jest.
1: To miało być śmieszne, nie wyszło mi tym razem.
0: Wściekłe żydowskie ataki. A mamy i Żyda, i Polaka, katolika, tu mrugam okiem do Etama.
2: No, znaczy, mieliśmy też dwa dni temu taką strasznie denerwującą audycję takich dwóch panów, co ciągle ten marsz najeżdżali, jakby się TVN-u naoglądali.
0: To był lewacki bełkot opłacony przez Michnika, Szechtera.
2: Znaczy, ja tam się cieszę, że msy maszerują lepsze to, niż mieliby się tam modlić na ulicy, na środku ulicy, tak jak ci pokazywali w telewizji.
1: Ale cię to boli, ale cię to boli!
2: Nie, no nie boli mnie to, po prostu ja bym się nie zatrzymał, nie, bym sobie jechał, z jakiej racji. Na ulicę i tyle.
0: A tyle, no, co ty jesteś, wyznawca Allaha? Halo?
1: Mów, Krawczyk.
0: Ty jesteś wyznawcą Allaha?
1: Tak, ateista, wyznawca Allaha. Nie jestem. Ja po prostu walczę troszkę z tym, że wiesz, jedna i tylko słuszna wiara. Gdzie mi do Allaha? Nie, nic z tych rzeczy. Ja po prostu, wiesz, przeczytałem jedno, przeczytałem drugie i stwierdzam, że to wszystko jest siebie warte i... Jak ktoś będzie chciał i podejdzie do tego z otwartym rozumem i przeczyta sobie, przecież Koran jest dostępny, koran.pl bodajże, po polsku można sobie przeczytać. Na dzień dobry przeczytacie, że jeżeli są jakieś nieścisłości, to trzeba je rozpatrywać na korzyść Biblii, ponieważ była jakby pierwsza i w ogóle, także... No... Nie, no, ja też, wiesz, nie miejmy podwójnych standardów. Jeżeli tak jak ja tam wyskakuję, że jak się modlą, to ja bym się nie zatrzymał, ja bym ich rozjechał, no to jak będzie szła jakaś pielgrzymka, to też ktoś ma ich rozjechać, no bez sensu.
2: No nie, oczywiście, tylko właśnie chciałem o tym powiedzieć, że jest różnica między pielgrzymką i dziećmi wstępującymi kwiatki raz w roku, a różnica jest, jak oni tam mają co pół godziny, czy tam co godzinę stają i blokują, tak?
1: Ale ja gdzie stoją co pół godziny? Gdzie stoją co pół godziny? Przecież oni nawet nie mają tak często modlitw, żeby stawali.
2: W telewizji pokazywali.
1: Jeju, no to wiesz, w telewizję, brawo ty.
2: No, w każdym razie
1: bo
2: ja
1: w telewizji telewizja to zawsze jest źródło
0: nie mówmy,
1: wiedzy takiej.
0: Nie mówmy naraz, dobrze?
2: Cała prawda, całą dobę.
0: A co cię tak, Leniuch, wzięło nagle na tolerancję dla różnych wierzeń i tak dalej?
1: Nie nagle. Ja od zawsze tak wychodzę, wiesz, bo mnie strasznie denerwują tam, tak jak była dzisiaj audycja, tam chłopaki żeś sobie rozmawiali, a ja tam na czacie się trochę udzielałem i to nie jest tak, że ja mam od... mnie wzięło, ja mam od zawsze. W sumie mam tak... Widzę to, że nie warto wrzucać ludzi wszystkich do jednego wora, czy to ze względu na kolor skóry, czy religię, bo jak miałem tamte, nie wiem, koło 18 lat, jak wylądowałem w Stanach, ja w Ameryce mieszkałem przez rok, pracowałem i pamiętam sytuację, kiedy szedłem do sklepu i za mną szła ochrona, no bo Polak to złodziej, tak? No przecież. Co z tego, że szedłem sobie zobaczyć coś, czy obejrzeć, byłem gościem w tym kraju, po prostu miałem czas wolny, chciałem się przejść. Nie, Polak to jest złodziej. Polak, jak każdy z tutaj siedzących, to Polak to złodziej, alkoholik, wyznaje Wałęsę, papieża i bije żonę. No. I takie są stereotypy o Polakach. No.
0: Złodziej wyznający papieża, to dobry.
1: No tak, bo że wiesz, jak zapytasz za granicą, no to Wałęsa, Jan Paweł II, jak to się nazywa, leje żonę, kradnie i chleje. No i to jest właśnie też wrzucanie wszystkich Polaków do jednego wora, a który z nas taki jest, no?
0: Co to za właśnie, złodziej wyznający? To
2: właśnie pomysł wiesz. Na Franka mi wpadł pomysł, słuchajcie, jak tylko musiałbym być tam w tej Irlandii czy Anglii, gdzie tam właśnie tak klękają, wynająć takiego katolickiego księdza z komunią i jak oni tam uklękną tam na tych swoich dywanikach, to ministranta z dzwoneczkiem i tak dzień, dzień, i żeby im komunię dalej będą tak klękać.
0: No to by ci muzułmanie zrobili zaraz pranka takiego, żeby ci ścieli głowę. To był taki prank ich. No ale to mnie zaciekawiło. Ten złodziej wyznający papieża, to co to za papież jest? To co on mówi? Nie lękajcie się kraść.
1: Nie brnij w to.
0: Nie lękajcie się podpierdalać. Artykuły spożywcze oraz inne dobra.
1: To ci się nie opłaci, nie brnij w ten temat.
0: Co jest nie wasze, niech będzie wasze. No. Ładny
1: tak papież. Jest, dlatego zawsze mówię tak samo, jak tam był jakiś tekst dzisiaj na tym, że przyjeżdżają tutaj czarnochy. No ludzie, nie można tak mówić o kimś tylko dlatego, że ma inny kolor skóry, to jest też człowiek. Nie umniejszajmy ich wartości jakimiś takimi epitetami czarnochy, no kurde, no.
0: Jaka mądrość. Jakich mądrych rzeczy dobrych można się w nocnym radio nauczyć, że nie wolno na drugiego mówić czarnuch. No bo to tak nieładnie jest. Ja nie wiedziałem o tym.
1: To jest takie troszkę umniejszanie i upokarzanie. A ja mam akurat przyjaciół, którzy są czarnego koloru skóry. I wbrew opinii nie siedzą na zasiłkach, tylko pracują. No to jest takie, wiesz, wszyscy do jednego wora i chlups, kurde, i wszyscy są źli.
0: A ja myślałem, że jak nie, czarnuch jest, to zawsze dobrze gra w kosza i kradnie i...
2: Ja powiem taką rzecz, że ja i mówię zupełnie poważnie, że ja jeszcze czarnemu nigdy w życiu ręki nie podałem.
0: No bo nie miałeś okazji, tak?
2: Znaczy nie, no raz miałem sytuację, że mi przyniósł pizzę w 95 roku. Murzyn był zatrudniony jako dostawca. No i jeszcze wtedy nie wiedziałem, że trzeba dać napiwek, bo to pierwszy raz tak w życiu pizzę zamawiałem na przyniesienie. Mnie kolega opieprzył, mówi, no mogłeś mu dać jakąś napiwek. A ja mówię, kurde, nie wiedziałem, że coś takiego się daje, jak ktoś przynosi. A był tak czarny, że go prawie widać nie było. W piwnicy pracowaliśmy.
1: Ja tam muszę powiedzieć, że ci zazdroszczę trochę tak z jednej strony tego nie wiedziałem, nie widziałem, nie rozmawiałem z takim, tam nie byłem, takie mu ręki nie podałem.
2: No nie miałem okazji, to było lata temu.
0: A ja przestałem dawać
2: może
0: napiwki.
2: Widziałem może ze 3 razy.
0: Ja przestałem dawać napiwki komukolwiek. Niby dlaczego? Co to? 7 zł płacę za dostawę i jeszcze co? Jeszcze mam 3 zł dać napiwku, tak?
1: Znaczy nie, tak. Napiwku się daje 10% mniej więcej wartości zamawionego tam czegoś. Jeżeli tam nie... No tak się przyjęło. No. Sam nie daję, bo czasem po prostu też wychodzę z tego założenia i... jest też tak, że jeżeli jest dostawa, gdzie naprawdę ktoś widać, że się streścił i przywiózł ci tą pizzę w 15 minut i ten, no to też cię nie ubędzie, ale jak są takie zamówienia, gdzie mówią, że będą za 15 minut, pół godziny, a tu godzina, dwie mijają jeszcze. Miałem taką sytuację ostatnio, babka do mnie dzwoni z pytaniem, pani, bo wiem, tam podałem adres, numer domu i ten, a ona do mnie mówi, że jest pod jakimś innym numerem, a ja mówię, no to dobrze, ale ja zamawiałem pod inny numer, a ona się mnie pyta, a to gdzie ja mam teraz iść? Przepraszam, ale czy to jest mój problem, że gdzie ty masz po prostu donieść towar do domu, prawda? No to w takim wypadku nie ma co, ale 10%, przecież za ile te pizzę zamawiasz? Z dowozem dwie dychy, no to 2 zeta na piwku też ci nie urwie ręki.
2: No i ja teraz sobie pomyślałem, że jakbym był pizzą, dostawcą pizzy, to ja bym wcale nie był do pizzy.
1: Ja bym był pizzą.
2: Tak, ja bym rękę wyciągał do przodu, lewą, a w prawej bym trzymał pizzę. Nie, trzeba jakoś...
0: A jakbyś nie dostał tego napiwku, to byś otworzył tą pizzę i... Proszę.
2: Nie wiem, ale jakbyś czekał, bym wyciągnął tą ręką do przodu, to by mi tam po prostu... Jeszcze bym się kłócił na ten napiwek, bym się wyzywał, że mi nie dał. Ja taki jestem, ja się do pracy nie nadaję, ja wam mówiłem.
0: Nie no, jak się płaci, jak płacę autentycznie czasami 7 zł za dostawę, to mi się w pale nie mieści, żeby napiwek jeszcze dawać. No bez jaj. Daję napiwki, owszem, jak mam dostawę z pizzerii tej, gdzie dostawa jest za darmo, ponieważ jest blisko, bo wtedy to faktycznie tak głupio trochę, nie? I warto dać. No ale tak jak 7 zł, no kupa kasy, no...
1: No nie, no jeżeli płacisz za dowóz, to jest co innego, no to ten gość zarabia na tym, że zamówiłeś, ale jeżeli masz dowóz z Afriko, no to już trzeba być, lekko mówiąc, chujkiem, żeby nie dać nic, nie?
2: Ja złotówkę daję na piwki nawet.
1: Teraz. O, iść w jaki porządny tam.
2: No ostatnio mi przywiózł który za 23, to dałem mu 30, no głupio by było przecież tak stać nad nim, żeby mi 7 zł wydawał.
0: Zawsze mnie tak nie tyle bawili, co żenowali ci, którzy dają te napiwki takie po 20 groszy i robią z tego jeszcze takie wielkie halo na zasadzie, że no tu mam, wie pan co, nie mam tu wydać panu tych 20, dobra, umówmy się, że to 20 groszy to dla pana, proszę sobie zatrzymać, dobrze, niech będzie moja tu tego strata, to proszę zaokrąglić, nie ma sprawy, proszę, 20 groszy to...
1: Następny kurs gratis.
0: 20 groszy to nie jest pieniądz, prawda, więc umówmy się, że tym razem to pan tu zaokrągli i proszę już tam nie szukać, nie wydawać, no. To no zawsze ja, tak to, mi się ja to... dziwne wydawało.
2: Ja to mi się głupio czułem, jak dawałem kiedyś, no tak przypadkiem miałem, no to uważam, że to jest obciach dawać kościelnemu na tacę 3,57 na przykład. Nie?
0: Na tacę to bym granat rzucił.
1: Ale czemu sobie nie bierzesz? Ogóle... Jesteś bardziej potrzebujący tam.
2: W ogóle, bo właśnie co do dawania i tak na tacę i na radio, tak przypominam, tutaj dajcie Krawcowi, coś też tutaj wrzućcie. Ale mam taki pomysł, taki marketingowy, taki wręcz challenge dla słuchaczy, którzy by chcieli wspomóc. Dajcie taką, dawajcie takie kwoty, na przykład 5 euro 32 centy, nie? Takie, żeby krawiec wiedział, że to jest akcja taka, nie? Dajemy nierówne kwoty. I polecam, na przykład 3,57, nie?
1: To no daj, ktoś miał przelać budychę, to... To mu da teraz 3,57.
2: No to nie, to jak 10, no to dajcie 10,52.
1: Ale skąd ten pomysł w ogóle? Możesz mi wytłumaczyć, bo to jakiś abstrakcja.
2: To nie jest abstrakcja, to jest logiczne. Bo wtedy krawiec, robiąc listę wpłacających, taką dziękczynną, poda kwotę zamiast tego, kto... Może sobie nie życzyć, tak, ktoś na przykład, żeby go tam przepisywać i tak dalej, nie. To podaj, że tam 3,50, dziękuję 3,57, nie dziękuję 3,32.
1: Dobrze, ale teraz wróćmy do korzeni. Krawiec zrobi listę. No i co ci się tu nie zgadza?
2: No dobra, no dzielę się swoim pomysłem, bo sobie przypomniałem, że coś takiego mi wpadło kiedyś do głowy. No.
1: Nie, no ja to nierówne, wiesz, powiedziałem dla żartu.
2: No, nierówne donate na przykład. Nie? I właśnie, żeby to miało taka była charakterystyka, że ten teraz jest wspomagany kwotami, które są właśnie nierówne. Czyli na przykład właśnie 9,99 albo tam 8,88. Nie?
0: A skąd wiesz, że słuchacze tak nie wpłacają właśnie?
2: No nie wiem, ale wpłacają. Proponuję,
0: są czasami takie końcówki.
2: Wszystkie wpłaty, tak.
0: Ktoś wpłacił, pamiętam, końcówkę 44 grosze, było tam coś. Furiat też właśnie te takie końcówki. No.
1: Ale to jest miłe takie.
2: No, zauważcie, że posługiwałem się walutą euro i w kwocie około 10, więc... Żeby nie było żartów, tak?
0: Nie, no jak ktoś chce wpłacić 3 złote, to może to niech lepiej to sobie kupi bułkę jakąś dla siebie. No, taka propozycja.
1: Nie wierzę. Patrzę na jak stronę.
0: Jak wystarczy, bo nie wiem, czy nie jest droższa bułka teraz.
2: No, chleb w Biedronce podrożał, to fakt. 3,57, właśnie nierówna kwota. Za taki, który kosztował 2 złote.
0: No proszę.
2: No bo wiecie, redukuje się czasami też wagę, nie, żeby cena została ta sama. To jest druga metoda. I rzeczywiście takie chlebki, które tam są wypiekane podobno ręcznie w Biedronkach. Ja się ostatnio dowiedziałem, kto to mówił, że to z Chin przywożą te chlebki. Podobno w Chinach są produkowane ciasta. Wrzuca się je do pieca i wychodzi gotowy, świeży chlebek upieczony ręcznie.
1: Mogę się do tego odnieść, ponieważ w sklepach, ogólnie w Irlandii, to wszystkie białe pieczywa typu właśnie bagietka, bułka, te takie a la kajzerki czy jakieś chleby, co kupujesz właśnie takie niby świeżo upieczone w sklepie na deli, tam w piecu, że takie pyszne wyciągają, to jest taki sklep u nas tu w Sligo, on się nazywa bodajże Food Experience, coś takiego, i dosłownie możesz sobie kupić takie zamrożone gdzieś tam z drugiego końca świata. To jest dokładnie to samo, bo to się nie kończy na chlebach. Ludzie, nie uwierzycie, ale jak chcecie, mogę zrobić i wam pokazać. Na ten, wrzucę gdzieś na Insta czy coś takiego, są sytuacje, gdzie te, jak one się nazywają, donacy, pączki, wszystko po kolei, jest gdzieś tam, to jest wyrobione gdzieś w Chinach, gdzieś nie wiadomo, na drugim końcu świata, zamrożone, i to jest tu sprzedawane, albo jakiś sklep to bierze dla siebie nawet na użytek, oni to rozmrażają, pieką i sprzedają jako lokalny, wiesz, no może nie, że lokalny, ale świeże pieczywo tu upieczone. A tak naprawdę to jest zrobione gdzieś na drugim końcu świata i jeżeli chcecie, mogę, będąc na zakupach, gdzieś tam podskoczyć i zrobić fotki tego.
0: A ja przypominam, że teraz Nocnego Radia można słuchać też znowu dzięki, znaczy przez YouTube'a, dzięki Potrzebie, który tutaj tak zrobił, że jest live też na YouTubie, się włącza automatycznie. Wklejam linka na czata, wystarczy sobie kliknąć i można już słuchać. I w tej chwili słucha nas, uwaga, uwaga, 0 chyba osób.
1: To mamy zasięgi.
0: Jak nikt nie ogląda. Przez chwilę tam widziałem, było napisane nikt nie
1: tak,
0: ogląda.
1: Tak, to ja kliknąłem.
0: Kurde, no.
2: To ja jeszcze mam lepszy pomysł, żeby Potrzeba dorobił taki skrypt, że jak będzie się włączało, to jak ktoś wejdzie na youtube.com, to będzie na pierwszej stronie, na pierwszej pozycji. To by było idealnie.
0: No właśnie, to by było idealnie. No, ale funkcja fajna, tylko coś tu się właśnie tak buforuje czasami przez chwilę, trzeba chwilę odczekać, bo tak dziwnie, nie wiem, chyba się potrzebie komputer zaciął, czy coś, bo się buforuje i buforuje. No dobra. Dobra. A co, bo wcześniej było o nadawaniu, o różnych tu wskazówkach. Ty, Leniuch, masz jakieś może upodobania swoje, coś cię drażni, coś byś, nie wiem, jakieś spostrzeżenia w tym temacie?
1: Ale ja w moją stronę mam zastrzeżenia, to po pierwsze, a czy mam zastrzeżenia inne do prowadzących? No tylko jedno, żeby nie chyrlać do tego mikrofonu, bo to naprawdę daje po uszach. Poza tym myślę, że... Pójdziemy raczej wszyscy do przodu i wszyscy z czasem na tą jakość bardziej postawią. No, dokładnie o tym mówiłem. Ale ja sam u siebie walczę.
2: A to pies się dławił. Pies się dławił ten razem.
1: To pies był? Ja myślałem, że to krawiec mnie to troluje.
2: Nie, nie, nie. Pies się napił i się dławi. Muszę w ogóle pod niego gazetę podsunąć, bo chyba zaraz się zeszczy. Tutaj bieda.
0: Dławi się z szczy, sra.
1: No i na to jeszcze pieskiem. Etam opowiada o tym, że ma dziurę w zębie na całego zęba. Człowieku, co ja...
2: Na przedzie.
1: Co ja dzisiaj przeszedłem.
0: Piesek się kładzie na jądrach.
1: Ja walczę z moim perfekcjonizmem, bo mnie to zabija trochę. Dlatego mało nagrywam, mało robię, bo jak mam robić, to muszę być ultra perfekcyjny. Jak robię perfekcyjnie, to znowu mi się tak rzadko chce coś robić, że hej, też taka... dupa. Ale to jest moja wina i sam muszę sobie z tym dać radę.
2: Ja się ostatnio uwinąłem 3 firmami w ciągu tygodnia. Na 60% sobie ustawiłem taki licznik, żeby 60% jakości było. No i dobrze, no ładnie wyszło. Bym nie mógł skończyć.
1: 60% licznik jakości. Jak to w ogóle policzyłeś?
0: No, że może być krzywo.
2: Po prostu nie poprawiać cały czas. Czyli poprawiam po prostu jeden raz, tyle, żeby nie było błędów, tak, bo ja już mam wyrobioną rękę, uważam i spod mojego pióra wychodzą same ładne rzeczy i tyle, no. Ale zawsze można zrobić lepiej, nie? O to chodzi.
1: No tak, to jest jakiś taki błędne koło i ja w nie czasem wpadam, że coś siadam, nagrywam, po czym wyłączę i zamiast audycja jakaś powstać, to się za przeproszeniem na to, że się pomyliłem w 10 minucie i coś tam źle zacząłem. Może nie tyle mówić, tylko że nie ma tej takiej jakości czy dbania o czegoś i to szkoda. Nie wiem, denerwuje mnie to strasznie. Chciałbym mieć taki luz jakiś dziwny. Nie, ja chyba wino zacznę pić do prowadzenia tych audycji, może mi lepiej pójdzie.
0: No, a żebyś wiedział, że to dobrze robi czasami, na przykład na gadkę, żeby się wyluzować. Dużo zależy na przykład od tego, czy mamy ściśniętą krtań, czy nie.
1: Ale dlaczego?
0: Inaczej wtedy głos jakoś działa i liczba zająknięć się zmniejsza, jak mamy takie, wiesz, wyluzowane to gardło, nie?
1: Mhm. No to widzisz, no takie tipsy. Nie wiem, staram się, teraz jeszcze ten Jacek Blacha dobił, bo tak wiesz, on ciśnie z tą jakością, więc teraz to już nic pod mojego pióra nie będzie dobre. I jeszcze większy stres, ale zawsze mogę powiedzieć, Jacek, ja nie publikuję w nocnym, publikuję u siebie, proszę się mnie nie czepiać, jak mi będzie pasowało.
0: Coś z tą jakością jednak jest na rzeczy, bo bywa, że można gadać o czymkolwiek, ale jak się przyjemnie słucha, to ktoś sobie po prostu włącza to do snu na przykład i zasypia przy jakimś nadającym. Ja nie ukrywam, czasem tak mam. Wielu słucham nadających właśnie tak do snu, tak? Oni sobie tak pierdolą, ale to jest takie bardzo przyjemne pierdolenie i to chyba nie jest żaden wstyd umieć nadawać w taki sposób, że słucha się kogoś właśnie do snu, nie?
1: Tak, bardzo lubię. Ja kurczę, chłopie, głupio zabrzmi, ale ile ja razy usypiałem, jak cię słuchałem, to...
0: Zaraz się okaże, że wszyscy jesteśmy takimi pierdolącymi coś trzy po trzy i wszyscy przy nas zasypiają, tak samo jak przy muzyce takiej monotonnej.
1: Tak, ja przy etamie zasypiałem, przy tobie, ja pamiętam kiedyś Kloda włączyłem, to usnąłem w ogóle w 5 minut.
2: Ja sam przy sobie zasnąłem. No bo czasami sobie jak odsłuchuję, to sobie po cichu odsłuchuję, tylko sobie na głośnikach wtedy odsłuchuję i to sobie tak sobie oprę się na wskroś. I czasami no już potem ledwo wstanę, bo takiej pozycji nie zamartej, że tak powiem. Zasnę na pół siedząco i zdarza mi się.
1: Folia na czacie pisze, przy Klodzie się dobrze śpi.
0: I wam się
1: recenzja audycji musi być powalająca, dobrze się przy nim śpi.
0: Napisz mu to, Furiat, tam w komentarzach pod audycją. Fenomenalna audycja. Zasnąłem jak kamiennym snem od razu, po prostu fantastycznie się przy tobie śpi, Michale.
1: Spałem od początku do końca. Genialna audycja.
2: Ja kiedyś na substancji tak zasnąłem właśnie, że mi się śniło, że jadę szybko windą, takie mam czasami sny, w windzie, i o windzie. No i słyszałem cały czas tą substancję i się obudziłem po pół godzinie gdzieś i wiedziałem, o co chodzi, bo wszystko, co mówił tam Tomek, po prostu docierało do mnie przez ten sen.
0: A nie zacząłeś potem tak automatycznie, sam nie wiedząc czemu, skręcać jakiś tam drutów czy coś?
2: Nie, bo to było jeszcze przed tym okresem.
0: To się można zaprogramować. Ja się trochę tego boję, bo tak słucham sobie na przykład jakichś tam owsianków czy innych, no i potem mogę się zaprogramować, zacznę wierzyć w jakieś tam przekazy od Plejadian czy coś.
2: Znaczy sny takie sprawdzające się to ja wielokrotnie miałem, więc akurat nie jestem niewierzący w takie rzeczy. Ja myślę, że na temat snów to można ciekawe rzeczy. O, właśnie teraz mam plus tego, że sobie tutaj widzicie na tej komórce, mogę jedną ręką sobie łóżko robić. To jest fajna sprawa. Transmisję macie zrobienia łóżka u Edama.
0: Ktoś kiedyś tak sobie zażartował, nie powiem kto, że Etam to albo nagrywa jak robi leczo, albo jak ściele łóżko.
2: No a pies stoi i się patrzy, bo już wie, że zaraz tutaj trafi, także.
0: I położy się na twoich jajach.
2: No dokładnie. Jeszcze będę musiał okrakiem leżeć, bo on się wycha tam z całej siły. To są takie smaczki.
0: No nie wiem, czy takie smaczki, akurat jak opowiadałeś, jak on ci tam wylizuje stopy czy coś, to nie wiem, czy takie smaczki. Czy to takie smakowite faktycznie. A może dla psa to dobre, bo to takie słone.
2: Znaczy ja myślę, że on ma z tego frajdę, bo by się tak nie pchał. Nie?
0: Zwierzęta są bardzo rytualne i psy i koty. Koty chyba bardziej, ale po prostu się przyzwyczajają do pewnego rytuału i to jest dla niego taki rytuał dla Maxa, że on się kładzie na tych jajach twoich.
2: No. Znaczy, to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. On teraz sobie już czatuje, ja go teraz wezmę tutaj na tapczan, bo już sobie rozłożyłem swoje pielesze takie. No, to takie, ja tak mam bardzo też wszystko skromnie, to rozkładanie, to też jest takie, właśnie na pół rozebrany tapczan. No i pies trafi na tapczę, no potem muszę mu dać lewą stopę do polizania, potem prawą i potem trafia między nogi. To już taki standard.
1: Wiecie co, taka dobra nowina. Leniuch, dobra nowina, nocne radio już działa, strona.
2: A misiek trafił właśnie na tapczan. Zadowolony.
0: On się tak śmiesznie krztusi.
2: Dźwięki. Czy to jest związane z przewężeniem niestety garba u Yorków, ale ponieważ on ma jeszcze nadwagę taką porządną nadwagę, bo on waży tyle, jak wiem, 200 kg ważą na Yorka, no to no niestety każde wzięcie go w ręce powoduje to, że tam gdzieś go ucisnę i zaczyna kasłać, niestety.
0: No, to ciekawe. A ty jesteś, Etam, trochę jak dziadek Poszeprzyński, bo tak fajnie powtarzasz te same rzeczy wielokrotnie, ale to też można się tak właśnie przyzwyczaić i to takie wtedy zabawne jest. Bo o tym zwężającym się przełyku Yorków to już z 15 razy słyszałem, ale to dobrze, bo to się utrwala wtedy.
2: Tak, ja tak mam po tacie. Tata też tak mówi często, powtarza sobie. I to on potrafi w ciągu 3 minut powtórzyć to samo zdanie 3 razy.
1: To czyli będzie ci się to pogłębiać.
2: No, staram się, widząc błędy starszego pokolenia, nie powielać ich, ale to jest automatyzm, który się włącza.
1: Ale widzisz, Etam, to wszyscy będą na bieżąco, bo czy my, co zaczęliśmy cię słuchać, nie wiem, tam miesiąc temu, czy ci, co będą cię słuchać za pół roku, bo wszyscy będziemy wiedzieć to samo. No, tak, będziemy mieli już taką wiedzę utrwaloną.
2: Ja już się pogodziłem z tym, że po prostu pewne takie odruchy, pewne takie słowa się zawsze gdzieś tam powtórzą. No po prostu to jestem cały ja, nie?
0: Każdy się trochę powtarza, chyba. Wychwytuje u różnych nadających i też u siebie. Czasami tak się aż gryzę w język, bo też już po raz 20 mówię jakąś ciekawostkę.
1: Powiem wam ciekawostkę, nie mówiłem wam o niej jeszcze dzisiaj, była wczoraj i przez ostatni tydzień, ale Anon tutaj napisał, uwielbiam was, ale wyobraźcie sobie, jakby ktoś nowy teraz was słuchał od pół godziny, na co Furiat odpisał, pomyślałby, co to za oszołomy. No ale tak jest prawda i dlatego, że tu jest tak luźno, to tu jest tak fajnie i tu się chce siedzieć, prawda?
0: No już tak się nie zachwycajmy sami sobą.
1: Oj, to może ty się nie zachwycaj sobą. Ja lubię.
0: Boże, jaki jestem wybitny.
2: Ja też jestem genialny, się z tym pogodziłem.
1: Nie masz sobie nic do zarzucenia, prawda?
0: Słuchajcie, bo my to tacy fajni jesteśmy, nie?
1: Dlatego nas atakują.
0: Bo jesteśmy fajni, dlatego nas atakują.
2: Jedyne właściwie, czego brakuje w Nocnym Radiu, to brakuje kobiet. To jest niestety taki deficyt.
1: I myszy.
2: No to inna sprawa. Brakuje generalnie takiego kultu troszeczkę religijnego. Brakuje tych rzeczy. No, trzeba tych przyznać.
0: Bardzo.
1: Jeszcze jakiegoś ONR-owca to brakuje.
0: No się ma. Adolf Żyleta jestem. Dziś wam opowiem, jak generalnie rozpoznać Żydka. Dlaczego Polska jest wielka. I o mieczu Chrobrego opowiem, o bohaterach. Kurwa, a jak jakieś pedały, lewaki są, to nie słuchać, kurwa, się nie podoba. Co kurwa, co?
2: Ale kiedyś może dojdziemy do tego, że będzie na przykład relacja z Marszu właśnie Niepodległości za rok na przykład. I być może posłuchać na żywo wywiadów, ktoś tam słuchaczy będzie akurat. No właściwie to mogło być w tym roku nawet, bo córa moja była na Marszu Niepodległości. W mundurze w pełnym rynsztunku maszerowała krokiem tym, jak to się nazywa, musztrowym. Tak? Także było narodowo. Ale ja flagi nie wywiesiłem, słuchajcie, w ogóle. A wy macie flagi u siebie jakieś polskie, albo...
1: Nie. Ja jestem normalny.
0: Ja mam flagę piracką.
2: Fajnie by było sobie wyobraźcie takie osiedlem takim masowego mieszkania i wszędzie flagi w oknach, nie?
1: Wiesz co, było w Hiszpanii teraz jak byliśmy z Madziuszką, to... Ale to chyba w związku z tym, z tą całą sytuacją z Katalonią, to dużo flag było gdzieś wywieszonych. Tak, no niezbyt normalnie jak na kraj, żeby tak było, żeby pomyśleć, że to jest normalnie, więc no, ludzie mają coś z tymi flagami, ale nie wiem.
2: Czy u nas to było na Euro 2012, jak Tyskie dodawało do piwa flagę, to od razu było widać piwo. No, także było pełno wtedy w oknach, ale to było takie akurat odwrotnie moim zdaniem, bo wtedy było widać po prostu, kto pije piwo, tak, a nie kto ma flagę. Ale tak fajnie by było. Na każdym balkonie, w każdym oknie flaga polska, nie na kiju. Jeszcze żeby to tak wywieszone było, nie tak, że tam w oknie, jak to takie jak zasłonkę. Nie, normalnie kij do przodu i wisi tak, zwisa w dół, nie, i trzepocze na wietrze. Pięknie by to wyglądało.
1: Bardzo mi się spodobał ten komentarz Anon na czacie, który napisał, a może w piątki mszele transmitujcie.
2: Nie, no to ja w niedzielę o 17, bo 18 będę chciał. To muszę proboszcza załamać.
0: A co ty się musisz, aha, bo ty się musisz tak zawsze o zgodę zapytać proboszcza o wszystko, nie?
2: No wszystko można piracić, ale przepiracić, no słuchaj, no.
1: Nie chcę cię smucić, ja tam, ale nawet ja wiem jako ateista, że msze są dostępne w necie po prostu. Są strony, gdzie są msze online polskie, to dla ludzi, którzy są za granicą, a czują potrzebę. Nie mają, jak to zabrzmiało, czują potrzebę, nie mają możliwości uczestniczenia w mszy polskiej, to mogą sobie oglądać normalnie w necie są msze z różnych parafii.
2: Wyobraź sobie, jaki szał by zrobiła pyskoteka, takie wydanie konfesjonalne, że mielibyśmy radiowego klechę, który by mógł wyspowiadać takiego...
1: Ale już była spowiedź...
2: Migranta.
1: Po potrzeby była spowiedź blachy, to ja się spowiadać nie zamierzam.
2: Tak, tak, ale ja mówię o prawdziwym takim. Rzeczywiście, bo tam jest deficyt, którzy zamykają te kościoły, robią z tego sobie żarty, a owieczki zostają bez pasterza. I to jest właśnie, widzę, taka nisza po prostu. I taką wirtualną tacę byśmy zrobili, pół na pół wtedy z parafią i jak najbardziej.
0: Ja bym się...
1: Ale dobra, ale najważniejsza rzecz, żebym się, dla kogo idzie taca?
2: No, no to właśnie dla mnie. Pół na pół, ale no. Ja myślę, że tutaj krawiec by dał w całość na parafię.
0: Nie.
2: Na kościół
0: nocnego radia. A ja mogę robić za księdza. Możemy zrobić mszę i z koszyczkiem się potem przejdę, zbiorę donaty. Mogę wyspowiadać anonów. Tam przyjdzie anon i powie: dedosowałem, trolowałem, proszę krawca ojca.
2: Gorzej jak ksiądz uznałby, że w ogóle słuchanie nocnego radia trzeba się wyspowiadać, zrobić rachunek sumienia. No, to hasło takie, nocne radio, musisz się z tego wyspowiadać.
0: Ty tam nie reklamuj tam u proboszcza czy coś, bo on sobie, wiesz, włączy i cholera wie na co trafi akurat. Włączy sobie, ja tam będę akurat, no i wiecie, Jan Paweł II tutaj, dziewczynki z warkoczykami, guma turbo. No to wiesz... Dostaniesz ten ekskomunikę jako redaktor nocnego radia.
2: Nie, no to jest bardzo tolerancyjny ten. Zresztą zawsze można, ten tutaj, może mogę się zawsze jako taki duszpasterz zagubionych tutaj owieczek na czarnym czacie nocnego radia, aż taki ciemny, aż.
1: Jeśli nas etam zacznie nawracać tutaj, to dopiero będą cyrki.
2: Ale to nic nieważne, jeżeli nawet jeden słuchacz nocnego radia nawróci się na dobrą drogę, to już warto jest, tak? Do tego jednego.
1: Ale co to jest dla ciebie dobra droga, Etamie?
2: No dobra, to znaczy furia to wam tutaj wyjaśni. No, ja będę
1: że co jest?
2: Furia to wam tutaj wyjaśni zaraz na czacie, że nawrócić na dobrą drogę. No.
0: Chodź do Jezusa. No,
2: my tutaj mamy z furiatem swoją sztamę, a notabene furiacie za chwilę jeszcze skoki się zaczynają. Będziemy mieć spotkania pewnie tutaj na czacie i polecamy wszystkim kibicować z nami Polakom, rodakom. Wprawdzie od tego nie będziemy mieć więcej w portfelu, ale przynajmniej będziemy pić ze szczęścia, jak wygrają.
0: A to nie jest grzech te skoki? Bo gdyby Pan Bóg nam chciał, żebyśmy tak fruwali jak małysze, to by nam skrzydła dorobił.
2: Nie, to nie jest tak. To o kobietach jest. Dlaczego kobiety nie skaczą? Przynajmniej nie skakały do niedawna. Dlatego, że im na wietrze po prostu biustrze pocze, nie? Przeszkadza w locie, nie?
1: Skąd ty bierzesz te mądrości, człowieku?
2: Ja to akurat sam wymyśliłem, zresztą tak samo jak wymyśliłem, dlaczego na dyktancie w pierwszej klasie podstawówki napisałem murzyn przez u zamknięte, bo wtedy takie słowo było użyte na dyktancie. Sobie wyobraźcie, że w podstawówce w 78 roku na dyktancie było słowo murzyn. Czy murzynek? Ja przez u zamknięte napisałem i pani
1: nie,
2: się nie spytała.
1: Murzynami.
2: No pani się spytała. Pani mnie się spytała, dlaczego chłopczyku napisałeś przez u zamknięte murzyn. A ja powiedziałem, że się wymienię na mongol, nie?
1: Dobra, to jest tak jak ja zabłysnąłem w podstawówce i napisałem kura przez u zamknięte, a jak się mi babka zapytała, czemu, to powiedziałem, bo kogut.
2: No to ja tutaj jestem akurat wybitny pod tym względem, bo napisałem żółw przez, robiąc sobie wszystkich literach błąd. RZ, U otwarte, U i F na końcu. Nie? Żółw.
1: Ja bym cię wywalił z klasy.
2: No nie wiem, co byś w takim razie powiedział, że jak ja w klasie maturalnej z czytania dostałem jedynkę, nie? I taka jest prawda, że do tej pory kiepsko czytam.
0: Murzynek bambo w Afryce.
2: Nie, to piąta klasa technikum. No i czytałem, od razu mówię, czytałem własne wypracowanie. Po prostu nie mogłem się rozczytać.
1: A to jest zastanawiające, bo to musi bardzo utrudniać życie.
2: Przyznam się, że mama mi pisała to wypracowanie, ja je przepisałem tylko w piątej klasie techniku. No ale dobra, nie ważne.
0: Wiecie co, jakby otworzyć, bo żeby przeprowadzać mszę, to trzeba mieć odpowiednie tam uprawnienia, trzeba być księdzem, coś, ale jak założymy własny odłam kościoła chrześcijańskiego, to ja bym mógł poprowadzić tutaj jakąś mszę, myślę nawet.
1: To umówmy się, ja będę skarbnikiem.
2: No i to wszystko jest wolne od
0: ministrantem?
2: Podatku. U Bandiego to było.
1: Nie, skarbnikiem. Nie ministrant.
0: W górę mikrofony.
2: No, tak, więc jeszcze kościelny jest potrzebny. I ten organista taki, co tam gra właśnie. I ten, no, jeszcze mamy potrzebne są zakonne siostry, żeby usługiwały. To jest bardzo ważna służebna rola kobiet. To już tak strasznie nie docenia w tej chwili. Ja mówię, no, że to jest podstawa tak człowieka, żeby dziewczyna miała, wiedziała dobrze w głowie poukładane, gdzie, co trzeba zrobić, jak nam podać ten obiad, żebyśmy byli zadowoleni, bo wtedy nas to motywuje wtedy do ciężkiej pracy. I to jest właśnie to, o czym będę chciał mówić za dzień lub dwa, bo chcę wam wyjaśnić moją filozofię związaną z tym takim dobrym szowinizmem. Szowinizm jest dobry, jeżeli feminizm jest dobry.
0: Dobry szowinizm, co ciekawe, to mi się kojarzy z pozytywną pedofilią trochę. Dobry szowinizm, pozytywna pedofilia. No,
2: ja, bym chciał poznać szowinistkę. Szowinistkę. Żeńską. Ja będzie mówiła, że mężczyźni są super.
0: O, ktoś tam się przetwiera u kogoś. Kto to przyszedł?
1: Byłem kota wypuścić, bo kotu się włączyło nocne rozrabianie już. Ona Lusia? Wychodzi sobie na całe noce. Wraca rano, także...
0: Fajnie ma ta twoja kocica właśnie, że może sobie wychodzić, mieszkać w domku. Ja dlatego nie biorę teraz następnego kota, bo nie mam warunków, żeby wypuszczać, a nie mam serca po prostu tak w domu trzymać cały czas. Tutaj.
1: Tak, nie, to jest bez sensu, żeby wiesz, kota trzymać całe życie w domu. Nie, ona sobie wychodzi, tak, ona się tak koło pierwszej, drugiej w nocy obudzi i szpula idzie, wraca koło 10-11 rano, znaczy rano, w południe, mówię rano tak dla mnie i dla Etama rano i ten. I
2: ja, weź sobie psa na próbę.
1: Nie, ja nie lubię, wiesz co stary, ja...
2: Krawiec niech weźmie.
0: Ja też tak. Nie lubię.
1: Dwa, że wiesz, psy są koty dużo rządzą. Bardziej hałaśliwe niż koty. Kot przyjdzie, się położy i macie ogólnie w dupie i cały świat, a pies szczeka. Wchodzi.
2: On w ogóle nie szczeka. W ogóle.
1: Tak, no, twój siedła.
0: Pies to lizus. To taki cały czas taki zapatrzony w pana swojego. I...
1: Ja strasznie w kotach lubię ten ich wyjebanizm, że wiesz, ty przychodzisz, a kot, wiesz, nawet głupie wchodzenie z zakupami do domu. Jak masz zakupy w rękach czy coś, wbijasz na chatę, no to pies po tobie skacze, wywraca ci to wszystko, kot nawet ubanie podniesie, macie w nosie. Przyjdzie, jak będzie miał biznes po prostu.
2: Na... No, cieszy, dlatego teraz właśnie pieszczę tutaj na tapczanie, bo już chce się spać kłaść.
1: Wrzuciłem wam na tym. Zazdrość psiom na czacie. Zobaczcie sobie filmik. Jest genialny, jak nie wytrzymała presji.
0: Mi się nie chce wstawać.
1: A, no ja już leżysz.
2: Ja już uciekam, bo pies mi się chce położyć na kolanach, a będzie ciężko.
0: Pies no, jest puszczę. Najważniejszy. To jest motto Etama. Wszystko dla pieska.
2: No, bo muszę się położyć. Bo tutaj tak mruczy mi tutaj, żebym się położył koło niego. No pokaż jak potrafisz. Mruczysz. No tak pomrukuję sobie, żeby już się do tego, do łóżka położyć z nim. Chcę no te i... moje nóżki.
1: Wiesz, jeszcze jest jedna rzecz dobra w kocie. Kota sobie wypuścisz, kot ci da znać, jak chce sobie wyjść. Otwierasz drzwi i masz ogólnie kilkanaście godzin spokoju, a z psem musisz chodzić na spacery.
2: No, muszę z nim rozmawiać, bawić się cały czas. To jest robota. To nie jest tak, że sobie po prostu psa postawisz i tak zostawisz sobie. Nie. On ma swoje tutaj potrzeby. O, cholera. Przydusiłem końcowo.
1: Co ty mu robisz, biedakowi?
2: Pochlepałem go. Po prostu za bardzo się przytulił, za mocno go ścisnąłem niechcąc.
1: Za bardzo się przytulił. Wrzucam.
0: Etam go ścisnął tak, że mu się aż takie wielkie oczy zrobiły.
2: No, wiecie, ostatecznie jesteśmy w mobilnym studiu, żeby nie było, czekajcie, tylko zobaczymy, czy tam urządzenie moje zostało.
0: Coś przycichło.
2: Uwaga. Nie wiem tylko, czy będę ja, czy pies.
1: Jak chcecie, to sobie zapiszcie, wrzuciłem PayPala tego etamowego.
2: Ojejku, ty weź mnie tam nie reklamuj tym PayPalem, bo
1: poprzedywałem... No wiesz, prosili przedtem, a że cię odnalazłem, no to co?
2: Zresztą mam kupę kasy.
0: Teraz widzę moda na żebranie dla kogoś innego.

0: pamiętam. W każdym razie, wiesz, to jest... ja nie patrzę na to z perspektywy tego, jak dużo dostanę czy coś, tylko to jest tak zajebiście motywujące. Jest coś w tym, co kiedyś powiedziałeś, że wpłaty bardzo... jak to się mówi? Nie, że motywują do robienia czegoś. Powiem ci, że tam była wrzuta na ten, na kawę i człowieku, mi się tak strasznie zachciało coś robić od razu, żeby wiesz, się mobilizują, bardzo dobrze, Furiat, dzięki za słowo, robić, żeby w jakiś sposób się odwdzięczyć za to, no to jest bardzo miłe, no ale wiesz, nie będę się upominał, ci co chcą, to wiedzą, gdzie znaleźć tam do mnie PayPala, nie, ile już można się wrzucać.
1: PayPal leniucha to jest...
0: Dobra.
1: Tam macie w dziale wspieraj, nocne radio, to leniucha jest, tak.
0: Dokładnie, tu jest mój PayPal, tam wspieracie i jest dobrze.
1: A PayPal Etama to jest PayPal Me łamane przez nocne radio.
2: Myślałem, to trzeba maila podawać zawsze. To widzicie, jest takie ułatwienie teraz, bo kiedyś trzeba maila podawać z tego dokumentu.
0: Mnie bardzo rozbawiło, jak ja tam przez dwa dni tutaj rozkminiał, jak to było możliwe, że ktoś mu wpłacił i sobie tak siedziałem i czytałem. To było takie słodkie, taka niewiedza. No ale skąd mi się te pieniądze tam wzięły? Jak to możliwe, że mi je ktoś przelał?
1: To jest bardzo fajny wyraz szacunku dla nadającego i taki wyraz solidarności z nim, że podoba się i w ogóle, no bo komuś się chciało, nawet już nie chodzi o sumę, tylko że komuś się chciało tam wpisać, wejść, przelać. To jest taki konkret, nie? Coś takiego bardziej konkretnego niż samo tam, o, fajna audycja, nie? Co też jest fajne, też jest miłe, jak ktoś pochwali albo się odezwie na priwa, coś napisze, no jak wpłaci, to tak jeszcze o poziom wyżej, nie?
0: No, to jest takie, wiesz, kurczę, no to jest jak ci ktoś stawia browara, no, czy coś, to tak samo, to jest dokładnie przyjemne po prostu, nie?
1: Dokładnie.
0: Mobilizujące.
1: Dokładnie, Usieńko.
0: To także ten, nie wiem, panowie, co, zawijamy się, czy...
2: No ja już chcę, naprawdę, już nie chcę was tutaj tak zmuszać, żeby się rozłączyć, ale ja już chcę, bo ten mój pies tutaj po prostu już się wije koło mojej nogi totalnie.
1: Ja nie wstaję, musicie się sami rozłączyć.
0: To tymczasem etamie. Ja jeszcze chwilę pomarudzę. Mi się tryb nocny włączył, ja nocą marudzę, w dzień śpię w opór, także...
1: A kto jest największym marudą w nocnym radio?
0: A to mnie pytasz? Nie wiem. Szczerze. Ciężko by było wybrać nawet, bo to zależy od kategorii chyba, ale nie wiem. Ja dużo marudzę w sumie, ale żebym był największym, to wątpię.
1: No myślę, że Blacha jest jednak lepszy od ciebie w tym.
0: Oj nie, no ale to wiecie, to ale nie, bo Blacha jest merytorycznym marudą często, tyle tylko, że nie, bo raczej bym go nie uznawał za jakiegoś wybitnie, jeśli chodzi o irytujące części, znaczy to... Ty masz tą przyjemność, że do ciebie dzwoni i ty się i mi się zawsze podoba, jak on tam już dziesiąty raz zaczyna tam coś mówić, tłumaczyć, a ty już za tam jakieś dżingle puszczasz w tle, słychać to sapanie, ciamkanie, już wiadomo, bo będzie za chwilę dobra, Jacek, to streszczaj się, ale nie wydaje mi się, żebyśmy tu mieli jakichś takich, którzy bardzo by zniechęcali swoim juceniem.
1: No... Też już, kurde, jestem trochę śpiący.
0: Zastanawiam się, ty jeszcze leżysz, to już w ogóle.
1: No, to jest usypiające takie nadawanie, ale coraz bardziej lubię nadawać na leżąco. Chyba się przestawię w ogóle na tryb leżący nadawania.
0: Gdzie ty masz mikrofon teraz? Bo cię dziwnie słychać. Z jednej strony spoko, ale inaczej.
1: No inaczej. Robi się inny głos, to co mówiłem, nie? Że głos inaczej brzmi. Troszkę mniej radiowo, niestety, ale za to

0: mogę sobie poleżeć. Jak już taki rozleniwiony, już nic mu się nie chce, już nawet gada tylko do ludzi, leży z zamkniętymi oczami, kurde. Nie powiem wam, co trzymam w drugiej ręce. W jednej mam mikrofon, a w drugiej nie powiem, co? Drugi mikrofon.
1: W drugiej też mam mikrofon, tylko swój. Dobra, to idź spać, panie, ja też idę.
0: Nie, no bo ja tak sobie leżę i sobie jeszcze gadam chwilę, więc jak masz ochotę, to zostań. Ja cię nie wyganiam.
1: Ja cię nie wyganiam, muszę wstać za 10 godzin. A, dobra, to jeszcze mogę pół godziny posiedzieć, bo ja tak te 9 godzin to lubię jednak spać.
0: To powiedz, co tam ci się ciekawego śni ostatnio?
1: Wiesz co, ja mam bardzo dziwne sny. Mało snów pamiętam później. Najczęściej mam tak, że pamiętam sny po przebudzeniu, mogę sobie o nich pogadać, czy coś tam, ale nie ten. Ja różne sny mam. Z reguły są jakieś strasznie, strasznie dziwne, jakieś oderwane od rzeczywistości. Typu, nie wiem, wiesz, bo ja mam taki patent, nie wiem, czy to jest w ogóle interesujące dla słuchaczy. Ja lubię zasypiać, to jest serio, będzie to. Nie wkręcam, ale jak się kładę i już zaczynam, wiesz, tam chcę sobie usnąć, to zaczynam sobie myśleć o jak tam biegam gdzieś po jakiejś mapie w Quake'u czy coś takiego. Naprawdę, jestem psychiczny, ale to się chyba nazywa uzależnienie. I czasem nawet gram chyba w nocy gdzieś tam w śnie. Nie wiem, Star Wars mi się często śni, no ale to też fanatyzm, Formuła 1. Nie wiem, to takie życiowe bardziej, zainteresowania. Nie mam jakichś takich odjechanych wybitnie snów. Często na jakichś wycieczkach coś mi się przypomina w głowie, jak gdzieś byłem czy coś, a tak to spoko. A tobie co się śni?
0: Że jestem czarodziejką z Księżyca.
1: Za dużo potrzeby.
0: I tak zamieniam się w ubranko szkolne i warkoczyki mam i krzyczę: jata!
1: Za dużo potrzeby. Zdecydowanie za dużo.
0: No, potrzeba ma te swoje tam, te dziewczynki różne, jakieś tam fiku, miku, coś tam.
1: A bardzo powiem, że to nie wiem, o co chodzi w ogóle z tą ideą awatarów, z tymi postaciami, to się nie nazywają kreskówki, tylko mangi, jakoś tak? Ale chińskie na bajki. Swój sposób. Jak?
0: Chińskie bajki.
1: No może, ale ładne są te rysunki, trzeba przyznać, nie jest to jakieś takie byle jakie, tylko mają jakiś taki w sobie element artystyczny, że to się podoba.
0: No tak, to jest zawsze takie estetyczne, ładne i kolorowe i ładnie narysowane. No, Zenon ma na przykład polską mangę, czyli koziołka, jakiegoś tam matołka.
1: No, to nie komentuję. A powiedz mi, ściągnąłeś sobie ten filmik drugi, co, bo nie pamiętam, czy się cię pytałem, co wysłałem ci na dysku Google? Udostępniłem ci tam link.
0: Szczerze?
1: Wiem. To już wiem. No, nie, powiem ci, Etam, bo mi się myli, Etam mi opowiadał o tym, bo też oglądał ten filmik. Nie, chciałem się spytać o twoją opinię, co myślisz, ale ma goś talent, prawda?
0: No, fajne są takie tacy artyści, którzy na szybko potrafią coś zrobić. To jest całkiem sporo takich. Jeden coś sprayem szybko ci zrobi, coś co wygląda jak obraz wręcz do powieszenia na ścianę, jakieś planety od talerza sprayem coś, wiesz, zrobi, drugi coś namazia, stopami rozmarzy coś. No, to tutaj ładne te obrazeczki, faktycznie. No i faktycznie, tak jak powiedziałeś, nieźle można zarobić, będąc takim ulicznym artystą, no bo...
1: No, stary gość wyszedł sobie na godzinę, popracował, zarobił z dobre 2,5 stówy i to dobre 2,5 stówy to jest, tak mówię, najmniej, po czym myślę, że to było między... Jesteś?
0: Jestem.
1: Jesteś między 2,5 a 3 stówy, więc on sobie popracuje dwie godziny w tygodniu w słoneczku stojąc, zabawiając ludzi, tylko najśmieszniejsze jest to, że w momencie, jak uploadowałem ten większy filmik, żeby ci go wrzucić, to po wrzuceniu go raz jak debil ostatni na koniec zamknąłem okno zamiast dać opublikuj, a za drugim razem jak go wrzucałem, to YouTube mi wywalił, że prawa autorskie. W ogóle to już troszkę sięga za daleko, bo w filmiku była użyta jakby ścieżka dźwiękowa, ale to były dźwięki otoczenia, które nagrywałem. A że tam leciała muzyka, no to co ja mam z tym zrobić? Także troszkę już za daleko idą z tymi prawami, bo żebym to wrzucił jako podkład, to jeszcze bym zrozumiał, że coś jest nie halo, ale tak, to już hamowa była lekka.
0: Bardzo się czułe zrobiły te automaty, bo z tego co pamiętam, kiedyś to nie były aż takie czułe, a teraz ci potrafią wychwycić melodię, która gdzieś gra w tle, no to już jest bezsens totalny, bo wiadomo, że nikt nie będzie tego takiego utworu, który sobie gdzieś tam na ulicy gra w tle, ani go słuchał dla przyjemności, ani go gdzieś wykorzystywał, więc no co to za prawa autorskie, no kurwa. A jak se będę szedł ulicą i zagwiżdżę coś, jakąś tam melodię znaną, to czy Michaela Jacksona, czy coś, to też wykryje, że prawa autorskie, no już bez
1: i
0: jaja.
1: Powiem ci, że chyba doszlibyśmy wtedy już do granic absurdu.
0: No, nie wolno
1: to, to już byśmy doszli do granic takiego absurdu, gdzie człowiek by się bał, za przeproszeniem, nagrywać czegokolwiek, bo teraz, żeby wrzucić to do vloga, że jak powiem, opracować się za ten, żeby już zrobić vloga, to muszę te wszystkie filmiki, gdzie ten gość malował, powycinać stamtąd muzykę. Gratis robota.
0: Nagram, kurde, siebie jak ten, jak wchodzę pod prysznic i sobie śpiewam Love me tender, love me sweet, a tam zaraz Elvis Presley, proszę, skasowane i od razu ban, nie? Na 3 miesiące. Dziękuję.
1: No. Ty, nie uwierzysz, ten drugi filmik też mi usunął, ten co ci podrzuciłem.
0: Ale jaja.
1: Co, oni są psychiczni, usunęli mi ten, prawa autorskie. Chciałem teraz wrzucić słuchaczom na czat filmik. Patrzę się, filmiku nie ma, a na tym, jak on się nazywa, na mailu informacja, że roszczenia dotyczące praw autorskich. Filmik został zablokowany. To no, gratuluję.
0: No nieźle, ale ty uważaj też, stary, bo jak ci usuwa filmy, to zawsze dostajesz punkty karne takie i zaraz mogą ci zbanować kanał na 3 miesiące.
1: To faktycznie. Niech mi zbanują kanał, pójdę sobie na Vimeo, oj, ale straciłem. Zapłacę sobie tam za konto i będę miał do bólu.
0: A Vimeo jest płatne?
1: Jest płatne, to znaczy jest tak, że tam masz limity, chyba 500 megabajtów możesz wrzucić dziennie czy tygodniowo, ale możesz za jakieś śmiesznie małe pieniądze sobie wrzucić. Już ci powiem, poczekaj.
0: Może można by audycję Nocnego Radia na Vimeo porzucać?
1: Nie, bo tam masz plany. I znaczy pod względem praw autorskich pewnie byłoby łatwiej, ale to jest tak, Vimeo Basic, czyli darmowe, to nie dość, że są tam obostrzenia takie, że masz 500 megabajtów na tydzień lub 25 gigabajtów rocznie, czyli faktycznie 50 tygodni 500 megabajtów, ale ten, możesz sobie na przykład Vimeo Plus, to miesięcznie płacisz piątaka, tylko że to płatne jest jakby w systemie rocznym, czyli z góry pewnie 6 dyszek trzeba zapłacić, 60 euro i wtedy masz 5 gigabajtów tygodniowo, możesz sobie wrzucać, to akurat plan dla mnie, bo więcej nie robię. I do tego masz nielimitowany ten transfer, tam jakieś dashboardy i tym podobne, kustomizowanego playera. Za 5 euro czy już nawet jest spoko, nie? Także ja się nie przejmuję. Ja w razie czego mam kopię tych filmików swoich z YouTube'a, bo się liczę z tym, że YouTube'owi któregoś dnia może też odbić i zamkną, wiesz, bo tak, i zablokują mi kanał, no to wtedy niech się ugryzą. Ja sobie szybko na wiejaczka.com wezmę i przerzucę po prostu ten vloga z linkuję do Vimeo i tyle.
0: My mieliśmy zablokowany kanał Nocnego Radia już na YouTubie właśnie chyba na 3 miesiące. I to był dramat, bo nie mieliśmy wtedy centowy chyba wykupionej do nadawania streama radiowego.
1: Czego nie mieliście?
0: Centowa Cast, czyli taki najpopularniejszy system do nadawania streama radiowego i nie mieliśmy gdzie nadawać, nie?
1: Mhm. No i?
0: No i wtedy właśnie wykupiliśmy centowe. Jakoś tak to było. I wtedy to był właśnie początek końca aktywności na YouTubie, bo już potem okazało się, że już nie wróciliśmy. No ale teraz planuję trochę, teraz już mam w końcu komputer, który, to znaczy komputer ten sam, ale dysk wymieniony, to mogę porenderować trochę audycji. Aha, taka wskazówka, gdyby ktoś z was chciał renderować, to mi podsunął tego tipsa Kunrad, pozdrawiam, że po prostu opłaca się ustawić jedną klatkę na sekundę, a nie 30 klatek na sekundę przy renderowaniu audycji. No i po prostu jakąś planszę statyczną wstawić, jedna klatka na sekundę, no i film się 30 razy szybciej wam wyrenderuje, nie? No bo jak audycja trwa 2 godziny, to trochę to trwa, zanim się filmik wyrenderuje w rozdzielczości 1280x720, która jest taką standardową, średnią rozdzielczością, taką, no, ani nie super wysoką, ani nie masakrycznie niską, no, taką średnią w sam raz może.
1: Nie, ja z YouTube'a troszkę zrezygnowałem, ponieważ zirytował mnie YouTube kiedyś, bo ja sobie ustawiłem pod OBS-em streamowanie tam i któregoś ładnego dnia ja sobie tam jojdam. I wiesz, na szczęście miałem nagrywanie w tym, w OBS-ie włączone, oprócz tego, że leciał tylko stream, to też mi nagrywało, bo OBS ma taką fajną funkcję. No ale później patrzę się, a tutaj przepraszamy, materiał się nie nagrał, czy jak to było, nie... To jakiś taki z dupy komunikat ze strony YouTube'a, że w zasadzie na zasadzie nie mamy twojego nagrania i co nam pan zrobisz, nie? No to ja mówię, to ja się nie będę w takie zabawy tam... gierki bawił, bo ja nie mam czasu na to, żeby jeszcze później brać i robić z tego filmik, uploadować i w ogóle. Fajna była idea do momentu, w którym to się nagrywało po stronie YouTube'a, renderowało tam, a moim jedynym zadaniem było wrzucić tam tylko tytuł, taki sam jak jest tytuł audycji, prawda, w MP3. No ale że nie chciało to działać, to sobie dałem spokój.
0: Ja nie miałem akurat żadnych problemów technicznych za bardzo z YouTube'em. Do dzisiaj to całkiem nieźle działa. Polecam też bibliotekę muzyki YouTube'ową. To jest bardzo przepastna i w zasadzie wszystkie podkłady mam z YouTube'a i nie ma żadnych problemów z prawami autorskimi, bo to jest większość Creative Commons.
1: Tak, mi to polecałeś, pamiętam, bo się zapytałem kiedyś, czy możesz mi podrzucić jakiś podkład, a ty mówisz, stary, to biblioteka tego. Ale przesłuchałem sporo, siadłem i tak przerobiłem, nie wiem, ze setkę, może więcej tych, tylko że ja też poszedłem w dźwięki jakieś takie, wiesz, dżingielki sobie poszukałem, a i tak ich jeszcze nie zdążyłem użyć. Ale chlusnęło gradem u nas. Zaraz przyjdę, idę zobaczyć, czy okna mam u góry zamknięte.
0: Dobra. Będę mruczał teraz, tak jak Błażej dzisiaj na początku. Kurde, jak coś mam gardło podrażnione. Trzeba się napić, trzeba wstać. O, jak mi się nie chce wstawać, ludzie. Nic mi się nie chce. Jestem stary, zgorzkniały. Jarek Welbigos. To jest jakaś ciekawa postać. Coś ma wspólnego z Jackiem...
1: Już jestem.
0: Z Jackiem Welblachą, bo tu jest Jacek Welblacha i Jarek Welbigos. To jest ciekawe, może to są alter kuzyni, ego. Może to są kuzyni.
1: O, na szczęście wszystko było zamknięte, ja mam chorobliwą manię wietrzenia chaty. Nieważne, czy zima, czy lato, trzeba wietrzyć, żeby grzyba nie mieć w domu. No, ale ja tam miałem zamknięte wszystko tym razem. Nie wiem, takie oberwanie chmury minutę tak waliło gradem, że hej.
0: Zawsze tak się dziwowałem, że grad to jest takie ciekawe zjawisko atmosferyczne, bo taki grad, no to spada na ciebie twarda, lodowa, kula cię w łeb może się trzasnąć, że to nie zabije człowieka, taka kula lodowa.
1: Wiesz co, no nie chciałbym takich osądów wysuwać, ale chyba zginęli w historii naszej, że tak powiem, obecnej ludzie od gradu, bo grad czasem potrafi być i takiego rozmiaru porządnej piłki, a to nie ma bata. Jakbyś dostał takim w łeb, to padasz. Aż zobaczę.
0: I że to nie zbije na przykład szyby w samochodzie, no taka lodowa kulka z nieba.
1: Oj, oczywiście, że zbija. To nie oglądałeś na tym. Są powybijane. To nawet widzę, że na polskim tym gradobicie, jak sobie wpiszesz, to wali to srogo. Tu samolot jest nieźle zniszczony od gradobicia.
0: A, no i wyjaśniło się, skąd się wziął Jarek Welbigos, bo to Jacek Welblacha ciągle podkreśla, jak to gardzi anonami i tymi, co sobie ksywki nie potrafią wymyślić. No to w końcu jeden anon się zdenerwował i sobie właśnie zrobił Jarek Welbigos.
1: Bardzo oryginalnie. To znaczy, jak pamiętasz, może ja też miałem problem na początku z tym anon, ale to jest chyba też wynika z tego, jak bierzesz czynny udział w jakiejś dyskusji i ciężko się odnosić do kogoś, komu system i tak za 5 sekund przeładuje stronę, bo jest takie głupie zabezpieczenie. Ja nie wiem, czy ty to ustawiłeś, czy Chatango tak ma, ale chyba po 5 czy 10 minutach bycia anonem tam, wiesz, robi ten, jakby prosi o rekonekt dla strony i ci nadaje nowy numer i to taka jest bzdura. Jednak lepiej wiedzieć, z kim się rozmawia cały czas.
0: No, wygodniej się cytuje, my tu często cytujemy słuchaczy, więc wygodniej się cytuje faktycznie, no i dla was jest to wygodniejsze, bo was faktycznie nie będzie rozłączało. To nie jest nasza wina, to Chatango tak robi, że automatycznie anonów rozłącza, niestety. No, co to za problem sobie tam zarejestrować i sobie jakąś ksywkę wybrać? No i od razu jesteście kimś, możecie zaistnieć jako postać jakaś tutaj w radiu, jako że wasze wypowiedzi się pewnie pojawią wcześniej czy później na antenie. Jakaś tam frajda jest od razu. Nie.
1: Popatrz,
0: ale też
1: popatrz,
0: anonów
1: Jarek.
0: Nie skreślam, bo to sam fakt, że ktoś jest anonimowy, nie zgodzę się tutaj z Klodem, że ktoś jest anonimowy, to od razu wzgarda i pogarda i niech spierdala, bo sam Klod, on tak pierdzieli trochę, sam przez długi czas był anonimowy, dopiero w pewnym momencie się ujawnił, że swoje imię i nazwisko i nagle wszyscy muszą, tak? Bo on się ujawnił, to nagle wszyscy muszą, a przez długi czas był Claude Monet, nikomu to nie przeszkadzało. Też i od razu mnie musi wypytywać, jak ja się nazywam, bo już ze mną co, on nie porozmawia w ogóle, tak? No to takie właśnie, jak ja już coś zrobiłem, to wszyscy tak mają teraz, od dzisiaj, nie? I nieważne, że... A zresztą, nieważne.
1: Nie ma co sobie psuć humoru. Widzę, że Nocne Radio w dziale wsparcia dodało Ethereum oprócz Bitcoina.
0: O, to potrzeba, to coś działa.
1: Ale żeby było śmieszniej, końcówka waszego portfela Ethereum to 44.
0: Przypadek? Nie sądzę. Ale to fajnie, fajnie. Ale wiecie co? Nikt nam za bardzo nie... Chyba jedna osoba nam wpłaciła bitcoiny, czy jakoś tak. To coś tutaj... Ja nie wiem. Kopnę w mikser i się skończy zaraz tutaj. Do Lombardu zaniosę. Zaniesę. Ogółem całe tej... I będzie...
1: Ja też zaniosę, też się obrażę. Jak nie dostanę do... Taki szantaż emocjonalny, jak nie dostanę do rana na kawę, to kończę z tym.
0: A następnym razem powiesz, no, dam wam jeszcze jedną szansę.
1: Cześć, bo ty to opowiadałeś ostatnio, tak fajnie mi się słuchało, bo nadrabiam te audycje powakacyjne i słuchałem tego, jak opowiadałeś tam o tym... Jak się nazywa ten gość taki, co na prezydenta tam startował i...
0: No jak,
1: tylko
0: jak?
1: Tak fajnie parodiujesz.
0: Krzysztof Kononowicz.
1: Kononowicz, dokładnie, co tam mówił do ludzi. No, przepraszam, tu mi zabrali pieniążki, bo dostałem od was dopłaty, to tu mi zabrali, to ja wpieprzę takie dopłaty. No bekę miałem niemiłosierną z tego.
0: No to... i tam się kłócą ciągle z majorem Suchodolskim. Ostatnio Krzysztof Kononowicz nakablował na Suchodolskiego, że ten pije i ćpa, i wezwali do Choroszczy majora na kontrolę, czy on... a nie wiem, ta Choroszcza, to co to jest? Tam jest jakiś zakład psychiatryczny? Bo oni tam ciągle raz jednego chcą wysyłać do Choroszczy, raz drugiego. Ja nie wiem, co to jest.
1: Z tego, co wpisałem w Google, Choroszcza szpital psychiatryczny jest tam. Samodzielny publiczny psychiatryczny zakład opieki. Co... Samodzielny, publiczny, psychiatryczny. Samodzielny, publiczny, psychiatryczny. Za późno, żebym to zrozumiał,
0: ale... Ale te streamy to fantastyczne mają. Oni gadają z sobą. Ty, a ty jak się zesrałeś w majtki... Raz się zesrałem, bo zjadłem twarożek. To zdarzyło mi się, owszem, przyznaję się, a ty wąchasz klej, ty wąchasz klej, no, a ty ogółem, i tak wiesz, i takie streamy są, nie?
1: No, czekaj, bo coś chcę tylko...
0: Ja chyba zacznę, też takie streamy będę wam nadawał, kto się zesrał, kto zjadł twarożek właśnie, to nocne radio, dzisiaj tak będzie.
1: Przepraszam, ale się aż zakrzesiłem, bo usiłuję tutaj znaleźć się tego.
0: Tylko nie zesraj.
1: Nie, bo chciałem tu wrzucić tego etamowego, bo się pyta Jacek Welbigos tak z ciekawości, czy płacąc PayPalem trzeba się pierdoczyć z tymi wszystkimi, jak przelewając i płacąc Millennium. No nie. Wrzuciłem ci teraz PayPal kropkami do etama i... Po prostu jak wchodzisz na ten profil, to tam wpisujesz tylko kwotę, jaką chcesz komuś podarować, wrzucasz dane tam karty czy czegoś, z czego chcesz zapłacić. To jest wszystko, nie? To jest bardzo, bardzo uproszczone. Jest dużo łatwiej. Ja pamiętam jak bez jaj, ale trzeba mieć bardzo dużo zaparcia albo być bardzo upartym na nowe technologie, żeby robić nadal przelewy na konto gdzieś. Szukaj tych IBANów, sprawdzaj, czy przeszło, płać te opłaty, jakieś chore, idzę.
0: Nie, no bez jaj, no przelew zwykły na konto też jest prosty. Ale co, ty mówisz, że przez PayPal Me to można zrobić przelew ze zwykłego konta na PayPala? Komuś?
1: Nie, jeszcze raz, bo zakręciłeś troszkę. PayPal.me, jak wejdziesz, tutaj akurat link wrzuciłem etamowy.
0: Chodzi mi o to, że chcę komuś ze zwykłego konta bankowego wpłacić na PayPala.
1: To nie wiem, to nie przez paypal.me raczej, wiesz, bo jak
0: aha,
1: tam,
0: no bo tak zrozumiałem.
1: To nie w ten sposób. Nie, tam wrzucasz tylko chyba numery karty na szybkiego, chyba że masz zarejestrowanego swoje konto PayPal i masz na nim środki, to cała operacja trwa 5 sekund, nie?
0: Aha, czyli można, ale tylko z karty kredytowej wpłacić na PayPala.
1: Z płatniczej można spokojnie. Konie, nie trzeba mieć kredytowej. To nie ma co ludzi wprowadzać w błąd, bo ktoś sobie później pomyśli, że ja nie mam karty kredytowej, no to nie zapłacę. To jest zwykła karta płatnicza. Zwykła debetówka.
0: No to płaćcie. Krawculek ma kredyty niepospłacane i na chlebuś nie ma, to płaćcie, kochani. Kochani, jak nie wpłacicie... Jak mi wpłacicie, to ja się będę cieszył. Ja będę skakał będę do góry. Pod samo panie, niebo.
1: Panie, jak ja dostanę na kawę, panie, to ja jutro skończę vloga, którego i tak skończę. Ale go skończę lepiej. I tyle. Nie.
0: Jak mi wpłacicie, to ja stanę na głowie dla was. No to, specjalnie.
1: No to ja tego nie przebiję. Za gruby jestem, bym się przeturlał.
0: I włączę pralkę jutro. Jak mi wpłacicie, to ja włączę pralkę i skarpety se upiorę w końcu.
1: To kisza. Obiecuję. A jak nie, to będę chodził w drugi dzień w nich.
0: A drugi, żeby tylko.
1: A powiedz mi, Krawcze, bo wiem, że się nie rozpakowałeś, bo jak mówię, odsłuchuję audycji. Jeszcze, zresztą to w rozmowie z Blachą, Blacha się nie rozpakował, ty się jeszcze po przeprowadzce nie rozpakowałeś. A jak sąsiedzi? Bo pamiętam, że kiedyś miałeś problem, a teraz?
0: Dużo lepiej, dużo lepiej. Co prawda trochę tam wiercą od czasu do czasu, no ale to wiercą tak co parę dni, tam przez chwilkę, przez godzinę se powiercą, to idzie wytrzymać, a nie, że cały czas ci coś stuka nad głową, ktoś gra na fortepianie i... a za ścianą metalowa się drze, nie? Znaczy ona się przestała no potem drzeć, bo ją tam wystraszyłem trochę.
1: No to w ogóle jakąś patologiczną miałeś tą klatkę, gdzie mieszkałeś. Chociaż z tego, co tam opowiadał kiedyś, to u niego to już w ogóle był koniec końców, gdzie tam jakiś typ zawszony z chory szczat z płci wiercą. Że on tam oszalał.
0: No.
1: Wiem, tam oszalał i poszedł z młotkiem po prostu chyba już, bo nie wytrzymałbym czegoś takiego. Nie mogę przejść, bo był jakiś typ, nie wiem, czy był, czy nadal jest, ja mówię, jak było wtedy. Wiesz, jak gość capi, nie można go dotknąć, bo śmierdzi, może się zarazić jakimś trądem. Wystraci się na wycieraczkę i nic z tym nie można zrobić. Od rana wiercą, do nocy wiercą. Przecież podziwiam chłopa, że on ma tyle, nie wiem, zaparcia, żeby to wytrzymywać, bo ja bym nie dał rady. U mnie by się to skończyło w ten sposób, że podejrzewam po tygodniu, a byłby, po prostu postawiłbym na wynik 1-0, albo ja, albo oni.
0: Ale ty słyszałeś, co w rezultacie Etam zrobił z tym żulem, co tam
1: ja sra. Wiem, ale to chyba nie jest, wiesz co, to sobie zostaw dla siebie, bo to nie jest do wiadomości publicznej. Z tego,
0: a
1: co
0: on nie mówił tego w audycji?
1: Nie mówił, więc...
0: Aha, to sorry.
1: Tak, dlatego wiesz.
0: Myślałem, że to w audycji było.
1: Nie, ale... to chyba nie było. Ale... Ja to...
0: Ale to...
1: Ale dobre rozwiązanie.
0: Bardzo dobre.
1: Ja mogę przyklasnąć, tylko ja się już muszę przestać odzywać czasem, bo...
0: Taka przylepa ten żul.
1: Przestań, bo to do niczego dobrego nie prowadzi.
0: O Jezu, aż mnie brzuch rozbolał, jak sobie przypomniałem.
1: Mi się we łbie zakręciło ze śmiechu.
0: Się spociłem pod pachami. Ten to ma pomysły. O Jezu, aż mi łzy ciekną.
1: Dobra, zmieńmy temat.
0: O kurde.
1: Nie mogę, ja jak się długo śmieję, to mi się strasznie we łbie kręci. Już jestem. A co? Nic, Jarku, nic nie zrobił.
0: Nic, no. Takie tam. Komedia.
1: Ale powiem ci na przykład z tymi wierceniami, nie? To po tym jak zadzwonił, ja od dawna myślałem o tym, no bo wiesz, no okej, to są trzy różne remonty, ale jak goście nawet wiercą, no spróbuj stary wziąć wiertarkę udarową i wiercić nią przez pół godziny, to cicho piechałby. Przepraszam, chałupy byle jak nie, a wejść wierć teraz przez 3 miesiące.
0: No była taka teoria, że po prostu koleś ma wiertarkę z Biedronki i wiesz, taką za tam za 10,99 i dlatego tak wierci nią przez pół roku jedną
1: to
0: dziurę. Tak,
1: ale Etam to obalił, bo powiedział, że tymi wiertarkami nie da rady nic wywiercić w murze, także mi się bardzo podoba, tylko ja się zastanawiam, co oni, właśnie ktoś tam podesłał przedtem na tym, na czacie Nocnego Radia ten filmik z, jak to się nazywa, z Nic Śmiesznego bodajże, co tam właśnie Pazura był w tym, w windzie jechał z tym gościem, co tam miał, koledzy mieli do niego przyjść, że będą wiercić znowu w ścianach. Kojarzysz?
0: Coś było tak, że wpadną do mnie koledzy z wiertłami udarowymi, coś takiego.
1: Tak, tak, tak.
0: Będziemy sobie wiercić. No takie uroki są mieszkania w bloku, no, że jest duże prawdopodobieństwo, że trafi się jakiś właśnie miłośnik dziurek i będzie sobie na przykład bryloczki zbierał i każdy nowy egzemplarz to musi wywiercić dziurę, nie? Na bryloczek nowy.
1: Aha. Wrzuciłem
0: ja jestem za samosądem. Zresztą chciałem się bić z tym typem, z sąsiadem z góry, ale w rezultacie jakoś nie wyszło. No ja bym go trzasnął, to bym go zabił po prostu, bo on taki jakiś był taki mały, głupio mi było. I jeszcze przy żonie go bić, to bym go pohańbił.
1: Wyrzuty sumienia, no. Mogę, chciałem się z nim bić, ale się bałem, że go zabiję. Ja miałem takiego kumpla, niestety chłopak już nie żyje, był naprawdę przyjaciel z dzieciństwa. Zaraz z tego on był taki trochę przytuszy, ja zawsze byłem jakiś taki chudzielec, nie wiem, to się wszystko podwracało na koniec, ale coś tam go swego czasu tam przezwałem, że gruby. I poszedłem do domu. Jak wychodziłem, on wiedział, że kiedyś wyjdę tam z klatki, stanął sobie w klatce, tam przy klatce schodowej, się tak schował za murkiem i sobie wziął tych, co się nazywa, tych gałązek z wierzby płaczącej. O, jak mnie sprał tym po nogach, to do dzisiaj pamiętam. Już go więcej nie przezywałem. Tylko nie pamiętam, po co to powiedziałem.
0: A kiedy ty zacząłeś nabierać więcej ciała? Bo ja bym chętnie przytył trochę, bo troszkę jestem za szczupły, tak moim zdaniem. Nabrałbym chętnie ciałka.
1: To jest dziwna sytuacja, bo powiem ci szczerze, ani w sumie to jakoś tak od wyjazdu do Irlandii, ale nie wiem, czy to ma związek z tym, że jakiś nagle większy dobrobyt czy coś, bo to raczej chodzi o zmianę chyba tego, co się jadło, bo pamiętam, że na początku, jak tu przyjechałem, to często, wiesz, człowiek i imprezował i w ogóle jakieś tam od pizzy po jakieś grillowane tłuste rzeczy, ale ja nie miałem, to się znikąd wzięło i żeby było śmieszniej, to się najbardziej wzięło wtedy, kiedy najciężej pracowałem, czyli teoretycznie najwięcej powinienem spalać wtedy, a jakoś zacząłem bardziej obrastać. Nie wiem, ale później się dowiedziałem od tam w rodzinie, że ja to mogę mieć po moim dziadku, ponieważ to się jakoś tak jest genetycznie, jak się dziedziczy, to się dziedziczy po dziadkach, nie raczej rzadko po rodzicach, tylko wstecz pokolenie jakby, a nasze dzieci będą po naszych rodzicach jakby dziedziczyły, że właśnie mój dziadek ze strony ojca od zawsze był właśnie taki oponiasty. Nie wiem, no ja naprawdę tyle ruchu, nie wiem, możecie mi wierzyć czy nie. Czekaj, zaraz się, Jarek, odniosę do twojego pytania. Możecie mi wierzyć czy nie, ale my z Madziuszką patrzyłem na Google Maps, jest taka twoja oś czasu, coś takiego. To za pobyt na Maladze przez 7 dni zrobiliśmy 51 km spacerem. Także nie można powiedzieć, że ja się nie ruszam. No ja w pizdu uprawiam jakiegoś ruchu, bo wiecznie gdzieś łażę. No a mimo wszystko i jem naprawdę zdrowo i warzywa i owoce. Nie jem tłustego, nie piję alkoholu, praktycznie nie słodzę, nie jem słodyczy, a i tak mam saban, no i nie mogę z nim nic zrobić.
0: Ja mam strasznie dużą przemianę materii po prostu chyba i stąd jestem cały czas szczupły przez całe życie i to się już chyba nie zmieni.
1: Nie wiem, no ty już jesteś tam, że tak powiem, bardziej starszy ode mnie, no i jeżeli ci się jeszcze nie aktywowało, z drugiej strony masz fajnie, bo się nie musisz, że tak powiem, siłować z tymi kilogramami. Jeśli mogę, to odpowiem tutaj Jarkowi Welbigosowi. Popatrz, Jarek Welbigos, nie wiem, masz nika od wczoraj, a ile razy już będziesz w nagraniach wymienionych w archiwum, zamiast być po prostu anonem. Jarek się zapytał, w Irlandii też nasze dziewuszki przybierają na masie o 1/3, czyli rozumiem, że pytasz, czy Polki przybierają. Nie. Nie, ogólnie jest tak, że Polki bardzo dbają o linię. To znaczy, to oczywiście są takie, które, że tak powiem, spasą się, ale to jest... To chyba zależy raczej od dziewczyn. Ogólnie od tego... Dziewczyny dbają o siebie bardziej. Zresztą Irlandki też dbają o siebie. Jest jakiś taki głupie myślenie, że tam dziewczyny na wyspach czy w Stanach są jakieś ogromnie wielkie. Owszem, zdarzają się, ale to się wszędzie zdarzają. Ja znam Polki, które są potężne. No a jednak niestety dieta oparta o węgle, taka jaka jest na wyspach, to ona sprzyja takiemu. Zwłaszcza jak się je na początku te, że tak powiem, takie produkty, których się nie zna, które bardzo smakują, bo chleb tostowy, ten taki, co na początku się na niego trafia, to nie jest nic zdrowego. Nie wiem, jak macie kiedyś okazję, to sobie spróbujcie wziąć taką kromkę chleba tostowego i ją wrzucić na małą ilość wody. Nie uwierzycie, jak to urośnie. Nie, ja w ogóle jestem na antenie?
0: Tak.
1: A, nie, bo taka cisza, nie wiem, to usnąłeś, ludzie już nic nie piszą, a ten dalej jojda. Śmiałem się kiedyś z blachy, że zadzwonił 6 razy jednego dnia, nie jestem lepszy, zadzwoniłem chyba 5.
0: Nie no, jak ty mówisz coś, no to ci nie przerywam, no to chyba to normalna rzecz, nie?
1: Spoko. A powiedz mi, bo ja tak kiedyś się dziwowałem, bo opowiadałeś o tym, jak ty tutaj byłeś i ten, tam mieszkałeś w dzielnicy, gdzie mieszkała jakaś tam celebrytka? Nie pamiętam, aktorka, pisarka, kto to tam
0: Sinead
1: był?
0: Sinead O'Connor, piosenkarka.
1: No, to powiem ci, nie mogłeś gdzieś, bo pisałeś, znaczy mówiłeś coś takiego, że w Irlandii tak niewesoło, bo i ciężko z wyżyciem i w ogóle, i rachunki, i cała reszta, no ale też ty mogłeś uczciwie dodać, że trochę przesadziłeś z lokalizacją, bo można znaleźć w Irlandii dużo tańsze miejsca do mieszkania.
0: Można, no tak nam się akurat jakoś złożyło faktycznie, że wylądowaliśmy u dziewczyn takich, które już wynajmowały domek, no i tam się dołączyliśmy, nie, w tym Monkstown. No ale też było to dobre miejsce, trzeba przyznać, no bo blisko było do tej kolei Dart, ładna dzielnica. Raz mnie tylko rowerem chcieli tam przejechać, jakieś gnoje.
1: No.
0: No, generalnie spoko, no, ale to dla mnie ten Dublin okazał się taką wiochą trochę. Tam w ogóle tak pusto, mało sklepów.
1: No wiesz, to Irlandia ogólnie jest... Ile ty byłeś lat temu?
0: No, już z kilka lat, już nie wiem. O, już sporo, nie wiem, z 7-10.
1: No to jeżeli Dublin był dla ciebie taką wiochą, to mam pytanie, że ty bywałeś w centrum, tam w okolicach szpili...
0: Jasne.
1: Proszę?
0: Tak, jasne. Ja pracowałem blisko centrum.
1: Aha, no to nie wiem. Wiesz, dla mnie na przykład, ja jestem w tym przypadku twoją odwrotnością. Mnie Dublin męczy. Ja się czuję, za przeproszeniem, jak zgwałcony po dniu wizyty w Dublinie. Ilość tych wszystkich wystaw, sklepów, gwaru, tego, wiesz, całego ruchu ludzi gadających, to człowieku, to jest dla mnie. Ja to jestem tak spokojny, że ja w ogóle mogę żyć bez gadania tutaj z ludźmi i słuchać. Byliśmy teraz na tej maladze, ja pierdzielę, ludzie. To będzie jeden z tematów w podcaście, ale taki harmider, jaki tam panuje, to Przysięgam, i to jest od 6 rano do 2 w nocy. Cały czas ktoś jeździ, cały czas ktoś trąbi, cały czas ktoś kogoś o coś woła. Gdzieś jakieś remonty, przejeżdżają autobusy. Ja nie wiem, jak ci ludzie dają tam radę spać. My z Madziuszką już z przyzwyczajenia zawsze bierzemy ze sobą stopery te do uszu. Ale to nawet nie pomaga. A mieszkaliśmy naprawdę w spokojnym miejscu. Ja nie wyobrażam sobie, czy jak ludzie żyją w miejscach, gdzie jest bardziej ruchliwo. To dramat jakiś po prostu.
0: Myślę, że pewnie się przyzwyczaiłeś po prostu do spokoju, do ciszy, no i masz taką skalę, nie, że... A może się pozmieniało coś, bo ja już byłem dawno temu, teraz może być tam inaczej zupełnie w tym Dublinie.
1: Jarek Polbigos mówi, że to jedź profesor do Londynu, tam idzie ocipieć, nie wie jak ludzie dają tam radę. Byłem w Londynie, powiem ci, nie wiem czy słyszałeś, ale ja opowiadałem kiedyś moją historię emigracji, bo ja do Irlandii przyjechałem, to były te czasy, gdzie jeszcze Ryanair nie latał i do Irlandii się przyjeżdżało autokarem i mieliśmy jechać autokarem 72 godziny, jechaliśmy 96. No i w związku z tym, że nas zatrzymali w Belgii, jak dobrze pamiętam, była kontrola, okazało się, że nasi zajebiści kierowcy wzięli 200 ileś tam litrów paliwa w zbiornikach, wzięli ten w luku bagażowym, to jakby się zapaliło gdzieś, to by autokar spłonął z ludźmi w pakiecie.
0: Albo by wybuchnął w ogóle od razu.
1: To przecież to idioci. Do tego się później okazało, że jakoś jechali bez papierów. Ten autokar, nie mieli papierów na ten autokar. Ściągnęli nas gdzieś na jakieś tam poczekalnie, znaczy nie tyle poczekalnie, jest jakiś taki parking jakby przypolicyjny i tam ta nasza... jak się nazywa, nie przewodniczka, tylko no ta taka, wiesz, osoba, która tam tłumaczy, co widać za oknem, jak się jedzie, albo coś organizuje. Nie pamiętam. W każdym bądź razie, no właśnie, w każdym bądź razie często mówię. Zostawili nas tam 17 godzin na tych parkingach, żeśmy stracili, no i jakoś tak wyszło, że nie wyrobiliśmy na prom. Znaczy wyrobiliśmy na prom z Calais do Wielkiej Brytanii, ale nie wyrobiliśmy z Anglii do Irlandii, więc nas tam jest taki dworzec, nie wiem jak się ten dworzec nazywa w Londynie, może Jarek będzie mógł mi podrzucić tej nazwę. Takie sławne miejsce, gdzie tam wszyscy przyjeżdżają, sławne, no znane miejsce i tam... Firma, której nie chcę już psuć, że tak powiem, renomy, bo nawet nie wiem, czy jeszcze istnieje. Nie wiem, czy to jest Eston dworzec. Tak, jakiś główny dworzec. W każdym razie znowu, ja zepsuty jestem pod tym kątem. Załatwili nam hotel, taki to bardziej B&B. One Star Hotel się nazywało. To nie uwierzycie, Już chyba wtedy byłem chory na punkcie czystości, bo nie wszedłem tam pod prysznic. Sobie położyłem jakąś reklamówkę, dotykałem wszystkiego przez worki. To był taki syf. Ja się dziwię, tylko że wiecie, wtedy nie było internetu. Że jakby wtedy mieć zdjęcia, zrobić zdjęcia i wrzucić w neta, jak praktycznie jeden z największych przewoźników potraktował ludzi, nie uwierzycie, oni nam nawet nie zapewnili czegoś takiego jak możliwość zadzwonienia do rodzin, że przyjedziemy z opóźnieniem. Po prostu się na nas wyjebali, powiedzieli zbiórka jutro tam o 12 w południe, czujecie to? I żeby było śmieszniej, podał nam rękę, że tak powiem pomocną dłoń, chłopaczek z tych tak zwanych, jak to się mówi w Polsce, ciapatych. On jechał z Polski do Anglii i ze swojego hajsu wyciągnął, zapłacił sam za karty takie telefoniczne i tam wszystkim jakoś zapewnił kontakt, żebyśmy mogli zadzwonić do rodzin, bo w ogóle firma to miała wyjebane po całości.
0: To świetna, świetna firma.
1: Mogę ci napisać na tym, poczekaj.
0: Tak, po prostu bomba, tu paliwo pochowane w lukach bagażowych.
1: Masz nazwę na Skype'ie, bo nie chcę tutaj robić syfu na tym, wiesz?
0: Gdzie powiedz ja mi, że to nie... A co, mi wysłałeś?
1: Tak, na Skype'ie ci wysłałem nazwę tej firmy.
0: A po co?
1: A, żebyś sobie zobaczył, co to za firma. Bo to naprawdę jedna z największych, o ile nie największa firma w Polsce.
0: Aha, no to no. Mogę się tylko domyślać. No nie Kuba wstanę, się no sorry. No. Nie wstanę, tak będę leżał. Takich dźwięków nigdy w radiu nie wydawajcie właśnie. Jakbym się ziewać chce, to sobie w drugą stronę ziewajcie. A to, że masz jakieś swoje powiedzonko, to się nie przejmuj. No, adwokat zawsze ma wrażenie, że coś tam. Jacek zawsze, że tak powiem, prawda? Każdy coś tam ma.
1: Ja tam w każdym bądź razie i nawijam. Kubę mamy. Chyba.
2: Dobry wieczór. Czy słychać mnie okej?
1: Okay? Bardzo dobrze.
0: I jaki samodzielny, sam się dołączył. Nie, bo to wiecie, jest tak, że jak ktoś już raz był w rozmowie grupowej, to potem może wejść automatycznie i bardzo fajnie. Bardzo, to jest świetna funkcjonalność w Skype'ie. Cześć, Kubuś.
2: Hej, gwiazdeczko. Wyspałeś się?
0: Tak, misiaczku.
2: Ja musiałem się cię przytulić przed tym, jak idziesz.
1: Nie, może ja was zostawię na chwilę.
2: Znaczy, wiesz, my się nie krępujemy, możesz popatrzeć, jak masz ochotę. Słuchaj.
1: Nie, wolę dziewczyny.
2: Za darmożkę dzisiaj.
0: My się nie wstydzimy swoich uczuć.
2: W ogóle tak jest. Przeglądarka taka jest, znaczy wyszukiwarka. W ogóle się nie wstydzimy naszych uczuć.
1: No wiecie, ja jestem tolerancyjny, bawcie się dobrze.
2: Nie. Come on, nie zrażaj się, nie uciekaj, gwiazdeczko.
1: Nie, ja.
2: Ciebie też przytulimy twoją łysą główkę. Zresztą ja też mam łysą, to nasze dwie się stukną. To będzie dopiero.
1: Aż zaiskrzyło.
2: I know.
1: Ludzie na czacie tego nie zniosą.
2: I know, to takie energy. Wiecie, no ja to zawsze byłem tolerancyjny, to takie show miałem dla bardzo tolerancyjnych ludzi też i tak już mi zostało, nie mogę tego zmienić. Poza tym, jak tutaj dobrze zauważył, że Jarek, że to są ciepłe media.
0: No dzisiaj to wyjątkowo ciepłe.
2: Ciepłe, kruchy. A pod kołderką już jesteś krawiec? Ja tutaj mam... Profesor, nie zrażaj się. Pod kołderką czy tak po kocykiem dzisiaj?
0: Jestem pod kołderką.
2: O, nice.
0: Trzymam mikrofon w ręku.
2: Ja też tak powiem. Okay. Dobre żarty.
0: Teraz zakryłem się cały kołderką.
2: Jak musimy ukazać, bo to się nagrywa pewnie. Później opublikuję nasz romans i to dopiero wyjdzie. Wyda się.
0: A niech wiedzą.
2: A.
1: Jak to się nazywa? Trzeba zrobić... Kuba, może ty będziesz wiedział, co robią ludzie, te osoby homoseksualne, jak tam ujawniają swoje ten...
2: Coming out, co się nazywa.
1: Coming out, właśnie.
0: Kuba
1: właśnie.
0: Się zna na takich sprawach.
1: Coming out.
2: Dziękuję, ja tu jestem radiowy ekspert od tych spraw. Tak, a więc, kochani, cieszę się, że radio wróciło, bo coś tam chyba się wyłączyło na chwilę dłuższą, ale już jesteśmy wszyscy razem. Prawda, krawiec?
0: Cały czas działało radio Gapciu i ci dawali ci linka przecież do streama.
1: Przecież ja ci, Kuba, wysyłałem linka chyba z 5 razy na czacie.
2: I ten sam problem miałem, ale o technikaliach Papa Smell dzisiaj powiedział, wcześniej w tej samej audycji zresztą, że nie powinniśmy rozmawiać.
0: No ale dodałem, że chyba, że cała audycja jest na ten temat, to wtedy można, a na początku miała być właśnie o nadawaniu, tylko się przedłużyło tutaj jeszcze i zeszło na inne tematy.
2: Dobrze, tato, tak już.
1: No to jak tak w temacie nadawania, no to ja tak dalej czekam na jakieś, przepraszam, rozmowy w nocy, Kubuś.
2: Ja wiem, ja do lasu się przeprowadziłem i uciekłem od cywilizacji, żadnego internetu. Żadnych komputerów, tylko las. No, co tam?
1: Ale Kuba, dyktafon, nagrywać swoje myśli, jak sobie siedzisz, to jest kapitalne miejsce, człowieku. Jak sobie siedzisz i masz taki, wiesz, to ja akurat cię w 100% rozumiem, bo sam lubię te klimaty, nagrać coś i po prostu wrzucić jako podcast, nie?
2: Ale kto tego będzie słuchał?
1: Ja.
2: To wam prywatnie mogę wysłać, a nie się będę upubliczniał z moim myślami.
1: 667 nowy lepszy szatan napisał na czacie, kurde, brakowało mi tego aksamitnego, come on.
0: Ciepły i aksamitny.
2: No, taki jestem. Tylko, że już nie jestem zgrabny. Ostatnio się znowu zapuściłem. Ale cóż, no to no zimno.
1: W naszym wieku łatwiej zostać kulką, nie?
0: Moje wypobaski łysolki.
2: Ale Krawiec nie takiego lubi.
0: To jest mój typ właśnie taki. Korpulentny łysolek, to jest mój typ.
1: To widzisz, może dlatego jak ja tyle razy focham, a jestem też tak trochę podobny, to mi tyle razy Krawiec odpuszcza, bo też i gruby i łysy.
2: Dokładnie. Kolejna recesja przyjdzie, kochani, tylko my przetrwamy. Takie otyłe świniaki. Dokładnie. No, ale
0: to... Otyłe świniaki, żeś podsumował.
2: Co?
1: Nie? Pomyślałeś, Kuba, że oni będą na nas polować, żeby nas zjeść?
2: No, to...
0: Chrum, chrum.
2: Krawiec nie może nawet dzisiaj chrupnąć.
0: Chrum, chrum.
2: Dobra. Ale mi się podobały te rozmowy, które wcześniej, co ja próbowałem już wcześniej komentować, ale mnie tam wycinało i rozcinało. No, takie luźne gacie są najlepsze, słuchajcie. To jest marka twojego radia, Krawiec.
0: Naszego
2: mówię, z wywiadami mojego. Nie ma co konkurować, bo to wywiady najlepsze na, nie wiem, Tok FM, czy na jakichś komercyjnych radiach jednak, czy na YouTubie, czy no, można znaleźć sobie kogokolwiek. Wymarzysz na świecie, wpiszesz w YouTube i będziesz miał ekstra wywiad, nie? A takie pieprzenie o niczym, normalnego człowieka Etama na przykład, któremu się kibel zapchał, bo tam o tym też było sporo.
1: Albo, że ma dziurę w zębie.
2: No to są klimaty, to jest po prostu nie do zdarcia. No,
1: ja... no ale powiedz mi, Kuba, bo ja nie wiem, czy tam słuchałeś jakiegoś z moich nagrań, tam kozetki. Takie gadanie właśnie na luzie jest, jak mówisz, lepsze. Tyle tylko, że powiedz mi, jak pozbyć się zastranego, blokującego perfekcjonizmu, bo jak z wami gadam jest okej, okay, a jak zaczynam sam gadać, to taki się, kurwa, za przeproszeniem, robię, taki muszę być, nie wiem, do bólu
2: perfekcyjny. Myślisz, że musisz być dobry we wszystkim, musisz być dobry w rozmowie z nami i samemu. Może po prostu samemu nigdy ci się nie uda nic dobrego nagrać, nie?
1: To dziękuję.
2: Pogodzić z tym faktem, co?
1: Powiedziałem, chyba zacznę pić, żeby być bardziej, że tak powiem, łatwiejszy w gadaniu.
2: Nie, lusterko sobie postaw i wiesz, trochę imaginacji, zresztą Krawiec wie, o czym mówię, imagination, sweetheart. A ten, muszę spoważnić trochę, w radiu jestem, nie?
1: To wiesz, trzymajmy poziom jakiś.
2: Poziom musi być, kochani, to jest poważna sprawa. Krawiec, zasnąłeś? Zasłabłeś?
0: No, powoli zasypiam, więc chyba...
1: Rozmarzył się.
0: Tak powoli tutaj w objęciach Morfeusza.
2: A coś ci opowiedzieć, jakąś bajkę na dobranoc, albo coś zaśpiewać, nagrać piosenkę?
0: A żebyś może wiedział, że opowiedz.
2: Opowiedz ci bajkę?
0: No.
2: Teraz. Ale to możemy na zmianę opowiadać, słuchaj, to może z profesorem. Tak wiesz, ja parę zdań, ty się wstrzelasz i walisz swoje, ja swoje, okej? Okay? Pasuje?
0: A była kiedyś taka fajna zabawa, to Martin Lechowicz wymyślił, że improwizowaliśmy bajki. To się nazywało Poje Bajki i całkiem fajne były te Poje Bajki nawet. I spróbujcie teraz zaimprowizować dla mnie jakąś bajeczkę. Słucham.
2: A czy ja mam mieć w spodniach improwizować, czy tak...
0: Nie, no bez spodni.
2: No to ja się tylko pytam, nie? Jak ma być bajka, to ma być bajka.
1: No to ja mogę zacząć.
2: O, bo początki każdy, a dawno za górami, wal, okej.
0: Okay. Właśnie,
1: ale to tak, po ile zdań walimy, żebym wiedział, jak to rozciągnąć?
2: Ty musisz czuć, kochany, pygnać się swoje żony, jak długo,
1: dobra,
2: kochany,
0: musisz... No tak jedno, trzy zdania, no myślę.
1: No to jedziemy.
2: Ty już przestań smelfować, wystarczy na dziś. Śpi, wal. To znaczy jest. Profesor.
1: Tylko mi powiedz, przepraszam cię, Krawiec, w jakim ty tam miejscowości gdzieś, dobra, nieważne, gdzieś na jakimś totalnym zadupiu w Polsce któregoś dnia obudził się Krawiec, No i myśli, kurwa, już mam dość tych długów, zobaczę, może ktoś wlał mi jakieś, znaczy zrobił mi jakiegoś donate'a, wchodzi na konto, okazuje się, że tam na koncie jest $1,000,000.
2: A, dużo, dużo dalej od miejsca, w którym mieszkał krawiec, był ogromny zamek za górami, za lasami. W zamku mieszkała śliczna blondynka i pewnego dnia, gdy obudziła się ta nasza piękna blondynka, wyjrzała przez okno, a tam nie ma nikogo i nie ma nic. A teraz ty.
1: Poczekaj, bo ta blondynka mi się nie trzyma z

0: sprawdził wspólnie z naszą blondynką, faktycznie nie ma nic. Oboje wpadli w panikę. I teraz ty. Czy ja mam dalej?
1: No tak. I oboje wpadli w panikę, ale krawiec jej nie przytulił, bo obiecał sobie, że będzie przytulał już tylko innego grubaska. Nie, to głupie było. Nie wiem, ja się chyba nie nadaję do takich rzeczy.
2: Świetna po prostu bajka, jak na razie bomba.
0: Krawculek malutki, jego śliczna blondyneczka biegają przed zamkiem z tyłu, z boku, z przodu. Nic, nie ma nikogo. A nagle jak tyś ptaszek podleciał i zrobił...
1: No, chyba się jednak przeprowadzę do lasu, bo tam wyobraźnia działa.
0: Ptaszek sobie zaświtał. Krawculek podbiegł pod drzewo, jego blondynka obok niego. Ptaszku, co się stało ze wszystkimi? A ptaszek na to. No teraz ty. Coś tam ciągnie.
2: Kuba, ty coś dzisiaj wciągałeś tam w tym lesie? Tam jakieś grzyby jadłeś w tym lesie? Coś?
0: W tej dzień mam, kochany, bo to mam dzień wolny od pracy, dlatego to jest taki mój piątek w środę.
2: Jakaś grzybowa ta bajka twoja.
0: Ale no nie mów. Staszek, coś tam pociągniesz, czy nie? Ale się wlewa.
1: Nie mogę, przepraszam.
0: Tylko w nocnym radiu, kochani. Nocnego racja i w stacjach CPN. Jak jednak
2: Jarek Kuba, Bigos, Kuba te takie z czerwonymi kapeluszami i z białymi kropkami, to tylko kawałeczek się bierze, wiesz, a nie całego się zjada.
0: Dobry pomysł. Słuchajcie, przestanie nadawać przez jakiś czas to wbrew pozorom jednak energia do człowieka przychodzi. No i ciągnie do mikrofonu. Może, że tyle czasu mnie nie było, powoduje to, że mam taki dobry humor dzisiaj. Zresztą coś powiedzieć muszę, nie, krawiec?
2: Kuba ma dobry humor. Zapomniał, jak nadawał audycję. A teraz mieszka w malutkim domeczku i codziennie zajada się grzybami.
0: Jest słoninę, to by było lepsze. Tato, tak wygląda baleron. Czy to tato? Coś tam było. Tak.
1: Jeju, prawie się udusiłem, nie róbcie mi tak.
0: Dobra. No i co ten ptaszek powiedział, słuchaj?
1: Nie, zostaw mnie, odejdź ode mnie, siło nieczysta.
0: Dobre, jak się... Powiem wam tak, mam dwójkę maluchów, jak wiecie, to ja muszę takie bzdury na początku dziennym wymyślać.
1: Ty mogłeś w TVN-ie robić przy okazji.
0: Nie, ale no to wiesz, to musiałbym jakieś wiadomości, to takie wiesz, ja lubię science fiction, moje historie.
1: A to w TVP1.
0: TVP1 o 19.30. Powiem, że faktycznie normalnie z rumieńcami na ustach czy polikach oglądam polskie wiadomości. No takich bzdur to w życiu bym się nie spodziewał, powiem wam, że jak wyjeżdżałem, normalne wiadomości były jeszcze, nie? A teraz to takie dno, taka propaganda, że to sztuka w ogóle zrobić, nie?
1: Ja tylko tyle wiem, bo ktoś wrzucił tu przedtem screena, ale to dobre pół dnia temu. Wrzucił ktoś screena z nagłówków, jakie były w wiadomościach. Nie odtworzę tego, ale uśmiałem się.
0: Dlatego właśnie odszedłem i od nadawania poniekąd, i od polityki, i od... Generalnie, no ciężko mi było się zahaczyć. I po prostu jedna część to wypalenie materiału, a druga też prawda, że jestem bardzo zrozpaczony po ostatnich wyborach i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, tak więc... Dobrze mi robi ta przerwa, powiem ci, profesor. Bardzo dobrze.
1: Ja się cieszę, popieram, ale jednak tak. Kiedyś bym chciał, żebyś wrócił, jeszcze żeby Wiesiek zadzwonił.
0: Super.
1: Lubiłem tego słuchać.
2: Tak jak słucham tej bajki, to faktycznie było wypalenie materiału chyba.
0: No. Bajka kiepska?
2: Nie, no świetna, taka bardzo barwna.
0: Stary, ja ci tu bajkę

0: Wraca, spod pachy wyjmuję najlepszą, jaką mam.
1: Pojebajka.
0: Właśnie tak. Ty narzekasz. Słuchaj. Oh, man. Tych słuchaczy to wy macie niesamowitych. Która godzina? W Polsce już trzecia godzina, a wy...
2: Czwarta.
0: Czwarta, a oni słuchają. To jest...
2: To jest niesamowite, bo jest 19 osób na czacie i 19 słuchaczy. To już jest... Masakra jakaś. Ale popatrzcie na inne radia, tego nie ma. Tam wszędzie już jest pusto i to pusto jest już od wielu godzin i przez wiele godzin było, a tutaj się całą dobę coś dzieje.
1: No w środku dnia ludzie sobie przychodzą, gadają na czacie, no mnie to cieszy.
2: A w sumie jest jeszcze taka opcja fajna, że jak ktoś chce gadać, to jak, że tak powiem, nie wiem na jakiej zasadzie przychodzi, nie wiem czy to głupio nazwać weryfikacja, ale do jakiego etapu byłbyś w stanie wpuszczać ludzi, żeby mogli coś wchodzić na antenę i gadać krawcze? Jednak to musi być ktoś, kogo się już zna, nie dajemy, że tak powiem, byle komu dostępu. Znaczy nie tyle byle komu, co każdemu po kolei, żeby...
1: Nie wiem, no... Jak ktoś już chwilę tu z nami jest i wyraża chęć, no to nie ma problemu. No, ale faktycznie jak ktoś przyjdzie jakiś z ulicy ktoś, to ja nie wiem, czy to nie jest opłacony troll od foliarzy, zemsta foliarzy.
2: Tak. Kuba gdzieś uciekł. Ej, nie, krawiec, ja naprawdę idę spać, bo nie wiem, to już za dużo. To wykorzystałem limit na ten miesiąc chyba dzwonienia.
1: No, nagadaliśmy się, nie? To chyba kończymy.
2: No nie, coś mi przeskoczyło w mózgu po tym, jak się uśmiałem z tego ptaszka na drzewie i fiu-fiu, to zacząłem się tak śmiać, że mi coś w głowie pstrykło.
1: A tam było coś o ciągnięciu ptaszka w ogóle. To jak Kuba nie bajki swoim dzieciom opowiada o ciągnięciu ptaszka, to ja dziękuję.
2: Nie chcę w to wnikać, bo znowu się źle poczuję.
1: Ptaszek przyleciał i mówi...
2: To żeś wywołał ptaszka z lasu.
0: No panowie, muszę was przeprosić. Dziecko mi się obudziło. U nas noc też, a czasami dzieci tak mają. Muszę iść się zająć na górę. Trzymajcie się,
1: no to
0: kochani.
1: Biegnij, Kubuś, biegnij i opowiedz im tą bajkę o ciągnięciu ptaszka. Właśnie.
0: To się mi zeżygają. Na razie. Dobra.
2: Cześć. Trzyma się, Kubuś.
0: Trzymajcie się, słuchacze też pozdrawiam serdecznie. Hej, hej, hej. Dzięki wielkie.
1: Hej, hej, hej.
2: Wiecie, co wam ludzie powiem? Nie wiem, to już piąty raz dzisiaj. To ja się rozłączam, tylko że teraz już faktycznie idę spać.
1: Rozłączam.
2: Rozłączam, dobrze chyba, nie? Rozłączam. Nie, czasem zapominam słów jakiś, ale chyba dobrze mi się gada po polsku.
1: No, dosyć
2: sprawnie. Powiedz mi, nie, ile ty byłeś krawiec za granicą, jeśli mogę?
1: Nie wiem, dwa lata jakoś, czy jakoś tak.
2: Miałeś już tego laga takiego, że czasem zapominałeś jakieś słowa, czy raczej w polskim towarzystwie?
1: Więcej w polskim, a angielski znałem tak tylko, żeby się dogadać, tak wiesz, tyle o ile i dowiedzieć się, co mam zrobić i wiesz.
2: Ale powiedz, widzisz jeszcze siebie jako wyjazd gdzieś, czy już raczej etamowo, czyli po polsku?
1: Etamowo raczej, nie chce mi się już nigdzie jeździć.
2: Rozumiem w 100%. Nie, tak tylko pytam, bo ostatnio widziałem, znaczy nie tyle... Kojarzycie tego naszego radiowego Maxa? No, Max tam gdzieś zjeżdża teraz z tej Finlandii. Widziałem, że ogłoszenie wrzucił u siebie na Facebooku, że jest z robota. Można wpaść na jego chyba stanowisko w Finlandii. Także jakby ktoś sobie szukał zajęcia, to o robota do wzięcia od zaraz. No, osobiście chłopakowi kibicuję. Są ludzie, którzy, że tak powiem, może nie czują się za granicą, okej. Okay. I są tacy, którzy nie czują się w Polsce, okej. Okay. Każdy se żyje gdzie chce, ale jest spoko, nie? Grunt, że się bezpiecznie wróciło, bo na tyle, co się napatrzyłem jakichś dziwnych, za przeproszeniem, tragedii, gdzie ludzie sobie nie dali rady i popełnili jakieś dziwne samobójstwa, to szkoda gadać, co się dzieje.
1: No i dobra, i tym optymistycznym akcentem...
2: Samobójstwa, no to tym optymistycznym akcentem. Bardzo oryginalnie. Trzymajcie się, drodzy słuchacze, i do usłyszenia na czasie.
1: No to cześć, cześć, trzymaj się, dzięki, hej.
2: Hej.
1: No, także audycja dobiega końca, aż się sam dziwię, że tyle tutaj czasu spędziliśmy w radio. No, a jak się komuś podoba to, co tu robimy i docenia, i ceni sobie, i nie uważa, że jest tutaj zły wilk, prawda? I że można go... że to jest taki nie do końca zły wilk. Taki wilk, no jak wilk, no. I wilk też czasem coś zjeść musi. I można go nakarmić. Tego złego wilka będzie after. Dobre. No, tutaj też było pytanie, czy wrzucę pliczek. Wrzucę, dobra, to przerzucę zaraz. Tylko to parę minut dajcie, bo to nagranko musi się przerzucić. No, a ja już się z wami żegnam. I jutro jest, dzisiaj już jest czwartek, więc też się coś pewnie będzie działo. To jest taki dzień właśnie, taka chciałem powiedzieć zapchaj dziura, no ale to jakąś zapchaj dziurę trzeba wstawić właśnie w ten dzień. Jakieś kolejne luźne gadki. No ale skoro luźne gadki są ok, i często piszecie tak, że spoko, krawiec, wrzucaj te wszystkie audycje, luźne gadki też, bo są fajne, no to dobra, to będziemy wrzucać. No. Nasz klient, nasz pan. Tylko wiecie, klient to jest ktoś, kto tam coś czasem zasponsoruje, nie? No i nakarmi tego złego wilka. No, mimo że celofanowy kapturek ostrzegał, żeby nie karmić złego wilka, prawda? No, ale to co? My nawet jak zjemy tą babcię, to co? No czasem trzeba coś innego tutaj przekąsić. Tymczasem borem lasem. No i hał hał. Cześć.

Dobry wieczór, szczęść Boże. Mam nadzieję, że mnie słychać i wszystko działa, ponieważ jak to zwykle bywa, audycja jest robiona na ostatnią chwilę. Życie jak killer i takie tam. Także witam, welcome. Bardzo fajnie, że się tutaj znaleźliśmy na nocnym radiu. Ja akurat miałem dzisiaj robić tematyczną audycję, ale jak to w życiu bywa, złapało mnie przeziębienie i wczoraj leżałem, dzisiaj też leżałem, ale wstałem. No i w sumie nie czuję się najgorzej, czuję się na siłach, jak to mówią, do prowadzenia audycji. Powiem tak, opowiem co dzisiaj robiłem, bo to bardzo ciekawe, co wczoraj robiłem. Albowiem jak wiecie lub nie wiecie, teraz są zawody w Counter-Strike'u. Counter-Strike taka bardzo nowoczesna gra dla ludzi z IQ powyżej 500. Polega na strzelaniu terrorystów albo antyterrorystów, w zależności od której strony gramy. I uwaga, uwaga, polska drużyna, a bynajmniej najbardziej polska drużyna, jaka jest w całym turnieju, wyszła z grupy.

więc my jako Polska mamy szansę wygrać i to tak całkiem dobrze. Może w końcu znowu będziemy w czymś dobrzy, poza skokami narciarskimi. Nie wiem, czy jest jakiś sport w ogóle, w którym Polska coś potrafi. Ja niby ten slap fight, nie? Co Krawiec mówił o nim. Te walki slapowe, prawda? Tam jedna osoba tak przywaliła drugiej, że po prostu no, gościu zaliczył zgona na miejscu. Ja nie byłbym w stanie tak podejść do... O, co mi się tu zegarem zrobiło? Do sportu. Ale powiem tak, na pewno jestem przygotowany do tej audycji, albowiem powiem tak, wyciągnąłem bardzo grube rzeczy, proszę bardzo. Byłem dzisiaj w Biedronce, skłamałem, nie leżałem, ale to dramatycznie brzmiało, prawda? Taki schorowany człowiek, byłem w Biedronce i nabyłem produkt za pieniądze zarobione własnoręcznie i oto też nabyłem ten produkt Gustosza i w tym momencie będziecie świadkami nausznymi, jak go otwieram, jeśli w ogóle to będzie słychać. O, proszę. Także jest, proszę bardzo, to, co nam trzeba w naszym życiu. Najważniejsze składniki życiowe. Przypominam też, że... No, czemu to jest niedostępne? Przypominam też, że... ja już jestem dzisiaj pijany nawet bez picia. Skype Nocnego Radia jest czynny. Ja nie wiem, dlaczego było na niedostępnym, ale ja jestem, także jeżeli będzie ktoś chciał dzwonić, zapraszam. Dzisiaj jest kompletnie bez tematu. Rzadko kiedy tak jest. Wcześniej jakiś temat mam. Niestety dzisiaj zasiadłem do audycji. Kurczę, tak 20 minut przed. A sobie przyciąłem komara o godzinie 18:00, patrzę. 20:30 i tak 2,5 godzinki sobie pospałem i tak patrzę, o kurde, trzeba audycję zrobić, obiecałem. No i tak włączyłem i w sumie nadaję. Wcześniej miałem bardzo fajny pomysł na rozwinięcie tematu tutaj tych wszystkich osób, które są gdzieś tam, nie chcę mówić w szuri, ale w tym właśnie wolnomyślicielstwie. Ten wcześniej pan psychiatra, tak, doktor, psycholog, czy psychiatra, już nie pamiętam, ale to w sumie nieważne, bo i tak to, co on tam głosił, chyba raczej nie miało nic wspólnego. To była ciekawa osoba, miałem jeszcze parę innych. Miałem też jedną osobę, której nigdy w nocnym radiu nie było akurat i temat był dosyć ciekawy, ale to zostawię sobie może na pewno odcinek, którym się przygotuję. Ale powiem wam, że teraz jest jakaś taka pogoda, mnie przeszkliło tak nagle. Dzisiaj na rowerku sobie pojechałem, bo uważam, że nie ma co. No tak wczoraj tylko tak, no mówię, trochę się przesiebiłem, ale to przeszło. Takie wiecie, nocne zgrzanie się i tyle. Trochę mnie wymęczyło, ale poza tym wstałem, tam potem pojechałem na zakupy, prawda? Biedronka, bardzo dobry polski sklep, zrobiłem zakupy. Nie, przepraszam, nie polski, portugalski, ale to już prawie polski, prawda? Oni ile tu mają? 70% w Polsce, prawda? To 30%, to co to jest? To nic nie jest. Ale taki bardzo dobry polski sklep. Zrobiłem zakupy, pojechałem do Magbolana i poczułem ból. Ból istnienia. Jak rzadko kiedy czuję ból istnienia, tak dzisiaj po wejściu do Magbolana poczułem go. Wiecie, ile kosztuje McDouble? To jest cheeseburger z dwoma mięskami. To jest 5,90.
I jeżeli dorzucimy z opcji, bo wcześniej była taka opcja, teraz już nie ma, ale jeżeli wcześniej dorzuciliśmy dodatkowe mięsko, to wychodziło nam tak z 8 zł plus minus, tak strzelam, ale nie więcej niż 9, no 8 zł tak plus minus wychodziło wtedy za potrójnego takiego cheeseburgera, bo McDouble to jest potrójny cheeseburger. Można było dorzucić do tego jeszcze frytki i było spokojnie, można było spokojnie się zamknąć w 11-10 zł i to było całkiem spoko. I teraz wyszedł taki zestawik takiego fajnego rapera, Mata. No nie. I oni koszą 18 zł za to samo, co można było mieć za tak naprawdę 8. 10 zł płaci się za tak naprawdę nic. Bo no, dorzucą ci kole i frytki. I to jest dopiero biznes. Jak po prostu ludzi koszą na tym, bo praktycznie jak byłem w Macu, to nikt nie wziął niczego innego, nikt nie wziął tego McDoubla, co kosztuje 5,90, czegokolwiek innego, nie. Wszyscy brali zestaw Maty. Tak, było i to nie wcale młode osoby, nie wcale jakieś, wiecie, dzieciaki, nie, to były starsze kobiety, takie 28, 32, jakiś jeden gościu, tak sobie bo tak patrzyłem, byłem przy kasie, to akurat słyszałem, co zamawiają, bo tak akurat usiadłem sobie blisko kasy i tak, kurde, z 5-6 osób, a ja byłem w tym Macu, no nie wiem, maksymalnie 20 minut, no zamawiały te zestawy Maty i ja się poczułem w jakimś Matrixie, bo no nie wiem, to tak jakbyście poszli zatankować, mieli benzynkę za, no nie wiem, te 6 zł, które mamy aktualnie i wam powiedzieli, że dadzą wam benzynę za 6,50 a dostajecie hot doga gratis czy coś tam, nie wiem i bierzecie tą benzynę za 6,50, no nie ale oni biorą te rzeczy, bo są, nie wiem, ja nie rozumiem tego kompletnie, czy ten produkt nawet nie jest jakiś specjalny, to nie jest nic takiego, a ludzie kupują to, jakby nie wiem, była to woda święcona samego Jezusa Chrystusa z Nazaretu. No starsze kobiety, tak, starsze, ale nie stare. Przecież jakbym powiedział młodsze, no to raczej mówię 20-25. Młodziutkie. Takie to prawda 20-25, starsze 25-30 i jeszcze starsze, no to ten, no każdy się starzeje, prawda? No to też mężczyźni starsi trochę, to już jest powyżej 25, tak samo. Nie traktuję tu różnicowo ani kobiet, ani mężczyzn, bo po prostu dla mnie to już jest po prostu starsze, ale nie stare, prawda? Stare, no to starym to trzeba być. Ale w sumie to wygląda się raczej na stary. Ale to nieważne, bo można mieć i 50 i ładnie wyglądać. I czemu nie? A można mieć 60 też ładnie wyglądać. Gdzieś była woda z mesy, a teraz kanapki Maty. Oj, tak. Kurde. O, widzicie? Tak wam prowadzący umiera. Jak zaraz nie będę mógł mówić, to wina tego krawca. Ojeju, ja się zakrztusiłem. No nic, tak to już bywa, prawda? No, będę najwyżej miał ciężki baryton, a potem to już zejdę w ogóle w cokolwiek, co się da. Miejmy nadzieję, że chrypa mnie nie ubije. Wierzę w swoje możliwości obronne organizmu. Najwyżej będziecie słuchać gościa, który leży i ten... i... umiera. Duża zdrówka, cześć. Dzięki, Matsumiko. Przyda się. Aktualnie powiem tak, czuję się jak jakiś taki... pieróg gotowany w wodzie. Może nie mam gorączki, sprawdzałem, bo nawet przed chwilą,
ani nie mam już jakiejś tam kataru, ale nadal mówię, mam jakąś chrypę, to mi zostało. Nie, bo ja w miarę szybko przechodzę takie rzeczy, ale takie coś jak chrypa to mi zostaje zwykle. Oho, Bambiego przecież... Nie, nie, spokojnie, ja oczywiście sobie żartuję tutaj. Krawiec oczywiście by tutaj bez problemu mnie zastąpił, gdyby tylko taka była potrzeba, ale no mówię, daję rady dzisiaj i ogólnie daję rady całkowicie. Pozwolicie sobie, albo ja sobie pozwolę, że ja sobie teraz wejdę i powiem wam, czy Niemcy przegrali. Mam nadzieję, że przegrali. Sprawdzę sobie statystyki, bo dzisiaj grali mecz na wypadnięcie z grupy i ja będę się śmiał wtedy, haha Niemcy, a jak nie wypadli, no to szkoda, ale będą jeszcze okazje, żeby wypadli. Proszę bardzo, meczyki, to już się skończył. O proszę. To nie wypadli, jutro grają mecz o wypadnięcie, to uwaga, jutro, znaczy nie, żeby ktoś oglądał, ale jutro o 13.45 proszę trzymać kciuki, żeby Niemcy wypadli. To jest chyba jedyna drużyna niemiecka w całej grze, w całym Counter-Strike'u, bo co ciekawe, Niemcy niby taki naród Counter-Strike'a, bo też w Counter-Strike'a dużo osób tam grało, a jednak, no, nie mają zbytnio drużyny. Chociaż my też do pewnego czasu też nie mieliśmy drużyny, a Polska przecież... No kurde, nie powiecie mi, że nie słyszeliście chociaż raz o, nie wiem, jakimś Sebie, który gra w Countera albo kogoś tam. No co chwilę to takie rzeczy były popularne, szczególnie początek lat 2000, 2010, CS 1.6. To był ten stary CS, to wszyscy w to grali wtedy, coś takiego dosyć popularnego. W ogóle dla mnie to jest antyniemcy. I tak i nie, uważam, że zdrowa rywalizacja, prawda? Trzeba rywalizować, trzeba czasem komuś nogę podstawić, tak to w życiu jest. Nie można cały czas tak bardzo łagodnie. No i każdy grał w CS-a. Myślę, że to jakaś taka gra, którą każdy zna, nawet jeśli już nie gra w gry, albo nie grał w gry. No, słyszy Counter-Strike, prawda? No coś tam się w głowie zapala, nie? Że taka jest strzelanka. No nawet osobom starszym, jak moi rodzice, prawda? Coś tam do głowy wejdzie, nie? Że to gdzieś tam jest. No plus jeszcze zaleta tej gry, że jest prosta, no. Uwierzcie mi, jakbyście zobaczyli tą grę na najprostszej mapie, czyli Dead Us 2, to po 10 minutach oglądania widzielibyście wszystko. Widzielibyście, gdzie oni idą, bo zawsze idą na tej... W sensie zawsze terroryści, antyterroryści mają swoje miejsca, gdzie zaczynają, potem biegną, antyterroryści nie, na bombsite A i na bombsite B. I terroryści akurat to różnie, bo albo sobie wybierają, potem biegną i strzelają. I w zależności od tego, czy umrą, czy nie, to wchodzą na bombsite i wtedy próbują podłożyć bombę. I wiadomo, jak się uda, no to fajnie, wygranko, a jak nie, no to albo ten antyterrorysta rozstrzela, zanim w ogóle jeszcze do tego dojdzie, albo po prostu rozbroi. I wtedy uwaga, ten wielki sukces. Wielki sukces po stronie antyterrorystów. Ja nie grałem tylko w PS, FIFA i... Pro Evolution Soccer. Swego czasu to było nawet popularne. Nie wiem, która wersja, ale była taka, gdzie wtedy... to był czas, kiedy FIFA nie miała... UEFA Champions League, Liga Mistrzów, prawda? To wtedy PES-a tam wszyscy grali. Wtedy hitem była plansza kasa. Taki domek mały z ogrodem, szybka akcja. O kurczę.
Plansza kasa. Coś kojarzę, kurde. Bo w CSS 6 ja grałem, ale to kurczę, to było dawno temu. Lata 2011-13, no gdzieś tak. To wtedy najwięcej grałem. Lata gimnazjum, można tak powiedzieć. To, no kurde, i teraz ćwiek. Ćwiek, bo nie pamiętam. Ale pewnie tak była. Pewnie była taka mapa. Ja niestety do CS 1.6 mam bardzo słabą pamięć. No ale no są inne gierki, prawda? Mogliby zrobić kompetytywne Simsy. Kto szybciej pójdzie na studia, kto szybciej Sima zamuruje. Nie wiem, to byłoby za proste. Ale nie wiem, kto go tam zagłodzi szybciej, albo ten, że Sim musi zostać politykiem. Dobre, oglądałbym. Dwie kobiety na przykład, bo to nie, przepraszam, nie chcę być seksista, ale tak jakoś Simsy mi się zawsze z kobietami kojarzyły, bo co widzę jakieś osoby, które grają w Simsy, to raczej kobiety. Nie żebym nie widział mężczyzn, bo też widuję, ale zwykle są to osoby płci żeńskiej. Czemu? Nie wiem, choć się domyślam. I problem tego wszystkiego jest taki, a raczej nie problem, tylko takie można powiedzieć meritum jest takie, że Simsy po prostu, pomimo że nie są grą kompetytywną, były bardzo ciekawe kompetytywnie, bo tam można byłoby jakieś zadanie wyznaczyć, nie? Kto tam pierwszy to zostanie i wiadomo, dwie kobiety walczą nagle, żeby Sima tam na polityka wypuścić, albo jakby zrobili takie simy, gdzie można rzeczywiście między sobą, nie, że tam jeden napuszcza drugiego, że tutaj o, przychodzi do jego domu, tam mu, nie wiem, trawę podrzuca, albo nie wiem, napsiarnie go. No to takie simsy multi, tylko kompetytywne, to byłoby spoko. Ja byłbym za, a nawet i przeciw. Witaj Bartłomieju Rybko, co cię tutaj sprowadza na czat. Czy przyszedłeś posłuchać mojego pierdzielenia o niczym? Mojego wspominania o CS-ie i Simsach i wielu innych rzeczach, które gdzieś mi w głowie siedzą? Ja od razu mówię, że jak jesteś zainteresowany, to możesz zadzwonić, tak samo inni mogą zadzwonić. Oczekuję telefonu w tym momencie, wiem, że jedna osoba powiedziała, że będzie. Mam nadzieję, że przyjdzie. Ja oczywiście tutaj rzucam karty na stół i mówię, że się nie przygotowałem. Czy jest jakaś audycja, tak naprawdę, na poważnie, w nocnym radiu, która jest 100% przygotowana, że jest napisany scenariusz? Czy była kiedyś taka audycja? To dobre pytanie. Musiałbym kiedyś przejrzeć archiwa. Ale wydaje mi się, że nie. I chyba to jest te całe coś nocnego radia, że nawet jeśli wyjdzie Babol, to wyjdzie Babol. I raczej się tym nie przejmuje ani ja, ani Krawiec, ani ktokolwiek, kto tutaj nadaje. Po prostu rób swoje, coś tam będzie twoje. Taki film był chyba. Zaraz tu sprawdźmy. Rób swoje. O, ryzyko jest twoje. O, proszę bardzo, był jakiś kiedyś film. Bardzo słaby. Można powiedzieć, że 1 na 10. Ten grał. No. Oj, widzicie, ja już wszystkich zapominam. Kurczaki. A na Filmwebie będę pisać, co tam grał. Prawda? Milewicz. O, Michał Milewicz. Milewicz grał, prawda? Świetny Olaf Lubaszenko, Agnieszka Włodarczyk, Monika Sewioło, Katarzyna Bojakiewicz oraz Roman Kłosowski. I inne postacie. A, no tak, jeszcze Zbigniew Buczkowski. W ogóle Zbigniew Buczkowski. No teraz to ma ten, drugą młodość filmową.
Dobra, może nie filmową, ale serialową. Wcześniej nie mógł znaleźć swojej niszy. Gdzieś tam kręcił się od serialu do serialu. Jakieś tam Barwy Szczęścia. Jeszcze dawniej to Święta Wojna. To ten serial, gdzie tam Hanysi się z gorolami napierdzielali. I było takie średnie, a teraz właśnie gdzieś tam w Lombardzie taki serial jest sobie, kręci kokosy, bo to nagle telewizja Puls zbiła sobie popularność na tym. No i gość jest na fali. O, widzicie, o wilku mowę, tam miał zadzwonić dzisiaj, to wam zraziłem sekret. No, ale wiesz, idzie z psem. No i co ja teraz zrobię? Mogę wam powiedzieć za to, że tam to jest wizjoner, wróżbita i człowiek, który gdzieś, kurde, chyba widzi gwiazdy, bo no to chyba raczej nie jest jakiś wielki sekret, on też chciał, żebym to przekazał, także mówię, że stwierdził, że krawiec powinien sprawdzić wątrobę. Bo Etam zobaczył coś, co dokładnie nie wiem, jakiś proroczy sen, ale no tutaj tak mówił, no ja bym się zbadał i tak, chociaż ja nie wiem, jak to się wątrobę bada, czy to mocz, czy raczej coś głębszego, bo nie chciałbym raczej bawić się w głębsze rzeczy, w sumie chyba mocz wystarcza na wątrobę, przynajmniej te podstawowe rzeczy, ale dokładnie nie wiem, jak to wygląda. Kurczę, teraz tak się zastanawiam. Kurde, ktoś miał kiedyś jakieś, badania wątroby? Co się tam robi? Olera. Nie mam pojęcia. Właśnie z powodu takiej gamoni, jak ja tam przestałem słuchać z tego radia. Oj, no kurde, a czemu? Ja tam jest spoko, ja lubię z nim pogadać, ja szanuję słuchaczy, którzy zadzwonią do mnie, bo ja mi smutno jest samemu. Ja sobie siedzę i pierdzielę od rzeczy, a taki tam na przykład to przyjdzie i poprowadzi za mnie. Ja sobie usiądę wtedy, wypiję sobie, a taki tam będzie mówił za mnie. Hej padawanie, nocnego radia, nie przesadzaj, bez litości, z prawej strony mapy, w większości były przy... No tak. Mówimy tutaj o scenariuszu, prawda? Takim, że wiecie, nie że mamy przygotowany temat, wiemy, o czym mówimy, mamy punkty, nie. Mamy centralnie wyznaczone, co mówimy, czyli można powiedzieć, że prawie taki, no film. No wiadomo, w takich podcastach też trzeba trochę zbiec tematu, ale powiedzmy już naprawdę jest taki, no prawie że wymurowane rzeczy, które chcemy powiedzieć. Krew się bada, no to chyba krew i tam, no mocz chyba też, bo tam coś też można zobaczyć. Przypominam, że sen o rozstaniu z Klodem. Ściano krawca i przeczucie o odejściu potrzeby po audycji filozoficznej się sprawdziły. Niech się przebada. No nie wiem. Woreczek żółciowy piechotą nie chodzi. No nic piechotą nie chodzi. Ten mój worek też, ale ten na dole. Ile razy w niego dostałem? Ja miałem pecha w ogóle. Całe życie gimnazjalne. Jak zawsze byłem na WF-ie i to zawsze byłem obrońcą, bo przecież no jak można takiego gambola dać, nie wiem, gdziekolwiek. Albo obrońca, albo bramkarz. Bramka to już w ogóle lipa, bo ja się piłki boję. Jak leci piłka, to ja mam odruch, że to jakiś Niemiec na mnie leci, albo Luftwaffe, albo inne Hiroshima i Nagasaki na mnie leci. I ja wtedy tak odruchowo odlatuję od tej piłki, nie chcę nawet jej dotykać, boję się jej. Ale miałem pecha,
bo kiedy byłem obrońcą, to jakoś zawsze ta piłka tak leciała, że dostawałem w dżondra. I

0: No, nie powiem, nie miłe uczucie, jak dostajecie piłką w środek ciężkości i wtedy tak klękacie i tak au i wiecie, to nie miłe jest. A w szczególności, kiedy powtarza się parokrotnie. Zastanawiałem się, czy to nie jest jakieś specjalnie rzeczy robione, że tu ktoś mnie nie lubi. Zresztą nie, wszyscy w gimnazjum raczej nie lubili. No, było parę wyjątków, ale gimnazjum to jest piekło. Było piekło. Teraz jest podstawówka tylko, ale czy to coś zmieni, nie wiem. Widzę aktualnie, jak przychodzą gimbusy, bo mam podstawówkę pod domem. Bo teraz to gimbusy to podstawówka. I ci gimbusi przychodzą. I ja wtedy się tak rozsiadam. Mam werandę. Werandę, może trochę powiedziane. No, mam takie siedzonko w fajnym miejscu przy płocie. Wszyscy mnie wtedy widzą. Ja sobie tak siedzę i gram w Switcha. I widzę, że niektórych dupa ściska, bo oni to tam mają, nie wiem, jakąś Nokię N95, nie żartuję, ale widać, że żeby sobie pograli, taki gambo sobie gra, oni styrani, wracają z tej szkoły, zaraz rozwalą wszystko jak się da, nie, tutaj jeszcze gambol się patrzy i tam śmieje się im w oczy. Sobie tutaj czacik odłączę. Kurczę, czemu mi to nie działa? No tutaj, no. Nocne radio. O, proszę bardzo. Ja potrzebuję czatu. Bez czatu to ja nie przeżyję. No. Kurde, nie działa mi. O, i mamy teraz czacik. Jest w miarę duży dla mnie, dla moich ślepych oczu. Ja mam odwrotnie, zawsze na bramce, nawet jak strzelali z czuba petardę, łapałem piłkę. Zbijaka byłem nie do zbicia. Za to w polu grałem raczej kiepsko. No ja najlepszy byłem w palancie, a jak byliśmy na boisku, to nawet graliśmy w bejsbola, takiego prawie bejsbola. I byłem cholernie dobrym, znaczy tak. Byłem dobry, nie wiem co się nazywa, pitcher, ten co rzuca, prawda? I też byłem dobry w odbijanie, raczej byłem dobry bardziej w odbijanie i to było spoko. Palant raczej jest prostszy od baseballa, bo palant jest taki w miarę uproszczony, ale jak mieliśmy duże miejsca, to graliśmy, zdarzyło się nam grać baseballa, tak? Polska szkoła i grało się w baseballa. I ja byłem strasznie dobry w odbijanie. Moja koordynacja oko, ręka jest cholernie dobra i to mogę powiedzieć o sobie tak w ogóle, że nogi to koordynacja z nogami jest u mnie fatalna, ale koordynacja ręka, oko jest u mnie fenomenalna. I no, nawet jestem w stanie powiedzieć, że no, że jestem w stanie żonglować trzema piłkami, ale tak, w sumie dałbym radę, bo już raz to robiłem. Nie jestem jakiś super w tym dobry, bo też nie miałem jakiejś potrzeby tego robienia, ale tak. Więc tutaj moja zręczność w rękach jest spoko. Nawet powiedziałbym bardziej niż spoko. Gota miał specjalny cios, cojones machy. Aha, no tak, ten, zero cojones. Odcinamy. Pójdziem tam ostatnio z kimś walczył. Kto to był? Jakiś labioda. Gościu ze straganu, biedak. Wzięli jakiegoś typka i Pudzian znowu naklepał. Tylko co to za wygrana z chłopem z nie wiem czego. To raczej się wygrywa z poważnymi zawodnikami. To tak jakby, nie wiem, teraz Pasza Biceps będzie wychodził. Kurczę. Rzeczywiście katarek mnie zaczyna łapać. Jezu, przepraszam, jak będę do dupy brzmiał. Zresztą ja zawsze do dupy brzmię, ale jak będę brzmiał jeszcze gorzej, to przepraszam. Po prostu katar. I zaraz oczy jeszcze będą łzawić. Wszystko. No, to już w ogóle. Poczujecie się ten. Poczujecie zarażenie COVID-em na odległość. Także pierdalajcie od tego głośniku. Tam trenujesz przed pielgrzymką? Jaką pielgrzymką? To gdzieś tu za ten idziemy? Ja potrafię trzema piłkami. Cztery piłki mnie. No właśnie, trzy to jest jakaś taka dobra opcja. Cztery to jest. O, ale głośno. O! Dzień dobry. Zaraz tutaj coś mi się popsuło i strasznie głośno było. Proszę poczekać. I także witam Krawca. Dzień dobry, dobry wieczór. Co pana to sprowadza oprócz narzekania?
1: Witam. Witam się tym najbezpieczniejszym przywitaniem, takim najbardziej bezinwazyjnym i... Czyli witam właśnie. Jak nie wiemy w ogóle, czy tak bardzo.
0: Nie, to nie wolno. Nie wolno. Wiesz o tym? Jak przychodzisz do kogoś, to nie wolno się witać, bo wita osoba, która tutaj przedstawia cię, ewentualnie do której przychodzisz, to może cię powitać, ale to nigdy ty nie możesz witać osoby, do której przychodzisz, bo to jest niekulturalne i to akurat... To możesz sobie sprawdzić. Także widzisz, o, to nie wiedziałeś czegoś.
1: Nie wiedziałem na pewno, że się interesujesz savoir-vivrem.
0: A to takie proste.
1: Czekaj, czyli jak przychodzisz z kimś do kogoś w odwiedziny, to wypada, żeby ten ktoś, z kim przychodzisz, cię przedstawił, tak? No bo rozumiem, że jak ja do kogoś przychodzę, no to puk-puk, dzyń-dzyń, no to ja się witam pierwszy, dzień dobry. Jak ktoś mi otwiera, nie? Widzę ryja, głupiego, wstrętnego, zawistnego ryja sąsiada. Dzień dobry.
0: Chociaż to jest różnie z tym, bo też można, jak idzie się na jakieś rzeczy, gdzie masz znajomych, to możesz powitać, jasne, ale jeżeli to jest osoba wyżej od ciebie statusem lub chcesz na przykład czegoś, czyli idziesz na przykład o rozmowę o pracę, to raczej nie powinno się mówić witam, to tak, no nie, raczej tutaj dzień dobry, taki standard, ale zawsze działa. Moim zdaniem dzień dobry jest bardziej neutralny chyba niż witam, nawet gdybyś to powiedział wieczorem, to i tak nic się nie stanie.
1: A jakbym powiedział szacunek, to może być? Na przykład, czy nie?
0: Szacunek. Ale zależy jaki szacunek, bo jak na dzielni to tak, ale jak szacunek policji, no to tak zależy już, to nie wszędzie.
1: A jak się powinien urzędnik na przykład przedstawić, a jak...
0: Wcale, urzędnik, no to musi ci napluć na twarz i powiedzieć, że 20 papierów minimum, żeby pan cokolwiek załatwił.
1: Ty, faktycznie różni tacy, takie aparatczyki państwowe to mają tak, że czasami zapominają powiedzieć dzień dobry, witam, cokolwiek, tylko od razu przychodzą do rzeczy, nie? Ty, a ja pomyślałem, bo ostatnio dawałem takiego tipsa dla tych, którzy chcą zostać włamywaczami, żeby się przebrać za ekipę przeprowadzkową, tam logosy i tak dalej, wtedy można wszystko wynieść komuś z domu, prawda, nie ryzykując tak bardzo, takie tipy w nocnym radio. Nie, no żartuję oczywiście, nie chcę, żebyście kradli, nie wolno, nieładnie. No, ale wpadłem teraz a propos przywitań na kolejny sposób, jak się włamać do kogoś. Ktoś otwiera drzwi, a my mówimy dzień dobry, ktoś odpowiada dzień dobry. Nie, to przepraszam, my nic nie mówimy, dzień dobry, tylko przepraszam, nie wolno się przez próg witać, bo to przynosi pecha, muszę wejść. No i tam wchodzimy, ktoś nas pewnie wpuści, zamknie drzwi i wtedy można go obezwładnić, nie? A nie na klatce stać. To nie wiem, czy to dobry sposób, myślisz?
0: Zależy od osoby. U mnie by raczej nie przeszło, bo u mnie to jeszcze jest płot i raczej przy płocie się tutaj robi takie rozmowy. To jeżeli jest to w mieście, na klatce schodowej, jasne, to wtedy wyjdzie, ale jeżeli na przykład jest to na wsi, gdzie masz jednak to podwórko, no to już nie, także tu zależy. A co do... bardzo fajnie, donejcik.
2: LML podkreślenie dudki. 6 zł 66 groszy. Na piwko.
0: O, dziękuję. bardzo fajnie się pan przedstawił przed milionem słuchaczy.
1: To donate, dźwiękowy taki ktoś ci wysłał, tak? Jakiś?
0: Nie, tak. Także dziękuję panie LML Dudki za bardzo zacnego donata 6,66, a raczej 6,27. Nie wiem, czy tak tutaj zapisało, ale to chyba dlatego, że tutaj przeliczyło po prostu z prowizją. Czemu nie... O, i mi się co chwilę psuje wszystko. Jak to jest? Że miałem przed chwilą wszystko ładnie ustawione, a teraz się popsuło wszystko. Czemu OBS po prostu nie chce ze mną współpracować?
1: Zauważyłem, że się komp ostro zamula, jak masz bardzo dużo zakładek na, pootwieranych. Strasznie zabierają pamięć, procesor chyba. Może to wynika z tego, że Chrome na przykład ma, to jest przeglądarka, która ma ustawiony, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ma duży przydział mocy jakby od procesora, nie? Że nie ma tu żadnych ograniczeń i tak ciągnie po prostu moc komputera, ile fabryka daje. Dlatego Chrome uchodzi za szybką przeglądarkę, to taki trochę trik, nie? Wypuszczamy przeglądarkę, która po prostu bardziej eksploatuje nasz komputer i no wiadomo, że będzie szybsza, tylko pytanie,
0: nie jest szybsza, jest stabilniejsza, to się ze stabilnością wiąże ten RAM. Wiesz, na jakiej zasadzie kiedyś przeglądarki działały? W ogóle?
1: Na jakiej?
0: Bo jak miałeś pierwsze przeglądarki, to miałeś jedną kartę, prawda? Jedna karta otwierałeś, drugą przeglądarkę, w cudzysłowie miałeś drugą kartę, prawda? I każde było osobne. No i tak wyglądało na początku. Potem magia Firefox dodaje karty. Tylko, że to nadal była jedna i ta sama przeglądarka. I był taki myk, że jak ci się zwiesiła jedna karta, to wiesiła ci się cała przeglądarka. A dzisiaj jest tak, że każda karta jest traktowana tak jak wtedy. Czyli jest to znowu kolejna przeglądarka. I jeżeli zawiesi ci się jedna karta, nie wiesi ci się cała przeglądarka.
1: A, w ten sposób. No, tak, czyli zapotrzebowanie na moc zwiększone trochę. Znowu na rzecz właśnie stabilności.
0: Dokładnie, ale...
1: Pewnie te różne rzeczy się nie wykluczają, bo no też słyszałem, że właśnie różnie można przydzielić, jakby wiesz, można zrobić tak, że program ci zamuli komputer, nie? A można zrobić tak, że ma pewne ograniczenia i po prostu nigdy tego nie zrobi, ale będzie trochę wolniej jakby działał, nie? No i myślę, że tak jest z przeglądarkami, znaczy nie myślę, tylko kiedyś tam gdzieś czytałem. No ale to taki nudny temat, nie? Tam technikalia.
0: No tak, ciekawe.
1: Przypomniało, bo się śmiałem trochę ostatnio, Klot w audycji u siebie. No znów się tutaj... chyba znowu ataki jakieś. No bo to nie sądzę, żeby to miało coś wspólnego z tym, że mam otwarte 40 zakładów. Tak, a mam przecież, i z taką dumą tu powiedział, a mam chyba z 8 giga RAMu.
0: Oj, 8 giga w dzisiejszych czasach. Ja mam 16 i dla mnie to jest mało, jako tworzę ilustratora. Mam zamiar kolejne 16 dokupić i mieć 32. Tyle będzie, styknie mi. Ale... O, donajcik.
2: Szatan, 10 zł. Na trochu kultury dla kapitana Kustosza.
0: O, dziękuję, ale to dla mnie, czy dla pana drugiego, czy może dla trzeciego? To chyba raczej dla krawca, bo kapitan, no to raczej krawiesz, także 10 zł na kulturę.
1: Nie, słuchajcie, jak wysyłacie na audycję Gambola, to do Gambola idzie. Ja się zrzekam, ale no, dziękuję, się zrzekam. A co, do mnie ktoś wysłał donata w twojej audycji?
0: Na kulturę dla ciebie.
1: Na kultury. Na kulturę. Słuchaj, młody, na kulturę, ale dowalił. Kolo. No, na kulturę, tak, bardzo kulturalne radio. A mówiłeś wcześniej jeszcze o Buczkowskim. Fajny aktor, bo charakterystyczny, nie? Nie wiem, czy w definicji aktora charakterystycznego właśnie...
0: Uszy ma duże.
1: To jest, mi się wydaje, że aktor charakterystyczny, nie pamiętam dokładnie definicji, ale to chyba taki, który gra po prostu pewne określone role i na przykład nie zagra ci twardziela nagle, taki Buczkowski.
0: No, jak to właśnie...
1: Przygód, tylko zawsze będzie grał jakiegoś ciecia,
0: ewentualnie
1: Menela, ewentualnie milicjanta w dawnych czasach, bo on ma taką twarz, no absolutnie, no, bardzo mi daleko do Amanta. I bardzo mu daleko do twardziela, więc nie będzie takich...
0: Krawiec, ale pierwszy film, o którym mówiłem, to właśnie Buczkowski grał twardziela w więzieniu.
1: to takie otwardziele jak to Buczkowski. Panie, pan się odczep ode mnie, dobra? No, bo nie ma to tamto.
0: Nie, to był taki twardziel, co miał kumpla, co wszystko z chleba mógł zrobić. Naprawdę, tak. I to był bardzo ważny...
1: Żeby tam spierdolić i samochód z tego chleba też mógł zrobić, żeby nim odjechać?
0: Słuchaj, on zrobił figurkę cycatą, co by tego... strażnika odwrócić uwagę, także kurde, chłop miał talent, mówię ci.
1: Stary, ale tu właśnie wymyśliłem fajnego bohatera do takiego właśnie filmu sensacyjnego Made in Poland, że w drużynie jest taki koleś, który wszystko potrafi z chleba zrobić i robi na przykład karabin z chleba, bazułkę z chleba, chleb nawet z chleba potrafi zrobić, jak są głodni.
0: O, jedźcie i z tego wszyscy. Taki polski Jezus. Oj tak, ja bym obejrzał taki film, ale ja chciałem wrócić do czegoś, bo kurczę, przepraszam, ja żyję w innej czasoprzestrzeni. To wczoraj było, czy przedwczoraj audycja z tym slap fightem? Powiedz mi, no. Chciałem dzwonić, ale po prostu, to chyba wczoraj, bo mówię, już tak miałem organizm przegrzany, że już nie pamiętam po prostu. Ale wczoraj, tak? Dobrze mówię?
1: Tak.
0: No to właśnie wczoraj chciałem dzwonić, ale no nie miałem jak, bo kurde, ciekawy temat. Raz poruszyłeś coś, co mnie też interesuje z takich właśnie sportów. Uwielbiam. Ten cały slap fight to jest raczej rosyjskie, nie polskie, bo to raczej w Rosji jest najwięcej tego. Jest taki Bogdan, jakiś gościu, po prostu ręka jak cała głowa i jak pieprznie. To chłop się nie zbiera, a w Polsce to dali jakiegoś, no, słabiaka, a też to, co mówiłeś, że stół bardzo przybliżyli, byli blisko siebie i praktycznie to czekało tylko na nieszczęście, bo to tak wygląda niepozornie, ale jak chłop taką ręką zawali, to naprawdę zabić można.
1: Fachowo, Gumball, widzicie, fachowo opisał ten sport, to jak ręką walnie, to zabić można. No, słuchajcie, no to my tutaj gadamy też o sporcie, prawda? A wiesz, widziałem, że na tych zawodach nie slapstick, tylko ten. jaki slapstick? Czekaj.
0: Slap fight. To się chyba...
1: Slap fight albo ten, punchdown. Weź te wszystkie nazwy, zapamiętaj, nie? Punchdown. Ja też się pomyliłem, bo to nie jest... Total punchdown, to nie jest total punchdown, tylko punchdown, po prostu total bet, to jest zakłady tam obstawiają przez tą jakąś firmę i tak się, ale logo tak się ułożyło, że widziałem tylko total punchdown. Nieważne, w każdym razie tam i kobiety też się okładają po ryjach, czujesz Gumball?
0: No. A to takie typowe raczej, przepraszam, zabrzmi jak trochę znowu seksista, ale dla kobiet raczej chyba sport codzienny.
1: No nie wiem. Wiesz co, dziwnie to, znowu to dziwnie wygląda, jak całkiem ładna, fajna dziewczyna sobie stoi i nagle dostaje takiego, wiesz, takiego mega liścia, nie? Że aż jej gęba faluje, jak na jakimś Matrixie.
0: Ale może niektórzy lubią.
1: Nie podoba mi się to, wiesz, tak, to już mi się tak zwyczajnie nie podoba, bo... Nie, mam w sobie coś takiego, że kobiety bym nie uderzył i nie podoba, bardzo nawet gardzę takimi facetami, którzy biją kobiety. I wiesz, i jest w związku z tym może taka jakaś niechęć nawet do oglądania czegoś takiego, nawet jak kobieta leje kobietę, nie?
0: No, jak kobieta leje kobietę, mówisz. No ja akurat z tym problemu nie mam, bo uważam, że równouprawnienie jest ważne. I powiem, że oglądałem bójki w sklepach z ciuchami, gdzie kobiety się napieprzały i wiesz, chyba lepiej, żeby na własne życzenie w takim slap fajcie, niż no w sklepie o ciuchy i to prawie na zabój, bo widziałem taki moment, gdzie babka zaczęła po prostu szpilami drugą babkę dokopywać i to no nie wyglądało zbyt dobrze.
1: Były też karły. Teraz jest taka moda, żeby brać bardzo różnych ludzi, znaczy, jakby to powiedzieć, no nie jest już, zawody, różne dyscypliny nie są zdominowane przez facetów, tylko pojawiają się przez zwykłych, normalnych facetów, no tylko pojawiają się różni dziwni ludzie, a to karzeł, a to kobieta, jakoś dziwnie to powiedziałem, bo kobieta to nie człowiek. Widzicie, jakby się nie powiedziało, to głupio brzmi. Gumball, a tutaj faktycznie ja też zwróciłem na to uwagę, jaki jest cel dzisiaj, bo to jak mi

0: jest właśnie sól kuchenna, a dokładnie, bo teraz, no, chlorek sodu. Tak, i...
1: Teraz na sól kuchenną, tak?
0: Tak, a drugie to też sól, ale chińska, czyli glutaminian monosodowy.
1: Po co ci tyle soli? Nie wiem, coś tam kombinujesz z tą solą?
0: Jedna już dostawa przyszła. Wcześniejsza audycja też była z takim celem, to akurat po prostu nie zmieniłem. Także tak to wygląda. A...
1: Gdybyś dużo, dużo cukru zbierał w domu i miał, wiesz, i tu na cukier jeszcze zbierał, to bym bardziej kumał, co tam kombinujesz, ale z tą solą to nie wiem.
0: Nie wiem, po prostu tak sobie stwierdziłem, że będę ustawiał 50 zł jako cel audycji, nie muszę go zebrać, ale jak go zbierę, to znaczy, że dobra audycja. Tak sobie ustawiłem, że 50 zł to jest taki próg oznaczenia, że audycja się podobała, a jak nie, to wtedy jest słaba. A bo ja uważam, że to jest uczciwa cena.
1: Mhm.
0: Godna i uczciwa. Oraz zbawienna.
1: No spoko. Ale to zawsze myślę, że jak dasz jakiś komunikat mniej taki enigmatyczny, bardziej chwytliwy.
0: Co mam dać na dzieci w Afryce?
1: O, to ludzi jakoś podziałało.
0: O, no, proszę bardzo, pan kierownik mówi, co pan kierownik tutaj, o, gdzie tu się zmienia, o, ja tu wchodzę i wpisuję na dzieci w Środzie Śląskiej. Albo... Oj, dobrze.
1: Uważaj, bo zawsze na... Przepraszam, na 100 osób trafi się jedna, która weźmie to na serio, co tam napiszesz. Czyli jak napiszesz, że zbierasz na głodne dzieci w Afryce, to wiesz, ktoś może potem mieć pretensje do ciebie, że poprosi o dowody, że to dotarło do tych biednych dzieci. Więc nie jest tak prosto wymyślić ani tytuł audycji, ani cel zbiórki, ani nic, ani nawet nazwy radia. Ile ja się namyślałem, żeby to nocne radio wymyślić.
0: Okej.
1: Nie myślałem chyba.
0: Wymyśliłem. No brak bezdomności prowadzącego. Także widzicie, ja umiem wymyśleć sobie cel. A tamten cel był dosyć kryptyczny, dlatego że taka była audycja, a tak naprawdę rozchodziło się o pizzę, bo zamówiłem sobie pizzę po audycji.
1: No widzisz.
0: Bo w pizzy jest MSG oraz właśnie sól. I tak glutaminian monosodowy jest w pizzy, dlatego że dużo składników ten glutaminian nadal ma i nawet naturalnego pochodzenia on też się gdzieś znajduje.
1: Mm-hmm. To jest ten wzmacniacz smaku, tak?
0: Tak, ale on jest on jest naturalny, bo możesz go naturalnie pozyskać. To on nie jest, wiadomo, tak jak sól, też możesz naturalnie pozyskać i też może cię zabić w dużej ilości, ale tak jak wszystko może cię zabić. No nikt jeszcze, czy bynajmniej ja nie widziałem jakichś twardych dowodów na to, żeby właśnie glutamate tak zwany właśnie cię zabił, bo albo zabijał jakoś przy normalnym spożyciu, więc no nie wiem. Jak ktoś ma dowody i jakieś te linki do naukowych rzeczy, to proszę podać, ale ja aktualnie mówię tutaj przy wszystkich, że z rzeczy, które ja sobie wyszukiwałem i sprawdzałem, glutaminian monosodowy jest bezpieczny, więc jeżeli ktoś sobie dosypie tam, wiadomo, jako taki dodatek, to nic mu się nie stanie.
1: No, a wy słuchacie bardzo nietypowej audycji, bo najmłodszy i najstarszy nadający.
0: No i kraj, tak.
1: Pan... I nowe pokolenie dzielnych, młodych, nadających i dziad, mentor, Gandalf, ja.
0: Prawie taki duet, ale mi się podoba. Ja lubię moment, w którym gość praktycznie przejmuje moją pałeczkę i ja nie muszę nic mówić. Wiesz, czuję wtedy taką wolność, której brakuje mi często, bo ja można powiedzieć, jestem dobrym wingmanem, drugie skrzydło. Ja często robię dobre wsparcie mentalne, jak są audycje i ktoś jest, to ja zawsze wtedy się aktywuję. Uważam, że dobre audycje właśnie w duetach, ewentualnie

0: grupowe. Ja robię audycję tu samemu, dlatego że raczej ciężko kogoś tak na zawołanie, ale uważam, że właśnie jeżeli ktoś zadzwoni, ja tego tak często zachęcam, po prostu od razu tworzy się atmosfera i nie lubię po prostu rzucać ludzi, bo ja powiem szczerze, rzadko kiedy wietrzę i raczej taki mój styl.
1: Czyli to znaczyło, przetłumaczę wam tyle, że fajnie jest, jak ktoś zadzwoni, ale krawiec, ja cię nie wyganiam, ale idź już sobie, tak powoli. Tak naprawdę to zawsze, wiecie, na luźnych gadkach to nawet możecie zadzwonić i was Gumball dołączy tu na trzeciego, a ja się w tym momencie będę może żegnał. Tak trochę przedłużyłem, bo dzisiaj mało telefonów.
0: Dokładnie, ale...
1: Ja miałem ochotę pogawędzić kulturę.
0: No, pan krawiec, ale nie wyganiam oczywiście, to pewnie tak może to tak zabrzmiało, nie wyganiam, po prostu dzisiaj mówię od rzeczy, może to mój stan aktualny, nie wiem, czy był jakiś nadający, który nadawał podczas chorobowego, czy pan krawiec nadał podczas chorobowego kiedyś i jeszcze po kustoszu, tak, aktualnie zeruję kustosza.
1: Ja, jakiego? Tego dużego, plastikowego?
0: Nie, tego malinowego.
1: Jakbyś tego plastikowego, dużego wyzerował, jak to powiedziałeś, to byś padł.
0: Oj, czy bym padł? O, panie, czy to pan nie wie, co ja pił w moich technikum? To ja już mówiłem, że ja mieszałem takie trunki, że panu to w głowie się nie mieści. Jakie spirytus piłem nawet.
2: Co za pokolenie zepsute! Ty kogoś takiego do radia, pijaka, narkomana, klej może jeszcze wącha.
0: O, to też się zdarzy, a szczególnie jak kleiłem ASG, to takie nakulki, pistolety miałem. Akurat takiego z demobilu kawałek plastiku się zgiął i tak zacząłem kleić takim plastikiem do klejem do plastiku. I ten klej tak zaczął parować, widać, czuć było te toksyny i ja tak... A bym się tym pociągnął jak Major Nitro.
1: Etam, jak nas jeszcze słyszysz, to zadzwoń faktycznie koniecznie ze spaceru. To by było fajnie, nie? Gdyby zadzwonił teraz do ciebie na audycję Etam ze spaceru z psem, nie?
0: No, Etam się nawet zapowiedział, że zadzwoni po spacerze albo przy spacerze. Zresztą, właśnie, Etam Wróżbita mówił, że coś z wątrobą ci będzie się działo, wiesz?
1: No chyba już nawet o tym wspomniałeś na antenie.
0: No tak, ale mówię to do ciebie, bo Etam tutaj mówi, że to kurde, on w to wierzy i co teraz z tym zrobisz, panie krawiec? Czy pan pójdziesz do lekarza i sprawdzisz, czy będziesz pan w błogiej nieświadomości?
1: No nie wiem sam, co o tym myśleć, bo... Faktycznie, jeśli prawdą jest to, że Etam ma zdolności mediumiczne, czy tam spirytystyczne, czy jest drugim Jackowskim i przewidział to rozstanie z Klodem, jak to dzisiaj napisał na czacie, rozstanie z Klodem. Może miał takie wizje, że stają naprzeciwko siebie dwie postacie, jedna taka mroczna, to Klod, druga taka świetlista, dzielna, to ja, taki Obi-Wan trochę. I tam, no, krąg się znów zamyka. Znów się spotykamy. No i tam, jesteś mistrzem, ale tylko mistrzem spisku, Klodzie. I tam, wiesz, może miał takie wizje, kto wie, ja nie wiem. Nie jestem w jego głowie.
0: No, powiem tak, tam ostatnio, kurde, zaskakuje mnie tutaj ekscentryk, filozof, artysta, komediant, stand-uper, jeszcze na dodatek wizjoner i iluzjonista. No chłop wielu, wielu talentów, ja to tylu nie mam. Co najwyżej mogę wyzerować puszkę coli na raz. I to tak troszkę z problemem, ale no kiedyś małpkę, nawet małpkę.
1: No, Także, no, może faktycznie trzeba się zbadać. Trzeba zbadać krew. I tyle. To nie jest taki skomplikowany zabieg, ani nie jest drogi. No, potrzeba też do tego zachęcał. Trzeba się w końcu udać, no. A z potrzebą, słuchajcie, to ja z kolei przewidziałem. Wpiszcie sobie na YouTubie Nocne Radio The Movie. To zobaczycie, to jest przepowiednia, że potrzeba zwrócił się ku siłom ciemności.
0: O, te siły ciemności to nawet nie wiem gdzie są, bo to od której strony nawet podchodzą, bo było nowe imperium zła, nie wiem jak się stało nazywa, teraz właśnie powstało, wcześniej było stare, ale jedno i drugie się rozleciało i skąd teraz to wszystko zło pochodzi, no, ja nie wiem. I tylko ty zostaniesz defujący na pustce kosmicznej, nadający z pustym kustoszem. Jak będziesz się czuł w takim miejscu? No ja nie wiem.
1: No zobaczymy. W każdym razie ja zawsze będę po stronie jasności, a potrzeba jest po stronie ciemności. Słuchajcie, jakieś systemy, kult, jakaś magia, jakieś demony, jakaś pula kości, tak? To już samo to, kości, popatrzcie, on się lubuje w diabolo i w kościach i na czarno ma kanał i idźcie do niego, grajcie, duszę szatanowi zaprzedajcie.
0: O, no, to kości to jest najgorsza rzecz, a ta fantastyka, demony, diabolo. O, coś, ja bym nawet dziecka na to nie posłał, a tak szczerze mówiąc, to w ogóle bym nie posłał, jakbym miał. Ostatnią rzeczą, którą bym zrobił, to posłał, jeżeli miałbym kiedyś winorośl, to właśnie jakiegoś zlotu fantastyki. Może brzmiałbym jak boomer, bo pewnie by się wiele zmieniło, ale z wszystkich eventów, na których byłem, czy to typowo fantastycznych, czy związanych z serialami, zawsze był after. Na tych afterach po prostu wszystko się działo. Na samym Pyrkonie w regulaminie było, że organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za ciążę, czy coś w tym stylu. Po prostu pojebane. I to, co tam się działo, to można powiedzieć, no, czego tam byś nie dostał, to raczej wszystko byś dostał. Spytasz się kogoś i zaraz ci przyniesie. Potrzebujesz pan wstrzykawki? No to będzie. Potrzebujesz pan czegoś mocniejszego? Będzie. A może coś białego do nosowa? Też będzie. A może po prostu zwykły spyrol? Też się znajdzie. Wszystko.
1: Jak ja jeździłem jeszcze na konwenty RPG-owe czy tam fantastyczne, to zwykle to się odbywało w jakiejś wynajętej szkole na przykład i ludzie tam po prostu zajmowali różne sale, robili wykłady, ale też dużo się łaziło, gdzieś tam się piło wino, grało w RPG-i. Totalna wolność, nie? Można powiedzieć, że to przypominało trochę w pewnym sensie taki skłod, w którym ludzie po prostu sobie łażą, coś robią, gadają, grają, ale też pojawili się sprzedawcy, którzy coś tam sprzedawali, jakieś gierki fajne, no, bardzo zacne imprezy. Tylko ja znam jeszcze takie bardziej, wiesz, paździerzowe pewnie, nie? Ty już znasz bardziej takie współczesne, bardziej wypasione chyba troszkę imprezy tego typu, nie?
0: No nie zgodziłbym się, że takie wypasione. No Pyrkon fakt, ale na tych mniejszych to też to wszystko było w szkołach i no nikt nie odważyłby się pić w szkole, ale mówimy tu, prawda, po imprezach. Też wypady na miasto były przy małych spotkaniach, bo nie wszystko były, to były duże zorganizowane spotkania. Pamiętam, że mieliśmy gościa, który był z wojska i robił za naszą obstawę, tak w cudzysłowie, ale przez to nikt nie chciał nawet zakonfidencić na nas, bo chodziliśmy po mieście z boomboxem i tak trochę byliśmy głośno, także nie jeden moher mógłby się przyjebać, ale gościu był napakowany. Plus, gdyby ktoś chciał mu podskoczyć, to miał za pazuchą dwa paralizatory. Także chłop był przygotowany na wszystko i mieliśmy różne takie opcje, także to wszystko było. Ja byłem dwa razy nawet organizatorem, znaczy organizatorem, no pokoju, bo były różne pokoje. Byłem organizatorem pokoju gier, a raczej pokojem gier na moje umiejętności, czyli Tekken i jakieś planszówki plus karty, bo ja organizowałem całą, znaczy nie taką pełną Magicę, bo nikt tego nie miał, nikt też nie miał pieniędzy na takie rzeczy, ale mieliśmy też swoje jakieś klony i tam ja zawsze organizowałem coś, żeby było. Mieliśmy całe te pokoje. Były osoby, które grały w RPG, ale to raczej ta grupa, z którą ja chodziłem, raczej RPG już się grało na afterach, tam już to trzeba było mieć jednak więcej czasu na to. Raczej na samych eventach, no to mniejsze rzeczy się grało. Karty, mówię, jakieś te Magicka the Gathering, nie, były jakieś planszówki, ewentualnie Munchkin. Tutaj na konsoli to pamiętam, jak puściłem Just Dance, to już w ogóle wszyscy odlecieli w kosmos. To ty nie wiem, jak to się dzieje, że nerdy, a jak im włączysz Just Dance, to nagle każdy zaczyna tańczyć. Jak to się dzieje? Magia po prostu. Są rzeczy, które po prostu ludzi łączą. Tak jak, nie wiem, przyniesiesz piwo, piwo to może nie, ale przyniesiesz dwa litry, tak, nie wiem, 2 litry to za mało. Tak przyniesiesz 10 flaszek dwulitrowych i taką całą grupę, chłopie, wszyscy złączeni.
1: A czy ty byś siebie na przykład nazwał nerdem, czy raczej nie? Bo ja aż tak dobrze cię nie znam, wiesz, nie wiem, jaki ty jesteś na co dzień, jak się komunikujesz tam, rozmawiasz z ludźmi, z rówieśnikami, wiesz, jaki mają stosunek do ciebie. Nie wiem, no masz takie trochę hermetyczne zainteresowania, anime, komputery, wiesz, może byłbyś dobrym materiałem chociaż na nerda.
0: Materiałem byłbym, ale specyficznym, bo mnie na przykład RPG nie ruszają, ale grałem już jednego ściągiem. Poczułem trochę się śmiesznie, bo ktoś przyszedł i powiedział, że się śmialiśmy i jak ja mogę grać w RPG, jak się śmieję. Sam ciągu powiedział, że pozwalał na śmianie się, bo to było normalne, że się zdarzy, a tam ktoś przyszedł i się dowalił, ale to nieważne, bo to raczej takie pierdoły były. I...
1: A słuchaj, przepraszam, że ci przerwę, ale jakbyś w ogóle zdefiniował nerda, bo przypuszczam, że tak z połowa słuchaczy to nie będzie wiedziała, kto to jest nerd.
0: Oj, jakbym nerda zdefiniował. To jest osoba, która ma jakieś specyficzne tutaj hobby, które jest bardzo niszowe i opiera się na zainteresowaniach głównie, takich bardzo, bardzo hermetycznych, że jak coś powiesz, no to nikt cię nie zrozumie, ale no musi to być bardzo hermetyczne, nie? Na przykład jak mamy jakieś sporty, prawda? No to nawet jeżeli cię ktoś nie zrozumie, to wie, prawda, że to jest popularny sport i że to jest aktywność fizyczna, a nerdem raczej to musi być coś, co jest raczej takie hobby takie mentalne, mniej zaangażowania fizycznego.
1: Intelektualista jest to, tak, powiedzmy tak prosto. Nerd jest intelektualistą, a nie fizolem. Słabo gra w piłkę, słaby w sportach jest, nie?
0: Nie zawsze, ale tak. Coś takiego.
1: Jak tak podsumować wszystko do kupy, kim jest nerd, że on ma właśnie jakieś hermetyczne, dziwne zainteresowania, że jest trochę odjechany, jakby to można powiedzieć. No to się wszystko potem przekłada na stosunek pozostałych ludzi z klasy do takiego nerda, ale zauważyłeś, że nerd jakby staje się kimś fajnym, fajną postacią, pozytywną, tak jakby w popkulturze, nie? Bo bardzo dużo jest tych nerdów pokazanych w różnych filmach, w komiksach, wszędzie, w grach i to już nie jest... Ktoś, z kim się nikt nie zidentyfikuje i nikt się nie uśmiechnie, nie przyklaśnie, że fajna postać, nie? Wiesz, o co chodzi, że zmienił się odbiór trochę takiego nerda jakby.
0: Zgadzam się kompletnie, bo dzisiaj nerdzi raczej są pozytywni. To już musiałby ktoś naprawdę być odjechany, żeby gdzieś być zamknięty. Ale tak ogólnie, no to nerdzi są bardzo otwarci, wręcz nawet zachęcają ludzi do tego, żeby jakoś tam zapoznać się z tymi rzeczami. Plus mówię, oni często mają bardzo bogatą osobowość, tylko po prostu no, ciężko im się jakoś otworzyć na świat, bo tacy nerdzi mają to do siebie, że często to są introwertycy. Ci, którzy są ekstrawertykami raczej, pomimo, że są nerdami, nie będą klasyfikowani do tego, bo po prostu będą no, bardzo łatwo wychodzić z tego i wiesz, jak coś będzie się działo, to powiedzmy oni szybko to ogarną. Na przykład taki Elon Musk, nie? To jest coś pomiędzy ekstrawertykiem a introwertykiem i on na przykład, on jest nerdem, to każdy to ci powie, ale on jest nerdem medialnym, że jego nikt nerdem tak po prostu nie nazwie, bo po prostu on wciągnie każdego, nie? Do tego, co on tam robi, nawet jak to, nie wiem, nikt z tego nie zrozumie.
1: No... No, taki medialny nerd to już taki to już taki heros wśród nerdów. Wśród nerdów, takie indywiduum już wręcz, bo nerd faktycznie no, z założenia ma raczej problemy z komunikacją, z dziewczynami, nie, ale z drugiej strony świetnie się czuje w środowisku swoim własnym, innych nerdów, nie? Czasami się pokazuje takich nerdów, którzy są w grupie i oni tam się śmieją, mają swój język, komentują sobie, że tam kapitan Spock coś powiedział i sobie tam potem rozważają, czy to miało sens, czy teleportacja ma sens i się cieszą, bawią i są wyluzowani, nie? Ale jak przyjdzie dziewczyna... znaczy, to jest to, może takie widzenie nerda, takie komiksowe, filmowe, nie? No bo wiadomo, że życie to życie, więc to niekoniecznie każdy jest taką charakterystyczną postacią przyjaskrawioną, nie?
0: No, przychodzi albo dziewczyna, albo koleżanka, jak to się mówi. Dziewczyna jest nie do zdobycia i bardzo szybko będzie problematyczna. Koleżanka też jest nie do zdobycia, ale przynajmniej będzie twoją koleżanką, bo tak to ja uważam, że wśród nerdów nie wszystkich jest takie założenie, że kobieta, która gdzieś z tobą jest miła, albo powiedzmy, na przykład, nie wiem, gra z tobą w karty, albo w ogóle jest na twoim poziomie, to po prostu jest nie do zdobycia dla ciebie i będzie szukała kogoś innego. Czy taka prawda jest? Nie wiem, ale tak to w głowie mniej więcej wygląda takiej osoby. A te, które już z góry są na niższym poziomie, no, to nie mówimy intelektualnie, po prostu nie zna się na tym, że chodzi, no to raczej jest nie do zdobycia dlatego po prostu, bo nie zainteresujesz ją niczym, więc i tak przegrałeś.
1: Ciekawe, jakby tutaj sprawdzić wśród ludzi związanych z Nocnym Radiem różnych, to mogłoby się okazać, że większość z nas to tacy nerdzi trochę.
0: No, tak.
1: Że jesteśmy nerdami bardziej niż, nie wiem, niż kim. Jakie jest przeciwieństwo nerda? Chłopak grający w futbol w amerykańskiej szkole.
0: Ojej.
1: Blondasek. No.
0: Czy przeciwieństwo? Nie może być takiego słowa nawet. Po prostu normalna osoba.
1: I ten grający w futbol umieśniony blondasek naciąga gacie na łeb temu nerdowi zawsze. No.
0: Ale wiesz, że te osoby będą miały najgorzej w życiu, bo oni uważają, że cały jakby ten high school, bo ja to tak trochę mówię o osobach z USA, w Polsce też trochę inaczej wygląda, że ten cały high school i ten cały college ich, to będzie ich całe życie, w sensie, że to będzie dla nich ważne. Oni szybko zatracą te znajomości i te wszystkie rzeczy i gdzieś to im się zatrze. I te osoby często, a nie zawsze, kończą gdzieś w jakiejś takiej pozycji, gdzie nie mogą znaleźć kumpli i są tak przytłoczeni. A często nerdzi mają już grupę kumpli, z którymi się trzymają bardzo długo, nawet po zakończeniu szkół. I tu jest też pies pogrzebany, że osoby, które tak łatwo łapią kontakty, one nie gruntują tych kontaktów i to im gówno da potem. I gdy już się ta szkoła zakończy, a niestety przyjaźnie są ważne w życiu, jak wielu ludzi powie, że nie, tak one naprawdę na naszą psychikę działają dobrze. Potrzebujemy ludzi wokół siebie. I jeżeli właśnie miałbym wybrać coś, to wybrałbym to, co miałem, czyli bycie takim nerdem, złapanie paru kumpli, bo złapałem paru kumpli i po prostu trzymanie ich, niż bycie, no nie wiem, takim właśnie super gościem i nagle się okazuje, że się uchlał i został takim menelikiem lokalnym. Tak, to jest prawdziwa historia. I z takiego popularnego gościa stał się gościu, który jest wrakiem mentalnym, bo po prostu nie mógł nic znaleźć.
1: Matsumiko fajnie tu napisał, jesteśmy NR-dami, wiesz, NR, nie? Nerdy jesteśmy, NR-dy, nocniki jesteśmy, nie? To jeszcze inny gatunek człowieka. No, a z pewnością taki nerd jest ciekawszą o wiele postacią do filmu, do jakiejś opowieści, do komiksu, do książki, niż sportowiec. No, ze sportowcem też się czasami udaje Flash Gordon, nie? Amerykański futbolista, który przez splot wydarzeń nieoczekiwany w kosmos wyruszył i wylądował na planecie Ming, gdzie walczył z Mingiem. Ale dzięki temu, że jest takim fajnym, wysportowanym blondaskiem, bardzo prostym człowiekiem, to osiąga sukcesy i wszystkim daje w ryja.
0: Prawdziwy nerd, który osiągnął sukcesy, to był He-Man. I to był prawdziwy człowiek, że miał swojego tygryska i nawet kobietę miał.
1: Czemu, przepraszam, ty nazywasz He-Mana nerdem?
0: No był takim trochę nerdem, on raczej nie był. Znaczy, on umiał tamten, ale dla mnie to był nerd.
1: Dlaczego?
0: Ciężko powiedzieć, ale taką manierę miał i widać było, że jednak gdzieś hermetyczny jest i gdzieś te rzeczy jego są.
1: Jeszcze książę Adam, czyli He-Man przed przemianą, to bym zrozumiał. Zresztą no, tu mam swoją teorię, że Adam to raczej był gejem. I to ciekawa przemiana, bo bohater się zmienia z tego gejowskiego Adama. Słuchajcie, on chodził w różowym kubraczku, w różowym, taki różowy po prostu. I tam jakieś zapasy trenował z tymi jakimiś tam w zamku. No wiecie, no taki gej, książę gej. No i on się zmienia w He-Mana i on się staje transseksualistą. Heteroseksualistą, myli mi się już przez te plus GBT, zo...
0: LPG.
1: Zo pedo plus gówno. Przepraszam bardzo.
0: Panowie, LPG. Ja też zgadzam się, że to bardzo dzisiaj ciężko zrozumieć, kto jest jaki i siaki. Ale tak. Zgadzam się, że on gdzieś tam był w jakimś takim gdzieś homo, krypto albo nie krypto. To fakt, on miał takie opcje, ale potem też jak stał się tym He-Manem, to też tak miał te takie ubranie. To się mówi, że taka bardzo wyeksponowana męskość raczej też nie jest jakaś bardzo heteroseksualna, bo chodzenie w tym, co on chodził, raczej nie rzuca mi się jako coś, co nie wiem, kobiety by się rzucały, a raczej ci homo by się rzucali, ale może ja się nie znam, może ja za dużo stereotypów mam. Na pewno wiem, że całe te wszystkie rzeczy to się skumulowały w tej nowej serii. Dobrze, że jej nie ruszyłem, bo podobno krapiszko takie, że nawet nie ma co oglądać, że nawet He-Mana tam nie ma i oszukali nas.
1: W He-Manie nie ma He-Mana?
0: No, w tym nowym Netflixowym.
1: No właśnie nie dorwałem do dzisiaj tego He-Mana. Zresztą może już trochę mam dość He-Mana. Według mnie He-Man to był dobry, ten ostatni co był, ten Masters of Universe. Całkiem fajna, jakby takie anime po amerykańsku, nie? Bo tam było dużo akcji, dużo niesamowitych rzeczy. Fajnie zrobione, fajnie zanimowane, no bo też ciężko odmówić Japończykom kunsztu w tym, co robią, nie? Pewnego profesjonalizmu po prostu. Oni to robią. Takie jakieś japońskie animacje to zawsze jest pewna jakość. Pewien... No, sam ten gatunek jest wyznacznikiem jakości. Chociaż są też takie mangi robione przez początkujących mangaku. Osraku, przepraszam, nie pamiętam, jak się nazywa. Osraku.
0: Mangaka. Albo manguka. Nie wiem dokładnie, kto było, ale chyba mangaka.
1: Kaka.
0: Tak, kaka.
1: robi tą kakę, ale robi tą kakę tak profesjonalnie, po prostu statuetka z brązu pięknie wyrzeźbiona, piękna kaka.
0: No, to ja się zgadzam, widziałem anime, które było krapiwczem pod względem wizualnym, bo to było 3D i to jeszcze takie statyczne i brzydkie, ale ładnie fabularnie było zrobione i się fajnie oglądało, także da się wszystko. Także nawet Etam miałby szansę na Amidze zrobić anime i by byłoby dobre, tylko scenariusz. To jest najważniejsze, żeby fabuła się kleiła, a reszta jakoś tam.
1: Jakoś to będzie, to, że tam jedna klatka animacji się będzie renderowała 2 tygodnie, to nie jest jakiś wielki problem. Etam jest cierpliwy.
0: No, kurde, on przecież pisał na Warpie, na Amidze, to jest to nie był Warp, to był emulator DOS-a, bo Warp to jeszcze co innego było, i on na emulatorze DOS-a z prędkością 1/1 tego, co masz, to on robił. I on pisał tekst i mu się jeszcze ten tekst nie wypisał. I on tak napisał już całe zdanie i dopiero wtedy mu się po literce pojawiało. Także.
1: No, ale tutaj też o tego Himena na czacie ludzie o Himenie dyskutują, że rajstopy nosił. Jak to? Tu znowu nieporozumienie. Książę Adam, gej, nosił leginsy, rajstopy, różowe też. To on właśnie miał te różowe rajstopy, przepraszam, bo on ma kubraczek jakiś taki czerwonawy. Nie, różnie go pokazują. Raz ma różowy kubraczek i fioletowe rajstopy. Gratuluję gustu tutaj. Raz ma różowe rajstopy i fioletowy. No w każdym razie no taki gej. Jeszcze taki delikatny i w ogóle i blondasek, no gej po prostu. No ale spoko. Znaczy, a mnie bardziej interesuje, czemu wszyscy w tej krainie, w tej Eterni są muskularni. Wszyscy tam, nie wiem, całe dnie na siłowni spędzają, tam przychodzą ćwiczyć mięśnie, czy jak to jest?
0: Może tam grawitacja jest taka duża, że bez tego to nie poradzisz sobie w ogóle. Musisz mieć opakowany.
1: A, widzisz. A, ciekawe. Jest inna grawitacja. Chociaż tutaj muszę obalić swoją teorię, bo tam była jakaś... bo królową tej Eterni jest ziemianka, która tam się rozbiła statkiem kosmicznym i poślubiła króla. Więc no. To ona by tam, wiesz, po podłodze cały czas musiała pełzać, bo nie ma mięśni. Ale po prostu wszyscy są... Ja mam inną teorię. Wszyscy tam są gejami i tak ćwiczą te mięśnie, żeby pięknie wyglądać.
0: O kurde, może po prostu tam w wodzie, nie wiem, ten omadryn czy jakieś inne rzeczy płyną, no chłopie, sterydy każdy bierze i tyle. Nie ma co.
1: Sterydów, tak. No. Sterydziarzy.
0: A ty widziałeś jakiegoś pakera, który nie bierze sterydów, ale już takiego prawdziwego pakera?
1: No tak patrząc na mięśnie Himena, to żeby takie mieć, to trzeba już brać sterydy. To już, żeby sobie taką muskulaturę wyrobić normalnie, to musiałbyś, wiesz, jakiś pilny trening 3 razy dziennie przez 20 lat, utrzymywać tą formę cały czas, dieta odpowiednia i tak dalej, nie? I jeszcze jakieś suplementy. I musiałbyś się strasznie starać. A więc tam wszyscy są faktycznie sterydziarzami. Przecież tam są wszyscy muskularni, kurwa. Muskularny król, muskularny błazen, pies muskularny, dzieci muskularne. Wszyscy są tam muskularni.
0: No, tak. A tutaj jeszcze Marcin R. pisze, że w Eterni syn to rośnie na drzewach. Oj, to raczej byłoby wiadome, bo po syntolu to taka gąbka jest. No, widziałem ludzi po syntolu, to praktycznie powiem, że z tego co wiem, że syntol w ogóle jeszcze nie dość, że to jest tak naprawdę robisz sobie kuku na tych mięśniach, bo jedno to jest rozszerzać mięśnie w sposób naturalny, czyli też je niszczysz, ale one się reperują w dobry sposób. A drugie to jest niszczyć je w taki bardzo destruktywny sposób, jak syntol to robi. I syntol po prostu je powiększa, ale nie powiększa masy, czyli tak jak balon nadmuchiwane są mięśnie. I to raczej nie jest zdrowe, może tam się wdać tyle zakażeń, plus z tego co wiem, na sam mózg to nieźle wpływa i tacy po syntolu to już no, raczej seby i IQ im spada o 40 punktów.
1: na tych galach MMA u Najmana, jeśli dobrze pamiętam, pojawił się właśnie koleś, który ma ksywkę Syntol, bo ma taką łapę i coś sobie tam wstrzykiwał. I ten mięsień mu faktycznie pękł. Czy wdała się jakaś kontuzja, coś mu się wylało, rozlało, olał, wylał mu się olej rzepakowy, nie wiem. No i nie będzie brał udziału.
0: Jezu, ja czekam cały czas na Fame MMA, bo będzie zawodnik z Counter-Strike'a walczył. Także to będzie coś dla mnie. Zobaczę w końcu, jak się biją w prawdziwym życiu.
1: Jak się bije zawodnik Counter-Strike'a? No to super show, czyli wystawią, ja pewnie jak znam życie, bo już tak bywało w Fejmie, że wystawią gościa, który trenuje od 2 lat, jest niezłym zabijaką, ma niezłe tam wyniki, rekordy i dadzą przeciwko niemu tego Counter-Strike'owca, tak?
0: Tak.
1: I to będzie wtedy walka taka jak Epic Cheat Meal. Bardzo fajny taki kulinarny youtuber, który różne wyzwania podnosi. Różne wyzwania bierze na siebie, na przykład zjeść bardzo dużo czegoś i jest naprawdę dobry w tym, nie? Startuje w różnych zawodach, w jedzeniu na ilość. Potrafi w siebie napchać niesamowite ilości jedzenia w ogóle, ale też je bardzo ostre rzeczy, no i takie różne dziwne ma. Dodatkowo jest niezłym kaskaderem, bo trenuje gimnastykę i świetnie się rusza, salta robi jakieś tam, potrafi walki, całkiem niezłą choreografię walki ułożyć i sobie tam z ziomeczkami nagrywał, ale to już są mniej znane jakby rzeczy, którymi się zajmuje Epic Cheat Meal. I on został zaproszony na to Fame MMA i wystawili przeciwko niemu Murańskiego młodego, który już trenował całkiem sporo. No i to była taka walka chujowo wyglądająca po prostu. Taka, wiecie, chujowa walka, że jeden się rzuca na drugiego i go tam nokautuje, punktuje, kopie go, a tamten nie wie, co się dzieje, nie? Za bardzo, bo nie jest aż tak wkręcony jeszcze w te walki. Nie ma takich instynktów już opanowanych, pamięci mięśniowej i w ogóle, nie? I taki jest trochę zdezorientowany. Więc i tak sobie wtedy zadałem pytanie, czy takie show w ogóle ma sens? Czy ci ludzie nie powinni zostać poinformowani, że zróbcie trochę show, nie rzucaj się jeden na drugiego. Nie chodzi tutaj w pierwszej kolejności o wynik, tylko o to, żeby było fajne show, nie? Więc daj trochę szansę, jak widzisz, że dystansujesz tego swojego przeciwnika tak bardzo, to się trochę z nim pobaw, nie? Wiesz, o co chodzi. Ci ludzie tego raczej nie rozumieją. Oni tam walczą każdy o złote gacie i każdy ma ego wybujałe strasznie i strasznie chcą wygrać, więc...
0: Myślę, że nie zrobią tego Paszy Bicepsowi, tak się nazywa ten zawodnik, bo ja wiem chyba prawdopodobnie kogo rzucą na niego. I ja już mam... To jest moje przypuszczenie. Strzelam tak 90% szans, że dadzą tego zawodnika. Przestałem, co to będzie Najman. Nie, naprawdę. Ja myślę, że Pasza Bajsek zostanie Najmana i Najman zostanie oklepany, bo Pasza trenował boxing.
1: A.
0: I Pasza umie się boksować. Pomimo, że to jest zawodnik CS-a, on trenował boxing i on trochę ma w mięśniach pary, więc takiego Najmana by oklepał spokojnie.
1: Najman w sumie spoko gość. On jest i taki wydaje się spoko, nie? Tylko, że stał się celebrytą trochę, takim freakiem. Założył własną galę, wydaje książki, udziela wywiadów. Dużo zarabia, nieźle opłacany jest, ale jest opłacany w zasadzie już nie dlatego, że ktoś widzi w nim sportowca, tylko ktoś widzi w nim celebrytę. I spoko, czy taka droga jest jakaś strasznie zła, czy powinniśmy go za to tak krytykować, że stał się tym, kim jest.
0: No, z Najmanem w ogóle było dużo rzeczy. Kurczę, jak się nazywa ten gościu, z którym nie telewizja sport, tylko kanał sportowy. Osoba, która tam była. Kurczę, ja tak mam słabość do nazwisk, ale będziesz pamiętał.
1: Ale o kogo ci chodzi? O prowadzącego?
0: Tak. Tak.
1: No to Stanowski albo...
0: No właśnie, to jak mieli swoją dramę, to przecież najwięcej Najman nad tym nakręcił, ale myślę, że ta w ogóle cała drama to była rzecz nakręcona, bo pod koniec się pogodzili przy piwku i to ładnie by tam było, zostańmy na ty. I to był chyba Żywiec, bo to chyba Żywiec ma ten slogan i właśnie Żywiec...
1: Bo to wiesz, ty...
0: A no tak, ja nie wiem, bo ja się nie piję piw, ale...
1: A w ogóle słuchaj, Gumball, jak oceniasz tego Stanowskiego jako dziennikarza? Bo dla mnie to jest ciekawe dziennikarstwo, takie wiesz, inne trochę, nie? Już trochę mniej grzeczne, trochę bardziej takie... szczere, po prostu on normalnie gada z ludźmi i często zaskakuje mnie to, jak potrafi na przykład takiego Wardęgę, jakby to powiedzieć, zaleźć mu za skórę, nie? To jest duże wyzwanie dla prowadzącego wywiady. Sam to trochę wiem, bo mam taką tendencję, żeby raczej traktować gościa super miło, żeby, wiesz, fajnie się czuł, przedstawić go tu, zadowcipkować, ale nie za bardzo, żeby się nie poczuł urażony. No taki mam styl, trochę się... I pytanie, czy, wiesz, a taki Stanowski, on tam dorzuca ostro do pieca i kłopotliwe pytania zadaje. Ja na przykład Martinowi w rezultacie nie zadałem żadnych kłopotliwych pytań. Wiesz, jakieś tam żarciki to żarciki, ale no raczej, czy dziennikarz może mieć różny styl? Czy to raczej powinniśmy dążyć do tego, żeby być, nie wiem, bardziej jak Stanowski?
0: No, z Stanowskim to jest taka sprawa, że uważam, że Stanowski to jest taki trochę klaun klasowy, ale taki dobry klaun klasowy, który zawsze zna docinkę na nauczyciela i uczniów, ale uważam, że nie jest inteligentną osobą, jest po prostu błyskotliwą osobą i... Nie podoba mi się, jak wtrynia politykę często, bo on lubi takie rzeczy, bo ja nie mówię, że on się nie zna, po prostu on ma takie założenie, że wszystko, co mówi, to jest święta prawda, a w polityce tak nie ma. Ale jeśli chodzi o stricte merytoryczną tutaj, że punkty, no to fajnie mu wychodzą te całe wywiady, bardzo agresywny jest to fakt, ale potrafi też rozmawiać z ludźmi i brakuje dzisiaj takich dziennikarzy rzeczywiście, ale czuję, że jego ego jest trochę napompowane, bo wcale nie trzeba być tutaj egocentrykiem, będąc właśnie no praktycznie dziennikarzem. On jest tutaj, można powiedzieć, no może nie dziennikarzem, tylko tutaj właśnie taką osobą, która prezentuje, rozmawia, no ale za bardzo ma to nadmuchane ego i uważam, że to często widać, bo osoba, która dobrze atakuje, nie pokazuje swojego ego wcale i wręcz to wygląda tak po prostu, że to nie, że osoba atakująca ma duże ego, tylko po prostu wygląda to tak, że osoba, która jest atakowana, po prostu wygląda na głupią, a tutaj często wygląda tak, że no jednak ten Stanowski próbuje się jednak napocić, żeby wyszło to na jego i to tak często nie wygląda, że ta osoba, która tam z nim rozmawia, to jakiś głupie, wyjdzie na głupka albo nie wie, co mówi, tylko tu wyjdzie na to, że po prostu Stanowski chce sobie napompować ego. No ja nie wiem, czy to jest złe, ale tak jakoś mi się nigdy nie podobało, bo zawsze czułem wtedy, że ta osoba to taki próbuje być takim guru, który będzie wszystko wiedział i tego nie lubię, to zawsze się to mnie odrzucało od wielu osób, też kiedyś na YouTubie widziałem parę kanałów, które próbowało w taki sposób robić wywiady, nie lubię po prostu czegoś takiego, ale ten styl jest fajny, po prostu jego ego jest za bardzo nadmuchane.
1: No, czyli chyba ja bardziej jakoś pozytywnie oceniam tego Stanowskiego i jakoś jego dziennikarstwo lepiej mi leży niż tobie, bo wiesz co, to jest fajne, że taki Wardęga, który właściwie od kiedy powrócił po długiej nieobecności na YouTube'a, to zajmuje się kanałami, prowadzi kanał Komentary, w tłumaczeniu na polski zajmuje się plotkami, jak stara baba w maglu, i gada o wszystkich, co kto tam zrobił, kto komu wisi pieniądze, a ten nie przyszedł, bo jego żona właśnie się puściła z innym youtuberem, no takie ma tematy cały czas, nie? I bardzo go to interesuje. Ja w ogóle się nie, zaskoczony byłem, bo dla mnie Wardęga był zawsze kimś, kto... jakby to powiedzieć, aspiruje do bycia większą gwiazdą niż mistrz plotek, nie? Albo jakiś gość, który wie o wszystkich, wszystko, kto gdzie był, z kim, gdzie, kiedy. No i on teraz się takimi rzeczami cały czas zajmuje i mi to strasznie odpowiada jakby, że znajdzie się taki Stanowski i wyciągnie tego Wardęgę z jego strefy komfortu i nagle nie będzie wszystko, wiesz, pięknie, ładnie i miziamy się pytkami po szyjce. Jak pan to zrobił, że pan jest taki wspaniały, znany? Jak zaczęła się pana przygoda z prankami? Kim jest pies pająk? Tylko wiesz, po prostu pogada z nim jak człowiek z człowiekiem i z niego pewne rzeczy wyciągnie i postawi go czasem w sytuacji kłopotliwej, że będzie się musiał wytłumaczyć, nie? Więc na takiego Wardęgę Stanowski dobry jest.
0: Ale była już wcześniej osoba, która atakowała Wardęgę. Myślę, że to wszystko jest ładnie ustawione. I podobny styl był. Była taka osoba, Gargamel. On raczej nie robi wywiadów, on po prostu... No wprost powiem, nie, on prawdopodobnie jest młodszy troszkę ode mnie. Niewiele, rok może.
1: No co ty, serio?
0: No Gargamel jest prawdopodobnie młodszy ode mnie, ale to nieważne.
1: Starszy od ciebie.
0: Ale to może, ale on mentalnie jest młodszy, bo on jest po prostu dzieckiem, dużym dzieckiem. On jest, nie dorósł nigdy do niczego i po prostu bardzo przeszacowuje swoje umiejętności, swoją wiedzę, różne rzeczy i on po prostu uważa, że jest, tak powiem, kurwa bogiem. Że tutaj ma wszystko i jego argumenty zawsze są prawdziwe, jego argumentacja nie może być do podważenia i wszystko co mówi jest po prostu święte. I on miał potyczkę z właśnie Wardęgą i się okazało, że dupną miał tą potyczkę. Ja wcale nie bronię Wardęgi, bo też nie lubię Wardęgi, ale Gargamel po prostu nie wiedział co robi. I z drugiej strony potem Wardęga odpowiada, też to było w ogóle szambo, bo Wardęga też nie wiedział co robi i to tak jak dwóch dzieciaków się biło, że jeden rzuca tam, nie wiem, a twoja mama, a nie, bo twoja mama, a nie, bo twoja mama milion i to tak wyglądało raczej. A była taka osoba, Karel Goldbaum, nie wiem czy kojarzycie, i on zrobił debunk, znaczy to... tych dwóch osób, bardzo ładny debunk, bo ich wypunktował, ale nie na zasadzie o, ja wiem wszystko, tylko rzeczywiście tam były takie argumenty, które jeszcze można było nawet rozważyć, przemyśleć jakiś ten, i to nie był taki krótki film jak Gargamel, 20 minut, tylko kurwa, to było półtorej godziny takiego dyskursu i w ogóle rozłożenia na czynniki pierwsze tych osób. I tam gościu po prostu pojechał jak po burej suce obu, bo po prostu im się należało. I tam nie czułem już tego ego, bo po prostu gościu wprost powiedział, jak to wszystko wygląda i jak po prostu według niego ta cała sytuacja tam oddziaływała. No, no, że to wszystko było po prostu ładnie ustawione. Gościu nawet pokazał no wszystko, całą historię. Polecam znaleźć ten film, bo on prawdopodobnie już nie jest na kanale Karela Goldbauma, ale na pewno gdzieś są kopie. To było za czasu, właśnie mówię, Wardęga kontra Gargamel. Można poszukać z dopiskiem Karel Goldbaum, także gdzieś to będzie. Jest naprawdę godny film zobaczenia. Tam to trochę też pokazuje, jak często dramy są ustawione, bo ta cała drama raczej, ona była ładnie ustawiona, to znaczy oni rzeczywiście się bili, ale oni wiedzieli, że z tego coś złapią i to było takie na siłę często.
1: No, słuchacze nasi są bardzo surowi i tutaj mamy 13 łapek w dół i 10 w górę. czyli zdecydowanie audycja do dupy, to może słuchaj, usunę się i może ktoś zadzwoni i jakoś podniesie poziom troszkę. Może się trafi nam taki jakiś debeściak, który zadzwoni i wiesz, zapoda takie tematy, że ludzie tak im się zaczną oczy błyszczeć jak na anime, tak wiesz, tak drgać oczy, to znaczy, że się oczy szklą, że łzy napływają do oczu i się wzruszą i odwołają te łapki w dół.
0: Nie, nie, ja lubię łapki w dół, bardzo dobrze, bo jak ktoś daje łapki w dół, to znaczy, że jest zainteresowany. Tym osoby, które czegoś nie lubią, po prostu sobie pójdą. Jak ktoś daje łapkę w dół, to znaczy, że go wkurwiłem i go zmusiłem do tego, żeby coś jednak zrobił. Jak da w górę, to tak naprawdę też go wkurwiłem, ale przynajmniej się pośmiał ze mnie i powiedział, no Gumball idiota, ale przynajmniej dam mu łapkę w górę, bo mi zrobił dzień. Także cokolwiek zrobią, czy dam w dół, czy w górę, to dla mnie jest z korzyścią, bo algorytmy YouTube'owe patrzą się raczej na sumę aktywności, a nie na poszczególne, czy w dół, czy w górę. Serio, to nie ma znaczenia, czy idzie w górę, czy w dół. Wręcz czasem YouTube woli nawet, żeby było coś takiego, że jest pomiędzy łapkami w dół, a w górę, bo wtedy znaczy, że film jest kontrowersyjny.
1: No tak, tak. No, już to myk, łapka. Jeszcze zawsze tak jest, że jak wspomnę o takim czymś, albo ktoś inny, to zaraz się uruchamia tutaj złośliwiec.
0: Ale niech się uruchamia.
1: To ja mu jeszcze dołożę, tak? Nie podobają się łapki w dół? To jeszcze jedna łapeczka w dół idzie. I myk, łapeczka w dół. I kto jest teraz mistrzem, szefem? Haha, ale im pokazałem. I jak ten, był taki film Walaszka, Hater, gdzie taki kosmita właśnie tak wpisuje takie hejterskie komentarze i tak się jara i pisze właśnie tam. I właśnie dlatego stary was rucha razem z kolegami, no a potem się okazuje, że to tak trochę z jego życia wzięte, bo przychodzi jego ojciec z kolegami, kamerę mają i tam i raz, dwa, trzy, no i tam on dlatego taki właśnie jest hejterski.
0: No ale spokojnie, dzisiaj bardzo króciutka audycja, taka wręcz obiadowa, bo prawdopodobnie tak za 20 minutek o 23 planowo zakończę, chyba że pojawi się jakiś specjalny gość, jakaś specjalna osoba, która, no, tak jak Krawiec powiedział, rozbudzi wyobraźnię, tak jak tancerka na róże, ale to...
1: O, taki etam na róże, na przykład taki ubrany w kostium księżniczki Jasminy z Alladyna i tak tańczący. No, to ja też czekam. No i dzięki za pogaduchy, także trzymaj się, Gumball.
0: Do widzenia, dobry wędrowcze. Do widzenia, trzymaj się.
1: O, cześć.
0: Cześć. Także to był Krawiec.
3: Aisaka Taiga, 3 złote. Nandaka moja Gatorina i Nande Maide Doushi Yosune. Wakaru Sorga Rabu no Hachimariteki na Etosetora Kamone. Krawiec najgorszy desu yone.
0: O, co ostatnie to popieram. To popieram. Dziękuję za donate'a wielkie. Dzięki. Aisaka Taiga. Domyślam się, kto wysłał tego donate'a. Tak na 90%, ale nie zdradzę. Sekret. No, ale dziękuję. Każde 3 złote jest ważne. Raczej złoty 50, ale dlatego, bo Tipli pobrało dużo kasy. Czemu tak dużo? Mnie bierze Tipli, co oni tacy wredni dzisiaj? No nic. Także tak to wygląda. A tutaj tematy były właśnie tego Wardęgi. Ja tutaj mogłem trochę bardziej ten temat poruszyć, bo rzeczywiście pan Wardęga to na YouTubie robi Woogie Boogie i mi się to raczej nie podoba, ale dzisiaj youtuberzy zrobią wszystko dla sławy i nie ma raczej chyba już hamulców. Jest taki youtuber na amerykańskim polu, nazywa się Nikado Avocado. Gościu wpierdziela wszystko. Pokażę wam zdjęcie może jego. Właśnie, mam tutaj zdjęcie gościa. Po prostu typ... nie wiem ile waży, w każdym wypadku... No... Już w tym momencie się nie mieści w żadnym krześle. A to wszystko dla wyświetleń. O, proszę bardzo. O, piękne zdjęcie. To prawie jak Major. Major. Majore. Majores. I proszę bardzo. Tak wygląda ten typo. Jego specjalnością jest to, że wpieprza wszystko. I dupą tańczy. Czasem, a czasem płacze. A, znaczy płacze to prawie cały czas. Ktoś tam frytką w niego rzuci i on zaczyna płakać. Po czym zaczyna zwalać winę, że to wszystko jest wina tych, co oglądają. Że to, że on jest gruby i spasły, to jest to, że inni oglądają to. I on będzie to robił, bo inni to oglądają. Ale to jest twoja wina, bo oglądasz to i dajesz wyświetlenia. Ile lat ma Gargamel?
4: Powiem ci? Nie wiem. Tak strzelałem. Z tym, także mogę się mylić. Co mi się tu popsuło? Zaraz, momencik. Co mi się tu... Przeje mi się wszystko.
0: No widzicie, tak tutaj prowadzący wie. Zaraz sprawdzimy, Gargamel. Gargamel, o jest starszy rzeczywiście. No, wygląda nam na osobę, która wcale nie jest młodsza intelektem. Ale może to moja, może to ja jestem głupszy, może to moja głupia perspektywa, bo mówią, że osoba, która mówi, że ktoś jest głupszy, no to raczej ta osoba jest głupia. Więc nie będę tu mówił, że ktoś jest głupszy ode mnie, ale obstawiam... Tak chamsko powiem, że jednak gdzieś jego inteligencja, może nawet nie IQ, bo IQ może być wyższe jego, ale on po prostu, nie wiem, kurczę, coś w nim jest nie tak. Może po prostu chłop jest właśnie wyżej ode mnie, ale tak wyżej, że on po prostu wie, że warto być głupim w internecie. No, są też tacy, którzy są dosłownie socjopatami i oni wykorzystują swoje możliwości do tego, żeby osiągnąć różne cele i w tym mogą też po prostu udawać głupich, bo niestety udawanie głupiego wymaga cholernego intelektu. To jest łatwiej być głupim po prostu, niż go udawać. O, można łatwo wpaść w pewien w taki błąd, bo bycie głupim wcale nie polega na tym, że się mówi to ja tutaj będę, bo to raczej już jest tak, no nie. Ale no, kurde, jest to trudne. Kaczyński dzwoń. Może Wikipedia kłamie, czasami tak jest. Nie sądzę, że Wikipedia kłamie. On rzeczywiście jest starszy ode mnie. No tak patrzę się tutaj na łapeczki, 17 w górę, 19 w dół, dobrze. Dawajcie w dół, dawajcie w górę, którekolwiek dacie, ja powiem tak, jestem zadowolony, także no widzicie, ja jestem zadowolony z czegokolwiek, bo jest to aktywność, czyli ktoś się zainteresował audycją. Uwierzcie mi, pomagacie mi, a pomagacie bardzo, bo YouTube, to wam powiem, lubi jak dajecie łapki w dół też, bo to oznacza, że film tworzy kontrowersje. Jeśli nie słuchaliście wcześniejszych informacji w mediach albo innych tutaj portalach, to wam przypomnę, że Facebook na przykład targetuje takie informacje, które wzbudzają kontrowersje. Takie rzeczy, które wkurwiają ludzi po prostu, a niektórych zadowalają, po to, żeby w komentarzach tworzyły się wojny, po to, żeby ludzie to lajkowali, po to, żeby to szerowali. Z różnych powodów. Tak dlatego na przykład, nie chcę mówić, że Konfederacja jest zła, bo ja na przykład tam nie mam nic do nich, Ale powiedzmy, rozumiem problemy różnych osób z Konfederacją. Wiem, że oni potrafią mieć bardzo radykalne poglądy, które po prostu są komiczne, głupie. I dlatego na przykład oni na Twitterze tak bardzo są popularni, bo po prostu ludzie lubią krzyczeć na siebie, lubią nie lubić siebie, lubią po prostu wyzywać siebie. I dlatego tak, Konfederacja jest popularna. PiS to na przykład każdy nie lubi PiSu, więc to jest nudne. Nie, no, wyzwać PiS to jest nuda. To każdy będzie robił. Ale na przykład taką Konfederację, no to już nie jest nudne, bo są obrońcy Konfederacji i wtedy zaczyna się wojna. A wojna angażuje, prawda? I dlatego Twitter tak bardzo rozprzestrzenia Konfederację gdzieś na Twitterze, gdzieś tam na tych wszystkich rzeczach. To możecie zobaczyć, że często rzeczy, które tworzą takie wojenki, są popularne. Spójrzcie sobie przecież na filmy o dramach. No kurde, to jest to na wyświetleń. I dlatego gdzieś, gdzie właśnie te łapki będą tak pomiędzy, to już tworzy dla YouTube'a taką informację, że no, tutaj coś się dzieje. Warto zapromować ten film, bo będzie jeszcze więcej się działo. Także no, tutaj wam zdradzę.

0: robi jakąś aktywność. No, ajajajajaj, a teraz zrobiłem głuptaka, bo odłączyłem sobie słuchawki. No widzicie, taki prowadzący pijany kabel sobie odłączył. Bardzo świetnie. Można powiedzieć, że kustosza bym za to nie dostał. O, i teraz działa, także wszystko naprawione. To już prawie na poziomie leżenia pod stołem i próbowania podłączania kabli. Jeszcze może nie tak źle, ale gdzieś już ten deseń. No, także powiem wam, bardzo piękna audycja, bardzo ciekawa. Że tak ciekawej audycji nie prowadziłem. No, w każdym wypadeczku 10 minutek macie, jeżeli nikt nie zadzwoni, jeżeli nie wiem, czy na donaty się skuszę, oj dzisiaj to nie, dzisiaj na donaty się nie kuszę, to nawet jakby ktoś stówę mi wrzucił, oj to nie przedłużę audycji, to ktoś musi zadzwonić, nie, to ewidentnie telefon, dzisiaj donaty dla mnie nie są priorytetem, dzisiaj nie głoduję. Ale i tak dziękuję, bo każdy donate wspomaga biednego studenta, który jest biedny i umiera na smutku i rozpaczy. Ja dałem łapkę w bok, a to się tak da? To jeszcze nie widziałem takich opcji. W ogóle powiedzcie mi, co was tak ogólnie interesuje w nocnym radiu? To jest dobre pytanie, na które ja nie mogę do dziś znaleźć odpowiedzi. Bo tak jak już nie mamy tematu, to ja zastanowię się nad tym, bo przecież tak naprawdę nocne radio jest o wszystkim i o niczym. Krawiec na przykład często rozważa różne rzeczy takie spiskowe, ale z drugiej strony nie, bo on nie jest spiskowcem, ale ma otwarty umysł, prawda? Ktoś powie, że on nie ma otwartego umysłu, a ktoś powie, że za bardzo i że wierzy tam. I może właśnie te kontrowersje. To jest temat nocnego radia, że nie wcale te tematy takie, no ewentualnie alkohol, no jak ktoś zacznie mówić o alkoholu, tak jak teraz bym zaczął mówić o tym, że dobrze jest pić kustosza, albo na przykład, nie wiem, Jagermeister jest dobry, bo mi smakuje, to pewnie zaraz by się wyświetlenia podbiły, bo ludzie lubią alkohol. I lubią kontrowersje, tak jak na przykład Dynamin by tu zadzwonił, chociaż nie zapraszałbym go dzisiaj, bo tragiczna, jak to się mówi, audycja. Gorszej to ja nie widziałem, tylko upokorzenie byłoby, raczej z jego strony, nie z mojej, bo dzwonić na taką audycję to jest upokorzenie dla niego. Dla mnie to jest prawie co druga audycja. Także ja już się nie muszę upokarzać, ja już się dawno upokorzyłem. Można tak powiedzieć. No, więc kontrowersje to jest coś, co napędza nocne radio. Pomimo, że dużo osób ucieka od tego. Ja to rozumiem, bo kontrowersje niszczą ludzi. Ale są też kontrolowane kontrowersje. Coś, co działa często. I nawet nie wiemy, kiedy to się dzieje. To są ludzie, którzy sobie ustawiają jakieś wojenki. Ojciec dyrektor. Rydzyk. A to, panie, a Rydzyku to mi proszę nie wspominać nawet, nie lubię typa.
1: Srały muchacz. 3 złote. W nocnym radiu najbardziej interesuje mnie, kiedy to radio upadnie.
0: Mnie też, nie no. Dziękuję, srały muchacz, za godnego donata. Czy Jan Dynamin jest twoim mentorem radiowym Gumballu? Gdyby był, to bym wszystkich wyzywał. Nie. Ale lubię go za anime, bądźmy szczerzy. Tak, ja zawsze go wychwalam, po prostu lubię też jego taką żyletę. Rzadko się zdarza osoba, która ma dobrą żyletę i potrafi objechać kogoś. On mógłby mnie w pół zgiąć, tak myślę. Nie jestem jakiś super odporny na takie ataki, pewnie by mnie zgiął. Ale lubię osoby żylety. W ogóle słuchać osób żylet, które mają naprawdę mocne ataki, puncze, można tak powiedzieć, szybkie. I no mówię, anime. No, mnie przekona każda osoba, która ogląda anime. To wystarczy, że powie, a ja oglądam anime, to dla mnie już wystarczy. Nawet nie musi być jakaś specjalna osoba.

0: Czasami krawiec powie coś o szkolnej. O! No co za problem powiedzieć coś o szkolnej 17? No ja też potrafię. Ten. Z 8 minut dzwonię, tylko na te postacer. O, 8 minut, no dobrze, jeszcze poczeka.
1: Obserwator. 10 zł. Ble, ble, ble.
0: Ble, ble, ble, ble, ble, ble. A tutaj dzisiaj codzienne ble, ble, ble. Dziękuję panie obserwatorze za 10 zł. Ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble. To o, widzicie, powiedziałem szkolna i od razu donate przyszedł. To może zacznę śpiewać. Mario, ja przepraszam ciebie, Mario, Matko Boska, ja przepraszam. O, najlepsza rzecz, jaką zrobili kiedykolwiek na szkolnej, jak dali Kononowiczowi, Krzysztofowi, Krzyśkowi, dali mikrofon i zapuścili barkę gdzieś tam w tle, jakieś inne pioseneczki, i on tam zaczął śpiewać. Mają już takie, ja przepraszam, ja Mario. I zaczęli płakać. Zaraz to kurczę puszczę, nie, to jest świetne, to było fenomenalne. Przełóż baterię z pilota do bucika. Czekajcie. Zaraz to znajdziemy. O, jest, jest, jest, jest, wszystko mamy.
2: Nie martw się. Nie martw, kurwa, komunę. Będziesz żył. Będziesz żył. Będziesz żył. Ja płaczę.
3: Odpychają.
2: Energia, kurwa, słoneczka, kurwa, nie bądź, kurwa, to wszystko.
3: Żeby ciebie zepsuł. Jezu, Maryjo.
0: Jezu, Maryjo.
3: Przepraszam.
0: Przepraszam.
3: W ciebie. Przepraszam.
0: Przepraszam.
3: Ciebie różnie jak łotry.
0: O panie!
3: Przepraszam!
0: Przepraszam!
3: Przepraszam, panie!
2: Nie!
3: Nie!
0: Nie!
2: Leczą! Leczą mnie! Bo mam jakąś siłę! Wierzę Boga! Matka Boska jest! Kimś.
0: Matka Boska jest kimś.
2: Zmarła za nasze grzechy.
0: O, widzicie? Matka Boska za wasze grzechy zmarła. Oni tam mają nieźle w beretach namieszane. Matka Boska umarła za grzechy, a Jezus począł tego, Józefa.
2: A ten... Co? Chcę pragnąć mnie zniszczyć.
0: A to pragnąć.
2: Ciebie zniszczyć to precz z nim. Już ja nie chcę go zniszczyć. Precz z nim. Już nie. Panie Boże, Baranku Boże, który władzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami! Weź, spojrzałeś na ten świat i na moją duszę. Nie jestem puchną osobą. Nie. Panie Boże, kochany.
0: Tak, tak. Nie, ja po prostu też uważam, że tam jest jakieś multiversum chrześcijańskie. Oni chyba są połączeni z jakimś innym wszechświatem. W ogóle baranek Boży to już Duch Święty Walenty. Ten, co chce mnie po... Nie mogę. Ten, co chce mnie pragnąć zniszczyć, tego Matka Boska podepta stópkami swymi. Co wpadają. Oj tak, Conan Major. Kurczę, to fikcja. To fikcja. To nieprawda. Ja nie. Zamknij dupę swoją. O tak, nie, Major tam, to była akcja, to dawno temu, bo ja szkolną, kurczę, tak okazjonalnie oglądam, pamiętam jak go złapali w lesie, to on tam jeszcze mówił, że to fikcja była. No Nitro i wali całkowicie, rozpuch wszedł, on tam mówi. Tam nawet chyba ten, Conan już zaczął mówić, żeby ten sobie szedł do lasu. Już w ogóle tam opcje były. Też jak Major gdzieś zniknął, to Conan był: Major, wróć! Wróć! Na ciebie czeka, Major, wróć! On... Conan to jest świetny aktor, powiem wam, bo on potrafi beczeć na zawołanie i zaraz tutaj przechodzi w tryb... tak, tu raz jest agresywny warmianin, tutaj atak, tu raz płacz, a tutaj właśnie filozofia. Filozofia, jak na przykład był na jakimś festynie, zapierdolił dzieciom ciastka. To widziałem w jakimś tam filmiku. Był na festynie, zapieprzył dzieciakom ciastka. Jakiś z nim był redaktorek, to tam mówił, że no ale to tak nie ładnie. A Conan tam wywalą go, że on może, bo on płaci. Dziękuję bardzo. Wrzucił na jeden rąk. No, to jest biznesmen, to jest chłop bystry, on wie jak się robi biznes. Tylko tam jakieś dzieciaki będą interesowały. To wsparcie trzeba dla takich ludzi jak on, bo przecież on to ten kraj prowadzi. Co takie dziecko zrobi? Przecież Kononowicz to jest przecież... O, tutaj widzę, przybył pan Krawiec po raz drugi, pan Kracy.
4: Dobry... Ja słyszałem, Gambolku, Sisiolku, zasrany, zaśmierdzony, że tyś moje dobre imię szkalował na antenie radia podstępnego, nikczemnego, złodziejskiego, zasranego, zaśmierdzonego.
0: Zesrałeś się w gacie.
4: Ale ty wiedz, Gambolku, że ty będziesz wywąchany. Ja już się dowiedziałem się, kim ty jesteś, że ty mieszkasz w Białymstoku, ty mieszkasz za mostem, tam gdzie właśnie czpają, gdzie wstrzykują sobie marihuanę. Ja wszystko to już się dowiedziałem się. Ty będziesz rozjebany. Ja będę... stopami swymi na twojej mordzie wstrętnej, zakłamanej będę trzymał buta i ty nic nie zrobisz. Bo ty będziesz wtedy wiedział, że ty źle zrobiłeś. Że Pan Jezus się gniewa, że Matka Boska się gniewa. Trójca Święta, Matka Boska...
0: Zamknij tą dupę! Jezu, ja mógłbym o szkolnej mówić. Kurde, ja nie mam takiego farta co do cytatów, bo ja zawsze byłem tą osobą, która nigdy nie pamiętała, ale fakt faktem, kurde, można byłoby książkę napisać o szkolnej. To jest... Nie wiem, czemu jeszcze nikt nie napisał? Czy ktoś napisał książkę może o szkolnej? Słyszałeś?
5: No, jeszcze nie.
0: Kurde.
5: Nikt nie napisał, ale faktycznie no to jest jakieś zjawisko, bo wiesz, ludzie się trochę wstydzą tym, że się tym interesują, nie? Bo to jest, wiesz, no już takie, no, ale nie wiem, spotkałem bardzo wielu ludzi z różnych kręgów, bardzo różnych ludzi, którzy się tym interesowali. no, szkolną.
0: No tak, jaki ten świat jest, jacy ludzie są, jaki Kononowicz, ten spaślak. Tak to jest. Dobry wieczór. No właśnie, nie mogę rozmawiać, bo ponieważ muszę pokazać, żeby mi zablokowali mi numer, no była policja do domu, a ja będę jadł kanapkę. No, Major miał teksty, kurczę, jego praktycznie każdy ten, audycję, tak, jego nagrania można byłoby cytować. Jeszcze pamiętam, jak oglądałem ich tak na bieżąco, to było za technikum, to kojarzę filmy, gdzie Major nawet nic nie mówi, tylko po prostu zupkę miał jakąś i po prostu jak...
5: Ale on tak dalej robi, bo on, jego patentem jest nagrywanie filmów, gdzie on psznieje.
0: Pyszne jedzenie.
5: Są takie różne słowa, to jest cały słownik mowy bombaskiej na przykład, albo słownik jak to w Wilkowie się mówiło, bo Kononowicz oprócz tego, że ma te wszystkie swoje wady, to jest jeszcze mitomanem, ale takim kompletnym, że on zmyśla na poczekaniu po prostu, gdzie on to nie był, kogo to on nie zna. Jak on nie jest ważny, jak on przychodzi w ogóle, przychodzi tam w ogóle w Sejmie, go witają wszyscy, panie Krzyśku. A znaczy, to jest w ogóle dziwne zjawisko, bo faktycznie coś takiego jest, że z nim się strasznie cackają i policja, i różne urzędy.
0: No to prawda, ale w ogóle z Kononowiczem jest tak, że on ma strasznego farta. Przecież ja obstawiałem, że on już 2 lata temu gdzieś padnie, no sorry. On tyle tego mleka wali, on ma cukrzycę i on nadal żyje. Jak to jest w ogóle możliwe? Chłop nadal jest w formie, on miał wylew chyba, nie?
5: Nie miał. Był w szpitalu w związku z tą cukrzycą, jest schorowany, to już jest starszy człowiek właściwie.
0: Ale atak miał, nie? Na pewno. To chyba nie, był, nie? Nie? Przecież jak wywalił ile tego mleka, z 20 litrów chyba go wypił, nie? I przecież to tam potem w szpitalu był, to nie miał ataku potem?
5: Tam wystrzelił mu cukier, wiesz, pod niebiosa. Ale on się trzyma, On jest...
0: Terminator.
5: Jakiś taki się bardzo mocno trzyma życia. To fajnie kontrastuje z jego tym takim męczeństwem, bo on chciałby być takim męczennikiem, świętym Krzysztofem. On siebie sam przyrównuje do świętego Krzysztofa. Jak go zabiorą na jakąś, jak się zapisze na jakąś wycieczkę, to wygłasza mowy w autokarze. Znaczy, tu się można w ogóle zastanowić, kim jest ten człowiek. I ja obserwując go już naprawdę wiele, wiele lat, bo dla mnie to jest jakiś tam fenomen YouTube'a, o wiele ciekawsza postać niż jakiś tam, nie wiem, DJ Sebix czy jakiś tam, wiesz, inny...
0: No nie, no, ale Magical był fajny, jak mu na przykład petardy do domu wrzucali. I na przykład taka pamiętna audycja sylwestrowa, jak mu wrzucili petardę i praktycznie tam chyba, nie wiem, internet mu wypaliło. Wyglądało jakby granat mu wrzucili tam, o kurwa, tak kocha mówi i rozłącza ten. Ale to ten, no, za chwilę tutaj wrócimy, bo...
5: Ja przepraszam bardzo. Chciałem powiedzieć, że w końcu jakiś akuratny temat na waszej audycji napisał Maczer. Wspaniały Maczer. Właśnie to jest ten, co pieniążki dał. A nie, on nic nie dał.
0: A tego nie wiemy.
5: Wypierdalaj, panie. Pan, kurwa, 50 zł za zdjęcie ze mną.
0: Panie Maczer, pan tam laptopa miała być paczka.
5: Laptopa. Jeszcze są lajki, nie? Oni tak wszystko przekręcają. To też jest fajne, że właściwie o czym byś im nie powiedział, jakiego tematu byś im nie zapodał, to oni wszystko przekręcą. Tak? No. Ale to nie jest, to nie wynika z tego, że ktoś się umówił, No chyba, że ktoś tu wierzy w jakieś teorie spiskowe, że Kononowicz jest tak naprawdę super inteligentnym gościem, znakomitym aktorem, który po prostu przyjął taką rolę i kiedyś nam powie a kuku.
0: Tak, tak. Ja tu jeszcze szybko dokończę, że po prostu ja to chciałbym być jak Kononowicz, że ja nie idę do McDonalda kupić sobie hamburgera, ja po prostu idę kupić McDonalda. Całego od razu. A w międzyczasie dołączył do nas Etam. Dobry wieczór, Etamie, jak mija dzień?
6: No, witam, witam. Bardzo mi zależało, żeby dzisiaj z tobą poprowadzić audycję, bo wiecie, słuchacze, my żeśmy dzisiaj z Gambolem z godzinę żeśmy konwertowali tutaj. Znaczy konwertowali, konwersowali.
5: Tak? Konwertowali z JPG.
6: Tak, też konwertowali. No jak Konon przekręciłem trochę, no ale co zrobić. Dostosowuję się do poziomu tematu, jaki poruszacie. W każdym razie no niestety jestem psem obłożony i tutaj po prostu nie ma zmiłuj, no niestety. I trzeba te 40 minut wieczorem się przejść. Tak więc mimo moich obietnic, że będę nadawał przynajmniej na swoim kanale raz w tygodniu, no w tym tygodniu chyba tego już nie spełnię, bo po prostu jestem tak wyczerpany po spacerach z Jagerem, bo mówiłeś tutaj o Jagermeisterze. No właśnie Jager jest pies od Jagermeistera, jednego z ulubionych alkoholi mojej córy.
0: Mojego też bardzo lubię.
6: Znaczy ja wiem, że on jest jakimś takim łosiem na zdjęciu, tyle wiem, a pić to chyba nigdy nie piłem tego alkoholu. Aczkolwiek ja generalnie w ogóle prawie nic nie piję, także ale wracając do kwestii tego całego uniwersum szkolne, ja oczywiście je znam bardzo pobieżnie, widziałem jak Kononowicz się gimnastykuje bez koszulki, co zresztą dosyć śmiesznie wygląda, zresztą podobnie jak ja bym się gimnastykował bez koszulki. I on mówi, że trzeba uprawiać sport, to był taki apel do młodzieży, grać w szachy, w karty, nie? No i robił przysiady, robił takie półprzysiady.
5: On chciał też, przepraszam bardzo, zabronić komputerów dla młodzieży na przykład.
6: No ja pamiętam jego postulaty wyborcze, że jak będzie zostanie prezydentem, to on będzie, to policja będzie jeździła. Nie będzie narkomaństwa, nie będzie niczego, nie tak. To było fajne właśnie. I w tym swetrze tureckim, sam zresztą mam takie swetry, więc...
5: No więc też te... Ale no Etam, ale ty już po raz kolejny jakby tutaj naprowadzasz mnie na to pytanie, które chciałbym zadać. czy nie czujesz się takim trochę Kononowiczem nocnego radia w pewnym
6: nie,
5: sensie?
6: Nie, ja mam swoje alter ego, które się nazywa Albandi, bo generalnie moje rodzinne życie, gdyby nie to, że nie mam domu, tylko mieszkanie, bardzo mocno, i jedno dziecko, nie dwa, no to bardzo mocno przypomina właściwie ten sitcom z pierwszych sezonów. Może nie tych późniejszych, ale tych właśnie wcześniejszych sezonów. Bardzo mocno. Dlatego ja tak bardzo lubię Bandiego, a moja kobieta jak słyszała Bandi, to ją masz tutaj ten, co to za głupota totalna i w ogóle, nie? No, szczególnie kiedy śpiewałem piosenkę tata psychopata.
5: No tak, no ty bardziej Albandi, ale wiesz, to tak zaczepnie zadałem to pytanie trochę, bo mówiąc o tobie jako o Kononowiczu nocnego radia, mam na myśli po prostu osobę bardzo oryginalną, taką, która wiesz, zaskakuje ciągle nas, jest też, słuchaj, no mówisz o tych cycach, że też byś mógł, wiesz, porównać swoje cyce z Kononowiczem. Też jesteś trochę taki niechluj. Też jesteś raczej kawalerem, nie? Teraz.
6: Znaczy ja zawsze byłem kawalerem, ale teraz jestem już takim
5: mentalnym kawalerem. Tak, mentalnym kawalerem to może zawsze byłeś takim właśnie bandym. Wiesz, i o to mi chodzi, że nie przypisywałbym tobie tych złych cech Kononowicza, że on jest zawistny, że on jest, wiesz, głupi, bo nie pasujesz do tego, ale jesteś bardzo oryginałem takim, nie? Też jak Kononowicz trochę.
6: No i najgorzej, że ludzie mnie nie za bardzo akceptują w tej mojej oryginalności, jak coś więcej im o sobie powiem albo zaczynam jakiś temat poruszać. Na przykład dzisiaj panią sklepową, kierowniczkę, zacząłem w kierunku maseczek musztrować, bo ona się tam zaszczepiła, nie chcę, zaszczepiła. Powiedzmy, że strzeliła do siebie dwa razy z fazera, o, to będzie chyba odpowiednie, te. Czyli wzięła szprycę. No i tam żeśmy dyskutowali na ten temat, bo to jest jedyny sklep już w tej chwili, do którego wchodzę, osiedlowy. No bo oni mnie wszyscy znają, ja je wszystkie znam, nie chcę tam konfliktu wywoływać, a jak sami wiecie, rozładowałem raz między mężczyznami ten konflikt. Ale powiedziałem, że już od listopada nie będę, ponieważ dzisiaj rozpocząłem starania o przedłużenie takiego papierka, który jest terminowy niestety, i będę miał legalne zwolnienie. Tak na wszelki wypadek, żeby się nie szarpać tam z policją czy coś, po prostu legalne zwolnienie z noszenia tego kagańca tak zwanego. Mimo, że pamiętajcie jedną rzecz, że nawet jeżeli was by kiedyś tam spytali o to policjanci, to oni również nie mają uprawnień do tego, żeby to w to zaglądać. Tylko wy oświadczacie i mają wam uwierzyć jako prawym obywatelom, jak to się ładnie mówi.
0: No.
6: A co do Kononowicza, jeszcze wracając na szybciutko, to powiem wam tak. Kononowicz na przykład, ilu jest takich, nazwijmy to, takich skrajnych, bo to jest pewna forma skrajności w tak zwanym patostreamie, gdzie żyleta na Legii zaczyna skandować kilka tysięcy gardeł Krzysztof Kononowicz. No. To przecież jest facet, który, no tak jak Arnold powiedział kiedyś w filmie Pumping Iron, że zawsze chciał być tak znany jak taka znana postać, która no, kiedyś żyła na świecie, a już nie żyje, no, jak Jezus, nie? Że po prostu, żeby wszyscy go znali. No i wszyscy znają Arnolda praktycznie tam, może w jakichś wioskach, w Afryce, nie. No a Konon jest taką osobą, którą chyba wszyscy znają w Polsce, nie? Taki wręcz jak Wałęsa, bym powiedział. Ikoniczny.
5: Nie, może trochę przesada, ale coś w tym jest.
0: Nie zgadzam się do końca. Moja nauczycielka od niemieckiego nie znała Kononowicza, ale to stara raszpla była, której nienawidziłem. I pod koniec technikum doprowadziłem ją do stanu depresyjnego, ale to nieważne. No. Ale tak, no rzeczywiście, Konon to jest fenomen w Polsce. W ogóle dla mnie to jest coś unikalnego, bo chyba nie ma takiej drugiej rzeczy. To jest tak... Wiecie, jak mieliście Big Brother kiedyś, to było super popularne, a dzisiaj takim Big Brotherem też szkolno praktycznie. To jest tyle rzeczy się tam dzieje. To już nie tylko Konon, przecież jest ten Meksikano, nie? Są jakieś inne osoby, kiedyś był jakiś żulek tam obok niego, profesor kiedyś był taki, co o cukrze mówił, świętej pamięci tam jeszcze był... Kurczę, ten co umarł w lato ostatnie, nie pamiętam.
5: Jan Łos.
0: Tak, Jan Borodo. Jego jeszcze... Kurczę, nie chcę się śmiać z tego. Ale nie.
5: Ale śmiejemy się, ale co za problem, że się śmiejemy? No od tego jest, żeby się śmiać, nie?
0: No tak. Nie. Ja raczej mówię, że tu jeszcze był jego... Ja wolałem jego brata... Czy to był jego starszy brat, czy młodszy?
5: U nich tam były dziwne takie jakieś koligacje rodzinne, wiesz, i to nie wiadomo, kim był ten jego brat, ten taki z wąsem.
0: Colonel Sanders, tak, Colonel Sanders. Ja tam zawsze mówię, że to jest chyba reprezentant KFC w Polsce. Ja typa już po prostu jak widziałem, to mówię, o, przyszedł Colonel. A typo miał taką opcję, że on często był spokojny, ale odpalił się, to zaraz zaczął wyzywać.
5: Był bezdomny, to był właściwie, to była osoba też ciekawa. Jan Łoś to jest człowiek, którego z jednej strony się posądza o to, że jego rodzina robi jakieś machloje z mieszkaniami. Nawet znajdziecie sobie taki reportaż TVN-u, czy innego Polsatu, że oni niby są takim klanem, który żeruje na przydzielaniu im jakichś darmowych mieszkań, potem te mieszkania, nie wiem, coś z nimi robią. Jakaś taka dziwna sprawa. No i w tej rodzinie jest właśnie Jan Łoś. Tyle, że Jan Łoś był raczej z boku trochę tego i się w to tak bardzo nie angażował. Żył sobie gdzieś tam w lesie, poszedł Kononowiczowi narąbać drewka, za co dostał. Oczywiście jak to u Kononowicza, dostał tam, Kononowicz mu otworzył ten puszkę szprotek łaskawie, bo i tak nie zasłużyłeś. Wiecie, on jest po prostu skąpy do granic. On jest skąpy, nie wiem, jak jakiś Sknerus McFudge z kreskówki, nie? Może właśnie to jest najciekawsze w tej postaci, że on jest jak z bajki, jak z kreskówki. Nie wyobrażamy sobie, że ktoś może tak kłamać, tak być taki chytry, taki powiedzmy, taki pazerny. A tu proszę, niespodzianka, mamy taką osobę na żywo, nie?
0: Oj, tak.
6: Ja myślałem kiedyś o tym, że właśnie po jakimś czasie może ktoś, kto jest tam troszeczkę biznesowo ogarnięty, dogada się tam i powstanie jakaś, nie wiem, gra planszowa albo komputerowa, albo na komórki, właśnie szkolna na przykład, ale jeszcze, albo serial animowany na przykład, nie? Ale teraz sobie wyobraziłem taką rzecz, przypominając sobie, jakie programy są u nas najpopularniejsze. Chodzi mi o telewizję publiczną, czyli na przykład Jestem jaki jestem, z tym takim z ich troje, albo Rolnik szuka żony. I teraz wyobraźcie sobie takie Krzysztof szuka żony na przykład. Taki ten, to Krzysztof cała Polska by oglądała po dzienniku telewizyjnym, aby w dobrym czasie dać. I by były dyskusje i kłótnie w autobusach między kobietami.
5: Myśleli o tym, żeby go wysłać, wiesz, do tego programu, tyle że w rezultacie to się jakoś rozmyło. Kononowicz być może miał też propozycję wystąpienia na Fame MMA. Nie wiadomo, czy to jest jego mitomania, czy nie, ale twierdzi, że był u niego Boxdel. No więc jeden z włodarzy Fame MMA, tyle że on już po prostu jest za stary trochę. No oczywiście wymarzona bitwa, która myślę mogłaby być walką wieczoru, to by był właśnie Conan kontra Major, nie?
0: Ojej, ale oni się chyba by nie pobili, bo raczej gdzieś za bardzo więzy są.
5: Rozpłakaliby się, nie?
0: No to tak. Nie, w ogóle z Conanem byłby problem. Ja bym się bał, że Conan by w ogóle nie wiedział, jakie są reguły i to musiałby być taki kompletny freak fight i przygotowani od razu jakieś osoby, żeby rozdzielić, bo prawdopodobnie Conan zacząłby po jajach klepać albo jakieś inne rzeczy robić. No ja nie zdziwiłbym się.
5: To jest właśnie może w tym wszystkim najlepsze, że zupełnie nie wiemy, w jakim kierunku by to poszło. Czy nie przybrałoby wręcz kształtu takiego przedstawienia teatralnego, że wiesz, wychodzi Conan i mówi: rzucam ci, majorku, rękawice, bij, a ten tam, o, no, to ja tobie mógłbym z baniaka, o, jak ja w więzieniu, to o, z wersalki spadali, ale ja ciebie, bo ty jesteś mój ogółem przyjaciel. Słuchajcie, no kto wie, czy by to nie przybrało faktycznie takiej formy, bo oni są do tego zdolni, więc to jest akurat fajne, nie? Super fajne.
6: Znaczy na pewno by to przyciągnęło więcej ludzi niż się wydaje, jeżeli właśnie to, tak jak wczoraj właśnie mówiłem z tym klepaniem po twarzy, nie? To właśnie by było coś w tym rodzaju, bo mogłoby dojść na przykład, jeżeli Tyson był w stanie odgryźć kawałek ucha Holyfieldowi kiedyś w walce, no to Conan może by ugrzył zębów właśnie i ucho odgryzł całe.
0: O Jezu, Jezu, to mogłoby być nawet możliwe. Kurczę, ja bym się bał w ogóle walki z Conanem tylko ze względu prawnego, bo to naprawdę on mógłby krzywdę zrobić. On nie wydaje się człowiekiem, który... No przecież w ogóle walczyć nie umie, ale to nieważne, on ma siłę. To znaczy... Silny też pewnie nie jest, ale ma masę, o tak może. I jakby się rzucił na kogoś, to przecież taki chłop zabić może, jeżeli odpowiednio...
5: No. Silny, tak.
0: Ja bym się bał go, to znaczy, wiesz, tam możesz go bardzo szybko staminę mu wyłączyć, on może się zmęczyć bardzo szybko, ale jak nie będziesz ganiał go, no to on może szybko zrobić krzywdę.
6: No bo tak, na czołowe zderzenie pójdzie, sprowadzi do parteru, przydusi i właściwie jest po walce.
0: No właśnie.
5: Krzysiek to jest rolnik. On jednak sporo czasu spędził na tam dźwiganiu, przenoszeniu. Ma krzepę. Myślę, że można właśnie to fajnie nazwać krzepą, nie? Krzepa. Ale to, co Gumball powiedział, szybko by go kondycha zniszczyła i zaraz jakby nie wpadł na pomysł, żeby stać w miejscu, trzymać gardę, walić jakieś tam wiatraki, weselniaki, nie? Ale tego by w ogóle nie było. Właśnie może to jest fajne w tym uniwersum, że skończyłoby się na rozmowie na ringu w stylu: o, ty twarożek zjadłeś, o, ty się nie zesrałeś? ty się nie zestrałeś? I słuchajcie, i pomyślcie, jakby ciekawi mnie, jakby reagowała publiczność na takie show.
0: A pytanie, czy Fame MMA są w ogóle jakieś reguły, jeśli chodzi o słownictwo? Nie, jeżeli zacząłby wyzywać swojego oponenta na ringu, to przypadkiem już nie jest, nie wiem, jakaś, nie wiem, może nie dyskwalifikacja, ale jakieś tam, wiesz, punkty ujemne, cokolwiek. No tam w ogóle żadnych systemów nie ma. Nie ma nic. Nic, czyli no. Mogą jechać po sobie jak chcą, jak po Borysuce.
6: Do mnie jest. Etam Konon ci F-kę podrywał, Łukasz pisze. No, on nie podrywał, tylko się oświadczył i pokazał stan posiadania. Taki no pokój pełen.
5: A to jest no. Super temat, słuchajcie, super temat. Czy Ewa powinna wybrać Etama, czy Konona? No, Konon kusił na te mebelki, ale nie wiem, czy Etam nie ma ładniejszych mebelków na przykład.
6: No, z pewnością ładniejszych, aczkolwiek przyznam szczerze, że w pewnych częściach mieszkania, bo już troszeczkę to ogarnąłem, to było około 8 worków, takich 120-litrowych, ale nadal w pewnych miejscach mieszkania, szczególnie w okolicach córy pokoju, jest chyba większy bałagan niż u Konona.
0: Ja myślę tam, że gdybyś miał donaty na poziomie chociaż połowy tego, co ma Konon, a jesteś w stanie to zrobić. Ja w ogóle ja zawsze mówiłem, że ty masz potencjał, zresztą każdy to wie, kurde, co ja muszę mówić, no. Masz potencjał, jesteś leniwy, tak jak ja. Każdy nauczyciel mi to mówił w życiu i no, ty dałbyś radę pociągnąć swój kanał. Mógłbyś mieć te donaty, mógłbyś mieć fajne rzeczy. No nie chce ci się, wiem o tym. Trochę też inne rzeczy się tam dzieją. Ale ty byś tam podbił, to kto wie, Ewa Lipka twoja mogłaby być.
6: Znaczy, jeśli chodzi o Ewę, to ja wam mówiłem, że to jest fajna laska w mokrych włosach. Bardzo fajnie wygląda. Wiek odpowiedni, ma temperament taki, przynajmniej na YouTubie, bo to przecież tylko się w okienku widzi, tak? Odpowiedni. Czy ja bym tam nie był na nie? Nie powiem od razu tak, ale na nie nie jestem. Ciekawy jestem, muszę się Ewki zapytać, jakie kotlety robi.
5: Czyli tak rozumiem, Etam, że widzisz w Ewie duży temperament i to cię tak kręci, żebyś...
6: Znaczy, ja mam takie dziwne podejście, tak jak mówiłem, że ja nie jestem dobrym wskaźnikiem dla innych potencjalnych adoratorów, bo mi się podoba tak między 60 a 80% kobiet, więc po prostu uważam, że dziewczyny generalnie są ładne. Natomiast jeśli chodzi o takie, jakby to powiedzieć... Nie no, bo się zaplączę teraz. Zgubiłem, że tak powiem, tą moją myśl przewodnią tutaj. No.
5: Dobra, to może sobie przypomnisz. Ja tylko wspomnę, że Ewa w sumie jest taką osobą, która była najbliżej tego uniwersum, bo ona wręcz dotykała Kononowicza. I tutaj nie mam na myśli, że tam go obmacywała, czy gdzieś tam ręka poszła. Nie, nie, nie. Myślę, że to raczej Kononowicz tam łapał za cycusia. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem.
6: Nie no, ona go, on ją pocałował. Nawet. W policzek chyba to było.
0: O kurde.
6: Ale będzie żyć wiecznie teraz, Ewcia. No. Jak to był kiedyś taki program spotkanie z wampirem, nie? To tak tutaj spotkanie z Kononem została ucałowana. Tam było coś takiego, nawet chyba było słychać takie wywiad. Delikatne.
5: Wywiad z wampirem.
6: A, tak, wywiad był. Zgadza się. Natomiast znalazłem odpowiedź na to, bo to zadałeś takie pytanie, czym jest Nocne Radio? No właśnie, Nocne Radio jest takim Big Brotherem, tylko że audio, w którym każda postać to jest jakby jest osobny pokój tego Big Brothera. Czyli jakby sobie komnaty wybierają, nie? Ludzie.
5: Ciekawe masz. No. Co myślisz, Gumball? Taki Big Brother audio.
0: Tak. Jeszcze jak? Jeszcze bardzo. Big Brother, dokładnie. Wcale nie jest tak, że w tym momencie się zamyśliłem. Nie, tak serio, Big Brother Brother odpowiada nocnemu radiu i tu się ze Tamem zgodzę. Tak, te pokoje, dobra analogia, no to się działo bardzo fajnie, jak było trochę zróżnicowania, no teraz jest trochę posucha, jeśli chodzi o zróżnicowanie nadających.
5: Jacek, słuchajcie, Jacek z nami zostaje. Jacek, kochany, nasz.
6: To Jacek... teraz podlicz, krawiec, jak zostało, bo ja już szczerze mówiąc się pogubiłem.
0: No,
5: ciebie, Jacku, kochany, łzy piękną jak grochy.
0: Spokojnie, jak trzeba będzie, to ja tam przyjdzie i będzie zmywał naczynia znowu, także uratuje wszystko.
6: Nie. Ja w tej chwili bym nie mógł nic mówić, bo mówiąc szczerze, tam się wszystko popsuło w tym zlewie. Ja mam w tej chwili od miesiąca nie zmywane naczynia.
0: Oj, zlew ci się popsuł, zatkał ci się, czy co tam się stało?
6: Nie, nic z tych rzeczy, po prostu je trzymam, niektóre pod folią, żeby już tak ten zapach nie tego, no i tylko ubijam muchy, które się tam rodzą.
0: Kurde, pod folią, miło. No to kurde, jakieś nowoczesne rozwiązania.
6: Mógłbym wam pokazać, ale
0: Nie, może nie.
6: Nie, właśnie nie chcę mi się nawet tam włączać światła. W każdym bądź razie myślę, że tak powrócę. Najpierw, żeby się rozkręcić na swój kanał tak raz w tygodniu po wszystkich świętych. No myślałem, że uda mi się teraz, ale mówię, no jestem zdezorganizowany przez to, że no muszę po prostu tutaj psiaka prowadzać, bo córa ma tyle zajęć, że znaczy, może troszeczkę będzie lżej po świętach. Mam taką nadzieję, bo ja szczerze mówiąc jestem strasznie zmęczony psiakiem. Przychodzę po prostu połamany, bo on skacze, szarpie się w różach, chce biegać. A ja go nie mogę puścić, nie? I to jest problem. A ma nadwagę, bo był u weterynarza i pani stwierdziła, że pies jest przekarmiony.
0: Ja miałem problem z kotem taki, ale kota szybko oduczyłem dużej ilości jedzenia, bo po prostu mu mniej dawałem.
6: No ale ja mu mało daję. Ja mu prawie wcale nie daję jeść. W ogóle on ma takie coś, że on ma swój pokój, nie?
0: No.
6: Tutaj w pokoik taki mały, gdzie ma swój ulubiony kącik i on tam właściwie jak nie ma córy, to on sobie tam siedzi i tam czeka na nią, nie? Obserwuje drzwi wejściowe. Na mnie prawie nie reaguje, jak ja przychodzę, no chyba, że coś z lodówki wyciągam albo z piekarnika, no to wtedy przylatuje, tak? Ale tak, żebym mu dał jakiś specjalny, no i głównie takie groszki, takie drobne pedigree i to wszystko.
5: A to jest super temat w ogóle, Jager, pies Jager. No właśnie, bo to Karolina była tą osobą, która go jakby wyciągnęła z tego piekła, z tego strasznego miejsca, gdzie były klatki, wycie innych psów, gdzie psy idą na śmierć.
6: Tak, no chodziła.
5: A tobie, chodziła to on tobie to on tam co najwyżej, tam się ociera siusiakiem, tam coś mówiłeś, tak?
6: Tak, no bo Maksiu się lubił kłaść, jak ja tak teraz siedzę i teraz z wami rozmawiam, to wyobraźcie sobie tak, trzymam sobie nogi na taborecie, opieram się o wielką taką poduchę tapczanową, taką ogromną, postawioną na sztorc pionowo i po prostu tak w pół leżącej pozycji. Wtedy Maksiu do mnie przychodził i kładł się tak wzdłuż mojego, czyli opierał się nóżkami o moje uda i tak do wysokości klatki piersiowej. To Jager, jak tak się oprze, to jego łeb jest na mojej głowie, a jego krocze jest na wysokości mojego pępka po prostu, bo to taki większy pies. Nie? No i nieraz czuję po prostu jego przyrodzenie na brzuchu, no krótko mówiąc. No. Co tutaj dużo się oszukiwać, tak? Także jest to taka trochę niezręczna sytuacja, no, ale na szczęście nie dopuszczam do tego za często, bo pies jest ciężki, no, to już jest takie 20 kilo dobre prawie. Także
5: no... Między wami jest jakaś więź jednak. Wiesz, może być tak na przykład, że Jager kiedyś cię gdzieś tam zajdzie od tyłu. Ja to mówię też na własnych doświadczeniach. No, zajdzie cię od tyłu i będzie chciał ci okazać swoją dominację. Ja to też mówię na swoich doświadczeniach z psem. No. I może mu się... I może mu się uda okazać tą dominację tobie.
6: I no to już raz się odwdzięczył za uratowanie go ze schroniska, bo kiedy chodzili zdolni, teraz nie wpuściłem, bo teraz próbują u nas wymieniać te liczniki gazowe. Już po prostu nie wpuściłem, mam w dupie. Niech sobie robią, co chcą, ale ja ich tu nie wpuszczę więcej. Ale wymieniali zawory gazowe. To naruszyli instalację, sprawdzili, że niby jest szczelne i sobie poszli. No i Jager się kręcił koło tej szafki, gdzie jest ta cała instalacja i tak dziwnie niuchał. Ja otworzyłem i rzeczywiście czuję, kurde, gaz, nie? Zaraz ich zawołałem, a i pies wyczuł pies, że to jest jakiś dziwny zapach. No i się okazało, że nieszczelnie to zrobili, nie? Po prostu musieli wrócić i to uszczelnić. A mówiłem im, kurde, żeby nie kręcili, bo mam nowy zawór. Bo miałem nowy zawór, nie? Zaczęli kręcić przy tym i, kurde, rozszczelnili. Dziady. Także Jager się tutaj też zasłużył. Już, że tak powiem, odwdzięczył.
0: No. Czyli
6: psa trzeba obserwować.
5: Gdzie jest prowadzący audycję?
0: Ja prowadzący audycję? Jest. Ja nigdzie nie znikam. Ja tutaj sobie słucham was bardzo dobrze. Mi pasuje. Proszę kontynuować.
5: Proszę pana, mnie pasuje, kierowniku. No, słuchaj, ja się, kierowniku, generalnie też dobrze czuję na tej audycji. Odpaliłbyś coś z tych donate'ów? Ile tam dostałeś? 10 zł?
0: Proszę bardzo, ja nawet mówię. Tutaj hojnie się dzielimy. Dokładnie.
5: Dzielimy na 3. Każdy dostanie po 3 zł.
6: Ja nie chcę.
5: Czemu?
6: Ja nie chcę, bo ja jutro dostanę, nie wiem czy dostanę, bo muszę zadzwonić, ale... Dostanę kolejną ratę takiego od bardzo bogatego człowieka, przedsiębiorcy, który jest mi winien i to mi wystarczy.
5: No. Ty masz jakieś tam dziwne, stare układy. Z jakimś dentystą się dogadujesz, że zrobisz mu aplikację www na front page'u tam w Wordzie.
6: A to z internistą, a z dentystą to zupełnie coś innego. To zupełnie inna para kaloszy.
5: Czemu z generatora, z gazetki zrobisz aplikację, która będzie kopiowała dane z MSZ-u tam do u niego na pulpit i to masz taki trik, że to się da zrobić.
6: Nie,
5: na najtańszym komputerze.
6: Ja powiem szczerze, że jeśli chodzi o audiotele, które wymyślili, to mi od razu przyszło do głowy, kiedy pierwszy raz rozmawiałem z moim konowałem, żeby jemu zainstalować tiny czata i kamerkę dla tych, którzy chcą. I ci pacjenci, którzy są u niego zapisani, mogą z nim się umówić, żeby zamiast dzwonić na komórkę, a teraz już nie jest tak, że się dzwoni na komórkę, nie, teraz to z powrotem oddzwaniają, jeszcze to zostało zmienione. Się anonsujesz, lekarz sam oddzwania, także on może oddzwonić na tiny czata danej osoby. Także jest taka opcja.
5: No tak, na tiny czata i musi czekać 2 dni, żeby mu tam z powrotem mógł się wpisać login, hasło, bo tam się blokuje. Dobra, nieważne. Pisze tutaj Kustosz. Kustosz chyba myśli, że ty tamie nas trolujesz. Że jesteś
6: nie.
5: Od 10 lat nas trolujesz. Tak naprawdę jesteś człowiekiem niesamowicie inteligentnym, aktorem niezłym, który nas tutaj wkręca. Stworzył taką postać Etama i my się daliśmy tutaj nabrać. Tutaj gadamy sobie, a tak naprawdę to jest wykreowana postać. Etam, no jako pewien, nie wiem, influencer, celebryta, ale taki no, właśnie wirtualny, stworzyłeś postać Etama.
6: Czy nie? Nick Etama powstał kiedyś na potrzeby mojego podejścia do życia, kiedy postanowiłem, iż najważniejszym czym, co mamy, to zresztą jest skomentowane pod poprzednią, ostatnią audycją, jest czas. Bardzo polecam ten materiał, który tam wkleiłem, jeżeli widać go, bo YouTube czasami usuwa moje komentarze. Tam jest wszystko, co wam chcę przekazać w dziedzinie ekonomii, w takiej ikonicznej formie, bardzo fajnie pokazane. Ja tak nie umiem, brakuje mi po prostu tego języka ekonomicznego, mimo że jestem ekonomistą dyplomowanym, to po prostu nie dam rady w ten sposób. Natomiast nie. No, ja powiem, mówię, stworzyłem nickname etam właśnie, żeby to idealnie określa moje podejście do wszystkich rzeczy, na które nie mam wpływu. Został on stworzony na potrzebę takiego jednego forum, w którym dawno, dawno temu, dokładnie 10 lat temu było tak, bo to było w okresie, kiedy Fukushima pierdolnęła. Ja wtedy zauważyłem pewną rzecz i korespondowałem w tej sprawie z panami od tych spraw poruszających wtedy te sprawy, czyli z Piotrem Bejnem i z Markiem Podleckim. Już niestety nie żyjącym, zdaje się.
0: A to ciekawe, kurde, nawet nie wiedziałem, że twój tutaj takie głębokie informacje na temat twojego niku. Ale ja sobie tutaj mam trochę inne pytanie, niestety nie do ciebie tam, a do Krawca, bo tak sobie spojrzałem teraz na logo Nocnego Radia na stronie. Nauka, technologia, społeczeństwo, teorie spiskowe, film, polityka, wiara. Nie wiem, Krawiec, powiedz mi, gdzie ty tą wiarę masz w sobie, człowieku, powiedz mi. Gdzie ta wiara?
5: Ona przychodzi i odchodzi, ale nie wiem, jak słuchałeś sobie na przykład audycji z Martinem, to nie wyczułeś, że sobie rozmawiamy trochę na tematy wiary mimo wszystko? Mimo tego, że on jest zagorzałym i nie mam tu na myśli, że chleje na umór chrześcijaninem, a ja ateistą, to sobie gadamy, nie? Faktycznie ten opis jest trochę nieszczęśliwy. Nauka, wiara, tapicerka, ginekologia, ginekolog, amator jestem też, tak.
6: Katastrofa smoleńska, jeszcze mogłeś dodać.
0: To ten, jak był doktor Kuźniak, ta Korea i ten, i aborcjowóz w jednym. A to...
5: Taki głupi opis trochę, no może ktoś ma pomysł na lepszy.
6: Ale wiara jest tutaj jak najbardziej na miejscu. No wiara, twoja wiara w słuchaczy, że
0: przyłożą
6: się do tego, na przykład. No.
5: Proszę bardzo, mam tu wyzwanie dla słuchaczy. W tym momencie na czacie napiszcie tak w dwóch, maksymalnie trzech, raczej w dwóch zdaniach opis Nocnego Radia.
0: No, tu przed chwilą donejcik przyszedł. Nie zignoruję go. Maczer 3 podesłał donejta 3 złote. Łech. A nie wiem, co to łech, ale łech.
5: Wcześniej... Łech?
0: Tak. Wcześniej było ble, ble, ble, ale to nie od niego. A teraz jest łech.
5: Bo to się czyta bardziej tak, wiesz.
0: Łech.
5: I proszę państwa, etam się zżygał. Zżygał się na antenie. To chyba on. To ty etam się zżygałeś, czy kto?
6: Ja generalnie nie żygam, bardzo rzadko mi się
0: przecież to ja byłem.
5: A to ty byłeś, sorry. No.
0: Etam. Już etam posądzasz o żyganie, chyba że to tak sarkazmem poleciało. Ktoś mi kiedyś powiedział, że jak bekam czasem na zawołanie, to brzmi jak miałbym się zżygać. To też taka ciekawostka, ciekawa.
5: Aha, no właśnie, ciekawa. A czyim zdaniem ciekawa?
0: A nie wiem, moim.
5: Moim na pewno nie.
0: A czemu? Ale bardzo ciekawe, co jest. Nigdy nie zastanawiałeś się, jak to jest na przykład, że ludzie na przykład, jak masz filmy, gdzie ktoś pierdnie, to zawsze ktoś powie, a pewnie z gruzem poleciało. A to praktycznie nigdy z gruzem nie leci, bo to tak w nagraniu po prostu brzmi. I to tak jak bekniesz, to też czasem brzmi, jakbyś się zżygał. To wiesz, to jest decepcja mikrofonów. To sztuka pierdnięcia i dobrego nagrania, beknięcia, pierdnięcia, to jest, powiem ci, wyższa szkoła i żeby to dobrze...
6: No, ostatnio miałem, że tak powiem, nawet synchronizację beknięć, bo mój tato jako taka osoba już starsza, trochę, która słabiej słyszy, bekła sobie na swoich urodzinach ostatnio. Co się zsynchronizowało dosłownie w pół sekundy z moim beknięciem, które jakoś tak wyszło automatycznie. I w tym momencie moja córa wystawiła głowę z drzwi, mówię, co wy tak tutaj, kurczę, synchronicznie, nie? I też sobie bekła, bo ona to potrafi robić na zawołanie. Także taki koncert był, że tak powiem, backing. A powiem wam, że słyszałem taką opinię, że w Niemczech, czy znaczy w jakimś regionie Niemiec, to chyba jest Bawaria, ale to już nie jestem teraz pewien, jest taki zwyczaj, że po prostu przy stole się po prostu pryka i tyle, nie? Znaczy chodzi o bąki. Natomiast w Japonii, i tutaj akurat wiem na pewno, bo to jest też sprawdzone przez córę, bo ona tam była, tam jak się nie beknie po posiłku, to znaczy, że nie smakowało, nie? Zwyczajnie, nie?
0: Ciekawe, to tych rzeczy nie słyszałem.
6: Wiem, no, wypada nawet takiego lekkiego, takiego beczka zrobić, nie? Z kolei w Polsce bąki zostały podzielone na różnego rodzaju, na przykład podkołdernik jadowity, czy cichacz towarzyski. No na pewno wam się zdarzyło, że siedzicie przy stole i chcecie wam bardzo pryknąć, tak? I tak staracie się tak złapać ten moment, tak ukształtować swoje pośladki, żeby to pryknięcie było takim psyknięciem, prawda? Nie macie tak na pewno. Wszyscy tutaj na czasie też potwierdzą pewnie moją tezę.
0: Aha, no ciekawe rzeczy. Ja akurat nie miałem takich opcji. Wiem na pewno, że zbieracz tak zwany kołdrowy to jest przestroga wielu osób po opuszczeniu kołdry. Poranną godziną po prostu cała Fukushima wychodzi na lokal.
6: Ja go wypuszczam od razu, żeby przewietrzyć. Nie no, bo świeży lepiej się wdycha, nie? Zresztą własne, powiem szczerze wam, własne bąki są najprzyjemniejsze, bo on nawet, powiem szczerze, że to nawet pachnie, nie? To nie jest jakieś takie, nie?
5: Przepraszam bardzo, czy ktoś ode mnie coś chciał, bo byłem siku i akurat se piwo otwieram. Byłem siku, a jaki temat w ogóle audycji? Bo dopiero co wszedłem i nie wiem.
6: Temat miał brzmieć, czym dla was jest, według was jest nocne radio.
5: O,
6: to zmienił się.
5: O właśnie, to ja czekam. Czym jest dla was nocne radio? Bo po 5-10 latach bym się chętnie dowiedział.
0: Przepraszam. Ja tu przeczytam czat. Gumball, weź się do nauki lepiej, bo te audycje mają coraz niższy poziom i wystawiasz złą opinię Krawcowi. Spójrz, jaka jest niska słuchalność. Chłopaku, nie czujesz tego? Gdzie twoja intuicja radiowa? W dupie.
6: Ja mam odpowiedź na to pytanie, czym dla mnie jest nocne radio. Jest substytutem towarzyskim. Odkąd jestem w nocnym radiu, a nawet troszkę dłużej, nie spotykam się w ogóle z kolegami. Ani jeden raz się nie spotkałem z kolegami, co jest całkiem racjonalne, bo mam tutaj kolegów, o, jest Krawiec, jest Gumball, tak? Idziemy, załóżmy, na przysłowiowe piwo, chociaż ja akurat nie piję, ale popatrz, nie ma tego wstydliwego momentu, kto ma zapłacić, nie? Tanie w użytkowaniu.
5: Super. Także
6: substytut towarzyski.
5: Tutaj, czyli taka atrapa social skills.
6: No. No ale no, popatrz, no, jedni mają Facebooka, to już widzę na przykład po młodej. Przecież jaka ona była nieszczęśliwa, kiedy musiała korzystać ze starej komórki, gdzie niej wszystko chodziło, a ona siedzi i w tą tabliczkę się patrzy, nie, glinianą. Tam kurczy cały czas przesuwa paluszkiem. Zresztą tak jak wszystkie młode dziewczęta teraz. I ja na przykład widzę w tym właśnie taki substytut komunikacyjny. Nawet dochodzi do tego, to było w drugim sezonie, jak ten film się nazywał, wyleciał mi z głowy, nie wiem, w drugim sezonie takiego filmu, który niedawno oglądałem, gdzie dziewczęta, które siedziały przy jednym stole, takim obiadowym, jak lunchowym, jak to jest w Stanach, na przerwach w szkole, komunikowały się, mimo że siedziały obok siebie, czy naprzeciwko siebie, komunikowały się jakimś komunikatorem, nie?
5: Mm-hmm. No tak.
0: A ja powiem coś ciekawego. Znalazłem przy okazji dokument tekstowy o nazwie Nocniki. I w tym dokumencie jest opis paru osób. Krawiec, Psycho, Potrzeba, KG Bierut, Enki, Matejko oraz Etam. Dlaczego Matejko, nie wiem. Ale mogę przeczytać Etama. No. Ogrodnik, kucharz, poeta, szur, oraz człowiek z balkonem, który chyba pracuje, jest północnikiem, czyli ma ludzkie ciało, ale wszędzie za nim lata jego smród, który pachnie jak podwawelska. Większość życia spędził w piwnicy, więc niewiele wie o życiu. Z tego powodu nie ma pojęcia o takich rzeczach jak prawo czy normy społeczne. Nie wygląda, jakby był niestabilny umysłowo, więc powód jego lojalności do nocnego radia jest nieznany. Nie wiem w sumie skąd to mam, ale zapisane coś takiego jest.
5: Wow.
6: Ale bardzo dużo musiałbym tutaj pokorygować.

0: Bardzo dobre. Co najwyżej mogą was posadzić do wariatkowa, no a wtedy będą musieli was karmić, utrzymywać i poić różnego rodzaju no, przystawkami psychodelicznymi. A jeżeli będzie taka potrzeba, oczywiście. Ewentualnie przywiązać do łóżka, nie? Co zresztą nie jest żadnym problemem.
1: Jezu Chryste, piękne.
0: A to ja zrobiłem, to ja kiedyś chyba zrobiłem, prawda?
1: Gdzie to się zapisałaś? Chcę to zobaczyć, kurczę.
0: O. To pierwsze to ja sam zrobiłem, a to drugie to jest to córa mi zrobiła zdjęcie z Glockiem 19. Notabene zmieniłem zdanie na temat tego pistoletu, ponieważ tutaj jestem jeszcze zanim
1: jeszcze młody.
0: Jeszcze przed obrzezaniem, tak.
1: Jeszcze młody, jeszcze pełny wigoru. No. I włoski jeszcze były na głowie.
0: Tak. Potem je sobie nożem obciąłem, bo ja się nożem obcinam, właśnie maczetką. Bo to tak raz, dwa, trzy idzie. Ja nie byłem, słuchajcie, u fryzjera już 3 lata. 3 lata. Myślałem, że 2, a teraz ostatnio sobie przypomniałem, że to było 3 lata temu, bo spojrzałem w notatnik historii połączeń i znalazłem, że 3 lata temu byłem ostatnio się, bo ja się muszę umówić ze swoim fryzjerem, takim facetem, gościem.
2: Ale wiecie co, takie ubranie się w myckę i pójście do urzędu, to nie jest głupi pomysł. Bo...
0: Tylko to jest, pamiętaj, że to jest muzułmańska.
2: Tylko załatwicie. Po prostu w takiej mytce przychodzicie... Czy ja mogę załatwić tutaj ta sprawa? No i od razu wszyscy tam tak, proszę.
1: Jeszcze jak? Proszę księcia? A tutaj psycho się pyta, co tam o nim jest napisane. A śmiało, przeczytam, proszę bardzo. Nasz klient, nasz pan. Psycho, najbardziej chaotyczna postać. Ma moc manipulowania gęstością, którą może wykorzystać do trollowania. Ukradł Jezusowi butelkę nieskończonej wódki, która każdą wlaną rzecz zamienia w wódkę. Chciał więc spowodować kryzys alkoholowy, by zmonopolizować produkcję i sprzedaż wódki. Nigdy nie był trzeźwy.
2: No co ty mówisz? Ty mówisz, mordo, że zawsze jak psycho dzwoni, to kurwa najebany jest 20 chyba. Dlaczego mnie obrażasz?
1: Ale nie wiem właśnie dlaczego tutaj jest to pod psycho. Przecież on w sumie chyba nigdy nie pił, nie?
2: Ja nie jestem pijany, ja jestem popierdolony po prostu. Ale słuchajcie, coś takiego jest psycho, on jest dziwny, ciężki do zidentyfikowania. Tak właściwie nie wiemy, co tam w tej jego główce się lęgnie. Co on ma w tej swojej główce? No nie wiemy tego, nie wiemy. No to jest właśnie ten, co mógłby na koniec powiedzieć właśnie, ale z was...
1: No.
2: Darłem łacha i trollowałem was.
0: Tak. Ale widzę teraz, chłopaki, że to jest moje bardzo stare zdjęcie, bo po pierwsze tutaj widzę, że po buźce widzę, że tutaj jeszcze ważyłem prawie 120 kilo, a po drugie, po połączeniu okularów, ten taki na nosie, co łączy jeden okular z drugim, jeszcze jest cały, bo teraz w tym miejscu jest wykałaczka, bo mi pękły te okulary na pół, jakie kiedyś czyściłem, no i połączyłem tam, gdzie są te tak zwane noski, takie gumowe, to je wyjąłem i połączyłem je wykałaczką. Mam teraz na wykałaczkę połączone te okulary. Czyli tak po etamowemu. Samoróbka. Ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Jestem aktualnie w trakcie rozmów z optykiem, a właściwie optyczką, która za drobne usługi zrobi mi te okulary, bo to są okulary za 700 zł. Także to nie w kij dmuchał, żeby takie oprawki zrobić, nie? Za pieniądze.
1: No, kurde. Nie wiem.
2: No. Gambol, a kogo tam jeszcze masz? Masz jeszcze kogoś tam opisanego?
1: Mam KG Bieruta na przykład.
2: O, dawaj. Słuchajcie, KG Bierut prawdopodobnie, nie wiem, to jeszcze nie jest potwierdzone, ale widziałem, było na YouTubie, chyba ma swój kanał jakiś, Szuruburu czy coś tam, i tam widziałem KG Bieruta, wypowiedzi różne, jakiś tam Sanjay. I jakichś innych Jabłonowskich. No wszystko tam powpierdalał. Nocne radio też. 1 grosz. Po prostu zdrajca.
3: Dla reklamówki, dla Etama.
2: Wybił się na...

0: naszym garbie, że tak powiem.
1: No, no tu donatek był, stary słuchacz, 3 złote na reklamówki dla Etama, także.
2: A ja ostatnio mam sprytny pomysł na reklamówki, bo ja wchodzę na sklep i tam są takie sztychty reklamówek całe wiszą sobie. Takich, o, taki duży jak papier toaletowy zwinięte, nie? Ja sobie tak rozwijam 10 sztuk, tam nie się patrzą na mnie, ten, wkładam sobie do kieszeni, jak wychodzę, to mam reklamówki, nie? No sobie, co będę płacił? Przecież wiszą, żeby sobie wziąć. To nie jest, że nie można. Można. Nie? A potem podwójnie tylko pakuję jedną w drugą, wkładam, bo jak jedna, to może się urwać, nie? No, także znalazłem sposób. Tak. Także to sprzedaję wam takiego tipsa, bo chyba, że są już takie wybitnie słabe, bo nie, w niektórych sklepach są takie, że się wręcz rozciągają jak guma, lekko wystarczy pociągnąć, ale na przykład w moim osiedlowym sklepie są porządne, takie naprawdę solidne.
1: Ja też tam pamiętam, jak to pisałem, po prostu teraz zastanawiam się, dlaczego to tak napisałem. Bardzo takie głupie te teksty są. Znaczy głupie, one sensu nie mają, ale ja to pisałem na samym początku, jeszcze nic o nikim nie wiedziałem, plus tak raczej... tak, głupie rzeczy chciałem napisać jakieś. No, ale wracając, co napisałem o Kagi Bierucie? Kagi Bierut. O, sekundka.
3: Mat, 3 złote. Nocne radio, przyjemna sfera obopólnego zatracenia.
1: Oj tak, tak, zgadzam się, Mat.
0: Przepraszam, że się śmieję.
1: O, bardzo dobrze. Ja tu się zgadzam. To tak, tak, tak ma być, tak ma być.
0: Przepraszam, że się śmieję, ale ostatnim razem, kiedy Matt wysłał tak małego donata, okazało się, że była to zaplanowana akcja mająca na celu umniejszyć, zdyskredytować. Dobra.
1: Wow.
2: No widzisz, krawiec, ty masz mata u siebie, a ja mam nadzieję, że znajdę swojego szacha wśród słuchaczy. Jeśli chodzi o donate oczywiście. Bo to
0: szachmat,
2: mam...
0: szachmat. Tak?
2: No i będzie szachmat.
1: No ale widzisz, on daje mojego donate'a, a ja się cieszę z mojego donate'a, także kto tutaj?
0: To jest udawana radość. Słuchajcie wszyscy, patrzcie jaki to zakłamany ten gamble. Tak udaje, że się cieszy. Hurra!
1: Kurwa, znowu 3 złote tylko, ja pierdolę.
2: Popatrz. Dzięki temu, popatrz ile zgromadziłeś. Tutaj 8 pozycji się pojawiło, nie? I teraz jest dowód w formie tego nagrania na YouTubie dla urzędu, który ściąga opłatę reprograficzną, że jest to twoja działalność zarobkowa. Bo w takich sumach to będziesz głodował. Więc możesz się jako twórca audiowizualny zgłosić po dopłatę. Nie wiem, oni tam 1200 mają dawać.
1: Biorę. No tak,
2: słuchajcie, zasadą podatku reprograficznego od tych wszystkich urządzeń i tam jakichś tam nośników i tak dalej, jest idea taka, że twórcy, którzy zarabiają, ale zarabiają bardzo mało, czyli na przykład wypuścisz tomik poezji i sprzeda się 50, albo robisz coś na YouTubie i zarobisz 50 zł. Wiadomo, że nie utrzymasz, to jest teraz wyrównanie tej kwoty do jakiegoś tam minimum socjalnego, to chyba jest 1200 zł, z tego co pamiętam teraz, które mają ci jako twórcy, tylko ty musisz udowodnić, że to jest działalność zarobkowa. I to jest najlepszy dowód, to nagranie, więc takie podanie... To kurde, ja teraz na to wpadłem. Patrzcie, to nie jest to, że ja wcześniej na to wpadłem, ja teraz na to wpadłem. Bo ja jestem też, bo jestem poetą, ja jestem wielkim poetą szczecińskim, tylko że ja na tym nie zarabiam, nie? Po prostu ja piszę swoje wiersze i gdzieś zapominam, gdzie je położyłem, nie? Natomiast tutaj mamy najlepszy dowód na to, że ten, kurde, to jest myśl. Trzeba będzie to przerobić z radcą prawnym. Bo radca prawny to jest też taki właśnie, co teraz robię mu tam coś i on będzie mnie reprezentował, jeżeli miałbym taką potrzebę.
1: Ciekawe. A ja tutaj powiem, że tak, bardzo dobrze. Ja lubię, jak jest dużo donate'ów. Lepiej dużo, a mało, niż raz, a dobrze, bo wtedy się nie rozleniwia. prowadzący.
2: No
1: i...
2: chyba, że będzie duża, a duża, nie?
1: No, no, duża, a duża, to o, to najlepiej. To tak po stówce, kurde, no, to korzystam, tak. Skorzystam.
2: No ale powiem ci, że mało, to i tak ostatnio Martina słuchałem, nawet próbowałem do niego zadzwonić, bo akurat bardzo mocno w temacie był, który po prostu mi pasował i chciałem go rozszerzyć, bo ja go przerobiłem. Takie tam z ekonomią związane, a konkretnie ze składkami i...
1: Halo?
2: 10 zł za ostatni tydzień. Nie?
1: 10 zł za ostatni tydzień.
0: To słabo strasznie.
1: No, no małe koszty. Coś się tam urwało internet chyba znowu. Gdzieś musisz ten, do routera się podpiąć bezpośrednio.
2: Łącz? Nie wiem, czy było mnie słychać. Coś chyba przerwało.
0: Coś się zepsuło i nie było mnie słychać, więc powtórzę jeszcze raz.
1: Wynik wyborczy, kawowóz, to nogi, to jest jakaś porażka.
0: To jest jakaś kurwa porażka. Wy chuje, kurwa. Inne.
1: Ale...
0: O, pierdolić was, kurwa, będą was kukle swędziały. Jeszcze wam Kaczyński tak dopierdoli, to akurat się sprawdziło.
1: Wszystko
0: tak
1: się wam... sprawdziło.
0: Tak wam dopierdoli jeszcze ten
2: karakan.
0: Tak was będzie druchał w dupę ten karakan, że aż was będą kukle swędziały.
1: O,
2: Kaczyński teraz powolutku się niby tam w drugą tą, tak jak już w politykę weszliście. Znaczy wygląda na to, że po tych obserwacjach ostatnich naszej sceny tak zwanej elity politycznej wygląda na to, że szykuje się mała zmiana w najbliższych tygodniach. Prawdopodobnie, a może na nowy rok, bo to raz, dwa minie i wygląda na to, że na pierwszego, czyli główną osobę, która nas reprezentuje, a więc prezesa Rady Ministrów, bo de facto ta osoba ma największą głos w państwie, jest szykowany niejaki pan Błaszczak. Ale zobaczymy, jak to się rozwinie.
0: Gabol, weź tu się ustosunkuj. Takie poważne oskarżenia trochę padły tutaj na czacie, że jakby to powiedzieć, że nie angażujesz się wystarczająco w Nocne Radio i że zależy ci tylko na kasie. Ile tam tej kasy dzisiaj?
1: O kurde, chłopie, 37 zł, no to nie są, panie, małe pieniądze. No,
0: wiesz, Gumball, ty się śmieje, ale to są dla niektórych to są poważne pieniądze.
1: Nie.
0: Na przykład dla mnie to są naprawdę poważne pieniądze. I w tym momencie ciebie zapytuję, dlaczego kurwa okradasz słuchaczy?
2: Znaczy, wiesz, Krawiec, jeszcze twoje pretensje to są tu biedy, ale jest jedna instytucja, którą to naprawdę interesuje. Wprawdzie ja jestem zwolennikiem powiedzenia z 40-latka, 20 lat później, po co tuczyć fiskusa. Natomiast mam nadzieję, Gumball, że w odpowiednim formularzu PIT rozliczysz to jako darowizna, żeby to było nie lewizna. Tak?
1: Spokojnie, ja wszystko robię. Ja wszystko wiem.
0: Jeszcze podatki zapłać od tego.
2: Nie zapłaci.
1: Widzisz, tam dżentelmeni nie rozmawiają o podatkach. Po prostu dżentelmeni wiedzą, co robić.
2: Jakbyś fajnie sparafrazował powiedzenie, dżentelmeni rozmawiają o pieniądzach. Jak się wymigał fajnie, nie?
0: Panie Kustosz, myślę, że to jest właśnie ten moment, kiedy wysuwając jakieś tutaj poważniejsze oskarżenia i tak dalej, to musisz sam zadzwonić i powiedzieć głosowo, co ci tam leży na wątrobie.
1: Trzeba napluć.
0: Wiesz, dzwoń, stary, i powiedz Gumballowi tutaj w twarz, że coś tutaj, że go lubiłeś, a już nie lubisz, no.
1: No to...
2: A ja zostanę przy podatkach. Mam dobrą wiadomość dla korzystających z ostatniej formy, przedostatniej formy, przedostatniej, bo jeszcze jest jedna, o której ostatnio właśnie do Martina dzwoniłem. Forma domniemanie, tak zwana umowa. Jest umowa jeszcze o dzieło, zostaje nadal poza sferą umów, które będą oskładkowane. Nadal będziemy, znaczy ci, którzy wpiszą umowę o dzieło, muszą tylko raportować do ZUS-u, że została zawarta, ale nadal jest zwolniona. Także na przyszły rok przynajmniej. No. Bo tak budżet, czytanie, bo pierwsze czytanie budżetu nie zakłada o ZUS-owania umów o dzieło.
1: No kurde, ja tu bardzo fajnie Psycho napisał, aż po prostu jest tak piękne, że to teraz zostanie teraz na audycji ustawione. 200 stówy? 200 stówy za 3 godziny gadania? To ja w fabryce za 100 dziennie zapierdalam. Wycofuję moje donaty.
2: Ty czasami nie masz na nazwisko Komoruski, bo stówy się pisze przez U zamknięte.
0: No tak. A poza tym 200 stówy to 200 razy 100.
1: O kurde, to ja nie doliczę, to za duże pieniądze dla mnie.
0: Ja też nigdy nie widziałem, ale czekaj, 200 razy 100, no to jest 20 tysięcy.
2: Ale Psycho, wiesz co, tak za dzień, za 100 zł dziennie, no zdaje się, że w tej chwili minimalna, to musisz u jakiegoś badylarza takiego, to musisz do inspekcji pójść, bo zdaje się, że no najniższa w tej chwili to jest 150 zł dziennie. Także nie jest aż tak źle już w porównaniu z tym, co było jeszcze kilka lat temu, kiedy to Wyborcza pisała, że 700 zł miesięcznie to jest może za dużo, no jak na niektóre regiony w kraju.
0: Okej, sam bym chętnie posłuchał kogoś jeszcze na antenie, więc spadam, zmywam się. Trzymajcie się, panowie.
1: Spadaj i dzięki, że byłeś. Także cześć i czołem.
0: No, cześć, czołem. Okay. Z rosołem.
2: Spadaj tą wątrobę, bo to mówię, to nie w kij dmuchał. Znaczy jest na NFZ, nie? Żeby taniej wyszło.
0: Mm-hmm. Dobra. Hej.
1: No. Cześć i czołem. Dokładnie.
2: No bo wiecie, ja tak się uparłem tą wątrobę, ale wiecie, potem nie powiem, co mi się przyśniło i potem będę miał moralniaka, nie? Końcówka mojego snu była taka. Ktoś woła do mnie, że nie ma audycji, a ja mówię, ktoś tam się spytał z boku, a co się stało? A bo Krawcowi wątroba wysiada, nie? Coś takiego mi się przyśniło, nie? No a ja już, tak jest, jak pod końcówkę na przykład mi się śniło, że spada, widzę przez okno, jak coś spada, jest wielki wybuch przez okno w kuchni, a dwa tygodnie potem spadł na Czeladińsk meteor, nie? No, czego świadkiem jest Korwin, bo mu o tym napisałem. Powiedział, skąd pan wiedział, ja mówię, no już przyśniło mi się.
1: Powiem tak, ja tu się jeszcze ustosunkuję do tego, co napisał Kusztosz, ale tak serio. Powiem tak. Ja tutaj robię audycję naprawdę dlatego, bo lubię, bo jest fajnie. Nie zapisałbym się, jak to się mówi, na czwartki, gdyby mi się to nie podobało. Czasem nie mam tematu, po prostu chcę pogadać. To jest dla mnie fajne. Uważam, że to jest miejsce, w którym można to zrobić. A to, że są donaty, no to tylko jest życzliwość tutaj słuchających. Ja nikogo naprawdę nie zmuszam do tych donatów. Były takie sytuacje, kiedy w ogóle tych donatów nie miałem i naprawdę nie będę się biło to. To nie o to chodzi, żebyście płacili. Wręcz ja to używam też jako taki, można powiedzieć, ocena audycji, bo jeżeli ktoś zapłaci, to znaczy, że naprawdę go, nie wiem, coś ciekawiło, albo może po prostu chciała coś tam mi dorzucić, ale gdzieś tam jednak go to tam zmotywowało.
2: Albo chcę, żeby go wyświetliło.
1: No to może. To różnie jest.
2: Przed wojną było takie hasło: armaty zamiast masła. To teraz podam. Donaty zamiast zniczy.
1: No i tutaj powiem tak, że ja na YouTubie, tak nieskromnie powiem, mógłbym więcej zarabiać moim niż tutaj. I co robię tam? Nie robię, bo dla mnie już nie satysfakcjonuje to, co tam robię. I czuję takie, nie wiem, tam czuję, że to jest mus. Ja trochę jestem dziwnym człowiekiem, mógłbym dobrze zarabiać, ale jak czuję mus, to mnie już opiera. I wiadomo, mógłbym zarabiać tam centralnie, a tutaj to dorobię co najwyżej i to tak z życzliwości wszystkich użytkowników, dlatego zawsze przyznam tego donata, zawsze podziękuję, no bo jednak to są to jest jednak życzliwość innych osób. Także tutaj tak to wygląda.
2: Ja mam, widzisz, podejście jeszcze bardziej ideowe, bo ja mógłbym teraz siedzieć i zarabiać, a dzwonię tylko, nie? Gdzie nie mam...
1: No właśnie, ja też często dzwonię do krawca, też staram się robić jakieś rzeczy. Nie mówię, że jest idealnie, bo też czasem pieprzę i mógłbym robić lepiej, ale kurde, powiem tak, dajcie mi się rozkręcić, w końcu się nauczę, prawda? Nie od razu Rzym zbudowano, a ja też nie wszystko pokazałem, co potrafię, plus dzisiaj musicie i tak mi wybaczyć, to po prostu, no, przeziębiony jestem, trochę nie w formie dzisiaj.
2: Znaczy, nie musicie mu wybaczyć, ale mu wybaczcie, tak samo jak z tymi zniczami. To, że mówię donate zamiast zniczy, nie znaczy, że nie macie kupić zniczy, żeby się nikt nie wymigiwał. Światełko trzeba zapalić, ale zamiast na przykład 15, to kupić kilka wkładów.
1: A dlaczego? Ja uważam, że znicze na przykład to jest trochę marnowanie pieniędzy, bo ja na przykład uważam, że dla mnie po śmierci to powinni mnie zakremować i najlepiej jeszcze rozsypać, żeby nie marnować nigdzie miejsca.
2: No jasne, jeszcze na krem będą marnować.
1: Nie, to się inaczej nazywa, ale wiesz, o co mi chodzi, żeby po prostu popioły ze mnie były i dziękuję.
2: No ale widzisz, popatrz na to z innej strony, nie wiesz, jak działa fizyka w tym przypadku, na tych najniższych poziomie, a może chodzi o to, że twoje ciało i twoje komórki mózgowe zostaną zeżarte przez robaki i staną się ich częścią. Pokolenia robaków potem zostaną zjedzone przez stworzenia wyższe w łańcuchu, aż w końcu przez człowieka. I ten człowiek, który zje fragment ciebie sprzed iluś tam tych cykli zjedzenia, i się narodzisz na nowo wtedy, nie? Także ja jestem przeciwnikiem kremacji, tym bardziej, że kremacja brzmi tak, jakbyście mieli masłem wysmarować albo witą śmietaną.
1: Ojej, no nie wiem, może. To gdzieś masz dobry punkt, taki raczej metafizyczny, ale nadal to dla mnie jest tak, że i trumny, i znicze, dla mnie to wszystko jest marnotrawstwem i to już wolałbym nie, żeby mnie zakopali po prostu bez trumny i nie palili żadnych zniczy.
2: To jest dobry pomysł, ale palenie to nie jest zbyt dobry pomysł, bo pamiętaj, że jak trafisz do pieca, a czasami jest tak, że się możesz obudzić, nie, jeszcze tam funkcje życiowe są. Także lepiej być tam w takim schronie małym tam zakopanym, tylko zaznaczyć rodzinie, żeby dali ci naładowaną komórkę z powerbankiem, nie?
1: Czekaj.
2: Żeby sprawić, czego?
3: Obserwator. A, 10 zł.
2: Co się stało?
3: Proszę przeczytać tego donata. Szedł Sasza suchą szosą, król Karol kupił królowej Karolinie korale. Zupa dębowa, ząb zupa dębowa.
1: O, to taki trolujący donate, bo tutaj obserwator 10 zł przelał donatecikiem i napisał: proszę przeczytać tego donata. Szedł Sasza suchą szosą, król Karol kupił królowej Karolinie korale, stół zupa dębowa, ząb zupa dębowa. Nie, to raczej... Jeszcze raz spróbuję, to może szybciej. Widzicie? I teraz już bym zepsuł to. Szedł Sasza suchą szosą, król Karol kupił królowej Karolinie korale, stół zupa dębowa, ząb zupa dębowa.
2: A krakry mija lismanore. Nie, to, po włosku, tak.
1: To fakt, można się na tych łamańcach zawsze gdzieś...
2: Ja kiedyś przemijałem ten chrząszcz brzmi w Szczecinie i mówiłem: ksiądz pierdzi w trawie. Bo byłem dzieciakiem, co tak wymyśliłem. Może się to zdarzyć.
1: Jest taki jeden łamaniec, który jest dla mnie trudny i praktycznie nie umiem go powiedzieć, ale nie powiem który, bo to wtedy wszyscy będą go odrzucali, żebym przeczytał. Ale jest taki jeden.
2: No. A powiedz kwas dezoksyrybonukleinowy.
1: Oj, to ja mnie zapamiętał. Kwas rybo...
2: polskie słowo.
1: Kwas rybo dez... Czekaj, a mógłbyś mi to napisać? Albo czekaj, ja sobie znajdę. Kwas...
2: Ja cię bardzo nauczę to mówić. Kwas dezoksy rybonukleinowy.
1: Dobra, ja już go widzę. Dobra, to jest kwas deokso... Kwas deoksyry...
2: Rybonukleinowy, dezoksy.
1: Dobra.
2: Rybo.
1: Już widzę. Kwas deoksyrybonukleinowy.
2: Dezoksyrybonukleinowy.
1: No tak. To już widzę. Nie,
2: taki połamaniec. Jak Dastra Prima Ciacielności, najdłuższe słowo rosyjskie.
1: Nie, nie, to jest proste, jak wiesz, jak to czytać, bo tylko musiałem złapać to. To jest kwas deoksyrybonukleinowy. Po prostu chodzi o to, żeby wiedzieć, w którym momencie podzielić te słowa, bo to są słowa.
2: No, ale w towarzystwie jakiś pan, jak powiesz zamiast DNA, kwas rybonukleinowy albo kwas dezoksyrybonukleinowy.
1: No, możliwe, bo to jest RNA, nie? To drugi.
2: Tak, RNA i DNA.
1: Tak, tak.
2: Albo na przykład podwójna helica kwasu dezoksyrybonukleinowego. Sztuka, nie?
1: No, to tak Niemcy mają, bo Niemcy też mają takie słowa długie, które są połączone z różnych słów i to tak łatwo łatwo można przeczytać, jak znasz metodę, ale jak to komuś rzucisz, to nie będzie wiedział.
2: No, zgadza się. Ja kiedyś słyszałem coś takiego bardzo trudnego, ale zapamiętać to ojejku.
1: Ale tu pisze deoksyrybonukleinowy, przynajmniej, ale jeżeli to jest dezoksy, ale tak tu pisze na Wikipedii, ale nieważne.
2: No. Pewnie się pomylili.
1: No.
2: Ja wiem, bo ja często używam tego słowa. Kiedyś jak moja kobita leżała przez 6 miesięcy w szpitalu, to ja dużo rozmawiałem, bo to był szpital, przy którym była akademia medyczna. Oni tam sobie, no takie mieli ciekawe zajęcia, na przykład wpuszczali tak, raz to się śmiałem z tego, zresztą wcale nie było śmieszne, bo był gabinet do badania ginekologicznego, gdzie wiadomo, jest takie krzesełko, kładzie się nogi szeroko i się spogląda. No i prowadzili młodą, nieświadomą dziewczynę i w ogóle się jej nie zapytali. To było jeszcze dawne lata, rok gdzieś 2000, nie? I ona taka rozkraczona siedzi, a ta widownia, taka jak w kinie. Wiesz, pochyła taka sala, taka aula i wszyscy się gapią na to. Wyszła dziewczyna taka prawie, że załamana, bo co miała zrobić, jak już ją rozkraczyli i tych studentów posadzili. Autentyk, to jest autentyk, nie?
1: No, kurde.
2: Ja zacząłem wtedy protestować, bo moja kobieta była następna do badania i zacząłem rozmawiać z tymi młodymi przyszłymi, albo już takimi, którzy mieli jakieś tam małe uprawnienia praktykanckie tam do praktykowania, tylko jeszcze tam się specjalizowali, specjalizacja czegoś tak nazywało. I ja z nimi zacząłem rozmawiać, no i ze zdziwieniem stwierdziłem, znaczy ja takiego elokwentnego udawałem bardziej niż jestem w tych sprawach medycznych, tak dosyć logicznie starałem się rozmawiać i w pewnym momencie padło takie pytanie: przepraszam panie doktorze, a pan jest lekarzem z jakiej specjalności, nie? Ja wtedy zrozumiałem, że oni po prostu przecenili moją elokwencję w tej dziedzinie. Ja mówię, nie, no ja jestem lekarzem, mówię, ale od komputerów, bo akurat wtedy pracowałem jako główny informatyk. Nie? Zresztą opowiadałem ci o tej historii właśnie dzisiaj, to było w tym czasie, kiedy naprawiałem te stare lat 80.
1: Tak, słyszałem te historyjki. No, tam miałeś sporo rzeczy. No, dzisiaj rozmawialiśmy na temat drukarek, lateksów i innych historii ciekawych. Zresztą takie ciekawostki. No raczej nie na nocne radio, bo chyba nie wiem, czy jest osoba, która chciała...
2: O lateksie rozmawialiśmy?
1: No tak, no jasne, lateksie. No to...
2: Ja
1: widzę, ktoś się czegoś...
2: Faktem jest, że wczoraj słuchałem bardzo ciekawej audycji na temat HIV, bo okazuje się, że no bo trzeba przyznać, i to chyba wszyscy przyznają, że temat wirusa HIV całkowicie zanikł. Nie ma tego. Okazuje się, że według najnowszych badań, to wczoraj ten program słuchałem z jakimś człowiekiem, który się tym zajmuje, nie wiem, czy to był medyk, szczerze mówiąc, bo nie pamiętam, ale właśnie pan, który się tym tematem zajmuje, z statystykami związanymi z HIV, czyli wirusem wywołującym AIDS, że jest to całkowicie przemilczane, ale problem się nasila. W Polsce jest to już 46-48 tysięcy, z czego 2/3 nie wie w ogóle, że jest nosicielem tego wirusa. A prezerwatywa nie zabezpiecza przed przenoszeniem tego wirusa, a dokładniej zabezpiecza w między 40 a 60% się szacuje tylko. Także to jest bardzo ciekawa kwestia.
1: Momencik, bo Tomu tu napisał Bambi, lista donatorów się zresetowała, cel osiągnięty. Z tą listą jest problem, ona się resetuje codziennie. Mógłbym sam resetować ją ręcznie, jestem zbyt leniwy, nie chce mi się i ona co północ po prostu się resetuje. Zresztą i tak 10 osób może być maksymalnie na niej, więc uznajmy, że no, tam były osoby, które wrzucały, no i tak, jak to się mówi, tak to już jest. No, ta lista
2: może
1: jest chamska.
2: W konfiguracji można ustawić większą ilość pozycji przypadkiem. Tam, bo to ja widziałem, to znaczy tam jest strasznie, to Tipli to jest w ogóle takie bardzo, ja bym to dużo prościej zrobił, o może w ten sposób.
1: Ja uważam, że Tipli tak już jest proste, a jeszcze powiem tutaj tak, nocny jaszczur, właśnie, jaki bierot nocnego jaszczura, a ja wrócę do tego lateksu, tak, mówiliśmy o lateksie, ale nie takim gumowym, tylko o latechu do drukarek.
2: To prawda, to prawda. Także dla tych, co nie wiedzą, edytor tekstów pod Unixem.
1: Pewnie myśleli wszyscy, o, tam o lateksie rozmawiał. Nie.
2: No, jeszcze miałem wspomnieć o Emaxie, czy Memaxie właściwie tak naprawdę, takim bardzo, bardzo prostym edytorze, który jest właśnie taką klasyką, że tak powiem, edytorów tekstów, ale to nie będzie chyba wciągało. Ja mam w ogóle bardzo ciekawy temat, taki, który mi dzisiaj, że tak powiem, tutaj córa podsunęła, tylko żeby się za niego zabrać, to przydałoby się, żeby ona i na przykład jakaś jej koleżanka jeszcze, to by było jeszcze fajniej, żeby były ze dwie osoby, żeby dołączyły. Ja ją się zapytam, czy się zgodzę. Ja nie zdradzę, co to jest bez jej zgody. I to by było właśnie takie fajne nawiązanie. To by były takie, jak program byłby jak film typu... Czekaj, jak te filmy się nazywają? Nie komedie romantyczne, tylko takie romanse, ale związane z jednocześnie takim okresem dojrzewania, no 20 lat, tak trudno powiedzieć okres dojrzewania, ale takim w każdym razie młodzieżowymi takimi właśnie różnymi rozterkami. Fajną rzecz mi podsunęła. No zapytam się ją, jak nie zapomnę. I jak będzie miała czas, bo ona niestety jest bardzo, bardzo mocno zajęta pracą. Przypomina mi, że tak powiem, tutaj swoje te lata, takie jak, mniej więcej jak ona miała, kiedy ja pracowałem na dwa fronty jeszcze plus zlecenia i po prostu nie miałem na nic innego czasu.
1: No tutaj jeszcze Polakości napisał, jak to zrobić, ale spokojnie, ja wiem, jak to zrobić, po prostu w tym momencie przyznaję się, jestem trochę zbyt leniwy, żeby to zrobić. Ja wiem, musiałbym tam przekopiować nowy szablon, tam coś tam zrobić, ustawić, żeby było, bo nie można na domyślnych szablonach zmieniać ustawień, to musiałbym nowy szablon zrobić, przekopiować link. A nie chcę mi się teraz tego, znaczy mógłbym, to jest 5 sekund roboty, po prostu mi się nie chce, jestem tak leniwym człowiekiem, dzisiaj kompletnie mi się nic nie chce, ale audycję o dziwo włączyłem.
2: No to mi się nic nie chce od kilkunastu tygodni, a tutaj towarzysz Moczar, czekaj, dobrze przeczytałem? Nie, Maczer, myślałem, że Moczar, napisał, tam pewnie u Ewy Lipki siedzi na kanale. No, chyba zdarzyło mi się ze dwa razy być obecnym, przesłuchaj, to się przekonasz. Ja parę razy dzwoniłem do Ewy porozmawiać, bardzo fajnie się z nią rozmawia, no co szkodzi. Zresztą ja dużo słuchaczek, które tutaj dzwonią do nas z tego radia, których niki się pojawiają siłą rzeczy, wtedy na Skype'ie sobie dołączyłem, bo ja lubię rozmawiać z kobietami, a co to złego.
1: Widziałem to.
2: Co innego, ja lubię rozmawiać.
1: Widziałem to psycho, widziałem, co napisałeś. Nie zdążyłeś tego skasować, zanim to przeczytałem, także ja tam wiem. I ja to widziałem. Mnie tam...
2: Co napisał?
1: A nie, to nie mogę, bo to już skasował, co to tak nieładnie powiedzieć.
2: Nie, dobrze się tam
1: nie no. No to się oczywiście żartem napisał, żebyś nie podchodził do jego kobiety.
2: Jak to użytkownik benzodiazepanu z użytkownikiem benzodiazepanu, jakoś się dogadamy.
1: Gumball jak studia, miałeś jeszcze... Nie, no coś ty jeszcze kolosów nie miałem. ale będę miał i będzie dramat, ale dramat...
2: A byłeś już fizycznie jakoś ciałem?
1: Tak, musiałem się pojawić, ale tak na zajęciach nie, jeszcze nie. Dopiero będę.
2: A, czyli, bo to są zjazdy u ciebie, tak?
1: Tak, u mnie będą miesięczne, raz na miesiąc i akurat w tym miesiącu nie będzie, zresztą chyba do końca roku nie będzie i dopiero od tycznia będziemy mieli raz w miesiącu, bo będziemy robić fizyczne rzeczy, a tak to cyfrowe będziemy cały czas tam przy kompie.
2: Bo ma... No to pilnuj teraz, bo na pierwszych 3-4 zjazdach łączą się grupy, powstają grupy i tak zwane, jak to kiedyś było w takim programie, nie stowarzyszenia, tylko Boże kochany, wyleciało mi to słowo z głowy, sojusze się zawiązują, takie nieformalne grupki na studiach, które później będą zawierały interakcje w tym całym tygodniu wolnego między zajęciami.
1: No. Weź kredyt i jestem już na studiach, to po co mam brać kolejny kredyt? To tak nie można. Kredyt na drugie studia? To nie, nie opłaca się.
2: Zdradzę ci taką tajemnicę studiową, bo ja po studiach dziennych, które mi kompletnie nie wyszły przez pierwsze pół roku, aczkolwiek i tak całkiem dobrze mi poszło, bo jak 33 zaczęło, to 23 było już po 2 tygodniach, bo odpadło 10 i nie dało rady. A ja się utrzymałem do końca pierwszego semestru, to muszę powiedzieć, że dobrze mi poszło. Miałem możliwość ubiegania się o warunek, ale tak zwany. Ale nie, czyli przystąpienie do drugiego semestru, nie zaliczywszy 3 w sumie przedmiotów, chyba z 12, które miałem, ale się zdecydowałem na inne podejście, o zmianę kierunku i jak zmieniłem właśnie na taki tryb zaoczny, ja to nazywałem na piękne oczy, bo i tak tam się nawet byś się nie uczył, to by się ci zaliczyli. Chociaż były przypadki, że niektórzy nie zdawali, ale to powiem ci, że im więcej się uczyłem, tym słabsze oceny dostawałem. Bo to było bardzo ciekawe doświadczenie na studiach zaocznych. Bo studia zaoczne, jednak te kolokwia, które są, szczególnie kolokwia, bo egzaminy to wiadomo, że jest więcej czasu. Ale kolokwia, które są, przynajmniej ja tak trafiłem, że w większości przypadków były na szybkie odpowiedzi, czyli po prostu dużo pytań, dużo, dużo odpowiedzi. I jak byłeś za dobrze przygotowany, to nie byłeś w stanie w sposób skondensowany zmieścić się na przykład w 2 minutach na odpowiedź. I ja przez to cierpiałem. Ja dopiero jak na drugim roku się, tam późnym drugim roku się połapałem, że to się nie trzeba w ogóle uczyć, tylko hasłowo, nie? To żeby jedno zdanie napisać na każdy temat, to dopiero wtedy, ale za poważnie podszedłem po prostu do tego, nie? No ja nie wiem, czy gdzie to się sprawdzi i po takim, może teraz to jest w ogóle inaczej, bo ja jednak ostatnie studia, jakie miałem, to miałem w 2002 chyba roku, jeżeli pamiętam, to były te Master Business Administration, ale ja tam zrezygnowałem po miesiącu, bo po prostu ma masakra, po prostu to było coś strasznego. No po prostu porażka totalna. Ja tam bym się nic nie nauczył, a zmarnowałem tylko czas i pieniądze, nie?
1: No, powiem tak. Miejmy nadzieję, że nie zmarnujesz. Znaczy, że nie, że się teraz nie marnujesz pieniędzy, a wtedy, no, ja myślę, że jeśli chodzi o studia, to...
2: Znaczy, ja nie studiuję.
1: Ale ja wiem, ja mówię, że teraz, że nie marnujesz pieniędzy. Ja tak mówię, po prostu. Ja wiem. Łapię teraz myśli po prostu, bo mózg mi się pali. Ja już mówiłem, że dzisiaj jestem nie w sosie, jak to się mówi. Ale ja wiem, spokojnie, ja jeszcze takiej schizofrenii nie mam. Jeszcze moje zaburzenia mentalne nie są tak złe, żeby nie wiedzieć, że jednak ty jesteś, kurde, starym hopem. Ja tylko mówię, że teraz, żeby nie tracić kasy. A wtedy można było tracić kasę. To chciałem po prostu dokończyć zdanie, tak mnie złapałeś. Bo myślę, że jak się jest młodym, to można trochę kasy potracić, a potem dopiero problem jest tracić kasę, już wiesz, jak jesteś trochę starszy, moim zdaniem.
2: Znaczy teraz bym przestrzegał przed tym, bo no przekonamy się, myślę, że już w ciągu 12 miesięcy, jak bardzo boli kryzys przełomu lat 80., 90., bo taki sam czeka nas w tej chwili, tylko w troszeczkę innej mutacji, że tak powiem, tym modnym słowem ostatnio. Będzie bardzo, bardzo duży kryzys, idzie do nas na 22 rok, także
1: Mówisz, że będzie lipa, ale ja...
2: Absolutnie.
1: Słyszałem, że wszędzie będzie lipa też ogólnie.
2: Tak, to będzie globalne, oczywiście to będzie globalne, natomiast w Polsce będzie to globalne ze szczególnym okrucieństwem. Polacy mają zawsze gorzej. Jakąkolwiek sprawę nie sprawdzisz, to mają gorzej. Więc jeżeli ktoś ma zaciągnięte w tej chwili jakiekolwiek pożyczki na zmiennym procencie, to spłacać jak najszybciej. Chyba że macie zafiksowane ubezpieczenie na stałym oprocentowaniu, nie? No to wtedy wiadomo, że straci wartość, nie opłaca się spłacać po prostu, nie? No, straci wartość pieniądz. No niestety, no, zaczyna się to samo, co było w latach 70., czyli jak po Chopinie, jeżeli dobrze pamiętam, na 500-ce przed Kopernik na 1000-ce, a to ma miejsce od nowego roku, to zaczęło się już lawinowe drukowanie.
1: No cóż, ja nie wiem, co powiedzieć, ponieważ nie znam się na inflacji aż tak. Wiem na pewno, że to nie tylko w Polsce się dzieje źle, a na całym świecie jest lipa, ale rzeczywiście w Polsce dotyka jakaś taka dziwna teraz inflacja. Dziwna, raczej nie dziwna, bo politycy sami sobie na to zapracowali, bo myślę, że to jest jednak w dużej części wina polityki naszego kraju.
2: Ja ci powiem od razu, to jest inflacja podażowa do druku pieniądza, do druku pieniądza, znaczy podaży pieniądza, nie? Nadmiar. Ci, którzy wiedzą na wstępie i dostają ten, to od razu zamieniają to oczywiście, znaczy najprościej w złote monety, tak? No bo jest i trudno sfałszować, kupić w jakiegoś dealera, że tak powiem, który ma, powiedzmy, numizmatyczną jakąś firmę i tutaj inwestować, tak? Natomiast na przechowanie wartości, bo złoto trzeba pamiętać, że jest raczej na przechowanie wartości niż jako inwestycja, tak? Nieruchomości, no, bardzo śliski temat. Jeżeli wejdzie podatek katastralny, który niestety jest słusznym podatkiem, ale nie w wysokości 4%, czy 3%, czy 2%, tylko promila lub pół promila, bo tak to było historycznie, no to wtedy będzie problem. Jeszcze może być dodatkowo sytuacja taka, jak była po wojnie, to znaczy z uwagi na problem mieszkaniowy Polaków, bo taki występuje i coraz częściej się przewijają te artykuły w nagłówkach, to ja bardzo mocno się obawiam, że może być, a i większość za tym zagłosuje, że dwa mieszkania to za dużo, to tak nie może być, to trzeba jedno zagęścić, nie? I tam będzie przymusowe te. No nie wiem, czy wiecie o tym, ale w tej chwili, to nie zdradzę tajemnicy, bo to są oficjalne informacje, że w tej chwili jest już, weszło, tak, że tak powiem, w praktykę, bo to było od dłuższego czasu, zajęcia pojazdów na potrzeby wojska. To jest ustawa, która jest jeszcze z powojnia zaraz. Także jeżeli ktoś ma pojazd, szczególnie terenówkę, no to ja bym to, kurde, rozmienił na coś nieprzydatnego dla wojska.
1: No, to też słyszałem o tym. No, a tutaj jeszcze Krawiec pyta się mnie, tutaj odpowiem szybko i wrócę do tematu, czy bawiłem się RPG Makerem. Tak, bawiłem się i nawet tam jakąś minigierkę zrobiłem. No, ale wracając do tej inflacji, no, w Polsce dziwnie się dzieje, to fakt. Dla mnie to wszystko wygląda jakoś nienormalnie. A co do mieszkań, to będzie tryb PRL, wezmą mieszkania i zaczną rozdawać je po prostu ludziom. To znaczy nie rozdawać, tylko wiesz, tak jak wtedy było, że dostawało się mieszkanie, to wiesz. Tylko, że pewnie to będzie na jakichś dziwnych zasadach. Zaczną po prostu zabierać ludziom mieszkania, nikt nie będzie miał i taka wróci komuna pół albo light.
2: Znaczy komuna to nie, bo w tej chwili mamy oligopole, czyli to jesteśmy w przedsionku faszyzmu, kiedy są duże firmy, korporacja albo państwo, tak jak to mówi Trader 21. To nawet mnie uczono na ekonomii jeszcze, na bankowości, finansach właśnie, czyli oligopol plus monopol państwa to równa się faszyzm, nie? Czyli to, co było we Włoszech przedwojennych. Dokładnie, bo Włochy są takim bardzo skrajnym przypadkiem państwa faszystowskiego, jak i druga RP. Druga RP również była państwem faszystowskim. Znaczy w mojej ocenie, tak? No bo tutaj akurat w żadnych takich źródłach tego nie znajdziecie. Natomiast de facto, gdyby tak się przyjrzeć, to było to takie połączenie socjalizmu, coś między socjalem a tym. Oczywiście nie w tej formie, w jakiej w tej chwili jest. Że tak przypomnę tylko to, co w Anglii tak słyszałem od takiego jednego człowieka, z którym koresponduję, nie słuchacza radia absolutnie. W Anglii no, przyobiecano mu teraz na cześć, że tak powiem, tego lockdownu, który tam był u nich, przedostatniego, to miał po prostu miał postawione takie wymagania, że albo się zadeklaruje, że chodzi do pracy i zachowuje te wszystkie tam sanitaryzmy, albo deklaruje się, że się boi chodzić do pracy i dostaje 500 funtów, tam się płaci tygodniowo, a więc 2000 funtów na miesiąc i siedzi w domu i deklaruje, że nie będzie wychodził wie na więcej jak pół godziny po najpotrzebniejsze zakupy i tam jeszcze w promieniu tam tych 30 minut, że jest w stanie dotrzeć na pieszo, nie? No oczywiście wybrał tą opcję 2000 funtów, no bo frajer by tylko nie wybrał takiej opcji, tak? Każdy chyba by wziął te 2000 funtów do ręki i po prostu sobie siedział w domu, nie?
1: No, powiem ci, też bym to brał. Zresztą w USA też mają chyba takie opcje. Rozdają też i ludzie na przykład zamiast tam być na jakiejś niskobudżetowej płacy, to wolą siedzieć w domu, bo mają tam jakiś social, a niektórzy to i wracają do rodziców i siedzą, tak jak ja na przykład, nie? Ale no różnie jest.
2: No w USA ja mam w tej chwili kontakt taki bardziej bliski tylko z Nowym Jorkiem i właściwie to prawie samym centrum, bo z Queens. Tam mam dosyć dużą rodzinę i powiem, że no, oni pracują normalnie. No tylko trzeba pamiętać, że tak, że to pracują w dwójkę, tam przychód mają rzędu 4000 dolarów. To nie jest dużo, to nie jest duża pensja, no ale popatrz, 4000 dolarów, tak? No to pewnie zaraz ktoś powie, to tak jak u nas 4000 złotych, nie? Bo to tak się zazwyczaj liczy. Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy, popatrz jaka to jest inflacja. 80. rok średni zarobek 200 dolarów. A w tej chwili 2000 dolarów, taki minimalny, nie? To też oczywiście zależy od stanu, bo tutaj mamy Nowy Jork, tak? To jest takie jednak miasto Zresztą tam dużo miast wielkich nie ma w Stanach, poza Los Angeles, Dallas, Nowym Jorkiem i Trójmiastem, Filadelfia, Boston, Baltimore, Washington, tak dobrze mówię? Boston, Filadelfia, Washington.
1: Chyba tak. A ja tutaj taką mam informację, że chyba będę zawijał tą audycję, bo coś czuję, że znowu mnie wszystko łapie, a raczej zmęczenie to już w ogóle. Ale tak miało być krótko. A kurczę, 3,5 godziny, a miałem tylko 2 godziny. To co?
2: To jest krótko.
1: Krótko dla kogo?
2: Charakterystyczna nocnego radia. Jak ma być krótko, to jest 4 godziny. No. 3,5.
1: No nic, no w każdym wypadku, no wiesz, nie lubię tego mówić, ale będę musiał tak trochę, jak to mówię, ostatnie słowa ci dać, niestety. Także.
2: Ostatnie słowa,
1: co przed swoją egzekucją chcesz powiedzieć?
2: Coś tutaj piszą do mnie.
1: Okej, to odpowiedz.
2: Ma znajomości na Queens, tak. To jest Eighth Glendale, ulica, kurde, oni mają tam takie dziwne oznaczenia, bo to są te takie krzyżówki, nie? I tam jest jakaś tam pierwsza, z którąś, już teraz dokładnie nie pamiętam. Tak, w Queens mam rodzinę. Znaczy ja mam w Stanach bardzo dużą rodzinę, już teraz podejrzewam, ale to jest emigracja przedwojenna. 13 ciotek, 10 wujków wyjechało do 3 miast. Najwięcej do Milwaukee, na drugim miejscu było Detroit, do którego zresztą byłem zaproszony, ale wybuchł stan wojenny i nie pojechaliśmy z ojcem. Natomiast trzecim miastem było oczywiście Chicago w stanie Illinois, tam też ciotka była. Natomiast w tej chwili tam już są wnuki i prawnuki. I tam jedna ciocia jeszcze żyła, która miała ponad 100 lat. Za komuny to nam przysyłali jakieś paczki, jakieś tam $5, jeżeli nie wyjęła cenzura. No ale, ale no raz nawet 100 dolarów doszło, się okazało, ale to już było późniejsza komuna, taka przed, że tak powiem, przed prezydentem, przed premierem Rakowskim i reformą Wilczka. Także już wtedy troszkę było luźniej z tymi sprawami. No, natomiast no w tej chwili to już ta emigracja, która w tej chwili jest, to są osoby, które ja już tutaj w Polsce znałem, tak, i które wyjechały tam przed dekadą mniej więcej, już tam półtorej dekady temu, no i teraz tam pracują w Stanach, no i no nie wrócą. Zresztą niedawno, bo rok temu spotkałem na przystanku, jest to też taka ciekawostka, bo myślałem o tej osobie idąc na ten przystanek, bo każdego dnia, kiedy chodziłem do technikum, to ta dziewczyna mieszkała bardzo blisko przystanku, w którym wsiadałem i codziennie żeśmy się praktycznie spotykali i jechaliśmy razem. Po drodze zbierając pozostałych mieszkańców naszego osiedla, którzy też chodzili do tej szkoły. I tak akurat sobie o tym przypomniałem. Nie wiem dlaczego. Nie mówię, kurde, mogę powiedzieć imię, Iza. Mówię, kurde, Iza, tak sobie przypomniałem. Mówię, tak chodziłem na ten przystanek, mówię, tutaj zawsze się z Izą spotykałem. Ty wiesz co, ja patrzę, kurde, ona stoi na przystanku, tylko innym przystanku autobusowy, teraz tam też jest obok. Patrzę, kurde, i ona do mnie pierwsza mówi, Maciek? Ja mówię, Iza? Kurde, no ten, a słuchaj, a prawdopodobieństwo takiego spotkania było naprawdę małe, bo ona wyjechała 20 lat temu do Stanów i przypadkiem przyjechała do Polski. Nie? I pomyślałem o tym 15 minut wcześniej, ja mówię, słuchaj, nieprawdopodobne, 15 minut temu myślałem o tym, że cię spotykałem na przystanku. I na tym samym przystanku, dosłownie obok tego przystanku, bo ten autobusowy to jest właściwie prawie ten sam, co na tramwaj, spotkaliśmy się, nie? Jest coś takiego, kurde, nie wiem, jakiś taki energetyczny, nie wiem, umysłowy, jakiś ten, jak to się nazywa, nie transcendencja, tylko ta,
1: nie wiem, telepatia, nie, to ktoś powiedział, że to jest powiązania jakieś energetyczne z każdą osobą, że nic nie jest przypadkiem i jesteś powiązany energetycznie z każdą osobą, którą spotkasz lub zobaczysz, że tam jest...
2: Ale widzisz, najlepsze jest to, że ja na tym przystanku i bywam 3 razy w tygodniu, nie? Tak teraz może powiedzmy. I 20... Nie, gdzie 20? Już jest 21 rok, to 30 lat minęło. Już 33 dekady. 92 rok ostatnio było, no to 29, tak? I po tylu latach po prostu taka myśl mi przyszła do głowy i się spotkaliśmy. 15 minut, nawet nie 15, bo to tam 5 minut jeszcze musiałem dojść do tego przystanku.
1: No widzisz, i tak to czasem jest plot różnych rzeczy. No dobra, bo serio, będę tutaj...
2: Znaczy, ostatnie zdanie, zwracajcie uwagę na swoją intuicję, na takie właśnie... Wsłuchujcie się w swoje, że tak powiem, podpowiedzi organizmu, jakieś takie właśnie myśli przewodnie. Może to też wynika z obserwacji otoczenia, tak? Z jakichś takich, nie wiem, powiem może za duże słowo umiejętności, ale takiego właśnie takiej jakiejś intuicji właśnie obserwacyjnej, nie wiem. Akurat to było trudno zaobserwować, bo przecież nie widziałem dziewczyny, że tam stoi, tak? Ani po zapachu bym nie poznał, już tym bardziej po 30 latach, ani po... Znaczy po zapachu to tak bym nie poznał, bo nie wąchałem jej nigdy, nie? Ale po prostu no dziwna sytuacja, dziwna naprawdę. Dobra.
1: No.
2: Nie zawracam głowy, no. A jak znam ciebie, to jeszcze będziesz siedział do trzeciej. Trzymaj.
1: Nie, dzisiaj nie. Cześć.
2: Nie, wiesz, nocne radio to jest radio, które jak przychodzi krawiec i mówi, że za pół godziny kończy, to jeszcze potem po 5 godzinach nadaje dalej. Ja mogę całą Dune obejrzeć i się okaże, że będziesz jeszcze siedział.
1: Nie, dobra. Cześć i czołem.
2: No, intuicja mi to podpowiada.
1: Okej, okay. Cześć. No, także to był Etam. Wysłuchacie nocnego radia. Nie, no żartuję, nie będę tutaj krawcował. Ja nie jestem profesjonalistą. A mógłbym takie mieć przełączniki, nie? I teraz włączyć tak dźwięk. Chwilę jeszcze poczekać. Nie, na donaty, nie? Nie. Nie chodzi o donaty, bo tutaj ktoś tak napisał, psycho. Nie, dzisiaj po prostu wymiękam. Sorry, to dzisiaj... Jak słychać po mnie, jestem pełny, nos pełny, no jak to się mówi, przeziębienie nie wybiera, prawda? Dzisiaj nie wybrało, a raczej wybrało, ale wcześniej nie wybrało. No i jak to się mówi, no czasem trzeba już głupoty pierdzielę. Słyszycie, że cały czas jakieś rzeczy gadam takie już od tego, no bo po prostu mi się obwody palą w głowie. No ale dobra, no było fajnie, ja się świetnie bawiłem jak zawsze na każdej audycji, także dzięki za wszystkie donaty, a było ich całkiem sporo, kurczę. Teraz mógłbym nawet przeczytać listę donatów, ale kurczę, no, aż przeczytam, będę miły, przeczytam wszystkich donatujących. Tiki. Proszę przeczytaj tego donata. Szesza słuchał szosą. Tutaj był obserwator. Obserwator, Mat, stały słuchacz, Maczer 3, obserwator, srały muchacz, Alaska Tajga, Szatan, LML Dudki, Bukowski, nie, to już było, Bukowski chyba nie, to już było wcześniej, także tak, takie osoby były. Dziękuję za wszystkie donaty, dziękuję za oglądanko, słuchanko, cokolwiek robiliście i trzymajcie się, dobrego wieczoru, cześć i czołem.

dobry wieczór, krawiec się kłania. Ja właściwie z małym ogłoszonkiem parafialnym chciałem z przykrością was poinformować, że dzisiejsza speluna niestety odwołana gościni, która miała się zjawić, Ewa, niestety zmieniła zdanie i nie chce się pojawić. Może nie będę czytał całego uzasadnienia, bez sensu, to nudne. Już było wklejane na czacie, to kto wie, ten wie, kto nie wie, a jest bardzo ciekawy, to niech sobie znajdzie. No, w każdym razie chodzi o to, że Ewa wysłuchała ostatniej znowu 10-godzinnej audycji. No, zdarzają nam się takie od czasu do czasu. Wywnioskowała sobie, że u nas tyle się gada i że ona nie ma czasu na takie pierdoły. Czy jakoś tak? No, tam na nic się zdały tłumaczenia. Zresztą też pomyślałem, że może niekoniecznie mam ochotę jakoś się tłumaczyć bardzo. No nie to nie, no trudno. Także nie ma dzisiaj spelunki, niestety. A czy będzie coś innego? No nie wiem, trochę jakiś taki jestem zmęczony. I przytłoczony troszkę różnymi tutaj sprawami, ogólnie wydarzeniami na świecie też trochę. Jakoś tak się trochę mrocznie zaczyna robić. Jeszcze jak posłuchamy sobie przepowiedni na przykład Krzysztofa Jackowskiego, no możemy sprawdzić teraz właśnie, czy się sprawdzą jego przepowiednie mroczne dotyczące właściwie najbliższej przyszłości, ponieważ te w sumie apokaliptyczne, można powiedzieć, wizje, które Krzysztof Jackowski, najsłynniejszy chyba polski jasnowidz z Człuchowa, które właśnie przytacza, to jeszcze w czerwiec ma być. Koniec czerwca najprawdopodobniej. Albo przełom czerwca i lipca. No, także trochę też było pite w nocy, sobie poszedłem, a tam się działy jakieś dantejskie sceny. Odsłuchałem część tego, co tam się działo. No i muszę powiedzieć, że troszkę jestem zły chyba na siebie, że zostawiłem was. To, co się sprawdza na przykład u Enkiego, że Enki sobie idzie drzemać i zostawia ludzi i to wszystko jeszcze jakoś się toczy, no to jak widać w tej naszej społeczności trochę bardziej takiej łobuzerskiej,

zawsze to lepiej brzmi niż wariat. Zresztą, kto z nas jest normalny? Każdy jest trochę walnięty, świrnięty na swój sposób. No ale niektórzy są dodatkowo bardzo drażliwi na swoim punkcie też dodatkowo jeszcze. No, także działo się, leciały słowa na K i na H i na różne inne jeszcze. I dużo było tego. Właściwie to niektórzy złapali swego rodzaju flow, polegający na tym, że bluzgają na wszystkich i na wszystko przez 20 minut. Myślałem, że to Grzesiu przegiął pierw tak z opowieści i z tego, co mi tam się przez sen przebijały te jego na K, ale Grzesiu właściwie dosyć grzeczny był i taki próbował mediować, można powiedzieć. Próbował jakoś tam uspokoić Bartłomieja, który to wstąpił w niego jakiś szatan po prostu. A ja się zgodzę chyba z tym, co napisał Wacek Wellacha, że nie ma co się przejmować i że właśnie to jest fajne w NR. Tak, myślę, że tak. Pod warunkiem, że to jest od czasu do czasu, nie? Że to są takie incydenty. No, coś się dzieje. Myślę, że to porównanie naszego radyjka do takiej knajpki to może nie do jakiejś wykwintnej restauracji, tylko właśnie do takiej knajpy, no, gdzie, nie wiem, dziki zachód trochę, no, ktoś komuś rozbije butelkę na głowie czasem panienki tańczą kankana i co? Nie może być i takiej knajpki. A jak ktoś woli restaurację wykwintną, on en bon vivant, i proszę mi podać carte vin, ten widelec jest brudny, proszę go wymienić, no to, to też coś znajdzie dla siebie, może gdzie indziej, nie? Do kolejki przed Monopolowym można porównać, pisze Radek z Brzegu. Panie, pan tu nie stał. Panie, sam żeś pan tu nie stał. Panie. I ogórciki w tym, w reklamówce drugiemu tak palcami psz, psz, psz, psz, przekuwamy. A tamten, o, żeż ty! I w tym momencie wpada pan kierownik, czyli prowadzący audycję. Witam, dzień dobry. Tu, bierzemy pana. Pstrykam zdjęcie. I wystawiam w gablotce takie zdjęcie. Tych słuchaczy nie odbieramy. I taki Bartłomiej Rybka potem spotyka się z dziewczyną na przykład i płacze, wypłakuje się jej i mówi... Wszystkie radia już mam poobrażane, już nie ma gdzie dzwonić. No bo ja nie wiem, czy odbierać. No, niby tutaj były jakieś przeprosinki tu wysłane na priwa, ale wiesz co, Bartłomieju, to nie jest takie proste sobie wyedytować i weź mi tam wykasuj. To wiesz co, raz, że to jest czas, to wiesz, to... No nie jest taki hop-siup, weź se i se wykasuj. Tak, weź sobie ściągnij 10-godzinną audycję na dysk, załaduj 10-godzinną audycję, wyedytuj, wyrenderuj, powycinaj, znajdź wszystko, co tam jest do wykasowania, wykasuj, zapisz, wyrenderuj, przegraj z powrotem na serwer, podpisuj, tak? No weź se tam wykasuj, nie? To nie zupełnie tak działa. Po prostu, no, audycja jest tam ukryta, nie będzie za bardzo widoczna. Kto sobie zobaczył? No właśnie nie wiem, jak to jest, bo niby ma status, że jest prywatna, ale cały czas się komentarze pojawiają. Potrzeba jakoś tam zmienił status, ustaliliśmy, że ukryjemy, a komentarzyki się pojawiają. Nie wiem, może ktoś miał linka wcześniej albo coś. Bo są różne statusy na YouTubie. Tam prywatny, niepubliczny i zawsze mi się myli, który jest który. Niepubliczny to chyba taki, że już nie można dojść do tego nagrania, nawet jak się ma linka. A prywatny to taki, że jak się linka wcześniej gdzieś miało zapisanego... No ale to nie wiem, czemu mi się w proponowanych pojawiło i to jeszcze z dopiskiem, że jest dalej na żywo. To cuda niewidy się dzieją i wianki jeszcze na kiju. Także... Jak ktoś bardzo będzie chciał, to sobie tam znajdzie, to może poprosić kogoś o linka na naszym tu wewnętrznym może czacie, to może jakoś tam wkleimy, ale tak to będzie sobie ukryte. To co, posłuchajmy może tej przepowiedni Jackowskiego, co? Mnie to na ten przykład ciekawi, a nie odsłuchałem całości.

0: Chciałem razem z wami się wsłuchać w przepowiednie. No to może posłuchajmy w takim razie.
1: Ja pierdolę.
2: Cokolwiek militarnego miałoby się wydarzyć. Jakikolwiek początek tego będzie, to będzie on nocą. Pójdziemy spać spokojnie, a obudzimy się w głębokim szoku, ponieważ to będzie duże. To, co się będzie działo, będzie duże. Ja mam wrażenie, że może mieć to związek z nalotem. Kojarzą mi się myśliwce. I to będzie nalot. Bez pardonu. Nalot bez wypowiedzenia wojny. Bardzo konkretny. To coś odbędzie się w powietrzu. Nad dużą wodą. Raczej być może będzie chodziło tutaj o jakąś wyspę lub wyspy. Ale to nocą, co zacznie wszystko i co jest de facto przygotowane, to zacznie się w powietrzu dynamicznym, konkretnym, jednym nalotem. Tylko że nie będzie się mówiło o tym, że to jest incydent, że gdzieś tam coś zbombardowano, bo to i to był incydent, no i teraz dyplomatycznie trzeba to naprawić, tylko bardzo szybko zaobserwujemy już pierwszej doby, że zaczęły się poważne działania wojenne. Najprawdopodobniej, ja nie jestem tego pewny, ale najprawdopodobniej, znaczy, ja mam takie odczucie, że konkretna data początku ekspansji militarnej, czyli będę tu dalej konsekwentny i dalej szalony, która się zaczęła realizować, to będzie... Ja mam wrażenie, że data nie jest do końca ustalona. Ona może być teoretyczna, ale nie jest ustalona. Czyli tak jak pewne państwa na świecie, tudzież uważam Polska też, kraje, które są w NATO, są przygotowane na to wszystko, to te kraje stosują się tylko do zaleceń, które mogą płynąć z Ameryki.
0: A co na to NATO? A co na to NATO? NATO, NATO nic! NATO, NATO nic!
2: I nie tylko z Ameryki. Ja mam wrażenie, że wszystkie te kraje, w tym też Polska, kraje natowskie, nie wiedzą, przywódcy nie wiedzą, kiedy to się wydarzy. Oni mogą się domyślać, mogą myśleć, że w każdej chwili, mogą myśleć, że w pewnym okresie, ale nie wiedzą o tym. Natomiast szachy są rozłożone.
0: Nalot dywanowy, jakby ktoś nie wiedział, to jest taki arabski wynalazek. Używa się do tego latających dywanów. I zrzucane są takie dzbany gliniane z magiczną taką plazmą w środku. One wybuchają, takie alladyny przylatują i rzucają takimi dzbanami. I przywoływane są dżiny dodatkowo, które jeszcze bombardują, błyskawice z dupy miotają i to jest właśnie nalot dywanowy tak zwany. Jakby ktoś nie wiedział, się nie znał na militariach.
2: Karty są rozdane. Istotne tylko, w którym momencie będzie pierwszy szach ruszony na tacy lub pierwsza karta wystawiona do gry.
0: Cicho, idzie wizja, cicho. Dobrze, że Jackowski nie stęka tak jak Popko przy swoich... Bo pan Zbigniew Popko, też popularny jasnowidz. to on jak wchodzi w trans, to tak dziwne odgłosy wydaje, jakby orgazmu dostawał. Tak. Już, już mam. Przepraszam bardzo za te moje dziwne odgłosy, ale to mi się po prostu czakramy rozstroiły. Tak, widzę wyraźnie, że rozwiązanie jest tylko dla tych, którzy dostaną klucz do miasta Orin, 250 zł, tak, można kupić teraz, jutro już będzie 300. Przepraszam bardzo, ale ja bardzo, bardzo dużo many wydaję na to wszystko i potrzebuję od was też many, prawda? To się mówi, to słowo pochodzi właśnie, many, ja jestem zasilany właśnie waszymi many. Przypominam tablicę do wahadełkowania, do czytania z wahadełkowania, 220 zł, promocja jest, duchy mi kazały zrobić promocję, ja na to nie mam wpływu, szanowni państwo, nie mam na to wpływu, duchy mi każą, to ja robię promocję, to nie chodzi o pieniądze, ja sram na pieniądze, w ogóle mam w dupie mam pieniądze, duchy mi kazały brać, mówią, że jak nie wezmę pieniędzy, to nie będzie działało wtedy. No, przegiąłeś, Bartłomiej, przegiąłeś, niestety. Weź nie puszczaj tej audycji, albo mnie wykasuj. Mówiłem ci, że tak nie da się, ciężko jest wykasować. Nie będę, wiesz, edytował przez 2 godziny filmu i wrzucał jeszcze raz i renderował, bo wiesz. Po prostu jest ukryte nagranie, no niestety, za twoją sprawką cała audycja poszła się... Prawda, przed 23 jest, to nie powiem. Dobra rada, piłeś, nie dzwoń. Bo tak właściwie to wcześniej byłeś kulturalny i uprzejmy, a tutaj jakby jakiś szatan w ciebie wstąpił, to zdecydowanie ci nie służy. Ale cóż, no... Ktoś tam miał fan, ludzie, którzy sobie słuchali po nocy, niektórzy słuchali z rozbawieniem, zawsze coś tam się dzieje, no trudno. Żywe radio, tutaj się różne rzeczy dzieją i też i takie, no czasem ktoś w knajpie, na pewno mieliście wielokrotnie takie sytuacje, no tak przyrównując do knajpy już, że jeden z kolegów zaczyna nagle szumieć i szurać i dymić, o dymić to dobre słowo. Tylko, że tutaj, jak ktoś słusznie zauważył, nie było ochroniarzy, nie ma u nas ochrony niestety. A barmani spali na zapleczu. No. Coś będzie jeszcze, panie Jackowski? Idzie wizja, cicho. Idzie.
2: Mam taką radę, że dobrze byłoby, gdyby ci, co biorą leki, żeby się zaopatrzyli na jakiś czas w lekarstwo. Ja także biorę leki na stałe. Jakieś na sercowe, psychotropy. Trzeba się zaopatrzyć w lekarstwo. Tak myślę.
0: No ja tak się tu śmieję, śmichy, chichy, ale wiecie, są na tym świecie rzeczy, co się fizjologom nie śniły. I może być tak, że są na tym świecie ludzie, którzy potrafią właśnie, nie zrozumcie mnie państwo źle, odsłonić kurtynę pewną wydarzeń. Ja też tego nie rozumiem. Ja też tego nie ogarniam, ja to robię intuicyjnie. Ja wącham czyjąś skarpetkę i ja wiem po prostu... że powiedzmy, gdzie jest druga skarpetka, gdzie się zgubiła, tak, przepraszam, muszę, dajcie mi chwilę.
2: Zrozumcie, w jakiej jestem sytuacji, słuchajcie mnie, chcecie konkretów, ja staram się wam te konkrety mówić, jak czuję, ale... To graniczy z szaleństwem. Ja wam mówię o czymś, czego nie mam. Tak czuję. Mam tutaj przed sobą zdjęcie pana Trumpa. Na komputerze, widzicie? Ja spróbuję, patrząc na niego, tak jak nieraz szukam zaginionych, patrzę na zdjęcie. Spróbuję sobie popatrzeć na tego człowieka. Wszak kto jak kto, ale ktoś taki. Chyba, jeżeli miałoby się coś święcić na świecie, to chyba on wie to doskonale i najlepiej.
1: Ja pierdolę! Przepraszam, drodzy państwo, ale w tym momencie zauważyłem, że na YouTubie oglądają nas 44 osoby, a wiemy, co to oznacza. Wiemy, że kiedy ta liczba się pojawia, to oznacza to, że padły jakieś bardzo ważne słowa. Akurat na antenie coś się wydarzyło wielkiego. 44 to jest ta liczba właśnie, która zwiastuje jakby pewne, no, jakieś wydarzenia. Tak więc, no, może coś jest z tą przepowiednią.
2: Okej. No nie, nie będzie także razem z nim, ale dajcie.
0: No dobra, to zostawmy już pana Krzysia. No zobaczymy, sprawdzajmy wszyscy, czy się coś takiego wydarzy, czy będą naloty, wojna jeszcze w czerwcu. No, strach się bać trochę, nie? A już mi tak się tutaj poprawiało i donejciki, i wszystko, i fajnie, i super, i a tu... Ja wiedziałem, że jak mi się coś tutaj zaczyna układać, to zaraz będzie nalot, bombardowanie, bomba atomowa i tak się to skończy. Zawsze. Biednemu zawsze wiatr w nie powiem co wyje. Wiatru nie ma, w dupę wieje. Co się dzieje, dziękuję bardzo. No. Także zostaliśmy nazwani gównianym radyjkiem. Gówniane radyjko, gówniane zwyczaje, gówniani ludzie, gówniane tematy i ogólnie trąci to tak troszkę gównem wszystko i no cóż, i taplamy się jeszcze w gówienku. No cóż, no. Jak to pisałem już, Ewie, nic co ludzkie nie jest nam obce. Jesteśmy ludźmi z krwi i kości. Mamy swoje wady, zalety lub zady i walety, jak kto woli. Nie jesteśmy doskonali. Inne dzisiaj nagranko natrafiłem. Pewnie już gdzieś wam mignęło takie bardzo, no, tragiczne wydarzenie z USA, gdzie starszy mężczyzna, piszą, że miał 75 lat, bo wygląda na to, że nie żyje. No zresztą zobaczmy sami, spróbuję tutaj włączyć nagranie z Twittera. Okej.
1: Medic!
3: Back up! Get off the steps. Let's go. Get back!
4: You better get an ambulance for him.
5: We have EMT on scene.
0: Okay. No i tak to wygląda. A wiecie, co jest tutaj, no nie powiem, to nie pasuje słowo, najzabawniejsze w tym wszystkim, tragikomiczne chyba bardziej pasuje słowo, że prawdopodobnie ten facet szedł oddać hełm tym gliniarzom, ponieważ widać, że trzyma w ręku kask policyjny. No, napompowani adrenaliną panowie robokopy od razu odpychają jego mościa, pchają go, on się przewraca, uderza głową o chodnik i po chwili widać, że krew mu cieknie z ucha, a słyszałem, że kiedy komuś cieknie krew z ucha, to właściwie już jest trup, nie? To właściwie już jest trup. To zwiastuje śmierć już i raczej już się człowieka nawet takiego nie da reanimować, uratować. Po prostu pękła czaszka, coś w środku pękło. No to są takie obrażenia, że... No tak tutaj jakoś piszecie nieładnie. Juicy tu pisze nieładnie. No nie wiem. Mi tam szkoda człowieka, który nic nikomu nie zrobił i nie żyje na 90%, tak myślę, że pożegnał się już z tym światem. Ale to też pokazuje, jak kruche jest ludzkie życie, nie? Jak jesteśmy młodzi, to trochę lepiej panujemy nad naszym ciałem. To nam daje też dużą pewność, że nic nam się nie stanie. Gdzieś nam się wspinamy, spadamy i jest okej. Ale w pewnym wieku trzeba sobie zdać sprawę z tego, że może trzeba trochę ograniczyć ryzyko i unikać bujek. No, jedno takie przewrócenie się, walnięcie głową o chodnik i trup. No. Ręka, noga, to tam jakoś można sobie nawet złamać. Może nam ktoś rozwalić cegłą, kurde, kolano albo coś, to jakoś przeżyjemy, ale głowa to jest jednak głowa i tutaj trzeba bardzo uważać. Hukniesz głową i po tobie. Fake news. No jaki fake news? Ludzie, co wy macie z tym takim wątpieniem we wszystko? Co, ustawka? To ustawili manekina, zrobili cyborga i specjalnie go tamtego, żeby ludzie myśleli, że co, o co chodzi. Stając naprzeciw kordonu, przepraszam, no ale mówię, najprawdopodobniej facet szedł oddać kask tym policjantom. Znalazł, leżał, poszedł oddać kask. Oni go pchnęli od razu, nie zdążył powiedzieć, o co mu chodzi. Pchnęli go, upadł. No. W sumie może to nie jest nawet taka wielka wina tych gliniarzy, no bo oni go tylko pchnęli. To jest właściwie nieszczęśliwy wypadek. No bo nie bili go, nie pałowali i też poniosą konsekwencje, bo już zostali zwolnieni. No a policjant używa takich. No myślę, że to nie jest nic takiego strasznego, że policjant pcha nas, że popycha nas. To jeszcze nie jest bicie, to jeszcze nie jest gazowanie, pałowanie, strzelanie gumowymi kulami w oko. U nas były takie przypadki, że dziennikarz stracił oko od gumowej kuli, nie? Gumowa kula też może być niebezpieczna. Ale jak to policjant zgubił kask? No, może zgubił, no może gdzieś uciekał, przewrócił się, ktoś go tam ścigał, albo się z kimś szamotał, no spadł mu, zwiał, no różnie mogło być, no co. To teraz wszyscy tacy wątpiący są. No, jak to dziwne, że zgubił kask, coś tak. Jak to jest możliwe? To musi być hologram zrobiony Bluebeamem, bo to jest niemożliwe, żeby zgubił. No, fake news, to zrobili cyborga dziadka, specjalnie to jest podwójna fałszywa flaga tak zwana. Jako teoretyk spisku się dobrze orientuję. Może za dużo się nasłuchaliście Claude'a na przykład, nie? I teraz tak we wszystko wątpicie, co się dzieje dookoła. To wszystko jest ustawione, fałszywe, hologram, zahipnotyzowali nas i... A te maszty 5G, to słyszałem już, że to sami właściciele tej telefonii specjalnie tak właśnie niszczą te maszty, żeby było na tych przeciwników i żeby ich potem spacyfikować. Także taka fałszywa flaga znowu potrzeba się pojawił. Człowiek fałszywa flaga się pojawił na antenie.
6: Nie, żadna potrzeba. Tarantulla.
0: Źle mi się wyświetliło.
6: Raskodowana... Polska plus Anglia. Moja misja. Projekt lekcja. Tarantulla. Nie mam jąder. Pragnę ciulla.
0: A czy to była lekcja, że do nocnego radia jest obiekcja. Obiekcja, lekcja, obiekcja.
6: Obie plus lekcja. To są dwie lekcje w jednym słowie. Tarantulla. I tutaj krawiec w tym swoim gównornym szamboradyjku nie doceniasz tego, w jaki sposób postrzegasz to, co słuchacze ci mówią. Nie masz szacunku do pracy innych, więc jak miałabym ciebie szanować?
0: No właśnie, właśnie. No cóż, będę musiał jakoś z tym żyć, droga Ewo, że taka gwiazda się nie pojawi. Widać taka karma. Nie każdy zasługuje, bo jest głupim, już nie powiem kim, przed 23. No cóż, cóż.
6: Ale to jest gówno radyjko. Jeżeli takie określiłeś, jeżeli tak się domagasz takiego szacunku, że nazywasz swoje radio gównoradyjkiem. A Jezus, żeby się tak zesrać o frazę gównoradyjko, które gdzieś tam w jednym momencie się pojawiła, a pojawia się milion razy w wypowiedziach Ewy. Ja pierdzielę, naprawdę czegoś takiego nie widziałem od dawna, naprawdę powinniśmy nocne radio, gówno radio, aż zaraz ten podpis pod naszym banerem zmienię na gówno radio, gówno radyjko, przepraszam, bo to, Jezus, ja chciałbym... ale żeby tak się zesrać, Jezus.
0: No właśnie, właśnie, chciałbym zauważyć, że nawet jeśli jest to gówienko, to jest to gówienko luksusowe, tak zwane, czyli nie śmierdzi, bo są różne rodzaje, to jest luksusowe, najlepsze w ogóle ze wszystkich.
6: Ale wiesz co, tak kiedyś to rzuciłem, tak? Kiedyś jeszcze z powodu tego, że to określenie powstało gdzieś tam w mojej litewskiej nodze, a je przyniosłem tutaj i jego tutaj używamy w tym kontekście, ale tak naprawdę myślę, że tak na drugą myśl to ma bardzo dużo prawdy w sobie, ze względu na to, że wiesz, no gówno radyjko, no sorry, sramy wszyscy. I to jest pewna taka intymna sytuacja, kiedy idziemy się wysrać. I to jest właśnie nocne radio. To nie ma w tym nic złego. My was szanujemy, czy macie kibelek z półeczką, czy macie tam jakiś wir, czy macie coś tam i... No tak, mi się wydaje, że tak, no to jest jakieś takie, nie wiem, wspólne. No wszyscy srają, tylko prezes Jarosław Kaczyński nie.
0: Gdzieś widziałem taką scenę, gdzie astronauta czyścił właśnie takie główienko na statku takim kosmicznym. Wielki statek kosmiczny, on na takiej linie ze szmatą i czyści, bo gdzieś tam wyciekło, po prostu się zepsuło. Zepsuł system odprowadzania, wiesz, i gdzieś tam wytrysnęło i on z tą szmatą w próżni czyści. No ale faktycznie każdy z nas to robi, no nawet Jan Paweł II to robił, w co ciężko jest niektórym...
6: Niemożliwe.
0: No, robił, no też, nawet Pan Jezus robił kupę i to mówią chrześcijanie sami, niektórzy, którzy tacy bardziej, wiesz, trzeźwo myślący i nie bujający w obłokach. No, trzeba zadać
6: i wtedy się... wszedł Jezus na górę z piachu, po czym ściągnął spodnie i się wysikał, a następnie podszedł do drzewa. I przy tym drzewie wygrzebał łapkami swymi chrześcijańskimi taki mały dołek. Obserwowałem to, jak on to robi. I oparł się plecami o te drzewo, rozłożył gazetę, po czym z jego dupy wydobył się donośny pierd. Oto słowo pańskie.
0: I rzekł do uczniów apostolców swych, czyż nie mówiłem wam, abyście papirus toaletowy pozostawili dla mnie? A oni się zasromali i hańba i srom na ich głowy spadł.
6: Wiesz co, dzisiaj sobie przeglądałem stare zdjęcia ze starego dysku, bo trochę zdycha i przenosiłem je na nowy i znalazłem zdjęcia z Woodstocku z 2009, gdzie wśród tych zdjęć znajduje się moje jedno zdjęcie, jak poszedłem sobie do lasku oddać dwójeczkę. A że byłem w stanie głęboko wskazującym na Woodstock, no to, że tak powiem, no z grawitacją nie do końca się dogadałem i przysiadłem sobie przy drzewie w ten sposób, że ściągnąłem sobie spodnie i oparłem się plecami o to drzewo. I ktoś mi dofotoshopował gazetę, którą trzymam tak w tych rękach, które próbował utrzymać równowagę lewo-prawo, kiedy byłem oparty plecami o to drzewo. Więc, no, moi drodzy, nawet cyborg sra.
0: Zdjął spodnie i wyglądał modnie, potrzeba. A wiesz co, tak teraz popatrzyłem na logo audycji tutaj, tak na screenie. Luźne gadki. I tak się zastanawiam.
6: Nie wiem, do czego pijesz, chyba że zaraz coś wrzucisz na ekran, czego jeszcze nie widzę.
0: Nie, no przypatrz się temu logu. Luźne gadki, co jest na YouTubie. Tak a propos tematu trochę, no.
6: Ale wiesz co, nie wiem w którym momencie kultury, bo jeżeli chodzi o szkalowanie Jana Pawła II, to jestem, że tak powiem, ekspertem w tej dziedzinie, ale nie wiem w którym momencie ludzkie gówno w lesie zostało nazwane papieżakiem.
0: Tak się mówi?
6: Tak.
0: Papieża?
6: Tak. Tak, wśród, nie wiem, no tutaj piję do Woodstockowców szczególnie, tak, no, że w lesie są papieżaki, ale tak się właśnie mówi i nie wiem, absolutnie nie wiem, w którym momencie to się pojawiło. I tak się już mówiło w 2009, kiedy do mainstreamu jeszcze Czanmuwa za bardzo nie podeszła i nie mówiło się, że coś się od Jana Pawliło i tak dalej. Nie wiem, no ale... Może jakoś oddolnie. Papieżaki.
0: Papieżaki, bo tam czasami skrawki papieru jeszcze mogą być poprzylepiane. Nie wiem, ale zostawmy może te tematy, bo wiesz co, faktycznie chyba za dużo o tym gadamy. I taka gościni, która miała przyjść, włączyła sobie i akurat tam było, wiesz, tu kupa gówno, potem to gówno radyjko, potem patrzyła na to logo i tak, wiesz...
6: Wiesz co, miałem tutaj czekaj sobie, tylko otworzę komunikator. Znajomy mój, z którym gram sobie w gierki, wspominał podczas naszego, nie, to było między nocnym Markiem a wczorajszą audycją, no i powiedział, no kurde, no ale przydałaby się jakaś taka audycja tematyczna, tak jak kiedyś robiłeś, a nie tylko o tym, że księża gwałcą dzieci. No i ja wtedy mu mówię, no to napisz list do episkopatu, żeby księża przestali jebać małe dzieci, no to wtedy nie ma o tym mówić, bo nie będziemy mieli o czym mówić.
0: Bardzo dobrze odpowiedziałeś. A Jacek dołączył do nas z Australii, witamy.
7: A witam was serdecznie, będę mówił trochę ciszej, bo nie chcę dziewczyn pobudzić, a u mnie już dochodzi w pół do trzeciej w nocy, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać.
6: Jest okay.
0: Całkiem nieźle i brzmisz bardzo seksownie z takim lekko ściszonym głosem, więc się...
7: Wiem, moja żona mówi to samo.
0: Więc na pewno się słuchaczki ucieszą.
7: Też tak myślę. Papieżaki, z tego co pamiętam, to wzięły się z władców much. To władcy much, tak mniej więcej około 2007 roku, pierwszy raz użyli słowa papieżak i to się wzięło od tego, że się przykrywa tą papieżem. Przepraszam, papierem.
0: Papieżem toaletowym.
7: No taka pomyłka. Właśnie, papierem się to przykrywa. A ja chciałem tak powiedzieć, że się dramatycznie kuźwa z wami nie zgadzam. I szczerze mówiąc, to co mówicie, to jak to mówią Anglosasi, breaks my heart, łamie mi serce.
0: A z czym?
7: Bo ja się nie zgadzam, że to jest gówno radyjko. Ja nie chcę, żeby to było gówno radyjko. Nie pozwalam na nazywanie tego gówno radyjka, bo to radyjko ma szansę być jednym z najlepszych radiów w naszym internecie. I nazywanie tego gówno radyjkiem albo na siłę ciągnięcie tego w dół, to jest straszny błąd.
6: Nie zgadzam się. Słuchałeś wczorajszej audycji.
7: Słuchałem. Właśnie wyobraź sobie, że słuchałem, nawet próbowałem się dodzwonić. Chciałem zacząć mówić po angielsku, ale chłopaki byli tak piani, że nie byli w stanie mnie odebrać, więc...
0: No, nie za bardzo mogli.
6: Krawiec był nieprzytomny. Nie mogliśmy nikogo dodać, bo krawiec zrobił eksperyment. Krawiec, nie rób tego nigdy, proszę cię. Naprawdę, z serduszkiem na ręku, proszę cię, nie rób tego.
0: Tak, poszłem spać. No, w objęcia Morfeusza się udałem i chłopaki zostali sami. I tak to jest właśnie. Nie ma kota, to myszy harcują. Niestety. Albo, jak to było, tak pracują szewcy, kiedy nie ma majstra. Też był taki obraz znany, bardzo fajny zresztą. Kto to namalował zaraz? Niech sobie przypomnę.
6: Wiesz co, Jacku, tutaj myślę, że gówno Radyjko jest... Tu też miałem kiedyś taką spinę z Krawcem, kiedy pierwszy raz nazwałem Nocne Radio gówno Radyjkiem. To było na prywatnej rozmowie i też Krawiec się bardzo obruszył, a teraz z tego korzysta, dlatego że to jest pewien też pewna emanacja naszego dystansu, do którego podchodzimy, tak? Jakim emanujemy w naszym podejściu do radia. Żeby to nie było spięcie dupy, tylko po prostu takie fajne sobie gadanie.
7: Słuchaj, ale a czytałeś na przykład Krótką historię czasu? Tam to jest napisane naprawdę na lajcie, bez spiny, ale czy nazwałbyś tę książkę gówno książką? Albo gówno książką o fizyce? Bo ja nie, a ona jest napisana świetnie, bez spiny i tak jak ja sobie wyobrażam Nocne Radio. Ale ja bym nie nazwał Krótkiej historii czasu gówno książką.
0: Ale wiesz, no, ale wiesz co, Jacek? Bo ja też to Ewce tłumaczyłem, że to w sumie oznacza, nie że jest gówniane radio, tylko że jest takie... Malutkie gówienko, no, takie gównoradyjko, no, że po prostu inne, że nie jesteśmy Radiem Z czy RMF-em. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Nigdy tego nie odbierałem, że jakoś sobie tutaj, że uważamy, że to jest gówniane radio, bo też ciężko, żebyśmy sami o sobie tak mówili, że jesteśmy gówniani, nie? Poza tym o innych mediach też czasami tego typu mówimy gównoradyjka, w sensie, że słucha tego, wiesz, 5 osób na krzyż, no, może trochę więcej, ale wiesz, o co chodzi, nie? Mała skala po prostu.
7: Nie, no jasne, ale szczerze mówiąc, to mnie cieszy te 2000 subów. Jeszcze chyba nawet nie miałem okazji wam pogratulować tych 2000 subów.
0: A dziękuję.
7: Gratuluję serdecznie.
6: A dziękujemy, winszujemy, tam jest link do Tip and Donation.
7: No ja już jestem na Patronie, więc chyba nie muszę się dodawać, słuchajcie, ale tak się pochwalę, ale pamiętacie RMF FM w latach 90? Pamiętacie Ujebała misia pszczoła? To było coś niesamowite.
0: A było, no.
7: Pamiętacie?
6: Oż ty kurwa mi tak. Woła.
0: Tak, było, no.
7: To był świetny dżingiel puszczony na Sylwestra i w porównaniu z jedynką na przykład, czy trójką nawet osławioną, to wtedy RMF też można by tak nazwać, prawda? Że to było takie na lajcie i w ogóle. Mm. Ale to jeżeli w ten sposób ma być Nocne Radio, to ja się zapisuję, to jak najbardziej. Bo słuchałem sobie ostatnio kontestacji starych nagrań z 2011-2012 roku i szczerze mówiąc, to, co się stało z kontestacją teraz, to jest smutna rzecz. I Nocne Radio to chyba, no może się jeszcze podniesie, zobaczymy, ale Nocne Radio to jest jedno z ostatnich mediów w internecie, które mi się podoba, bo ja jakoś w NK-go nie jestem w stanie się wkręcić.
0: No, co kto lubi, nie? Są też tacy, którzy w nas się nie są w stanie wkręcić, też się takie osoby zdarzają. To są takie osoby, zwykle zauważyłem, nie chcę tu nikomu umniejszać, no może mają po prostu inne oczekiwania, trochę, co to za głupoty, przepraszam bardzo, to ma być audycja, proszę bardzo, zero kultury. Zdaje się, że padło to słowo na D, przepraszam, ja nie będę powtarzał. Mówię stanowcze nie i odchodzę po angielsku. Dziękuję bardzo. Takie, wiesz, osoby kulturalne tutaj, są mi tacy. A co do w ogóle dżingli RMF-u, to jeszcze był jeden bardzo kontrowersyjny, chyba nawet bardziej kontrowersyjny dżingiel, który potem zniknął w tajemniczych okolicznościach, wywołał aferkę taką i to było coś w stylu Radio, które kochać, i RMF FM.
7: Tego nie pamiętam, nie słyszałem, że to z papieża nawet zrobili dżingla. No cóż, myślę, że papież by się nie obraził, szczerze mówiąc. Ja myślę, że spina o papieżu jest dużo większa niż papież miał na swój własny temat. To jako katolik mogę tak się wypowiedzieć.
6: Gdyby Jan Paweł II spojrzał na ziemię polską, ile tutaj jest pomników, to by po prostu tak zasłonił sobie ręką twarz i stwierdził, o kurwa, o chuj wam chodzi.
7: Obawiam się, że masz rację. Myślę, że tak by to wyglądało. Nawet mógłby się trochę zdenerwować. jakby to wiesz, zobaczył, ale...
6: Już naprawdę pomijając ten jego, te wszystkie jego przywary, do których często się odwołujemy, no to tak jak tutaj dzisiaj się pojawiło na czacie, gdzie wkleiłem właśnie w odpowiedzi na to, czy dzisiaj będzie jakaś audycja, klip z Janem Pawłem II w programie Ziarno, gdzie mówi, nie wiem. I tak chwilę potem, kiedy trochę się dyskusja na czacie rozkręciła, to był naprawdę jedyny papież, który przez ostatnie 2000 lat powiedział, nie wiem.
0: Dokładnie.
7: A to nie było wtedy, jak go zapytali, jak mu smakuje jakaś coś tam? To
6: Uma Turbo.
0: Nie, to było, czy on zna... To właśnie chyba wtedy nie chodziło, czy żuł gumę Turbo. Tylko czy on coś tam słyszał. Dziwne te pytania mu zadawali. To jakaś krypciocha. Ja myślę, że producent tej tureckiej gumy Turbo nieźle zabulił za taką reklamę. Guma. Szkoda, że się go nie spytali. A czy papież używa nowego iPhone'a X2 520 GTX?
6: Wtedy nie było iPhone'ów.
0: A papież tak wyciąga z zapazuchy. Tak? Zawsze go ze sobą noszę.
6: Jeszcze ja.
0: Ale co?
7: Słuchajcie, ja się będę żegnał.
0: Dobra.
7: Ale mam tylko takie pytanie. Czy ta audycja spadła z rowerka z YouTube'a nocna dzisiaj? Bo na wasze życzenie? Czy...
6: To znaczy doszły do nas słuchy, że powinniśmy ją zdjąć z rowerka. Przesłuchaliśmy, stwierdziliśmy, że jednak będzie lepiej, jeżeli ją zdejmiemy. No, więc no niestety. Może jakiś wycinek trafi do premium. Ten jakiś właśnie... taki wcześniejszy, pierwszy, ale to muszę sobie pociąć, odsłuchać. To chwilkę zajmie, także tam się spodziewaj gdzieś, nie wiem, może we wtorek.
0: Słuchajcie, wy pip, ja was pip i was potem pip, ale za adres dajcie to pip, was pip, pip, pip, pip, pip, pip.
6: Ty, ale to by było zajebiste, tak sobie wrzucam, nie? Sobie słuchasz, widzi, nie? 11 godzin, nie? I sobie tam włącza do odsłuchu, tak wiesz, żeby sobie, tak jak ja lubię słuchać sobie jakichś podcastów, nie? Tak do spania i wiesz, i tak sobie słucha, tutaj fajne rozmowy i tak dalej, krawiec idzie spać, jeszcze, krawiec idzie spać, tak? Jeszcze mniej więcej są fajne rozmowy, tak? A potem jest takie...
7: Grzesiek z UK, ten od pizzy mówiący po angielsku, to się po prostu aż prosi na dżingla. To się prosi, żeby to pociąć, zrobić z tego dżingiel. No błagam, bo ja to zrobię, jakby tego nie zrobicie.
0: No róbcie, twórczość radosna, niech będzie.
6: No myślę, że z Bartka byśmy dużo więcej dżingli dzisiaj wykrzesali.
0: W ogóle to no, radio to jest się. Jeden wielki dżingiel. A z papieżem to się w ogóle, no... To był chyba najbardziej wesoły, taki zdystansowany papież.
6: A Franciszek?
0: Ale Jan Paweł II był pierwszy taki luzak. I jeszcze
6: nie, on był drugi.
0: Drugi. Ale to był pierwszy, on, mimo że był drugi, to był pierwszy, który się nie kazał wozić w lektyce. Ja to bardzo szanuję. Tylko miał samochodzik elektryczny.
7: Ale papieżu brakuje jakiegoś takiego opracowania, które nie jest napisane na kolanach. Gdzieś jakieś jakąś książkę, która była mówiła o wadach, zaletach, co zrobił dobrze, co zrobił źle. Ja szukałem, nie znalazłem.
6: Wiesz, naprawdę, faktycznie jestem bardzo poważny problem, bo sam ostatnio napotkałem się na opracowanie, które opowiadało o memetyfikacji Jana Pawła II, gdzie było to jakoś tam całkiem rzetelnie opisane, w jaki sposób to powstało, w jaki sposób cenzopapa powstała, ale tak, żeby podejść do tego na luzie, ze spokojem, no to chyba nie, więc może praca profesorska się szykuje dla ciebie.
7: Dziękuję bardzo, ale w teologii to słaby jestem, mówiąc szczerze. Słuchajcie, ja się będę żegnał, bo czas się kłaść spać, pisałem kod do 2:30, chyba czas na mnie.
8: Ja mam pytanie jeszcze do ciebie, znaczy pytanie, stwierdzenie. Ja ci dam, kurwa, dżingla. Zapomnij, z pamięci nie było żadnej audycji i niech tak zostanie. Dziękuję.
7: Skąd wiesz, że nic nie zrobił?
8: Przepraszam za to ciebie i Krawca, Potrzebę i wszystkich tutaj słuchaczy.
0: Oj tam, nie ma...
8: Słuchaczy.
0: Nie za was. Co. Dobrze
8: było
0: jest.
8: Było żałosne i żałosne po prostu.
0: Kto z nas nie był kilka razy w życiu żałosny, niech pierwszy Co zrobi? Niech pierwszy ściągnie majtki. No, przykład. Macie właśnie, jak można być żałosnym, zepsuć moją piękną audycję, zbekał się troll. To są wściekłe ataki. Dodajemy.
6: A ja tutaj
0: podaję jego numer telefonu. Podaję jego numer telefonu.
6: 666. Ale tutaj akurat, bo doszło do pewnej dziwnej sytuacji, skoro już Grześku jesteś na antenie, no chciałbym cię przeprosić, że wbiłem cię na minę, ponieważ no też sobie trochę wypiłem, jak to w piątek wieczorem bywa, jak to w sobotę wieczorem bywa, więc nie długo sobie tutaj. No właśnie, więc wbiłem cię na minę, ale krawiec mnie najpierw wbił na minę, więc tego przeproś może, co, bo tak tylko tę minę przełożyłem.
0: Nie przeproszę! Ale co by nie mówić, to zostawiliśmy cię, Grzesiek, z bardzo trudnym zawodnikiem i wiesz, a jakoś tam dałeś radę, nie? Więc...
6: No właśnie, kurde, on zajebiście dał radę, moderacyjnie kawał dobrej roboty zrobił.
8: Wódki nie piłem od dłuższego czasu i sobie zaaplikowałem tęże wódkę w postaci ginu z Lidla. Niemiecka, nie pijcie niemieckiego ginu.
0: Z Lidla.
8: Z Lidla. I po prostu odłączyło mi mózgownicę od języka i na co dzień jestem taki wulgarny, absolutnie. Jak włączyłem sobie, kurwa, potem na drugi dzień, znaczy dzisiaj rano, no to byłem w szoku. Nie wiem, coś mi odwaliło po prostu. I łeb i... No dobra, nie chcę ciągnąć tematu, przepraszam, że musieliście to słuchać. No, nie musieliście, ale że ktokolwiek to słuchał. Sorry.
7: A ja wam obiecuję wam, że kiedyś zrobię audycję z Bartłomiejem po angielsku. Zweryfikujemy państwo. No, trzymajcie się. Na razie.
0: Cześć, cześć.
8: Trzymajcie
0: się. Hej. Shut the fuck up, man, you fucking asshole. Fuck you too, man. Tak, bardzo dobry angielski.
6: Czekaj, sobie tylko otworzę Gmaila, bo tutaj jakiś czas temu sobie poprosiłem Jacka o jego pracę doktorską. PhD Jacek, o. No i tutaj wszystko ładnie, pięknie, po angielsku. Compressed sensing methods in radio receivers exposed to noise and interference. A potem sobie tak przeglądam English abstract, spokojnie, a potem... Dansk Abstrak, czekaj sobie tutaj, zoomuję, bo nie widzę tych wszystkich dziwnych literek. No. IT den serwi dramatisk stinging i tradles drata trafik osigente anatal mobile radio transceviere sasom bluetooth wifi or LTE. Tradili se nawet, Jezus, co to kurwa za liter, bliver mere robuste ok overforer datararer manage gange hojere et endar muglit nur fur folge nur fur deutschen. Kurde,
0: hojere.
6: W tym języku.
0: Hojere anus revisalis. No.
6: In mitten af 2000 Erne opost enne metode til signal malinger calcet compressive sensing. Compressive sensing et mathematisk va... Kurwa za liter, co Jezu, kurwa.
8: Guys, I need to go to another store to pick up ice creams. Także na razie, trzymajcie się, cześć.
0: Cześć, hej. Na czacie pytanie, Mark pyta, witam i mam pytanie, jak się zwracać do prowadzącego tej audycji? Mistrzu cudnie zbudowany, można się zwracać.
6: Nie, może zdradziecka mordo. zdradziecka morda, co tam jeszcze było? Chamska hołota, chamska hołota to jest na tym Marek.
0: Chamska hołoto, o, też można. Albo mutancie wieloowocowy, też można się tak zwracać. A do potrzeby możecie się zwracać per ty, tak po prostu, ty, tam coś tego i co tam ty tego, no, to tak możecie do niego. Nie, tak naprawdę to zwracajcie się do niego cyborgu 19, a do mnie krawcze, przewspaniały...
6: Nie, brr, słuchaj, to jest zajebiste. Jeżeli by się zwracać do rozmówcy...
0: Pan
6: Pan... Doktor Ery.
0: Do, doktor... No, doktor, a doktor Iri został nominowany, wiesz, przez właściwie Bartosza Walaszka. No, ustami Spacona nominował doktora Iri. Ciekawe, czy no, mówimy oczywiście o 16 Challenge, tak? O tym rapowym challenge'u. No, ciekawe, czy już doktor Iri coś nagrał. To jest fajna postać, ten doktor Iri. To jest, on tak trochę... Gdzieś tam zawsze w tle, z boczku, ale pojawia się razem z ekipą Kazika często, w ZF Skurczu występował, tak więc kto wie, ten wie, no taka trochę kultowa no, dla niektórych postać.
6: Boczkiem, boczkiem, drobnym kroczkiem, no mi się wydaje, że to ktoś w komentarzach gdzieś zaznaczył, że właściwością Nocnego Radia i jego niszowości jest to, że nikt nas jeszcze nie nominował.
0: Właśnie, no i to właśnie, bo jesteśmy gównoradyjkiem, no i każdy nie chce dotykać tego gównoradyjka, się boi, że się ubrudzi.
6: Ty, ale przysięgam z ręką na sercu, że jeżeli zostanę nominowany, nagram, naprawdę nagram, z ręką na sercu i na moich klawiszach pięknych, zasponsorowanych z Danną się, przez swoją drogą, bardzo dziękuję, nagram i nominuję Ewę Lipkę.
0: A co tu za jakieś plotki na nasz temat? Porzucił krawiec dziecko, potrzeba nie chciał go, to podrzucił Grzesiowi, jak cygan. No co wy tutaj? Nie, nic nie wiem o żadnych dzieciach, a ty masz jakieś?
6: No nie mam, ale chodzi o audycję. Poszedłeś spać!
0: Aha, o audycję.
6: Ty mendo pijacka!
0: Nie załapałem. Poszedłeś spać
6: i ogółem mi się wydaje, że on to jest taki, on to ontologista, no.
0: O, znów zaczyna. O, to trzeba się mnie pozbyć z tego radia.
6: Że ja pozbyć się krawca? A ja się pozbyłem krawca już ze dwa razy, a jak cię pozbędę, to się nie pozbierasz. O.

0: Myślę, że jest doskonałe połączenie i zaraz zobaczymy, czy ten głupi YouTube sobie dobra. Działa. Dobra.
1: 133 wyświetlenia już.
0: No, działa, dobra. Teraz działa, ale nikt nas nie ogląda pewnie, bo spadliśmy. Także jeszcze raz witamy. No,
1: tam może w tym czasie. Tak. W ogóle Błażej, co tam u ciebie słychać? Jak ci minął tydzień?
0: Skąd to pytanie?
1: Zaczynamy od nowa, to wiesz.
0: Tak, zaczynamy od nowa. Był reset. Tak. Niemiecka firma brytyjska firma telekomunikacyjna pod tytułem, jak to się nazywa, Vodafone nie staje na wysokości zadania i jakoś nie dostarcza za dobrego neta, także to...
1: Niemcy mają problemy z potencją, tak?
0: No, w tym stylu.
1: Jeszcze sobie zaspokajają swoich klientów.
0: Zresetowałem sobie mapkę, by zobaczyć, czy jakiś stan nie przybył panu Bidenowi, ale nie przybył żaden stan. Także, no...
1: Trumpowi też nic nie przybyło. Wiesz, mogło też w drugą stronę to pójść.
0: Także tak, Stany Zjednoczone to jest coś takiego, jest to taka sobie federacja państw, tak jak Niemcy, bo w Niemczech też każdy land ma swoją policję, ma swój rząd, ma swoich ministrów, ma swojego prezydenta nawet, który się nazywa minister prezydent. No, w Stanach to są gubernatorzy. No, kolega Etam się tu ten. No, Skype się teraz zawiesił, dobra. A wezmę go to tam.
1: Może no to im... tak Etam dzwoni. Skype się zawiesza.
0: No. No i te Stany tutaj mają każdy też gubernatora. No i on sobie wybierają tego prezydenta federalnego. I o ile w Niemczech ten prezydent federalny jest wybierany przez połączone izby parlamentu, czyli Bundestag i Bundesrat, to w Ameryce jest on wybierany przez tak zwanych elektorów, czyli takim system, jak to w Libii był. Wiesz, jaki był system demokracji w Libii?
1: No, jeżeli był taki sam jak w Stanach Zjednoczonych i Stany tam zainterweniowały, to kto zainterweniuje u samych Stanów?
0: No właśnie, zainterweniowały nieść demokrackie do Libii, podczas gdy libijski system wyborczy był podobny, gdyż tam się zbierały właśnie takie tam plemiona i one wybierały swoich delegatów, albo można powiedzieć, że w Związku Radzieckim podobna była demokracja jak w Stanach, też się zbierały rady robotnicze, wybierały delegatów, którzy ci delegaci dostawali jakieś tam polecenie głosowania i wysyłały ich oczko wyżej. I tutaj sobie Stany Zjednoczone też w każdym stanie wybierają takich delegatów, którzy...
1: Podobnie było w średniowieczu w Polsce, kiedy, nie wiem, kilku tam szlachciców czy coś tam oddelegowywało jakiegoś swojego innego szlachcica i on sobie jechał i...
0: No. I każdy stan właśnie tam sobie...
1: Bo nie musiało być tak, że 100 tysięcy szlachty się zjeżdżało na Sejm Wielki czy tam inny Sejm, tylko tam jacyś delegaci z konkretnego rejonu, gdzie tam postalali.
0: A co to są szable w ogóle? Bo ktoś napisał, że spada do szabel.
1: Szable to jest inny kanał, 12 tysięcy szabel. Taki szurski straszny.
0: Aha, że też tam wszędzie spiski i coś dalej.
1: Cały czas spiski.
0: A ja za te spiski nas wykończę.
2: To szurski.
1: Szurski, okropnie, zgadza się.
2: No, ale nawet polityka w Stanach jest szurska teraz, jak widzicie, no.
0: No, tylko dokończę, bo tam w Stanach to się ludzie nie głosują na prezydenta ogólnie. To nie jest tak, że tam się głosuje na jednego, drugiego kandydata, tam się głosuje na elektora, czyli tego delegata. I jak się wybierze delegata, który ma przykazanie głosowania na Trumpa, to on zagłosuje na Trumpa, a jak na Bidena, to na Bidena. I o to chodzi, że tam jak większość tych, no w jakimś stanie zostanie większość na tych elektorów głosów, którzy mają głosowanie na Trumpa, to wszyscy dostają zadanie na niego zagłosować i jadą sobie na to zebranie i wybierają.
1: Zgadza się, ale mają też możliwość zagłosowania w inny sposób. Co prawda zdarza się to bardzo rzadko, ale jest taka możliwość.
0: Jest taka możliwość, bo nie głosują na kandydata, tylko właśnie na elektora, który tam sobie wyjeżdża. Ciekawe, co tak.
1: A elektor nie jest jakąś zaprogramowaną maszynką, tylko też jest człowiekiem i może się nie zgodzić i zagłosować sobie inaczej, albo może przyjąć jakąś korzyść i zagłosować inaczej.
0: No, wiem, że były takie nadzieje. Były takie nadzieje w poprzednich wyborach, że tam się którzy się ten.
1: Przekupieni zostali?
0: Tak, nie, że tam się wiesz, zbuntują i nie zagłosują na tego Trumpa elektorzy, ale tak nie wyszło. Bo myślę, że Trump to w ogóle wybór samego Trumpa na prezydenta to było coś takiego jak wybór hymnu Euro 2012 w Polsce.
1: No nie.

0: chyba nie. Chyba mniej to popierdolone jednak było. To było bardziej ekscentryczne, ale mniej popierdolone.
1: Nie no, w sensie wierzy. A zróbmy sobie jaja, zagłosujmy na tego Palanta. I se ludzie zrobili jaja.
0: Ja pierwszą kadencję Trumpa to w sumie przyjąłem tak nawet z optymizmem. Tak, bo spodziewałem się jakichś, powiedzmy, nie wiem, pozytywnych w sumie zmian, chociaż tak naprawdę w jaki to sposób może Polskę dotknąć, czy to będzie Biden, czy Trump.
2: Kolej, już dotknęło, kochany.
0: No w jaki sposób?
2: Weź no wejdź na newsa i zobacz, że przecież jak usłyszeli, że podobno wygrał Biden, tak, to już jest news na jednym z portali, już teraz nie pamiętam którym, że już połowa tam jedna trzecia posłów PiS chce wystąpić z PiS, nie? Przecież oni grali to i wyłącznie pod jedną.
0: No dobrze, wystąpią i co pójdą, gdzie zrobią? Znaczy, gdzie pójdą?
2: Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja się już przestałem dawno przejmować polityką.
0: Widzisz, ale to dotyka ich.
2: Powiem wam takie trzy scenariusze.
0: Jak to na Polskę wpłynie?
2: Powiem wam takie trzy scenariusze, jakie będą w Stanach. Otóż wygra te wybory jednak Trump, a nie Biden.
0: To mam coraz mniejsze szanse na to, ale...
2: Znaczy nie. Będzie to bardzo długo trwało, będą procesy i tak dalej, bo to jest jednak troszeczkę inna kultura u nich, jeżeli chodzi o te sprawy.
0: No, Trump
2: albo wygra, Biden i będzie przez parę tygodni, może miesięcy prezydentem, a następnie po prostu coś tam się wydarzy, tak? I trzecia możliwość to jest taka, że będziemy mieć do czynienia z drugą wojną secesyjną. I na tym skorzysta drugi hegemon, czyli państwo środka, tak? No i w sumie nie wiem, czy to nie będzie lepsze rozwiązanie. Ja szczerze mówiąc jestem takim przekornym człowiekiem, bo oczywiście jako rozsądniak to wolałbym, żeby Trump został tym prezydentem tam w Stanach. Natomiast mówiąc szczerze, to ciekaw jestem, co by się działo, jak rzeczywiście ten Biden zostanie, bo ja myślę, że to będzie koniec Stanów Zjednoczonych. To będą ostatnie wybory w USA, jakie znamy, będą dwa państwa. No, będziemy mieć znowu Konfederację i Unię, tak?
0: Trochę tam etam przyszurałeś za bardzo, tak fantazja ci poniosła. Znaczy zgodzę się z tobą na pewno, że jeżeli wygra Biden, to na tym bardzo Chiny zyskają, bo po prostu zamieszanie w Stanach to jest korzyść dla Chin idąca sama z siebie, przez siebie.
3: Specjalnie zajrzałem sobie na stronę TVP Info, żeby zobaczyć, jak tam buldupy, i faktycznie jest dwa pierwsze tytuły, to jest nieprawidłowości w stanie Wisconsin. Republikanie reagują, a drugi Arizona jednak dla Trumpa, doszło do błędu w liczeniu głosów. Także
2: słuchajcie, to nie są żarty.
0: Już się pali w gaciach. Tak?
2: O szóstej rano pojawiły się nagle dodatkowe tam chyba 200 czy 100, 170 tysięcy głosów. Skądś się znalazły z korespondencyjnych wyborów i uwaga, wszystkie co do jednego były na Bidena. To jest fizycznie niemożliwe.

0: No,
1: obowiązkowe, bo już
0: nie do
1: to
0: końca.
1: od bardzo dawna.
0: Nie do końca, nie do końca tak jest. Natomiast najwyższym aktem trzeba pamiętać, i pamiętajcie o tym, gdy was coś przymuszał, jest deklaracja praw człowieka i możecie się bronić wszelkimi dostępnymi środkami. Prawo międzynarodowe wam na to zezwala, także. Chociaż nie ma czegoś takiego jak prawo międzynarodowe, jak już kiedyś mówiłem, są tylko zbiór, jest tylko zbiór pewnych zasad, deklaracji. Tych deklaracji i jakichś tam podpisanych konwencji, tak. Natomiast faktem jest, że to gwałci zdecydowanie. Ja sobie zadałem trud i przeczytałem najważniejsze postulaty tego, co tam było w tej ustawie i powiem szczerze, że jestem zszokowany, że prezydent, no bo to grozi mu w tym momencie Trybunał Haski, tak. No. Nie
1: Komu
0: mówię o tym,
1: tam,
0: ale
1: policzkom?
0: nie, no, Dudzie w tym przypadku.
1: Ale to odbiegamy od tematu. O Stanach mieliśmy rozmawiać. Kogo
0: Ja wiem,
1: Duda
0: że
1: obchodzi? Duda
0: odbiegamy,
1: został pół roku temu, czy rok temu wybrany. Jeszcze też
0: ale
1: 4 lata po
0: słuchajcie,
1: rządzie.
0: słuchajcie, no, czy to wszystko nie jest jakimś żartem? No przecież to, zdajmy sobie sprawę, że demokracja jest żartem. No musi być jakiś el komendant, który tym wszystkim włada, tak? No ja
1: Znaczy...
0: pamiętam doskonale stan wojenny. Ja pamiętam doskonale stan wojenny. No tak, no ale Kaczyński, umówmy się szczerze, no ludzie mawiają, że on dzierży władzę, tak, ale mawiają. To jest na tej zasadzie, jakby mawiali, że za Piłsudskiego, no to kasztanka, czy jak to tam, tego marszałka, ten konik tam rządzi, tak. No to jest na tej zasadzie, tak. Jaruzelski powiedział, ja tu rządzę i puknął pięścią w stół i było wiadomo, kto jest odpowiedzialny. Natomiast my w tej chwili tak na dobrą sprawę nie wiemy, no bo szefem Jaruzelskiego, szefem Kaczyńskiego jest w tej chwili prezes Rady Ministrów, bo on jest wice tylko, tak? Super, jak to mówią, super minister. Nie da się śmiać, chcę, bo on powinien nosić takie S pod garniturem, taką, wiecie, niebieską koszulkę z czerwonym S-kiem, czy tam żółtym,
1: Hugobosa?
0: już się powiem. No takiego Supermana, nie? Że
1: Ale
0: jest super,
1: Hugo,
0: super, super
1: produkcji
0: ten.
1: Hugo Bossa, tak?
0: No, może być, może
1: Wiesz, że
0: być.
1: Hugo Boss produkował mundury dla Niemców, dla
0: No
1: Wehrmachtu.
0: ja w każdym razie, panowie, jestem, idę z duchem czasu i już wyprzedzam nawet ten czas i oświadczam wszystkim solennie, że zapuszczam sobie taką piękną, marksistowsko-leninowsko-patyjomkinowską brodę aż po klatę,
1: Taką
0: którą
1: jak
0: będę sobie
1: Szymon z
0: rozczesywał.
1: Wojny Idei, tak.
0: Tak, będę sobie rozczesywał ją na boki, już mam nawet czapeczkę taką El Comandante, jeszcze szukam tylko gwiazdki takiej fajnej.
1: Znaczy Guevary się zrób, to jest trochę prościej. Mniej trzeba dbać.
0: Tak. Już
1: Jakiś
0: tutaj
1: tam
0: nawet
1: na Castro.
0: znalazłem sklep. Nawet znalazłem sklep, gdzie są cygara, także cygaro sobie też takie do połowy
1: Moja
0: pałowałem.
1: miniaturka na Skype'ie, to chyba z Morawy. Bo
0: No,
1: miałem
0: ale
1: wtedy taką ładną.
0: coś w tym jest, że jest w tym trochę prawdy, co mówisz, bo rządy takie autorytarne, despotyczne, no to przynajmniej wiadomo, kto rządzi, gdzie jest czyje miejsce i jeżeli ktoś popełni błąd, to wiadomo, kogo winić. Ale to w Nie, no.
1: sumie chyba na tym się kończą chyba plusy tych rządów.
0: Oczywiście, no widzisz, ja na przykład, jako już taki no, człowiek, który ma te swoje lata, tak ja bym chciał wiedzieć, no, to jest tak jak z meczem, tak? Idę na mecz piłkarski. No, jeżeli ja będę znał wynik przed tym meczem, albo na przykład pod kogo będą grać, tak żebym mógł trafić w totka piłkarskiego, był kiedyś taki mecz Pogonia UKS. Ja idąc na ten mecz wiedziałem, że ŁKS-owi potrzebne są punkty i wiedziałem, że on wygra i wygrał. No to mnie nie interesuje to, kto wygra tak naprawdę. Ja chcę idąc na mecz mieć tą taką gęsią skórkę, kto wygra, tak? Rzeczy nie znać wyniku tego meczu, nie? To jest dla mnie istotne, żeby gra była uczciwa. A to, kto wygra, to jest drugoplanowa sprawa, nie? W tym przypadku.
1: No ale to w meczu, a w polityce, czy
0: Ale w
1: kto wygra
0: Turcji jest
1: jest
0: dokładnie tak samo.
1: drugoplanową sprawą?
0: Właśnie, a jak myślicie,
1: To jak
0: bo...
1: jest drugoplanową sprawą, no to po co w ogóle dzisiaj rozmawiamy? Czy Trump, czy Biden? Po co w ogóle się toczą jakiekolwiek kampanie wyborcze? Nie wiem, rzucić
0: No dobra,
1: ogonkiem,
0: takie.
1: za cholerę organizować jakieś wybory, debaty.
0: Bo odchodzimy. Takie pytanko tutaj do drogich moich adwersarzy, bo Trump jest znanym człowiekiem, który ma wielkie ego. Ego jak stąd do Stanów. I sobie pomyślcie, że on właśnie przegrywa z Bidenem. A Biden to jest takie. Ciężko scharakteryzować, ale raczej takie, no. Kandydat z braku laku wystawiony, taki nic.

0: taki bezpłciowy, taki w ogóle, wiesz, głosować na niego to jak na nikogo, takie no i...
1: Zgadza się z tym, ale problem polega na tym, że ludzie są wściekli i po prostu głosują na byle kogo, kogo im wystawili, w tym przypadku Bidena, tylko po to, aby zagłosować przeciwko Trumpowi, co w mojej osobistym zdaniem jest najgorszym, kurwa, rozwiązaniem, jakie można podjąć.
0: Ale jak to...
1: na byle kogo, aby przeciwko.
0: Ale jak to Trump, czy się załamie? Czy odejdzie?
1: Trump się załamie? No nie wiem, Trump myślę będzie toczył wojenkę w swoim
0: rodzaju. Przegrać...
1: Będzie miał jeszcze na to jakiś czas, chyba do marca przyszłego roku, tak?
2: Tak, około 3 miesięcy, jeszcze 4 nawet.
1: A przygotował sobie pod to trybunał, osadził sobie swoich sędziów, 3 w ostatnim czasie, takich stricte pod siebie. I będzie miał ku temu narzędzia, żeby się, wiesz...
2: No, poza tym do zaprzysiężenia zawsze pamiętać trzeba, że do zaprzysiężenia nowego prezydenta może użyć armii, więc... Bo to jest jednak system prezydencki.
1: A druga sprawa, że też zaprzysięża i chyba i dokonuje tego zaprzysiężenia i tak dalej. Właśnie, nie wiem, czy Trybunał Konstytucyjny, czy Sąd Najwyższy w Stanach, coś takiego, tam odpowiedni. A tam siedzą praktycznie w tej chwili sami ludzie Trumpa. Tam jest stosunek chyba 7-4, czy 7, czy 8-5, jakoś tak...
0: No właśnie, jakby nie odpuścił, czy to by był już koniec Stanów? Bo jednak, no jednak ma niesamowicie wielki, negatywny elektorat.
1: Bo pytanie, jak duża jest ta armia federalna? Czy na przykład takie bogate Stany, jak, nie wiem, Kalifornia, czy nie mają czasem silniejszej armii?
2: Wiecie co, powiem wam, że tak może być, że są Stany, które rzeczywiście mają tą tak zwaną milicję, nawet to jest w takim filmie Revolution pokazane bardzo fajnie, chociaż to jest fantastyka naukowa bardziej niż ten, czyli taki science fiction, tak, ale powiem wam, że ja bym się wcale nie zdziwił, jeśli by Stany zostały rozdarte po prostu, może nie tak jak to było kiedyś północ-południe, tak, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby jakąś taką sytuację byśmy mieli, nie? My żyjemy
1: w... Stanach... może nie tyle, co się rozerwą, co zluźnią te powiązania federacyjne i powiedzmy zbliżą się bardziej wyglądem do Unii Europejskiej.
0: Ja myślę, że raczej Trump by w takiej wojence wygrał, bo no jednak jego zwolennicy to jest kupa tych redneków, którzy tam mają tej broni poukrywanej, lubią tą broń, łażą z tą bronią, lubią strzelać sobie.
2: Słuchajcie, to jest takie science fiction.
1: W dłuższej perspektywie czasu być może by wygrał, ale do jakich by to zniszczeń doprowadziło? Czy w tym
0: powiem,
1: czasie
0: że tu mam...
1: Stanów nie zostałoby kraj trzeciego świata?
0: Moi
2: słuchajcie, kraj, to już jest kraj. Śmiechy, hechy, ale wspomnijcie moje słowo, gdyby do czegoś takiego doszło, żeby tam było rzeczywiście jakaś taka zawierucha, że z użyciem wojska, czy jakiś tam, powiedzmy, bo tam są też takie jakieś femy, nie femy, takie jakieś dodatkowe zbrojne te, sorry, to były obozy, z czymś mi się pomyliło, z takimi prywatnymi armiami. W każdym razie, no wiecie o co chodzi. Ja jestem prawie pewien, że nasza ukochana władzunia posłałaby do Ameryki wojsko. Zobaczycie, że tak by było. Nie wiem, może to by było symboliczne, jakaś jedna fregata z 200 żołnierzy, ale na pewno byśmy się przyłączyli. To jest więcej niż pewne.
0: No, ale koledzy mi tu opowiadali z pracy, którzy mają rodzinę w Stanach. No, Niemcy, dużo Niemców ma rodzinę w Stanach, bo to dużo jest jednak w Ameryce ludzi niemieckiego.
1: No, słyszałem, że w ogóle niewiele brakowało, żeby niemiecki jednak był językiem urzędowym.
0: Tak, tak, bo jednak nie wiem, czy wiecie, ale większość ludzi w Stanach właśnie pochodzi nie z Wielkiej Brytanii, a z Niemiec.
1: I z Irlandii.
0: Tak. Anglicy są...
1: Anglia jest trzecia, czwarta lub piąta.
0: Tak, a pierwsze są Niemcy, także to taka ciekawostka. No i opowiadali mi, że tam w niektórych właśnie, bo niektórzy tam żyją w takich właśnie strasznie rednekowych dzielnicach, że na właśnie wejściu do lokali wyborczych sobie stali tacy panowie z brodami, z flagami Konfederacji oczywiście i z długą bronią sobie pilnowali lokali wyborczych. Także to i mówi, no obrazy, jak zdjęcia przysłała, mówi mi moja ciotka czy tamtego, mówi lata 30 w Niemczech, jak to SA było, nie? Te bojówki SA i też tam jakby wybory to pilnowały lokali wyborczych. Także trochę straszno.
2: No cóż, ale powiem wam szczerze, ja się nie zdziwię, jeśli będziecie oglądamy koniec Stanów Zjednoczonych, tak samo jakbyście się dziwili na pewno, gdyby wam rok temu ktoś powiedział, że będzie taka sytuacja, jak jest w tej chwili w Polsce, nie? Wszystko jest możliwe. W tych czasach po prostu okazuje się, że każda rzecz która nam nie przychodziła jeszcze rok temu do głowy, jest jak najbardziej możliwa. Żyjemy, po prostu żyjemy w czasach zupełnych absurdów i rzeczy całkowicie niestabilnych, tak? A to wszystko przez to, że nie było większej wojny przez długi czas. No niestety, ludzie się rozbrykali od tego dobrobytu, nie? No bo my żyjemy w dobrobycie, tak? Nawet jeżeli jesteśmy biedni, no tak jak ja na przykład, nie? I to i tak żyję, uważam, w dobrobycie, tak? No, w porównaniu przynajmniej z tymi latami takimi, które mieliśmy w okresie dwudziestoleciu międzywojennym, tak, czy za okupacji. Chociaż za okupacji podobno był lepszy porządek. Babcia zawsze mówiła za komuny, że za okupacji to za Niemców, jak był za Niemca, to był najlepszy porządek.
0: W szczególności jak tam to obozy wysyłali. Dobra, ja bym chciał, żeby ktoś, bo my tam wszyscy znamy i lubimy, ale chciałbym, żeby zadzwonił ktoś, zwolennik Trumpa najlepiej, bo my tutaj, no nie wiem, Zmora, jesteś zwolennikiem Trumpa? Jakimś tam szczególnym? Bo jeszcze o to ci się nie pytałem właśnie. Czy jesteś zwolennikiem Trumpa? Zmora.
1: Słucham?
0: Czy jesteś zwolennikiem Trumpa?
1: Ja mam bardzo ambiwalentne podejście do tego.
0: Nie, bo mówię, żeby jakiś zadzwonił tutaj zwolennik Trumpa. Czemu nie? Który się nie wstydzi tego. Taki, który się tego nie wstydzi.
1: Nawiązując do początku trochę naszej rozmowy, gdzie stwierdziłeś, że jednak jakiś zastój i tak dalej jest konserwatyzm, że jest jakimś tam prekursorem zastoju, no to pod tym względem jednak wydaje mi się, że lepiej, żeby stabilne dwie kadencje sobie odpierdolił Trump, niż żeby to się zmieniało w tej chwili i destabilizowało w sumie wszystko, wybierając Bidena.
0: Tylko pytanie, czy coś, co jest złe dla Stanów, nie jest czasem dobre dla świata, bo im dłużej Stany są zajęte samym sobą, no to może ich mniej bombowców lata po świecie. To może troszeczkę lepiej dla różnych.
1: Dobra, ale zwróć uwagę na to, że ten cały niedobry Trump to jest chyba pierwszy prezydent, który wycofuje wojska z różnych miejsc, tak jak na przykład Bliski Wschód czy Niemcy. Fakt, że tam Niemiec trochę ich przesunął, powiedzmy, trochę do nas, zaczął, powiedzmy, nas okupować tam w cudzysłowie, ale doprowadza do jakiegoś załagodzenia sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie na przykład jego poprzednicy typu Obama czy Bush napierdalali się w Afganistanie i w Iraku w dobrych kilkanaście lat i nie mieli zamiaru w ogóle kończyć.
0: Nie, no to ja też jak najbardziej uważam, że...
1: Także czy wybór...
0: Wybór Bidena Trumpa
1: i zajęcie się Stanami wewnątrz siebie, jeszcze bardziej ich tam destabilizując, no to nie wiem, czy wtedy po prostu Chiny za bardzo nie zaczną wyskakiwać i wykorzystywać tej sytuacji.
0: O właśnie, nie wiem, czy wiecie, ale tak sobie chyba korzystając z okazji, ty tam...
1: W ogóle widziałeś plan pięcioletni Chin najnowszy?
0: Tak, oglądałem.
1: Wszystko jest w tak świetlanych barwach przedstawione, że aż w sumie się wydaje nierealne, ale...
0: Chiny udowodniły, że
1: normalnie Stany Zjednoczone musiałyby im pozwolić... Inaczej, to co oni teraz przewidują, to dosłownie musieliby dostać kompletnie wolną rękę od wszystkich na świecie, żeby to robić.
0: Może
1: i Biden im da taką rękę, moim zdaniem.
0: Ale właśnie tak w cieniu tej całej kampanii, nie wiem czy wiecie, ale dzisiaj Chiny nałożyły totalne embargo na Australię.
1: No Australia może być bankruta, w sumie. W Australii jest tylko dobrze dlatego, że eksportują prawie wszystko do Chin.
0: Właśnie, i to tak
2: na Australii. W Polsce chodzi... też wszystko z Chin jest, kochani. To właściwie.
1: Polska importuje, Australia eksportuje.
2: Aha, no dobra, okej, okay, bo się nie usłyszałem faktycznie.
0: No i to tak wiesz, bo Australia jednak była sojusznikiem Stanów zawsze w tamtym rejonie, także no wykorzystują chyba Chiny.
1: Może się okazać, że Jacek będzie wracał do Danii.
2: Ja wam powiem szczerze, tak, jeśli byłbym Amerykaninem, może miałbym jakąś opinię, ale tak jak patrzę się z boku, mimo że tak rozum podpowiada mi też to, że lepsza byłaby druga kadencja Trumpa, bo mniej więcej wiemy czego się spodziewać, to jak gdybym miał ja zagłosować, to żadnego, po prostu nie poszedł na głosowanie zwyczajnie, bo ja właśnie... Nie lubię głosować przeciw, po prostu nie lubię czegoś takiego.
1: A też tego nie uznaję, tak samo nie poszedłem głosować w kilku ostatnich wyborach, czy do Sejmu, czy do prezydenckich w Polsce, bo bez sensu jest głosować przeciwko komuś.
2: To masz dokładnie tak samo jak ja. Ja ostatni raz na prezydenckich, przynajmniej byłem na jakichś samorządowych, ale na...
1: Ja ostatni raz dałem się szukać Kukizowi i więcej się nie dało szukać.
2: On dokładnie
1: pokazał, jaką jest kolejną szmatą, gdy się dopcha do władzy i lata jak ostatnie kurwisko, jeszcze gorzej jak z SLD kiedyś.
2: Ja się wam przyznam, że ostatnie prezydenckie, które pamiętam, że byłem na pewno, To były właśnie takie, gdzie jeszcze byłem młody i głosowałem przeciw, ale to dlatego, że usłyszałem w telewizji od kandydata, na którego chciałem zagłosować i głosowałem w pierwszej turze wyboru, czyli na naszego wąsacza, który przez płot skakał i głosowałem w pierwszej turze wyborów na niego, ale potem usłyszałem coś, jak była druga tura z Tymińskim, na temat Tymińskiego, coś, co mi się strasznie nie podobało jako nastolatkowi z pierwszym prawem wyborczym, i poszedłem zagłosować przeciw, czyli na Tymińskiego. Nie? I potem już nie przestałem się w to bawić, bo po prostu zwyczajnie mi się to nie podobało. Takie właśnie, że nie mam po prostu żadnego punktu zaczepienia. Ja słucham tylko telewizorni tak, i ja nie wiem tak naprawdę nic o tych ludziach. Nie?
1: Ja się nie utożsamiam z nimi w ogóle. Nie widzę żadnego połączenia, pomostu. Mnie z nimi, żeby w ogóle na nich zagłosować jakiś coś.
0: Czyli powinniście wyjść na ulicę razem z tłumem, który wychodzi teraz.
1: No nie, ja jestem właśnie, jeżeli chodzi o te protesty.
0: Krzyknąć, wypierdalać.
1: Po tej trzeciej stronie barykady, czyli po tej najgorszej, bo jestem wrogiem jednych i drugich.
2: W ogóle nie, te protesty to wiecie co, to jest protesty, ja pamiętam protesty w latach 80. początku, tak jeszcze w stanie wojennym, na 3 maja marsz, który, gdzie nam tramwaj zagazowali, gdzie byłem, ale to były jakieś takie protesty z jakąś odrobiną kultury, a to co jest w tej chwili to po prostu to jest wulgarne, to jest po prostu tak jak filmy.
1: Co jest
2: jak...
1: złego w wyrażaniu emocji wulgarnymi słowami?
0: Ja nie rozumiem, wiecie, to jest taka w ogóle śmieszna sprawa, że...
1: Przecież sam w trakcie tej audycji, nawet odkąd ty tam zadzwoniłeś, to pewnie niecenzuralnych słów to użyłem już tuzin. Co w tym złego? No nie zwróciliśmy uwagi, ale nie wiesz, że jesteś zniesmaczony czy coś.
2: Wiesz co, ale jednak kobietom nie wypada takie... To wiesz...
1: No i tu właśnie taki konserwatyzm.
0: To jedno, a drugie to chciałem... Tak,
1: przecież kobiety się napierdalają w ringu, to ci nie przeszkadza.
0: A drugie chciałem powiedzieć, że... Przepraszam, ja tu mówię teraz. Chciałem tylko zauważyć, że jak sobie chodzą cały czas jacyś tam kibole czy inni tam narodowcy po ulicach i durą ryje pedały do gazu, na liściach wisieć będą jacyś taki, to jest
1: okej.
0: To nie
1: jest dobrze, uprzedzając twoje pytanie.
0: No nie, ale wszystkie jakieś nie ma tam, nikt nie wyzywa, o, narodowcy wulgarni i nieprzyzwoici, jak tak
1: odzywają. Czego się powinieneś innego spodziewać w sumie, nie?
0: No.
2: Wiecie, ja nigdy nie jestem narodowcem, znaczy może tak, ja uznaję oczywiście, że Ludzie mają swoje rasy, więc pod tym kątem, jeżeli ja rozpoznaję, że są rasy, to owszem, jestem rasistą, tak? Znaczy uważam, że ludzie mają rasy i każda z ras ma jakąś swoją cechę szczególną, w której jest lepsza od innych ras.
1: Jakie mają Murzyni na przykład cechę?
2: Jeszcze raz?
1: Murzyni jaką mają cechę, która ich wyróżnia?
2: Zdecydowanie wyższy poziom testosteronu, są dużo silniejsi od białych ludzi.
1: Ale powiedz dlaczego? Afroamerykanie, rdzenni Afrykańczycy nie mają domieszki w DNA neandertalczyków, którzy byli takimi mega hominidami, nie? Napakowanymi skurwysynkami karłowatymi. A my mamy taką domieszkę, a nie jesteśmy ani silniejsi.
2: No nie wiem, dlaczego tak jest. U mnie to wynika z czystej obserwacji, tak? To nie jest żadne mówienie ani źle, ani dobrze o nich, tak? Po prostu tak jest, tak? My jesteśmy delikatniejsi, mamy za to przewagę, wydaje mi się, w naukach. Być może jest to zdeterminowane na przykład tym, że po prostu zwyczajnie przez X
1: tak,
2: lat
1: to jest
2: dostęp do nauki, nie?
1: W naukach podobno najlepsi są jednak Azjaci, przynajmniej w matematycznych naukach.
0: O, no to właśnie moja małżonka była bardzo zniesmaczona, będąc na studiach i to zresztą oskarżyła słusznie profesora tamtego o rasizm, bo ciągle brał ją tam, bo była jedną Chinką na roku. Nie, było coś do policzenia, ciągle ją brał do liczenia, bo mówi, a bo wy Azjaci to wszystko policzycie w pamięci.
1: Z pamięci opieram.
0: No, a ona mówi, ja zawsze byłam z matematyki najgorsza, jaka mogłam być. Nie? Nigdy nie lubiłam liczyć i nie robię tego. A on no, zawsze
2: ja
0: mnie
2: brał. Ja słyszałem, że Indusi są. No, że Indusi są najlepsi.
1: Ale ją może wyciągnął dzięki temu do góry.
0: No właśnie nie. Właśnie on był taki bardzo nierówny. Ale podobno wyszło potem, że to z jakąś ten się próbował studentką umawiać inną Chinką i kiedyś go tam, że tak powiem, czarną polewkę dała i od tego czasu był cięty na wszystkie.
1: Co dała? Czarną polewkę? Czyli co to jest?
0: No tak się było do tego, kosza mu dała i od tego czasu był bardzo zniesmaczony. Widzę staropolszczyzną tak ciężko u ciebie, ciężko z mora.
1: No nie rozumiem, że w związku z frazą logicznie.
2: Stosunki są wybredne po prostu w ogóle, jeśli chodzi o związki, strasznie.
0: Dziękuję.
2: One mogą przebierać po prostu, chyba
0: dziękuję.
2: Sam to się wzięło, nie?
0: Dziękuję.
2: No, ja wiem, no ale no, widzisz, Błażej, no akurat może trafiłeś na taką, gdzie jednak ta europejska karnacja... Europejska karnacja.
1: Ja się śmieję chyba z tego samego, co ty, Błażej, śmieję się z czatu. Bubę napisała, że jesteś takim pająkiem, który się tak kiwa na nici od mikrofonu, tak...
0: Nie, bo ja właśnie sobie tak powiedziałem, że ostatnio na audycji kolega Krawiec grał w grę, a ja składam gąsienicę.
1: Ta chrypka w ogóle to może być od tych chemikaliów, których używasz do malowania i oczyszczania tych modeli.
0: I może być, bo wczoraj to normalnie jak puściłem ten spray podkładowy na ten model, o Boże, to chyba kaszlałem z pół godziny.
1: No i podrażniłeś gardło.
0: Może być, ale już trochę mi mija.
1: Dobra, bo tu piszą na czacie, etam nie brni. No etam zabrni, bo ja nie słyszałem, o czym mówiłeś.
2: A ja już nie pamiętam też o nowe.
1: Minutę temu.
0: Nie, taki w ogóle mam pomysł na audycję, żeby ten, bo tak wszyscy coś streamują, jak streamują, to wiesz, pokazują tam ryja czy co, a ja może będę tutaj kamerkę dam na stół roboczy i tak będzie składanie gąsienic online przy rozmawianiu.
1: Czemu nie? A składasz w tej chwili coś?
0: No gąsienice.
1: A, w dalszym ciągu coś klepasz.
0: No przecież to ma 120 ogniw, myślisz, jedna. Każda ma dwa piny do wbicia po dwóch stronach.
1: A jakiej wielkości jest ten model tak w ogóle?
0: 1,35.
1: Spray.
2: No to dziwna skala, bo żołnierzyki są zwykle 1,32.
0: No. Nie, 1,32 to jest lotnicza, a 1,35 to jest pancerka.
2: Czekaj, zaraz, w skalach ja jestem, kurde, jestem zajebisty w skalach. Jak nie mogłem taką gafę? 1 do 72 też żołnierzyki miałem.
0: No 1,72 to też jest...
1: Dobra, to żeby chociaż trochę w temacie było, to jest czołg, który składa, to jest model produkcji jakiś, nie wiem, amerykański model, czy jaki to
0: japoński.
1: Jest? Sherman?
0: To japoński jest japońskiej firmy model wyprodukowany na Ukrainie.
1: Okej, ale to jest model jakiego czołgu?
0: Niemieckiego, oczywiście, pancerka.
1: Niemieckiego. To nawet nie blisko tematu.
0: Ale w barwach fińskich.
1: Finlandia współpracowała z Niemcami.
0: Do pewnego czasu, a potem zmieniła barwy w którymś roku.
1: Wszyscy mądrzy w tamtej wojnie na początku zaczynali z Niemcami, a później się przeciwko nim odkręcili.
2: No tak, no to trzeba przyznać, że Hitler był jedynym politykiem, który Polskę poważnie traktował wtedy.
0: Dobra.
2: Historyczny.
1: Nie wiem, co do tego.
0: Może nie, może pominiemy tematy Hitlera.
1: Dobra, to okej, okay, no kontynuujmy może temat
0: amerykański,
1: stanie,
0: amerykański.
1: Gdy wygra Biden, no co się stanie, gdy wygra Biden?
0: Czyż właśnie, kto wyprowadzi kogo na ulicę? Bo jakby wygrał Trump, to podejrzewam, że tam na ulicę by wyszło trochę luda, nie? Ale bo oni już są.
1: No,
0: na tych
1: myślę,
0: ulicach.
1: Że nawet więcej niż gdyby wygrał Biden, bo z tego co kojarzę, to na Bidena głosuje większość czarnych jednak. Znaczy zdecydowana większość wśród czarnych głosuje na Bidena, więc to mogłoby im się nie spodobać, gdyby wygrał Trump.
0: Ale
1: a oni już są na ulicy, nie?
0: No właśnie, ale z drugiej strony to jednak zwolennicy Trumpa są uzbrojeni w większości, tak? I to jednak, no... bardziej tacy...
1: Są uzbrojeni, ale może w związku z tym nie są aż tak bardzo bitni. Bo broń jednak jakieś tam pokory mimo wszystko uczynę. Wiadomo, że na 100 posiadaczy broni znajdzie się jeden debil, który odpierdoli pół szkoły, ale pozostali będą raczej stronili od przemocy.
2: Ja wam powiem, że myślę, że tak, że w przypadku wygranej Bidena to bardziej będą protestować poszczególne stany, a w przypadku odwrotnej to będzie takie bardziej ogólne, nie? Że po prostu bardziej ogólnokrajowe, no. Tak to można nazwać. Cieszę. Też nie jestem do tego przekonany też.
1: No właśnie, w ogóle to na dwoje babka wróżyła, bo z tego co wiem, to większość wśród wyborców Bidena zagłosowała korespondencyjnie, czyli mają cykora przed wychodzeniem z chaty, ale duża część z nich to są murzyni, którzy strajkują. Natomiast wśród wyborców Trumpa większość zagłosowała jednak w tradycyjny sposób, idąc do lokali wyborczych. No i oni raczej, tak mówiąc kolokwialnie, kładą laskę na zarazę i byliby bardziej skorzy do wyjścia i protestowania w razie W.
0: No i że może się pozarażali i będzie ich mniej niebawem.
1: Słucham?
0: Może się pozarażali i będzie mniej niebawem.
1: Może nie aż tak szybko niebawem, ale
0: Jak
1: no
0: to
1: nie wiem.
0: było?
1: Jedni i drudzy w sumie mają tendencję do wychodzenia, więc to w sumie może faktycznie jakąś wojną domową śmierdzieć.
0: Jak to było powiedziane, że no, za rok będziemy się śmiali z tej epidemii. No nie wszyscy, ale większość.
2: Powiem tak, za rok będziemy przeżywać trzecią falę. To zobaczycie, że tak będzie.
1: Tych fal to
2: ja
1: będzie
2: mówię,
1: tyle,
2: że będziemy przeżywać
1: opłacało.
2: Trzecią falę, a z COVID-em będziemy stale, nie? Także to na trwałe to jest taki stan, w którym można robić niezłe lody. Wydaje mi się wręcz, no bo kto by przypuszczał, że tak długo będzie trwać? No już prawie rok zaraz będzie, nie?
0: Tak, no Hiszpanka tak, też by licząc... była tam z rok, nie? Dobre, albo i 2 lata.
2: No tak, tylko wiesz, no, żyjemy jednak w troszeczkę nowocześniejszych czasach i wszystkim ludziom tak się wydaje, że jak mamy smartfony i płaskie telewizory, no to takie jakieś tam zarazki, to 3-4 miesiące i po sprawie, nie?
0: Nie, no to wręcz odwrotnie, bo przecież to właśnie wolność poruszania się i możliwości poruszania się po świecie powodują, że to zaraz, no wiesz, jakby to było w wieku XVIII, to zanim to by tam z tych Chin na tych statkach dotarło, no to by minęło parę lat, nie?
2: Mnie najbardziej, wiecie, rozśmieszają te artykuły takie puszczane, nie wiem, no ja zaglądam czasami na te główne portale, znaczy raz dziennie tak sobie je przelecę wzrokiem i tam zawsze gdzieś jest ukryty ten artykuł, że właśnie udowodniono, że na gotówce wirus utrzymuje się 30 dni, właśnie udowodniono, że na monetach tam 32 dni, nie? No ale to przecież wystarczy włożyć do piekarnika temperaturę 100 stopni na 20 sekund i już jest po nim, nie? Także a z kartą kredytową tak nie zrobicie, to wam gwarantuję. Jak włożycie do 100 stopniowego piekarnika, to już nie będzie wam działać, nie?
1: A z banknotem byś tak zrobił? Da się tak zrobić z banknotem?
2: Z banknotem może to najprościej w
0: tam, banku... jak masz jakąś skażoną kasę i nie za bardzo się boisz jej dotykać...
1: Ja ją też przyjmę.
0: I tak, właśnie, możesz wysłać tutaj, mogę ci adres podać. Nie ma
2: problemu. Nie, ja piorę. Błażej, ja piorę brudne pieniądze, więc... pracę, więc...
0: Dobra, ale wracamy do tematu, bo Etam jak zwykle, Etam jest całym szacunkiem do ciebie, ale zawsze jak zadzwonisz, to zawsze gdzieś to pójdzie w jakieś dziwne tematy.
1: Jacek cię chwali, że dzwonisz krócej.
2: Wiecie co, ja się w takim razie rozłączę. Ja się w takim razie rozłączę, bo wam obojgu szło lepiej niż ze mną. Ja jestem takim tutaj, troszkę przeszkadzaczem się czuję, a jak tego, ja zachęcam innych, żeby zadzwonili, wyrazili swoją
0: bardzo
2: opinię.
0: Z chęcią i prosimy bardzo o dzwonienie zwolenników Trumpa. Tak. Z całym szacunkiem, Etam, nie żebym coś tam, wiesz,
2: zmieniał,
0: ale będziemy ten, nie? Troszeczkę bardziej okay, w temacie. Bo tak...
2: No dobra, hej, hej.
1: Na czacie ktoś napisał, że skoro PiS postawił na Trumpa, to Biden nie może wygrać, bo w ostateczności PiS uchwalił ustawę unieważniającą wybory w USA i uznającą Trumpa za prezydenta.
0: Wiesz, ja słyszałem, że Sasin...
1: Przynajmniej wiadomo, kto jest pod czyim butem w tej chwili.
0: Ja jestem pewien, że Biden wygra, bo słyszałem, że Sasin pogratulował Trumpowi zwycięstwa, czyli no, Trump już nie ma szans wygrać.
1: No wiadomo, że Sasin co powie, to zawsze jest to on.
0: Ostatnio Sasin powiedział, że ten, że będą wzrosty zachorowań. Na następny dzień zmniejszyły się.
1: No ale dzisiaj odbiło z tego, co mówisz.
0: No bo Sasin się nie wypowiada na temat dzisiaj.
1: To codziennie go będą w orędziu wpuszczali na TVP streamie, żeby mówił, że znowu będziemy mieli wzrost zachorowań.
0: Zenon, co ty tymi gwiazdkami tam? Czy to nie jest chyba jebać PiS, bo to jest 4 i 5 gwiazdek? Nie, 5 i 5. Co to może być 5 i 5?
1: Jebać Trumpa.
0: Jebać Trumpa, dobra, jebać Trumpa.
1: O, pasuje. Albo Bidena. Czy Bidena też pasuje.
0: O, też pasuje. Trumpa czy Bidena? Zdecyduj się, Zenon. Czy lubisz
1: dobra,
0: jednego...
1: Zanim ja tam zadzwonił, to próbowałeś tłumaczyć, jak działa system wyborczy. Może w końcu...
0: No i właśnie, no i... czyli już wiemy, że Zenon jest zwolennikiem Trumpa. No to Zenon, zadzwoń, no, zapraszamy w ogóle zwolennika Trumpa jakiegoś, bo no, nie wstydźcie się, to każdy może być zwolennikiem.
1: Znaczy, ja się nie wstydzę, ale nie jestem żadnym zwolennikiem, po prostu uważam, że... Kolejna kadencja wyszłaby o tyle lepiej. Wszyscy twierdzą, że będzie zdesperowany i będzie mógł, nie wiem, posunąć się do takich kroków, hardkorowych, nie? Że go nic nie powstrzymywało. Ja natomiast uważam, że będzie mu zależało na swoim wizerunku i tym, jak się zapisze w historii, będzie się chciał jak najlepiej zapisać. Może rozważy i te kroki będzie podejmował. Tak mi się przynajmniej wydaje. A ty jak uważasz?
0: Wiesz co, no, ja...
1: Jeżeli wygra Trump, to co będzie?
0: Ja to wiesz, sercem...
1: To będzie jakaś kontynuacja, tak?
0: Tak, serce i rozum, nie? Bo, no, sercem Trumpa bardzo nie lubię, bo ja ogólnie nie lubię aroganckich dupków. On niewątpliwie takim jest. Ja takich ludzi po prostu nie trawię.
1: A oglądałeś tak, sorry, że wtrącę, oglądałeś może... Oglądasz jakieś kreskówki? Oglądałeś może BoJack Horseman?
0: Nie, rzadko oglądam kreskówki, raczej nie. Kiedyś Kaczora
1: Donalda. Tam bohater jest takim super aroganckim, toksycznym, kurwa, byłem... gwiazdorem hollywoodzkim, takim mega skurwysynem, że za nic się go nie da lubić, ale jednak się go lubi.
0: Aha, no nie, no ja mam akurat także do wielką, wielką antypatią takich ludzi darzę, także to jeśli chodzi o serce. O rozum, no wiesz, ja jestem bardzo za tym, żeby z jednej strony Trump był, no bo jednak wtedy faktycznie Ameryka zajmuje się sama sobą. No Trump doprowadził do niesamowitych polaryzacji tego społeczeństwa. W okresie pandemii no, nie zadziałał. Zresztą co to miało zadziałać? Przecież oni nie mają służby zdrowia. Także to wszystko jest tam spierdzielone. No a zawsze mówiłem, co jest złe dla Ameryki, to jest dobre dla świata. Bo im Ameryka mniej się tym światem zajmuje, przynajmniej ostatnio, no bo jednak to w II wojnie światowej to coś tam się przyczyniło do tego zwycięstwa nad faszyzmem, ale jednak tak ostatnie lata to im mniej się te Stany pojawiają w okolicy, to jest lepiej.
1: No dobra, no, a więc uważasz, że jeżeli wygra Trump, to Stany zajmą się sobą. A mi się tak wydaje, że gdyby jednak Biden wygrał, to by się bardziej zajęły sobą, bo by były tak maksymalnie podzielone wewnątrz siebie, że po prostu nie mogłyby eskalować na zewnątrz, nie miałyby wpływu bardzo na to, co się dookoła.
0: Ja nie sądzę, że przy jednym...
1: Musieliby się kompletnie zająć sobą.
0: Ja nie sądzę, że przy jednym i drugim wyborze Stany jakoś się zdepolaryzują. Ja myślę, że to nastąpi eskalacja i w jednym i w drugim przypadku, nie? No bo jednak... No
1: zgadza się. A jeżeli chodzi na przykład o sprawę polską, to w sumie to nie zmieni się wiele nic. Zmieni się trochę retoryka. I na przykład jak Trump przyjechał do Polski i poklepał nas po główkach, pochwalił za powstania warszawskie i to, że nas Niemcy napadli, no to Biden pojedzie do ruskich zamiast przyjechać do nas i przybije sobie piątkę z Putinem i, nie wiem, i pozwoli odtworzyć Nord Streama. I w sumie tyle się zmieni. No. A my będziemy dalej w tym samym miejscu, co byliśmy, czyli będziemy kupowali sprzęt od Stanów po zawyżonej cenie.
0: No. Nie, to wiesz, Trump ma... Trump, z tego co słyszałem, to on do Polski to przyjeżdżał, przynajmniej ostatnia ta wizyta, nie ostatnia, tylko przedostatnia, gdzie to była taka, co takie przemówienie tam wygłosił. Przyjechał i cała Warszawa go witała.
1: No to nie była czasem pierwsza i ostatnia wizyta Trumpa.
0: No, dokładnie. To było. No
1: to zaraz tam w ciągu chyba pierwszego półrocza jego kadencji.
0: Tak. I to bardzo takie było wytłumaczenie, czemu on przyjechał do Polski. No bo on był przed szczytem G20. A Trump, jak to Trump, jest taką panienką, która się obraża na wszystkich i bardzo lubi, jak go lubią, ale bardzo jest zły, jak ktoś go tam nie lubi, czy krytykuje. No a na szczycie G20 tam za bardzo, no, z przywódców światowych...
1: Mało kto go lubi, po prostu.
0: No, z przywódców światowych to chyba kto go tam lubi, to tam...
1: No ale z drugiej strony może też chciał pokazać, utrzeć nosa Niemcom i Francuzom, z którymi ma coraz większą kosę. I Niemcy i Francuzi podważają bardzo autorytet Stanów ostatnio, przynajmniej w Europie. Nie?
0: Niemcy i Francuzi to mają głęboko lachę na to, co tam Trump robi.
1: No, Niemcy to jest kraj, który został tak potwornie skopany. Dzisiaj sobie pozwala znowu na zbyt dużo, a Francuzi to są z kolei oszołomy, którzy mieli dupę uratowaną. Tak?
0: No, powiedzmy, że oni tam za dużo na G20, w szczególności tam Xi Jinping czy inni, którzy przyjechali, jakoś tam sobie nie za dużo z Trumpa robili, no może poza Bolsonaro. No ale szczyt był w Niemczech.
1: Bolsonaro to jest skąd, bo nie powiem.
0: Z Brazylii. Ten taki też taki jebaka. No, taki w ogóle Trump, tylko brazylijski. No i tam wiesz, nikt go z otwartymi ramionami nie witał, nawet nikt go nie chciał, żeby on tam przyjeżdżał na te G20. No to Trump, jako że człowiek o gigantycznym ego, tak się przyjechał przed tym całym szczytem do Polski, powiedział, że Polacy, no nieważne co zrobi, nieważne co powie i tak dalej, no to będą go jakoś tam witać z wielkimi honorami i faktycznie tak się stało, całe miasto do niego zablokowali. No, jakieś tam przemówienie, nieważne co, wiesz, jakieś wysrywy puszczał, że tam o, fajnie, poklepał po plecach, tam, o, tu powstańcy ocego, a wszyscy tam tłum rozentuzjazmowany, hura, hura, hura, a gdziekolwiek indziej na świecie się Trump nie pojawi, to raczej to są protesty przeciwko niemu, także on tak tam Polskę to tylko traktował jako takie miejsce, żeby troszeczkę sobie ego i tak polepszyć sobie humor przed tymi tam ciężkimi ciężkimi dniami w Hamburgu, gdzie raczej go...
1: Przestań, schlebiasz nam.
0: Nie no, tak to chyba było, nie?
1: Ja to trochę inaczej widzę. Ja to widzę, że to jest, że przyjechał tu, a nie do Niemiec, czy do Francji, że pokazać, jak bardzo ma na nich lachy wyjebane i prójcie się tam po prostu siebie, bo sobie prójecie, a ja sobie pojadę tam, gdzie chcę sobie pojechać. I że na nas padło, to tak przy okazji, bo powiedzmy w opozycji wtedy byliśmy, jeżeli chodziło o jakieś tam wewnętrzne spory w Unii Europejskiej co do Niemiec i Francji. Nie, no, tak sobie wtedy... przyjechał, a na takiej zasadzie, że idę pochwalić wroga moich wrogów. Nie?
0: No nie, ale on wtedy nie był na żadnej wizycie w żadnym europejskim kraju. On przyjechał po prostu na szczyt G20, czyli takie międzynarodowe spotkanie. To nie była wizyta czy we Francji, czy w Niemczech. Nie? Ale nikt go tam po prostu nie witał i raczej na lotnisku czekały do niego tłumy przeciwników. Zresztą to w Europie chyba Trumpa nikt nie lubi poza Polską i Węgry też nie.
1: Właściwie... No Węgry bardzo lubią Putina.
0: Właśnie. A Trump znowu lubi takich ludzi jak Putin, jak Kim Jong-un, jak tacy właśnie, on takie szczerze, taką szczerą sympatię.
1: Tak w ogóle to pytanie mam jakoś i źle mnie słychać, bo tu się Zenek pyta, czy w aucie przypadkiem nie jestem, nie wiem, echo czy co, o co chodzi?
0: Nie wiem.
1: Ty się dyndasz na pajęczej nici, a ja jestem w samochodzie.
0: Nie wiem, co lepsze.
1: Właśnie.
0: No, w każdym razie, no, kto w Europie lubi Trumpa? W ogóle jakaś polska polityka PiSu jest no, niesamowicie głupia w tej kwestii. No bo jak politykę tworzymy zagraniczną, to tworzymy ją jako relację między krajami, tak? Czyli są to relacje między Polską a Niemcami, relacje między Polską a Stanami. No a za rządów PiSu są to nie relacje między Polską a Stanami, tylko Polską a Trumpem. No i przy najbardziej prawdopodobnym scenariuszu teraz przegranym Trumpa, no to jak już Polska jako kraj poszła w argumentum ad personam, czyli tworzyła politykę personalną, no to nie widzę podstaw, do jakiej Biden miałby nie kontynuować tego i personalnie być po prostu nam nieprzychylny, niekoniecznie krajowi, tylko po prostu naszemu rządowi, no ale to się na nas odbije.
1: No ale chyba będzie. Przynajmniej tak na to się zanosiło, kiedy jakieś tam debaty i swoje wypowiedzi przed wyborami wygłaszał. Tam porównując nas na przykład do rządu Białorusi czy do rosyjskiego rządu.
0: No akurat to porównanie...
1: To zmierza trochę w tą stronę, no ale może jeszcze bez przesady.
0: No ale wiesz, to z daleka to trochę inaczej wygląda. Zresztą ja tu siedząc w Niemczech, to też mam troszeczkę inną optykę, jeśli chodzi o polski rząd. No bo w
1: Polsce... No jak to wygląda z twojego właśnie punktu widzenia, będąc w Niemczech?
0: To tak wiesz, troszeczkę wygląda to za... Bo ja już zapomniałem o wielu rzeczach, nie? Na przykład o... zapomniałem o tym, jaki jest stosunek w Polsce policji na przykład do obywatela, nie? No to się trochę zmieniało, ale to jak wyjeżdżałem, to nadal to było tak, że jeszcze mi ten nawyk został, jak trochę tu siedziałem w Niemczech.
1: Ale jest chujowy, to tak ci powiem z doświadczenia.
0: No, że jak się przechodziło obok policji, to no mi to już po paru dobrych latach tutaj mieszkania już mi to przeszło i nie mam tego, ale jak w Polsce byłem i nadal jak przyjeżdżam do Polski, to zawsze tak się ma z tyłu głowy, nie? Jak policja przechodzi, to nie, że policja przechodzi, tylko co oni, czym razem teraz się do ciebie dopierdolą, nie? Może zaczynasz sobie układać w głowie, co zrobiłem nie tak, co mogą się dopierdolić.
1: Nie, to ja może aż tak nie mam. tak złych doświadczeń, ale na przykład jeżeli coś zgłaszałem na policji, no to tam byłem traktowany w sumie przez jakiegoś podrzędnego psa, który siedzi kurwa za cieciówką i jest tylko od tego, żeby odebrać telefon i wezwać kogoś, do kogo przyszedłem się z kimś spotkać czy porozmawiać. No to jestem przez niego traktowany jak jakiś medel, który siedzi dwa piętra niżej w celi na 24 zamknięty i szczy pod siebie.
0: No i no ja to już tego troszeczkę wyzbyłem, ale potem jak się ogląda... o właśnie, ktoś tu puścił się. Coś, tak, to jest faktycznie coś, co chciałbym zobaczyć. Jak wygra Biden, chciałbym zobaczyć twarz Cejrowskiego. No bo to jest taki sztandarowy Trumpa wyborca. No nie, on nie może głosować, bo on chyba nie jest obywatelem.
1: Ale czemu? Przecież Biden jest tak, nie wiem, czy jest progejowski, ale raczej nie jest antygejowski, a...
0: Nie, Cejrowskiego, Cejrowskiego.
1: Tak, no ale Trump, chodzi o to, że Cejrowski jest zwolennikiem Trumpa, dlatego pierdolnie minę, gdy wygra Biden, tak?
0: No właśnie, no. No,
1: no właśnie, o to mi chodzi. No to nie, ja nie rozumiem poparcia Cejrowskiego odnośnie Trumpa, przecież to powinno skreślać tego człowieka jeżeli chodzi o pojmowanie Cejrowskiego.
0: Nie, to jest nie, ale wiesz, no ludzie
1: seks
0: typu...
1: z mężczyzną.
0: Nie, no ludzie typu Cejrowski czy tam inni, no to oni mają taką płaską optykę, jak wiesz już.
1: Nie, oni mają podwójną, wielowątkową moralność. Nie?
0: No jest coś takiego, wiesz, że jak no nie lubi tam czarny, czy nie lubi akurat Żydów, on też lubi. Kurde, to co tam Cejrowskiemu może się podobać, że o, obniży podatki bogatym, czyli to pewnie nie Cejrowskiemu, obniży podatki bogatym, lubi ludzi z bronią, to jest zajebiste, to tak, to...
1: I jeszcze wierzy w Boga. O,
0: wierzy w Boga i nie jest lewakiem. O.
1: A że z gejami nie walczy? No, ja tam idzie mu to wybaczyć. Ważne, żeby podatki obniżył.
0: Ale nie jemu, nie jemu, tylko bogatym, bo pamiętajcie, że podatki to w Stanach się bogatym obniża, bo klasa średnia raczej się kurczy tam. I raczej tutaj nie ma co oczekiwać. Ale Cejrowski to w ogóle jest taki przypadek bardzo... A zresztą w Polsce taka jest ten. No ale gdzie byliśmy? Byliśmy... O Jezu, bo teraz mi wyleciało z głowy, co ja mówiłem, bo mnie tu kolega właśnie Cejrowskiego wrzucił na bęben. A, o policji, jak już o bębnie. No. Ja się wyzbyłem trochę właśnie takiego myślenia o tej policji, bo tutaj jednak w Niemczech ona jest troszeczkę inna. Chociaż tam też jest dużo nadużyć i są tacy, wiesz, tam dużo idzie tego resztę ekstremę, czyli tych radykalnej prawicy. No ale to tak do policji chyba w każdym kraju ciągnie ludzi, którzy mają problem z agresją do policji, no bo jednak to jest resort, w którym tam można sobie troszeczkę poużywać więcej.
1: Że co, że do policji ciągnie ludzi, którzy mają agresję do policji?
0: Nie, którzy mają problemy z
1: agresją. Dobrze usłyszałem?
0: Mówię problemy z agresją ogólnie.
1: Nie, to mi się wydaje, że do policji raczej ciągnie tych, którzy powiedzmy, może mają problemy z agresją, ale wywołaną tym, że sobie nie radzili z niczym i byli po prostu bici.
0: Nie, to może też, ale ogólnie no, policja ciągnie tak, bo tu można sobie poużywać troszeczkę na ludziach innych. I, no i to takie ściąga różne dziwne typy. No jednak ta policja tutaj w Niemczech jest taka troszeczkę inna. Bardziej taka proludzka, czy można tak użyć takiego. No, taka proobywatelska.
1: Po prostu wiek to ich utrzymuje.
0: No i potem ja oglądam sobie, wiesz, obrazki z Polski, że jakiś tam sobie jest na epidemia i wyprowadza PiS jakieś wojsko na ulicę. Jakiś tych, kurde, co to, jakiś obronę terytorialną.
1: Obronę terytorialną.
0: Tak, tak, ale wiesz, nie w sensie...
1: Dofinansowali ich ostatnio mocno, no. Chyba w wiadomym celu.
0: Ale nie w sensie takim, wiesz, wyprowadza, że tam oni paczki noszą czy coś, no bo tutaj Bundeswehra też pomaga. Tylko oglądam sobie obrazki, gdzie tam jakiś, kurwa, łysy gówniarz chodzi sobie z długą bronią po ulicy razem z policjantem, no bo kurwa epidemia, nie wiem, co ma chodzenie z bronią po ulicy z epidemią wspólnego. Jadę sobie do Polski, jakieś to przed epidemią jeszcze było, a tutaj na granicy sobie właśnie stoją ci tam terytorialni z takim, wiesz, na hamerze z tym takim DSK 12 mm karabinem maszynowym. No taka, wiesz, no postępująca militaryzacja, to tak, może u was tego nie widać, ale no, no tutaj z tej perspektywy troszeczkę widać to bardziej, że jednak Polska coraz bardziej zmierza gdzieś tam w kierunku właśnie Rosji putinowskiej, czy Białorusi, no, a mniej, mniej do Zachodu. I to nie w tym Białorusi, że władza się tam, przynajmniej stara obywatela traszczyć, wiesz, w sensie, że tam Łukaszenko się przejdzie po tych po zakładach pracy, zobaczy, co się dzieje i tak dalej. On takim ojcem narodu stara się, tylko raczej w tym sensie, że wiesz, że stara się zmilitaryzować, zrobić państwo policyjne, stłaścić wszystkich, wiesz. I...
1: No ale po co? No przecież każdy ustrój totalitarny trzyma się tylko dlatego, że ma silne i długie prawe ramię, czyli tam bezpośrednim takim przedłużeniem to są jakieś bojówki i inne grupy militarne, którymi zarządza.
0: No, ale...
1: I bez tego są niczym tak naprawdę. Nie?
0: No i mówią tam, że wiesz...
1: Ile mógłby się lat taki, nie wiem, despota taki utrzymać u władzy, nie mając jakiejś armii za sobą? W Mali w ciągu 10 lat są 2 czy 3 pucze.
0: A był Tito, który się utrzymał, bo go ludzie lubili, ale serio go lubili.
1: Tito akurat ludzie lubili, ale ty w sumie jesteś Titowcem i kiedyś powiedziałeś, że Tito by powinien według ciebie zasługuje na Nobla pokojowego, a według mnie kompletnie na niego nie zasługuje.
0: U mnie bardzo zasługuje, na pewno o wiele bardziej niż Obama.
1: Pewnie tak, ale nie zasługuje dla niego chociażby dlatego, że sztucznie próbował tworzyć państwo wielonarodowe, gdzie tam się nic ze sobą nie zazębiało w żaden sposób i były tylko spory, które pogłębiał poprzez to, że w różnym stopniu przydzielał różną władzę różnym narodowościom.
0: Nie no, wiesz, Jugosławia miała...
1: Dał trochę więcej władzy Chorwatom, później dał trochę więcej władzy Serbom, innym razem tam Bośniakom i tak w kółko. I to tylko zaogniało spory.
0: Nie, to miało szansę te wyrugować w którymś pokoleniu. A robił to, wiesz, właśnie zwiększając przyrost naturalny mieszanych dzieci. Ci mówiłem, jak tam robili obozy junaków. Żeby
1: no i jak to wyglądało później, że później odstrzeliwali matkę, ojca, a co się dziećmi stało?
0: Nie, czemu mieli odstrzeliwać?
1: No bo, nie wiem, matka była Bośniakiem, ojciec był Chorwatem, a Serbowie zajebali jednych i drugich na przykład.
0: Ale nie,
1: bo jedni i drudzy się mordowali, to nie tak, że Serbowie mordowali wszystkich.
0: Tak, tak, ale nie, co, za Tity? Nie, no mówię Tity.
1: Nie za Tity, po Ticie już.
0: No to po, ale...
1: Ale to jest wszystko wynik rządów Tity między innymi.
0: No to raczej jest wynik niemieckiej polityki zagranicznej, bo to oni tam... Dziwnym trafem w ogóle 90% broni, która się u Chorwatów znajdowała, to była broń dawniejsza DDR-owska, nie? Tak, jakoś tam.
1: A to, że wiesz, wszyscy dookoła robią biznes na wojnie, no to jest oczywistą sprawą. No to teraz jak był przecież konflikt w fazie Armenów z Azerami, no to...
0: Nie, ale to było to troszeczkę inaczej, bo...
1: Dla obydwu stron zgadnij, kto był. Rosjanie.
0: No, ale w takim, wiesz, w takiej Jugosławii, która była w miarę normalnym krajem, nie takimi Stanami, no to raczej, no, masz jakiś tam karabin w domu?
1: Nie mam.
0: No nie masz, no ja też nie mam.
1: Jakbym miał, to bym nie mógł powiedzieć, że mam, bo nie mam pozwolenia.
0: No właśnie, no, ale powiedzmy, że nie mamy, nie? No, czy ja tam ma karabin w domu? Też raczej nie, nie? Zenon, czy mam karabin, długą broń w domu? No też chyba raczej nie, no. Nie znamy
1: to.
0: No, do SG to też mam. No, ale to tak raczej nie znasz ludzi, którzy mają długą broń w domu. No i podobnie było w Jugosławii. Ale dziwnym trafem, jak Chorwacja
1: ogłosiła... Skąd ogłosi... że podobnie było w Jugosławii?
0: No, było podobnie, no wiem.
1: Przecież Jugosławie też bardzo silnie w broń zaopatrywali chociażby węgiel.
0: Nie, ale no ja wiem od... bo bywałem dużo...
1: I to w broń z rosyjską przecież.
0: Nie, no mówię, byłem parę razy w Jugosławii, tam u różnych rodzin. Wiem to, że to Jugosławia była w miarę takim normalnym.
1: Może zależy to jakiego, że tak powiem, powiatu pojugosłowiańskiego trafiłeś, bo może akurat byłeś w powiecie, gdzie nie wiem, gdzie mieszkali Serbowie, ale na przykład w chorwackim albo w bośniackim prędzej mogła być broń węgierska, pochodząca od Węgrów. No tam każdy dookoła...
0: Ale nie, mówię o Jugosławii...
1: To nie jest tak, że to tylko Niemcy.
0: Mówię o Jugosławii Titowej, nie? Przed rozpadem. No to był w miarę normalny kraj, tam broń raczej długiej, nikt tam sobie nie trzymał po szafach, nie? No i nagle jak Chorwacja i Słowenia ogłosiły niepodległość, a potem Bośnia, to w samej Chorwacji okazało się, że no, jakieś wychodzą bojówki dziwne na ulicę i chyba wszyscy uzbrojeni w długą broń, nie? No nie wiadomo skąd. To tą dederońską, także no, ktoś tam maczał jednak w tym palce. No bo pomyśl sobie, że w Polsce, nie wiem, tam Śląskie ogłasza, czy Bazowieckie ogłasza niepodległość i No i kto tam wyjdzie z bronią bronić tej niepodległości? No raczej za dużo ludzi z kałachami nie znajdziesz, nie? Co mają w domu i wyjdą.
1: No nie, ale zupełnie odwrotna sytuacja jest, jeżeli o to chodzi w Stanach Zjednoczonych. Tam, jak nie we wszystkich, to przynajmniej w większości jest dużo, dużo broni. Chyba tylko Szwajcaria na świecie przewyższa ilością broni. Tylko oni to mają w domach. Z amunicji mają, tak?
0: Tak.
1: Szwajcarzy.
0: Szwajcarzy.
1: Tak, oni mają broni, mają składy amunicji, tak. A Amerykanie
0: mają kiedyś amunicji. Jeden Szwajcar im powiedział, no, bo tam mówi, drodzy Amerykanie, wiem, że tak macie nam, no, zajebiście zazdrościcie tego, że po służbie wojskowej dostajemy broń do domu. Mówi, co prawda bez amunicji, ale tak mamy faktycznie w domu. No ale jak już nam tego zazdrościcie, to może zazdroście nam służby zdrowia bezpłatnej, czy systemu demokratycznego. Mówi, no... Faktycznie. Jest, różne są fajne rzeczy do zazdroszczenia Szwajcarii, niekoniecznie ta broń. To nie jest to ta najważniejsza rzecz.
1: Którą no nie po to się ludzie przeprowadzają do Szwajcarii, żeby broń dostać za darmo.
0: Właśnie. Są różne inne powody. No ale wracając do tych Stanów, właśnie, no, a jakby tam ktoś ogłosił niepodległość, no to był... Wojska federalne by miały problem. No i zobacz, i by druga jego
1: strona.
0: No
1: ja właśnie słyszałem, że takimi stanami, które... Znaczy, słyszałem o kilku stanach, ale już zapomniałem, natomiast utkwił mi jeden, że takimi wśród tych stanów, które są powiedzmy najbliższe proklamowania jakiejś bardziej rozszerzonej autonomii, czy w sumie wręcz niepodległości, no to jest na przykład taki Teksas. No i co myślisz o tym, gdy wygra Biden, kiedy Teksas jest na przykład bardzo zagorzałym zwolennikiem Trumpa? Przeważnie konserwatystów, nie? Czy oni mogliby ogłosić? Broni mają aż nadto pewnie w tym Teksasie.
0: Ja powiem tak, no z jednej strony mogliby sobie ogłosić niepodległość i wtedy sama armia federalna by miała problem z nimi. Ale z drugiej strony w każdym stanie są zwolennicy jeszcze drugiej opcji i możliwe, że jakby ogłosili niepodległość, to nie tylko, żeby doszła wojna domowa w Stanach Zjednoczonych, ale wojna domowa w Stanach Stanów Zjednoczonych.
1: No w Teksasie, Teksas, gdzie od wieków wieków jest podobno konserwatywny za Republikanami, no to w sumie jakoś marzząco nie wygrali, bo 52% do 46%.
0: No właśnie.
1: Także to nie jest jakieś miażdżące zwycięstwo, więc z Trumpem... nie mogliby mieć najpierw niezłą wojnę domową.
0: Tak, z Trumpem to jest w ogóle taki problem, bo Biden to jest Biden, tam nikt go nie za bardzo lubi, ale go też nikt za bardzo nie lubi, nie? No po prostu jest dziadzio, na którego się głosuje, bo
1: no nie na pewno nie lubią Bidena najnowszy nabytek Stanów Zjednoczonych, czyli emigranci z Kuby, którzy się osiedli na Florydzie i w sumie dzięki którym to Trump wygrał wybory.
0: No wiadomo,
1: prowadząc agresywną polemikę na zasadzie nie przekonuję was do siebie, tylko zagłosujcie na mnie, bo przecież nie możecie zagłosować na niego, bo nie wiem, czy słyszałeś o tym, jaką taktykę stosował Trump na Florydzie. Drukował ulotki w języku hiszpańskim, gdzie przyrównywał Bidena do Castro, przed de facto którym uciekają z Kuby.
0: Nie no, dużo z tych imigrantów to w ogóle tam już któreś pokolenie. No to są tam jakieś różne mafijne rodziny, od Flugencio Batista, tak, Flugencio Batisty.
1: Dobrze, ale skąd oni się wzięli na tej Florydzie? No spierdolili no, przed Castro.
0: Castro, no tak, no wiadomo.
1: Dokładnie, i porównanie do Castro, no to tak jakby, nie wiem, dzisiaj porównywać się Kaczyńskiego do, nie wiem, do Stalina czy do Lenina może bardziej, nie?
0: Ale znowu Trumpa się porównuje do Hitlera, nie? To z drugiej strony. Także jest ta polaryzacja.
1: Ale właśnie może to, że on uderzył do nich bezpośrednio z ulotkami w języku hiszpańskim, bardziej to do nich dotarło i podobno to właśnie dzięki ich głosom wygrał na Florydzie, gdzie w sumie to był stan, o który się de facto walczy, jeden z czterech najważniejszych i zawsze był takim stanem niezdecydowanym, a w tej chwili Floryda dosyć mocno poparła Trumpa.
0: No właśnie, tutaj pisze, że ten...
1: To jest dosyć mocno. 400 tysięcy głosów różnicy. Nie wiem, ile Floryda ma ludzi, ale...
0: No, tak. Tutaj pisze, że
1: 56% jest... głosów.
0: No. Pisze, że Biden to pedofil, bo lubi szeptać nastolatkom do ucha. No to nie pedofil znowu, no, bo nastolatki, bo znowu wszyscy mylą wiek przyzwolenia z czynami pedofilskimi. Pedofil to jest człowiek, który jest zainteresowany dziećmi, czyli takimi osobami, które nie wykształciły...
1: 16 roku w przypadku polskiego prawa.
0: No nie, ale mówię, pedofil to jest człowiek, który jest zainteresowany, termin medyczny to jest zainteresowany osobami, które nie wykształciły tam drugorzędnych cech płciowych, tak? Czyli dzieci.
1: Tak, ale prawo już obejmuje pod pedofilię stosunki z osobami poniżej 15 albo 16 roku.
0: No, ale na przykład człowiek, który tam się spotyka z 15-latką czy 14-latką, a wiesz, jak one wyglądają dzisiaj, możesz powiedzieć, że ona może 30, czyli wygląda jak najbardziej człowiek zainteresowany tylko dorosłymi babami.
1: No, taka ciekawostka, sorry, że ci wtrącę, no. Taka ciekawostka, najwięcej wyroków za stosunki pedofilskie w Polsce jest na grupie 18-19-latków, którzy się po prostu umawiają, uprawiają tam jakiś seks, jakiś zbliżeń, dochodzi właśnie z dziewczynami około 15 roku życia, gdzie prawo już je kwalifikuje jeszcze jako czyn pedofilski. I to jest właśnie największa grupa skazywanych w Polsce za pedofilię.
0: No, także no, z tą pedofilią to też jest tak różnie. No bo ten tam jakiś był, takiego mieliśmy łowca.
1: Właśnie jest, no jest tak, jak mówisz, że 15-latka jak się umaluje, a oprócz tego nawpierdala się przez całe życie kurczaka na hormonach, to jest rozwinięta aż nadto i po prostu nie wygląda na swój wiek.
0: No, czasem wygląda bardziej niż niejedna 30-latka. No.
1: No, zgadza się. No, ale ma no, więcej jest... tu i ówdzie, jeszcze jest jędrniejsza.
0: Tak, napisał, że są jeszcze z noworodkami akcje tego Bidena. Nie wiem, ale w każdym razie wracając do tego Bidena i jego negatywnego elektoratu, no to na pewno Biden, jeśli chodzi o ten negatywny elektorat, to mówię, to jest taki dziadek, którego tam zbytnio, no ma duży negatywny, ale nie aż tak duży jak Trump. To jest po prostu facet, na którego się głosuje, bo właściwie jest nie za Trumpem, nie? Czyli tam no, specjalnie nikt go nie lubi, ale specjalnie też go nikt tak za bardzo nie lubi aż bardzo. Ale Trump jednak ten negatywny elektorat to ma gigantyczny. I to jeszcze taki bardzo zagorzały, nie? Jak, no, że nawet jesteś w stanie zagłosować na Bidena, byleby nie na Trumpa.
1: No i to jest właśnie głupota. No to jest, nie wiem, to już lepiej się od głosu wstrzymać, ale z drugiej jak się wstrzymasz od głosu, to w sumie nie pożałujesz, że źle zagłosowałeś. Z drugiej strony możesz żałować, że ktoś wybrał za ciebie, ale przynajmniej nie ma sobie nic do zarzucenia.
0: No ja na ostatnich prezydenckich też nie byłem zagłosować, bo no, w drugiej turze przynajmniej nie było nikogo, którym bym był zainteresowany, dlatego sobie odpuściłem.
1: No tutaj Zenon wrzucił na Discordzie nagranie, jak Biden szepcze coś, nie wiem, 4-latkowi do ucha. Wpadli do mnie po programie.
0: No, a właśnie, a czy wiadomo, co szepczę?
1: No nie wiem, bo to jest gif, nie widzę. Po prostu śmiesznie wygląda.
0: Aha. Nie, no wygląda nie. Jak papież, no.
1: Na mnie to nie wygląda na jakiś akt pedofilski w sumie.
0: Mi też nie, no. Jakiś taki... No,
1: przewrażliwieni ludzie jesteście chyba trochę.
0: No, jakiś ten, jak to był ten... Wielki Polak Jan Wojtyła też bardzo był. Brał dzieci na ręce i czeptał i też podobno pedofil. Chociaż tu bardziej bym był skłonny uwierzyć, tu już bym bardziej skłonny. No bo jednak...
1: Może ja tu normalka, że 15-latka wygląda jak 30-latka. Nie wiem dlaczego. Chinki jakoś szybciej dojrzewają, czy co?
0: Nie, to odwrotnie działa. One się wolniej starzeją.
1: Że 30 wygląda jak 15? Ale odwrotnie. Wali Góra napisał na odwrót, że to 15 wygląda jak 30, czyli się szybciej starzeje.
0: Nie, no wręcz odwrotnie. No nie wiem, no to każdy, tak, każdy ma swój kurs.
1: Chinka jest młoda, tak. Wygląda jak 20, mając 25, 30, 40 lat, jak ma 50, to nagle zaczyna wyglądać jak pomarszczona, nie wiem, ropucha. Dnia nadziei. Kładziesz się spać z taką 49-latką, która wygląda jak 20, a budzisz się z babcią.
0: Zobaczymy.
1: Nie strasz, nie?
0: Czy jeszcze tak mnie to czeka. No, ale to chciałem. Kiedyś miałem okres, że umawiałem się z 16-latkami, ale to ja miałem, ile ja miałem lat wtedy? 25, 28, coś takiego. No, miałem taki. Ale
1: co, to bym prosiłeś, żeby ci pokazała?
0: Nie, to potem się dowiaduję. Potem się dowiadywałem po jakimś czasie, ale 16 to jak najbardziej legalne. 16.
1: Ale może sobie dodawała w dalszym ciągu, a może miała 14 i ci powiedziała, że ma 16.
0: Nie, to tyle akurat wiedziałem, na tyle zorientowany, żebym tam nie musiał z kolegi prokuratora korzystać usług. No, a mam takiego kolegę prokuratora, ale...
1: Paweł pisze, że w Stanach 15 masz tyle co dwie polskie 30.
0: To już się zmienia powoli, ale to nie z tego powodu, że w Stanach chudną.
1: Nie, to Polki je zmieniają, tak?
0: Tak, to się zmartwić.
1: Polki zmieniają kategorię wagową.
0: No ostatnio tak jak byłem w Polsce i tak się rozejrzałem po ulicach, to no były takie właśnie, no za moich czasów to tak te szesnastki to raczej chude były, takie szczupłe, ładne dziewczyny może, a teraz to co druga to takie kurde. I urosły w górę i wszerz i wszystko takie.
1: Co dużo McDonalda wybudowali.
0: Pewnie. Albo to te kurczaki na hormonach.
1: Albo kurczaki na hormonach. Na antybiotykach, nie?
0: Weźmy, zaktualizujmy sobie, bo to która godzina teraz jest w Stanach? Dochodzi 17.
1: Trzymam przed chwilą. W sumie się nic nie zmieniło. Jest cały czas 248 Bidena. Od 40 minut nic się nie zmieniło.
0: O, Kuba podobno...
1: Czy może się tam w jakichś wyborach, znaczy tych wynikach takich składowych, coś tam, rozkład procentowy może się delikatnie zmienił, ale to nie wpłynęło na wygraną.
0: A właśnie, jak to jest w tych potężnych Stanach Zjednoczonych, liderze światowym i tak dalej, w epoce internetu, w epoce robotów i tak dalej, kurwa, takiej prostej rzeczy jak głosowanie między opcją A i B potrzeba tygodnia, żeby to zliczyć.
1: No, bo część 90 milionów głosów